To była druga symfonia warszawska Bolesława Wojtowicza. Grała Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, dyrygował José María Florencio. Cykl pięciu miniatur Hommage à Chopin na sopran, wokalizę i fortepian Andrzeja Panufnika powstał w 1949 roku na zamówienie UNESCO dla uczczenia setnej rocznicy śmierci Fryderyka Chopina. Kompozytor nie wykorzystał motywów chopinowskich. Jako źródło inspiracji wybrał melodie ludowe Mazowsza. W 1966 roku twórca dokonał transkrypcji utworu na flet i orkiestrę smyczkową. Posłuchajmy.

Hommage à Chopin Andrzeja Panofnika w wersji na flet i orkiestrę smyczkową grali Łukasz Długosz na flecie i Polska Orkiestra Radiowa, którą dyrygował Łukasz Borowicz. Fantazja Polska op. 19 na fortepian i orkiestrę to jeden z najbardziej popularnych utworów Ignacego Jana Paderewskiego. Dzieło powstało w 1893 roku. Prawykonania dokonał sam kompozytor. Utwór przeniknięty atmosferą polskich melodii ludowych, choć nie ma tam żadnego cytatu, stał się w swoim czasie symbolem tęsknoty za utraconą ojczyzną. Dziś solistą będzie Hubert Rutkowski, który wykona fantazję na instrumencie historycznym marki Bessendorfer z 1882 roku. Artyście towarzyszy Polska Orkiestra Radiowa pod dyrekcją Michała Klauzy. Słuchamy nagrania z koncertu, który odbył się w 2016 roku w Warszawie.

Wybrzmiała Fantazja Polska, opus 19 na fortepian i orkiestrę Ignacego Jana Paderewskiego. Solistą był Hubert Rutkowski, który wykonał fantazję na instrumencie historycznym marki Bessendorfer z 1882 roku. Artyście towarzyszyła Polska Orkiestra Radiowa pod dyrekcją Michała Klauzy. Słuchaliśmy nagrania z koncertu, który odbył się w 2016 roku w Warszawie. A teraz pełna niepokoju elegia czwarta na orkiestrę

To była elegia czwarta na orkiestrę smyczkową Piotra Mosa. Grała Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus pod dyrekcją Anny Duczmal-Mróz. Konstanty Regamej, urodzony w Kijowie, polsko-szwajcarski kompozytor, krytyk muzyczny, a także indolog, lata międzywojenne i czas okupacji spędził w Warszawie. Paszport szwajcarski ułatwiał mu udział w ruchu oporu. Był kurierem Armii Krajowej. Po wojnie osiadł w Lozannie, gdzie zmarł w 1982 roku. Podczas okupacji powstał kwintet na skrzypce, wiolonczele, fortepian, klarnet i fagot, wykonany na jednym z tajnych koncertów w Warszawie. Dziś usłyszymy to dzieło w wykonaniu następujących artystów. Adam Zarzycki, skrzypce, Jerzy Wołochowicz, wiolonczela, Sławek Wróblewski, fortepian, Mirosław Pokrzywiński, klarnet i Grzegorz Gołąb, fagot. Część utworu, temat z wariacjami Lento Allegro, Intermezzo Romantico Lento, Rondo Vivace Giocoso.

To był kwintet na skrzypce, wiolonczele, fortepian, klarnet i fagot Konstantego Regameja. Przypominamy wykonawców. Adam Zarzycki, skrzypce, Jerzy Wołochowicz, wiolonczela, Sławek Wróblewski, fortepian, Mirosław Pokrzywiński, klarnet i Grzegorz Gołąb, fagot. Skomponowany w 1970 roku koncert wiolonczelowy Witolda Lutosławskiego ma swoją niemuzyczną historię. Podczas prób z Mścisławem Rostropowiczem, pierwszym wykonawcą partii solowej, kompozytor miał powiedzieć, że rozwój dramaturgii utworu można porównać do konfliktu jednostki z ogółem. Temu powiedzeniu, które miało tylko przybliżyć charakter dzieła, zaczęto przypisywać intencje polityczne, przeciw czemu kompozytor ostro się przeciwstawił. Niezależnie od tamtych okoliczności, koncert wiolonczelowy pozostaje jednym z najwybitniejszych dzieł Witolda Lutosławskiego. Posłuchajmy koncertu, w którym partię solową wykonuje Bartosz Koziak. Towarzyszy mu Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, dyryguje Massimiliano Caldi.

Bartosz Koziak był solistą w koncercie na wiolonczele i orkiestrę Witolda Lutosławskiego. Towarzyszyła mu Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, dyrygował Massimiliano Caldi. Nostalgia na dwa kwartety smyczkowe i media elektroniczne.

narzędzi tradycji i nowoczesności. Wskazówką do zrozumienia intencji kompozytorki mogą być dość sarkastyczne tytuły obu części. Oto one: Blue Rust, czyli niebieska rdza, oraz Iron Orchids, żelazne orchidee. Podczas festiwalu prawykonań w Katowicach w 2025 roku utwór Ewy Trębacz grały dwa zespoły: Neokwartet oraz Kwartet Śląski.

Neokwartet w składzie Karolina Piątkowska-Nowicka, pierwsze skrzypce, Paweł Kapica, drugie skrzypce, Michał Markiewicz, altówka i Krzysztof Pawłowski, wiolonczela oraz Kwartet Śląski w składzie Szymon Krzeszowiec, pierwsze skrzypce, Arkadiusz Kubica, drugie skrzypce, Łukasz Syrnicki, altówka i Piotr Janosik, wiolonczela. To byli wykonawcy utworu Ewy Trębacz Nostalgia na dwa kwartety smyczkowe i media elektroniczne. Słuchaliśmy nagrania z festiwalu prawykonań, który odbył się w Katowicach w 2025 roku. 5 sierpnia 1987 roku zmarł Zygmunt Mycielski, kompozytor, publicysta i krytyk muzyczny. Oto pochodząca z 1967 roku trzecia symfonia, Symfonia Breve tego twórcy. Gra Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, dyryguje Bogdan Oleński.

To była trzecia symfonia, Symfonia Breve Zygmunta Mycielskiego. Grała Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, dyrygował Bogdan Oleński. Arbor Kosmika, Drzewo Kosmiczne Andrzeja Panufnika na 12 instrumentów smyczkowych to utwór, który powstał z fascynacji kompozytora fenomenem drzew, ich strukturą, niepowtarzalnym kształtem, bogactwem elementów, poczynając od pnia poprzez gałęzie aż do korony. Utwór ujęty w formę 12 ewokacji nie jest tylko muzyczną impresją natury. Kompozytor nawiązał do symbolicznego obrazu drzewa kosmicznego, które korzeniami skierowane jest ku Słońcu. Stąd czerpie ono energię i siłę, przekazując je potem Ziemi. Utwór ma bardzo precyzyjną budowę, wywiedzioną z trzydźwiękowej komórki i różnych jej przekształceń symbolizujących poszczególne fragmenty drzewa. Dziś usłyszymy Arbor Kosmika w wersji nieznacznie skróconej, począwszy od trzeciej ewokacji. Gra Orkiestra Kameralna Miasta Tychy Aukso, dyryguje Marek Moś.

To były obszerne fragmenty utworu Andrzeja Panufnika Arbor Kosmika, Drzewo Kosmiczne, na 12 instrumentów smyczkowych. Grała Orkiestra Kameralna Miasta Tychy Auxo, dyrygował Marek Moś. Słuchaliśmy nagrania z festiwalu Witolda Lutosławskiego Łańcuch 22, który odbył się w Warszawie w 2024 roku. Piotr Tabakiernik to kompozytor, którego oryginalna twórczość zyskała już sobie trwałe uznanie. Niebieska linia na chór mieszany została napisana do wybranych fragmentów wierszy Zygmunta Krasińskiego. Kompozytor starannie wybrał teksty, zaś motywem przewodnim uczynił błękit. Oto tytuły wierszy. Błękit duszy, z gór, gdzie dźwigali strasznych krzyżów brzemię, oraz listku dziś suchy. Śpiewa chór Polskiego Radia. Rafał Tyliba gra na krotalach. Dyryguje Maria Piotrowska-Bogalecka. Słuchamy nagrania z koncertu zatytułowanego Do słów czterogłos romantyczny. Koncert odbył się w 2022 roku w Krakowie.

Niebieska linia. Tak brzmi tytuł utworu Piotra Tabakiernika do słów Zygmunta Krasińskiego, którego słuchaliśmy przed chwilą. Przypominamy wykonawców. Chór Polskiego Radia, Rafał Tyliba, Krotale, dyrygowała Maria Piotrowska-Bogalecka. Słuchaliśmy nagrania z koncertu zatytułowanego do słów Czterogłos Romantyczny. Koncert odbył się w 2022 roku w Krakowie. Krótki fragment dramatyczny Ludomira Różyckiego, zatytułowany Pieta na zgliszczach Warszawy, powstał w latach okupacji niemieckiej pod wpływem przeżyć wojennych. Gra Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, dyryguje Michał Klauza.

To był utwór Ludomira Różyckiego Pieta na zgliszczach Warszawy. Grała Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach. Dyrygował Michał Klauza. Ocalenie. Cykl 5 pieśni Zygmunta Mycielskiego do słów Czesława Miłosza powstawał w latach 1946-48. Dla twórcy miał zarówno wymiar osobisty, związany ze stratą bliskiej osoby, był także rozliczeniem z czasem wojny. Oto tytuły utworów. Ty, którego nie mogłem ocalić. To, co wzmacniało mnie, dla ciebie było śmiertelne. Oto Dolina płytkich polskich rzek. Czym jest poezja, która nie ocala narodów ani ludzi? Sypano na mogiły proso albo mak. Śpiewa Tomasz Konieczny, bas baryton. Towarzyszy mu na fortepianie Lech Napierała.

To był cykl pieśni Ocalenie Zygmunta Mycielskiego, skomponowany do słów Czesława Miłosza. Śpiewał Tomasz Konieczny, bas-baryton, towarzyszył mu na fortepianie Lech Napierała. De Mursault na orkiestrę to ostatni utwór Zbigniewa Bagińskiego, skomponowany w 2021 roku. Prawykonanie odbyło się w maju 2024 roku podczas festiwalu Warszawskie Spotkania Muzyczne na kilka miesięcy przed śmiercią kompozytora. Posłuchajmy tego błyskotliwego utworu. Gra Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie. Dyryguje Michał Klauza.

De Morceau na orkiestrę Zbigniewa Bagińskiego grała orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod dyrekcją Michała Klauzy. To było nagranie z festiwalu Warszawskie Spotkania Muzyczne z 2024 roku. Posłuchajmy teraz utworu Romana Palestra Monogramy na głos i fortepian. Kompozytor określił ten utwór mianem koncertu kameralnego. Podstawę słowną stanowią fragmenty wierszy emigracyjnego poety Kazimierza Sowińskiego, układające się w poetycką refleksję o przemijaniu. Śpiewa Henryka Januszewska-sopran, towarzyszy jej na fortepianie Eugeniusz Knapik.

To były monogramy, koncert na głos i fortepian Romana Palestra do fragmentów wierszy Kazimierza Sowińskiego. Śpiewała Henryka Januszewska-Sopran, towarzyszył jej na fortepianie Eugeniusz Knapik. A teraz mała fantazja na orkiestrę smyczkową Miłosza Bębinowa. Gra Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus. Dyryguje Agnieszka Duczmal.

To była Mała fantazja na orkiestrę smyczkową Miłosza Bębinowa. Grała Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus pod dyrekcją Agnieszki Duczmal. Posłuchajmy teraz cyklu czterech pieśni Ignacego Jana Paderewskiego, opus 7, do słów Adama Asnyka. Oto tytuły. Gdy ostatnia róża zwiędła, siwy koniu, szumi w gaju brzezina, chłopca mego mi zabrali. Pieśni pierwszą i czwartą wykonuje Anna Radziejewska, mezzosopran, pieśni drugą i trzecią Karol Kozłowski, tenor. Śpiewakom towarzyszy na fortepianie Agnieszka Choszowska-Jabłońska.

siódme do słów Adama Asnyka. Śpiewali Anna Radziejewska mezzosopran i Karol Kozłowski tenor. Śpiewakom towarzyszyła na fortepianie Agnieszka Choszowska-Jabłońska. Na zakończenie powróćmy raz jeszcze do muzyki Zbigniewa Bagińskiego. Oto mała symfonia elegijna na orkiestrę. Gra Polska Orkiestra Radiowa, dyryguje Wojciech Michniewski.

To była mała symfonia elegijna na orkiestrę Zbigniewa Bagińskiego. Grała Polska Orkiestra Radiowa, dyrygował Wojciech Michniewski. Tak zakończyła się Fantazja Polska w pierwszą sierpniową niedzielę. Za uwagę dziękuję autorka audycji Małgorzata Gąsiorowska i Maciej Gudowski.

0: Δβούικα. Οι έστες, να μίξτου. Ανδρέας Πολυζωγόπουλος.
1: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl. Marcin Masecki w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Jeden z najważniejszych artystów swojej generacji w specjalnym programie. Suita bluesowa łącząca klasyczne bluesowe tematy z autorskimi kompozycjami Marcina Maseckiego. Pianiście towarzyszyć będzie nonet złożony z czołówki młodego polskiego jazzu. Studio imienia Witolda Lutosławskiego. Piątek, 14 sierpnia, godzina 18. Bilety do nabycia na stronie bilety24polskieradio.pl.

0: Na koncert zaprasza sponsor, firma Emitel, dostawca rozwiązań multimedialnych dla organizatorów koncertów, festiwali i wydarzeń sportowych.
1: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie. Reklama.

0: Tu program drugi Polskiego Radia, jest siódma. I jest niedziela, niehandlowa. To 214 dzień roku, ale łatwiej powiedzieć, że dziś 2 sierpnia. Imieniny obchodzą Alfons, Eusebiusz, Gustaw, Karina i Maria. Słońce wzeszło o 4:58, zajdzie o 20:26. To oznacza, że dzień będzie krótszy od najdłuższego w roku o godzinę i 20 minut. Ale wciąż nie mamy na co narzekać. Wiadomości kulturalne przygotowała i przedstawi Maria Czok. Posłuchajmy.
1: Dzień dobry Państwu. We Wrocławiu przyznano wczoraj nagrody Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Tauron Nowe Horyzonty. Zdobywcą Grand Prix został gruziński Spadający Liść w reżyserii Aleksandre Koberidze. Jury postanowiło także przyznać wyróżnienie filmowi Pewnego razu w Harlemie w reżyserii Williama i Davida Griffsów. Z kolei nagroda publiczności trafiła do Marine Atlan, reżyserki obrazu Gradiva. To był bardzo zróżnicowany konkurs, podkreśla jeden z jurorów, Maciej Nowicki.
2: Jako juror szukałem w tym konkursie filmów świeżych, filmów, które będą po prostu poruszały mnie jako widza, ale też takich, które będą w jakimś sensie nowe, będą mówiły innym trochę językiem niż ten, którego używano do tej pory, i filmów bardzo odważnych. To jest dokładnie taki festiwal, na którym i publiczność daje filmowcom taką carte blanche i organizatorzy, żeby oni poszukiwali. Czyli to jest taka wyspa wolności trochę od przymusów rynku, że to się musi super sprzedać, że to właśnie musi być mainstream. To jest rzeczywiście święto kina artystycznego.
1: Na dziś zaplanowano ostatnie seanse festiwalu Nowe Horyzonty we Wrocławiu, ale wydarzenie potrwa w wersji online do kolejnej niedzieli. W wirtualnym katalogu można znaleźć m.in. nagrodzony Grand Prix gruziński film Spadający Liść. W Łodzi pod hasłem Young Polish Jazz rozpoczynają się Manu Summer Jazz Sundays. Wszystkie koncerty będą odbywać się na małym rynku jazzowym w Manufakturze w kolejnej niedzielę, od dziś do 23 sierpnia, zawsze o 17. Cykl otworzy kwintet Blubry, który łączy nowoczesny jazz z elementami muzyki ludowej, klasycznej i elektronicznej. W kolejnej niedzielę wystąpią Damian Kostka i Judyta Pisarczyk, następnie Paweł Krawiec Quartet, a na zakończenie zespół Horntet. Joanna Kulik otworzyła wczoraj 20. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym. Aktorka przyjechała na projekcję filmu Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego, nagrodzonego za reżyserię na festiwalu w Cannes. Joanna Kulik, która zagrała w 4 produkcjach reżysera, Kobiecie z Piątej Dzielnicy, Idzie, Zimnej Wojnie i Ojczyźnie, powiedziała Polskiemu Radiu, że bardzo wiele zawdzięcza właśnie Pawlikowskiemu.
3: Myślę, że Zimna Wojna otworzyła mi zupełnie inną drogę kariery artystycznej, dlatego też bardzo się ucieszyłam, bo myślałam, że to już chyba nasz ostatni film, a to nagle Paweł właśnie zawsze śmiał, że o, mówi, już chyba zwampirzyłem cię tyle. Tak żartobliwe to oczywiście to było, ale bardzo się ucieszyłam z tego telefonu, żeby zaśpiewać w Ojczyźnie 3 utwory, bo też ten mój śpiew się bardzo mocno przewija przez wiele filmów z Pawłem. W Kobiecie z Piątej Dzielnicy śpiewałam Ewę Demarczyk, Idzie, Rudy Ryc, Portofino, później cała Zimna Wojna, no muzyczna rola właściwie.
1: Joanna Kulik podkreśla, że festiwal filmowy w Kazimierzu Dolnym i spotkania z publicznością są dla niej bardzo ważne.
3: To jest chyba mój trzeci festiwal. Zawsze jest radośnie, ludzie są tak entuzjastycznie nastawieni, chętnie rozmawiają z aktorami, przychodzą na seanse. Jest taka radość z obcowania z sztuką, ta selekcja jest bardzo ciekawa. Uważam, że to jest taki bardzo piękny letni festiwal, gdzie można

0: Można właśnie odpocząć, ale też zobaczyć wspaniałe kino i bardzo się cieszę, że to już jest 20. edycja i jestem bardzo dumna z Grażynki, że udaje się i to trzymać, organizować, zapraszać gości, że zawsze tak dobrze to wychodzi.
1: Festiwal Dwa Brzegi potrwa w Kazimierzu Dolnym do 9 sierpnia. Nie żyje znany himalaista Nirmal Purja, poinformowała jego firma zajmująca się organizacją wypraw wysokogórskich. Były żołnierz nepalsko-brytyjskiego pochodzenia zginął w lawinie na Broad Peak, a wraz z nim 9 innych wspinaczy. Trwa akcja poszukiwawcza.
2: Choć sygnały z nadajnika GPS Nirmala Purje dawały cień nadziei, że himalaista przeżył lawinę, to dzisiejsze oświadczenie jego współpracowników nie pozostawia już złudzeń. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych wspinaczy na świecie zginął razem z 9 innymi himalaistami porwany przez lawinę na wysokości około 6600 metrów. 43-letni Nirmal Purja był żołnierzem brytyjskich sił specjalnych. Zasłynął w 2019 roku zdobyciem wszystkich 14 ośmiotysięczników nieco ponad 6 miesięcy. Film dokumentujący jego wyczyn obejrzały miliony widzów na całym świecie. Wraz z nim lawina porwała 5 Nepalczyków, Pakistańczyka, Amerykanina, Chińczyka i obywatelkę Omanu. W grupie był między innymi Kilipemba Sherpa, jeden z pierwszych zdobywców K2 zimą. Paweł Pawlica, Polskie Radio.
1: I tak kończymy pierwszy niedzielny serwis, kolejny o 9:00, a więcej informacji jak zawsze na naszej stronie dwójka.polskieradio.pl.
3: Pogoda.
4: Mieszkańcy Mazowsza, Małopolski i Podkarpacia mogli odczuć noc tropikalną. Lokalnie temperatury nie spadły poniżej 19 stopni Celsjusza. No ale teraz można oddychać pełną piersią. Jak będzie w ciągu dnia? Nie aż tak upalnie jak wczoraj. Temperatura maksymalna od 20 nad morzem, około 25 stopni w centrum i na zachodzie do 30 stopni Celsjusza na południowym wschodzie. Powyżej 30 raczej mało prawdopodobne. Zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Czy gdzieś pojawią się burze? Owszem, w okolicach Karpat. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1008 hektopaskali.
3: Autopromocja. W tym tygodniu w Zapiskach ze współczesności zapraszamy do wysłuchania wspomnień Marka Ławrynowicza, autora słuchowisk radiowych, pisarza, poety i scenarzysty.
5: Ja zawsze od liceum chciałem być pisarzem. Tylko były dwie rzeczy, które mi przeszkadzały. Pierwsza rzecz to ja byłem zawsze specjalistą od małych, krótkich form. A tu trzeba napisać książkę, żeby być pisarzem. Po drugie, nie bardzo wiedziałem o czym. I tu mi się przypomniały wszystkie te opowieści zasłyszane w dzieciństwie o Wilnie, o Wileńszczyźnie i tak dalej. I zacząłem robić Diabła na dzwonnicy.
3: O radiowej satyrze, słuchowiskach z Malinówka i swojej prozie Marek Ławrynowicz będzie opowiadał codziennie kwadrans przed 13.
6: Autopromocja.
4: Teraz z kolei 7 po 7 za konsoletą Zofia Kruszewska, przed mikrofonem Roch Siciński. Ktoś mógłby powiedzieć, że muzycznie zaczynamy banalnie, ale mamy ku temu świetną okazję. W końcu jest wakacyjna niedziela. Dzień dobry.

przełom miesięcy, połowa wakacji, wielce więc prawdopodobne, że blisko połowa z nas już po urlopach, druga przed, część w trakcie. Jeśli podróżują Państwo poza Polskę, to może się trafić lądowanie na muzycznym lotnisku. To imienia Louisa Armstronga, który przed chwilą dla Państwa śpiewał, jest w Nowym Orleanie. Są lotniska Lennona w Anglii, Mozarta w Austrii czy Liszta na Węgrzech, a u nas oczywiście też muzycznych lotnisk nie brakuje. Paderewskiego w Bydgoszczy czy Wieniawskiego w Poznaniu, warto o tym pamiętać. No i to warszawskie, Chopina. To teraz wybieramy ten port lotniczy i muzyczny, sonata wiolonczelowa G-moll Fryderyka Chopina.

Alban Gerhardt i Stephen Osborne z Chopinowską sonatą w niedzielnym poranku dwójki. W niedzielę często popełniamy ten błąd, że myślimy już o poniedziałku, zamiast smakować weekend. Martwimy się o obowiązki, które czekają nas w ciągu tygodnia, tymczasem nowy tydzień niesie również przyjemności. Zawsze. Na przykład w dwójce szykujemy dla Państwa nową płytę tygodnia. Od jutra w porankach będzie można zdobyć świeżutki, jeszcze ciepły album, który zawiera rejestrację pewnego wiedeńskiego koncertu. Jak powiem, że to koncert z 19 czerwca tego roku, to melomani już wiedzą, co to za propozycja. Oczywiście Sommernacht koncert. I to już po raz 23 letni koncert zgromadził tłumy i już jest z tego album w formie fizycznej, a nie, że tylko cyfra. My nie zawahamy się podzielić tym albumem. Proszę nasłuchiwać uważnie, zawsze chwilę po 7 w porankach dwójki. To może zanim tegoroczny Sommernacht koncert, to teraz przypomnijmy fragment tego muzycznego święta, na przykład sprzed 5 lat. Wiedeńskich filharmoników prowadził wówczas Daniel Harding, a w repertuarze pojawił się m.in. Elgar.

A jak było w tym roku, o tym przekonają się Państwo słuchając Poranków Dwójki od jutra do poniedziałku, a właściwie do soboty włącznie. Dziś natomiast niedziela, 2 sierpnia. Jak każda data, tak i ta niesie ze sobą wiele istotnych rocznic. To rocznica urodzin Henryka Dąbrowskiego, to rocznica śmierci Adama Asnyka, Krystyny Krachelskiej czy Wandy Chotomskiej. To także dzień, w którym Robert Allen Zimmerman oficjalnie, w świetle amerykańskiego prawa, a nie tylko na okładce płyty, stał się Bobem Dylanem. To był 62 rok. No ale dziś także 14. rocznica śmierci Tomasza Szukalskiego, jednego z największych muzyków jazzowych w tej części świata.

Lonesome Dancer. Tomasz Szukarski, a za jego plecami Grand Standard Orchestra prowadzona przez Jana Ptaszyna Wróblewskiego. To był 86 rok. Za chwilę magazyn społeczno-kulturalny redakcji katolickiej, a ja zaglądam do naszej ramówki i sprawdzam, co koleżanki i koledzy z redakcji przygotowali dla Państwa na dziś. I mógłbym polecić wiele audycji, które wypełnią tę niedzielę. Zresztą pewnie tak zrobię w kolejnym fragmencie naszego porannego spotkania, ale teraz zacznę od końca. W wieczorze płytowym dziś Stevie Wonder i jedno z jego muzycznych arcydzieł. Akurat to, które kończy równo 50 lat. Songs in the Key of Life. Album, o którym będą opowiadać w dwójce Tomasz Szachowski i Przemysław Psikuta. Zapraszam w ich imieniu o 22:00 zarówno do słuchania ich opowieści, rozmów, może dyskusji i polemik, a przede wszystkim do przypomnienia sobie tych nieśmiertelnych utworów. No i sam teraz chętnie posłuchałbym jednego z przebojów zawartych na tym krążku. Jest na nim ich kilka, ale nie będę podkradał oryginału. Sięgniemy więc po interpretację chóru Królewskiego College w Cambridge, jednocześnie zadając sobie pytanie, czy pewne utwory nie powinny zostać oryginałami.

No i tak, drodzy Państwo, oryginał tego utworu z płyty z roku 76 w wieczorze płytowym dziś o 22 w dwójce. Teraz jest już prawie 7:30. Lumen.

0: magazyn społeczno-kulturalny redakcji katolickiej.
1: Dzień dobry, przed mikrofonem Jan Pniewski. O Europie rozmawiamy niemal codziennie. Dyskutujemy o granicach, bezpieczeństwie, migracji, gospodarce czy kolejnych unijnych regulacjach. Znacznie rzadziej zadajemy sobie bardziej fundamentalne pytanie. Pytanie o to, czym właściwie jest Europa, co sprawia, że mimo różnych języków oraz odmiennych historii i narodowych tradycji możemy mówić o jednej europejskiej wspólnocie. Czy bez odpowiedzi na to pytanie da się w ogóle budować jej przyszłość? Problem tożsamości europejskiej podejmuje praca zatytułowana Europeizacja Europy, mówi ksiądz profesor Piotr Mazurkiewicz, autor książki.
2: Europa nie jest kontynentem w takim znaczeniu jak na przykład Ameryka czy Eurazja. Natomiast używamy słowa Europa jako kontynent w znaczeniu kontynentu kultury. To znaczy, że na czymś, co jest takim półwyspem przyczepionym do Azji, rozwinęła się kultura, która jest całkowicie wyjątkowa i z racji tej odrębności kulturowej mówimy o Europie jako o kontynencie kultury. I teraz, kiedy myślimy o tym, jakie są specyficzne cechy tej kultury, jakie są źródła tej kultury, klasycznie wymieniamy trzy miasta, takie miasta symboliczne, Ateny, Rzym i Jerozolima. I teraz, jak myślimy o tych trzech symbolicznych miastach, to mówimy najczęściej, że chodzi o grecką filozofię, o rzymskie prawo i o religię monoteistyczną, która ma swoje źródło w Jerozolimie. Ale tutaj jeszcze dodaje się, na przykład Remi Brak tak czyni, taki element w postaci kompleksu niższości, rzymskiego kompleksu niższości. To znaczy Rzymianie podbili Ateny i nie zniszczyli tej kultury, tylko stwierdzili, że są na niższym poziomie kulturowym. W związku z tym te wielkie rody wynajmowały czy zatrudniały Greków jako nauczycieli dla swoich synów. I teraz, jeśli patrzymy na tę kulturę, jaka się ukształtowała przed chrześcijaństwem na tych terenach dzisiejszej Europy, to musimy powiedzieć tak, bez tego antyku grecko-rzymskiego nie byłoby Europy tak, jak ją dzisiaj rozumiemy, ale równocześnie ten antyk grecko-rzymski pogański nazywamy raczej kulturą protoeuropejską, to znaczy czymś, co jeszcze nie było Europą. I teraz, kiedy myślimy o tym, co czyni ten antyk Europą, to jest właśnie ten element jerozolimski, to znaczy bardzo specyficzna wizja człowieka jako osoby. To znaczy jako kogoś, kto jest stworzony na obraz i podobieństwo Boże i co dotyczy każdego człowieka. Czyli nie ma dwóch kategorii ludzi. Jeśli myślimy o ludziach wolnych i niewolnikach, to nie jest to różnica co do natury, tylko co do pewnego stanu społecznego, w jakim się znajdują. I do dzisiaj, niezależnie od stosunku do chrześcijaństwa, ten sposób myślenia o człowieku jako podmiocie, który ma nienaruszalną godność, jest podmiotem nienaruszalnych praw, ale właśnie dlatego jest stworzony na obraz i podobieństwo Boże.
1: Tak się Europa kształtowała. Dzisiaj, kiedy próbujemy jednoczyć Europę, pojawia się pytanie właśnie o tę tożsamość europejską. I tutaj proponuje się, jak ksiądz wskazuje w swojej książce, różne rozwiązania. Niektórzy uważają, że należy budować taką tożsamość ponadnarodową. Europejczyk jako ktoś, kto jest obywatelem państwa Europa.
2: To, o czym pan mówi, to tak naprawdę dotyczy już projektu politycznego. Ponieważ z jednej strony, kiedy mówimy Europa, no, myślimy właśnie o pewnej wspólnocie cywilizacyjnej, o wspólnocie kulturowej i teraz jest się Francuzem, Anglikiem, Polakiem czy Włochem i równocześnie jest się Europejczykiem, bo to są kultury europejskie, jako kultury narodowe. Oskar Halecki mówił, że jedną z takich charakterystycznych cech Europy jest to, że na bardzo niewielkiej przestrzeni, jaką jest ten geograficzny kontynent europejski, mamy niezwykłą różnorodność kultur narodowych, które się ukształtowały historycznie. To znaczy narody europejskie są tak naprawdę bardzo małe. I teraz, kiedy myślimy o jednym

0: zjednoczeniu Europy, no to pytamy, ale właściwie dlaczego mamy być jednością? No i można podać jakieś takie racje pragmatyczne. Chcemy mieć wspólny rynek, chcemy być bogatsi, chcemy mieć jakąś wspólnotę obronną. Pytanie, ale właściwie czego będziemy wtedy bronili? To znaczy, czy tylko tych wartości materialnych, czy czegoś bardziej istotnego, co czyni z nas tych ludzi, którymi jesteśmy. Jest taka książka Huntingtona, która dotyczy Stanów Zjednoczonych, z tytułem Kim my właściwie jesteśmy? Znaczy, że trzeba odpowiedzieć na pytanie o tożsamość, żeby potem wiedzieć, jak żyć i co w tym życiu jest istotne. Oczywiście te różne projekty polityczne, gospodarcze, one są potrzebne, ale one są efektem pewnych zewnętrznych oddziaływań. To znaczy, że jest zewnętrzne zagrożenie, więc musimy wznosić mury. Czy też jest tak, że uważamy, że dobrobyt materialny jest jakąś naczelną wartością, w związku z tym budujemy wspólny rynek. Dzisiaj te wyzwania są bardzo poważne w zakresie kultury i z tego powodu, że toczą się procesy sekularyzacyjne, a w związku z tym, jeśli chrześcijaństwo stworzyło Europę, to teraz jest pytanie, co z tą Europą będzie w momencie, kiedy tego chrześcijaństwa żywego, jako żywej wiary, jest w Europie mniej.
1: Czyli można powiedzieć, że jeżeli odchodzimy od chrześcijaństwa, to nie bardzo jest podstawa na budowanie takiej świadomości, tożsamości europejskiej na wzór świadomości narodowej.
0: Również pytanie, czy jest potrzebna nam tożsamość europejska na wzór tożsamości narodowej. Kiedy mówimy o tym, że jesteśmy Europejczykami, myślimy o czymś, co nazywamy taką tożsamością ponadnarodową, ale to znaczy nie narodową na wyższym poziomie, tylko czymś innym, co nie kłóci się z silną tożsamością narodową. To znaczy, że ktoś, kto jest przekonanym Niemcem, czy przekonanym Francuzem, czy przekonanym Polakiem, równocześnie jest Europejczykiem. A ta tożsamość narodowa niczego tu nie umniejsza, tylko jest istotnym składnikiem. I to chyba dość dobrze wyraża obywatelstwo Unii Europejskiej. Kiedy bierzemy do ręki paszport, to jest napisane, że jesteśmy obywatelami Unii Europejskiej, ale tylko obywatel państwa narodowego może być obywatelem Unii Europejskiej. To znaczy nie ma kogoś takiego, kto jest wyłącznie obywatelem Unii Europejskiej. I chodzi o tego typu, myślę, relacje. Kultury nigdy nie były izolowane. To znaczy nasza polska kultura kształtowała się w kontakcie z kulturami sąsiednimi. Nawet w naszym języku to widzimy, ile jest słów łacińskich, włoskich, francuskich, niemieckich, dzisiaj angielskich, czy także na przykład rosyjskich. I teraz chodzi o to, że to, co przychodziło z zewnątrz, było integrowane do kultury narodowej, o ile było zgodne z tą kulturą. To znaczy nie było obcym elementem, tylko pasowało. I teraz w momencie, kiedy mamy masową migrację, to napływ ludzi, którzy pochodzą z innych kultur, może powodować to, że oni nie będą się integrować do tej kultury rodzimej tutaj, tego czy innego narodu europejskiego, czy na przykład także do cywilizacji europejskiej, tylko będzie powstał jakiś tutaj poważny dysonans, czy taki konflikt kulturowy. I to są pytania, na które też dzisiaj trzeba w Europie odpowiadać. To, na co trzeba zwrócić uwagę, to jest to, że w dyskusjach bardzo często posługujemy się takim argumentem, że mamy pewien ideał kultury europejskiej. I mamy rzeczywistość, to znaczy to, jacy jesteśmy. I zawsze jest tak, że my nie jesteśmy tacy, jakimi byśmy chcieli. Ale to bardzo dobrze Robert Speemann mówi. Tylko w martwej kulturze jest tak, że ideał pokrywa się z tym rzeczywistym życiem ludzi. To znaczy, że oni już niczego tak naprawdę nie pragną ponad to, czym żyją. I to jest znak, że ta kultura jest martwa. W żywej kulturze zawsze ten ideał jest czymś, czemu staramy się sprostać, ale jeszcze nie jesteśmy w stanie.
1: Ksiądz bardzo dobrze w książce pokazuje, że te główne fundamenty, na których budowała się wielokształtna kultura europejska, dzisiaj ulegają erozji, nie tylko z tego powodu, że mamy migrantów, którzy przynoszą inne wartości, ale także dlatego, że jakoś sami obracamy się przeciwko własnej tradycji. I tutaj to zagrożenie dla tej tożsamości europejskiej jest niejako podwójne.
0: Staram się pokazać, że te procesy, gdzie pewne elementy kultury europejskiej ulegają degradacji.

0: One się toczą od wieków, w zależności od tego, o co dokładnie chodzi. Na pewno jednym z takich kluczowych elementów jest kultura pooświeceniowa, to znaczy początkowo myślenie deistyczne, a potem ateistyczne, jako podstawa myślenia o życiu społecznym. Coś, co swoje apogeum znalazło w nihilizmie Nietzschego, ale ten nihilizm jest dzisiaj bardzo istotną częścią naszego myślenia w Europie i przede wszystkim myślenia politycznego. To znaczy, że nie istnieją żadne wartości obiektywne, że wartość to jest coś, co każdy indywidualnie nadaje jakiejś rzecz, jest czymś po prostu subiektywnym. Ale myślę, że obok tego pytania, to jest właśnie to pytanie o kwestie związane z religią. I możemy powiedzieć, że wiele problemów w Europie, łącznie prawdopodobnie z problemem demograficznym, zniknęłoby, gdybyśmy potrafili zapewnić świątynię pobożnymi rzeczywiście ludźmi, którzy starają się żyć zgodnie ze swoją wiarą. Jeśli patrzymy na to, co tutaj istotnie zmienia się na przykład w myśleniu o człowieku i w myśleniu o polityce, to jest indywidualizm przyniesiony przez Johna Locke'a, Thomasa Hobbesa w ramach teorii umowy społecznej i liberalizmu. Co może, znowu posługując się obrazem, najlepiej wyraża to Hobbes w ten sposób, że on na pytanie, skąd ludzie się wzięli na ziemi, mówi, to bardzo proste, wyrośli jak grzyby w lesie. To znaczy, że każdy pojawia się jako jednostka bez przodków, bez krewnych i w związku z tym bez jakichkolwiek zobowiązań wobec kogokolwiek. No i teraz, jeżeli wchodzimy w jakieś relacje z ludźmi, to dlatego, że mamy taką wolę, a powodem tego jest jakiś nasz interes. W związku z tym wszystko, co jest pomiędzy ludźmi, całe życie społeczne, to jest kwestia kontraktów. I tego typu kontrakty w każdej chwili można wypowiedzieć. To dotyczy także na przykład myślenia o małżeństwie czy o rodzinie. To są kwestie właśnie tego, co jest jednym z bardzo poważnych problemów Europy i Polski niestety także, to jest kryzys demograficzny, to znaczy, że nie ma chęci przekazywania życia. To znaczy, tak jakby ludzie nie mieli nadziei i w związku z tym uznawali, że nie warto powoływać do życia nowego człowieka. Wiemy, że w to miejsce często wchodzą na przykład zwierzęta, psy, koty, ale odnalazłem taki fragment niedawno u Plutarcha, gdzie on opisuje rozmowę, która miała toczyć się między właśnie imigrantami do cesarstwa rzymskiego, a cesarzem Augustem. I ci obcy przybysze nosili na rękach pieski, małpki małe, głaskali, a cesarz pyta, czy wasze kobiety przestały rodzić dzieci? Że tę czułość, którą normalnie mamy po to, żeby przekazywać człowiekowi, przekazujemy zwierzętom zamiast ludziom.
1: Czy widzi ksiądz szansę na odbudowę tej tożsamości europejskiej, która jest dzisiaj zachwiana, czy raczej nieuchronnie wchodzimy na jakiś etap tożsamości posteuropejskiej?
0: Żadna kultura czy cywilizacja nie ma gwarancji wiecznego istnienia. Ale też trzeba pamiętać o tym, że jeśli myślimy o tym z punktu widzenia chrześcijańskiego, no to nasza nadzieja nie jest związana ani z trwaniem konkretnej kultury czy cywilizacji, ani z trwaniem konkretnych bytów politycznych. Ja jestem przekonany, że jeśli mówimy tutaj o tym, że człowiek w tej swojej naturze pochodzi od Pana Boga, to, że w nas jako ludziach jest także ta zdolność do odnawiania się, do odrodzenia. Coś, co można nazwać takim instynktem samozachowawczym, ale nie w znaczeniu fizycznym, tylko również w znaczeniu tej tożsamości.
1: O problemach związanych z tożsamością europejską mówił autor książki Europeizacja Europy, ksiądz profesor Piotr Mazurkiewicz. Za uwagę dziękuję, Jan Pniewski. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.

0: Scherzo z oktetu Es-dur Feliksa Mendelssohna w nagraniu Orkiestry Polskiego Radia Amadeus pod batutą Agnieszki Duczmal. To był rok 2004, tymczasem wczoraj maestra spędziła godzinę na antenie dwójki, polecając Państwu nagrania, muzykę na lato.
1: Myślę, że ten okres wakacyjny sprzyja trochę rozleniwieniu. Możemy sobie poleżeć na trawie, na piasku, możemy ułożyć wygodnie się na leżakach i porozglądać się dookoła, popatrzeć na piękno świata, trochę pomedytować i posłuchać śpiewu przyrody, którą tak naprawdę kompozytorzy odbijają w swoich utworach.
0: Tak mówiła wczoraj Agnieszka

Duszmal w audycji Wakacyjna Playlista. Letnie wakacje za półmetkiem, zakładam więc, że pamiętają Państwo o tych sobotnich przedpołudniowych spotkaniach. Spotkaniach, w trakcie których nie dziennikarze Polskiego Radia, a artyści proponują Państwu muzykę. W te wakacje byli to już Tomasz Pokrzywiński, Jacek Sotomski, Paweł Kapuła, Karolina Mikołajczyk i razem z Iwo Jedyneckim, no i wczoraj Agnieszka Duczmal. Jeśli któryś z tych odcinków Państwo przegapili, nie szkodzi, są podcasty. Wystarczy wpisać w przeglądarkę Wakacyjna Playlista 2 i można nadrobić.

Giardino Armonico, Avia Vital i muzyka Antonia Vivaldiego. Avia Vital już dziś wystąpi w Otwocku Wielkim na finał festiwalu Break in Classic. Mandolinista pojawi się na miejscu z orkiestrą AUXO, która już wczoraj i przedwczoraj prezentowała się festiwalowej publiczności jako orkiestra rezydująca. No a na zegarze już 6 minut pozostało do 8 i do 8 doprowadzi nas Fred Hirsch.

0: Autopromocja.
1: W postaci Elżbiety Stefańskiej splatają się losy jednej z najznamienitszych krakowskich muzycznych rodzin, ba, muzycznych rodów. Jej mieszkanie to miejsce, w którym muzyka rozbrzmiewa tu i teraz, ale w którym wiszą też w powietrzu metafizyczne i z pozoru niesłyszalne dźwięki przeszłości. Elżbieta Stefańska, wielka dama klawesynu, choć z pewnością nie tylko, pojawi się dziś w audycji Cafe Muza o 10:00. Andrzej Sułek.

0: Autopromocja.
1: Minęła ósma. Słuchają Państwo programu drugiego Polskiego Radia. Przed mikrofonem Marcin Witan. Dzisiejsza niedziela, 2 sierpnia, to bardzo ważny dzień dla wspólnoty Kościoła Starokatolickiego Maria Witów. Przypada dziś uroczystość Matki Bożej Anielskiej i Dzień Objawienia Światu Dzieła Wielkiego Miłosierdzia. 2 sierpnia 1893 roku święta dla Maria Witów, siostra Maria Franciszka Kozłowska, otrzymała pierwsze objawienie dotyczące miłosierdzia Bożego dla świata. Franciszkańskie święto Porcjankuli Maria Wici uznają jako datę założenia swojego kościoła. Z tej okazji zapraszamy do wysłuchania obszernych fragmentów mszy świętej z parafii w Woli Cyrusowej. Mszę świętą odprawi i kazanie wygłosi kapłan Marcin Kolasiński.

0: nieprzyjaciół.
1: Wyślij światłość Twoją i prawdę Twoją. Te mnie niech wiodą i przywiodą na świętą górę Twoją i do przybytków Twoich.
0: Wtedy minę do ołtarza Bożego, do Boga radości i wesela mojego.
1: Na cytarach sławić Cię będę, Boże, Boże mój. Czemuś smutna duszo moja i czemu mnie trwożysz? Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, i teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: W niej idę do ołtarza Bożego.
0: Do Boga radości i wesela mojego.
1: Pomoc nasza w imieniu Pana.
0: Który stworzył niebo i ziemię.
1: Spowiadam się Panu Bogu Wszechmogącemu, w Trójcy Świętej Jedynemu, Najświętszej Maryi Pannie, błogosławionej Marii Franciszce, wszystkim świętym i wam, bracia i siostry, że zgrzeszyłem myślą, mową i uczynkiem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję Pannę, błogosławioną Marię Franciszkę, wszystkich świętych i was, bracia i siostry, abyście się za mną modlili do Pana Boga naszego.
0: Niech Bóg Wszechmogący

0: Niech Bóg Wszechmogący zmiłuje się nad wami, odpuści wam grzechy wasze i doprowadzi was do żywota wiecznego.
1: Amen.
0: Przebaczenia, rozgrzeszenia i odpuszczenia grzechów naszych niech nam udzieli Wszechmogący i miłosierny.

Pan. Boże, Ty znowu ożywisz nas. Okaż nam, Panie, miłosierdzie Twoje. Panie, wysłuchaj modlitwę moją. Pan z Wami. Módlmy się. Oddal od nas, prosimy Cię, Panie, nieprawości.

Czytanie objawienia błogosławionego Jana Apostoła. I ukazał się znak wielki na niebie, niewiasta

obleczona w słońce, a księżyc pod jej nogami, a na głowie jej korona z gwiazd 12. A mając w żywocie, wołała pracując i męczyła się, aby urodziła. I ukazał się drugi znak na niebie, a oto smok wielki ryży, mający 7 głów i rogów 10, a na głowach jego 7 koron, a ogon jego ciągnął 3 część gwiazd niebieskich i zrzucił je na ziemię. A smok stanął przed niewiastą, która miała porodzić, aby gdyby porodziła, pożarł syna jej. I porodziła syna mężczyznę, który miał rządzić wszystkie narody laską żelazną. I porwany został syn jej od Boga i do stolicy jego. A niewiasta uciekła na pustynię, gdzie miała miejsce zgotowane od Boga, aby ją tam żywiono 1260 dni. I stała się wielka bitwa na niebie. Michał i aniołowie jego walczyli ze smokiem, i smok walczył i aniołowie jego. I nie mogli, ani miejsce ich dalej znalezione jest na niebie. I zrzucony jest on smok wielki, wąż starodawny, którego zowią diabłem i szatanem, który zwodzi wszystek świat. I zrzucony jest na ziemię, i aniołowie jego z nim są zrzuceni. I słyszałem głos wielki na niebie mówiący: teraz się stało zbawienie i moc i królestwo Boga naszego i zwierzchność Chrystusa jego.

Wyjątek ze Świętej Ewangelii według Świętego Jana. Onego czasu to mówił Jezus i podniósłszy oczy w niebo rzekł: Ojcze, przyszła godzina, wsław Syna Twego, aby Cię Syn Twój wsławił. Jakoś Jemu dał władzę nad wszelkim ciałem, iżby wszystkim, których Mu dałeś, dał im żywot wieczny. A ten jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie samego, Boga prawdziwego i którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Jam wsławił Ciebie na ziemi, wykonałem sprawę, którąś mi zlecił. A teraz wsław mnie, Ty Ojcze, sam u siebie chwałą, którą miałem u Ciebie pierwej, niźli świat był. Oznajmiłem imię Twoje ludziom, których mi dałeś ze świata. Twoi byli i dałeś mi ich, a mowę Twoją zachowali. A teraz poznali, że wszystko, coś mi dał, od Ciebie jest. Albowiem słowa, któreś mi dał, dałem im, a oni przyjęli i poznali prawdziwie, żem od Ciebie wyszedł i uwierzyli, żeś Ty mnie posłał. Przez słowa świętej Ewangelii niech będą zgładzone winy nasze. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Drodzy bracia i siostry, wszyscy drodzy radiosłuchacze, Kościół Starokatolicki Maria Witów obchodzi w 2026 roku 120. rocznicę samodzielności wyznaniowej, której genezą jest dzień 2 sierpnia 1893 roku i Boże objawienie udzielone naszej duchowej mistrzyni i matce, świętej Marii Franciszki Kozłowskiej. Jak każdego roku obchodzimy w tym dniu kolejną, a dzisiaj 133. rocznicę ofiarowania światu dzieła wielkiego miłosierdzia oraz powstania mariewityzmu. Dziś także obchodzimy święto Najświętszej Maryi Panny Anielskiej, Królowej Nieba, której imię noszone na sobie jako mariewici wkłada na nas szczególny obowiązek naśladowania jej pełnego oddania woli Bożej życia. Dzisiejsze święto nie jest jednak tylko okazją do wspominania tego, co

wydarzyło się w przeszłości, ale powinno być dla nas impulsem do rewizji naszej obecnej duchowej postawy, przypomnieniem fundamentalnych obowiązków wynikających z przynależności do mariewityzmu oraz chwilą skierowania naszego serca na dalsze świadome i wytrwałe podążanie drogą powołania –

mały, lecz uwielbił Ojca. Tak teraz Ojciec chce, aby Syn Jego był uwielbiony na ziemi, utajony w Przenajświętszym Sakramencie. Poznałam, pisze Święta Maria Franciszka, że wielka chwała Boża polegać będzie na wskrzeszeniu i rozpowszechnieniu czci Przenajświętszego Sakramentu. I poznałam, że pomimo przeszkód cześć ta musi się rozpowszechnić i że ogarnie cały świat. Jednym z kluczowych elementów szerzenia chwały i czci Chrystusa obecnego wśród nas pod sakramentalnymi postaciami chleba i wina jest adoracja Przenajświętszego Sakramentu. Jako praktyka naszego życia religijnego jest źródłem uzyskania Bożego miłosierdzia oraz podstawą autentycznie mariewickiego życia duchowego. Stanowi istotny element przygotowania człowieka także do godnego przyjmowania Komunii Świętej. Wcielony Syn Boży z miłości ku ludziom pozostał z nami na tej ziemi pod postaciami chleba i wina, aby udzielając siebie nam w Komunii Świętej, jednocześnie jednoczyć nas z sobą, wspierać mocą do pracy nad zbawieniem duszy i pokonywania przez nas wszystkich przeszkód dążeniu do Bożego Królestwa. Największą jednak przeszkodą w realizacji tych celów jest grzech, który jako sprzeniewierzenie się woli Bożej zaciera lub w znacznym stopniu nadrywa więź łączącą człowieka ze Stwórcą. Ze względu więc na słabość naszej ludzkiej natury, stale skłonnej do upadku, ciągłego oddalania się od Boga, jako źródła i celu naszego życia. Pan Jezus w sakramencie Eucharystii pozostaje dla nas nieustającą ofiarą błagalną za grzechy ludzkości. Przez swoje wyniszczenie i poniżenie, obecny w postaciach eucharystycznych wciąż osłania ludzkość przed Bożą sprawiedliwością i uprasza dla nas u Ojca łaskę ratunku i miłosierdzia. W objawieniach Mateczki czytamy także takie słowa. Wola Boża jest, abyśmy łącząc się w związek nieustającej adoracji ubłagania, otaczali czcią i miłością tron Króla i Pana naszego, utajonego w Przenajświętszym Sakramencie, a przez to zjednoczyli się z Nim w Jego ofierze błagalnej dla chwały Ojca Niebieskiego i naszego zbawienia. Oprócz gorliwego i częstego uczestniczenia we mszy świętej oraz godnego przyjmowania Komunii Świętej jako Mariewici, powołani jesteśmy również do adoracji Pana Eucharystycznego. Adoracja, jak dobrze to wiemy, jest zazwyczaj godzinną modlitwą osobistą przed Przenajświętszym Sakramentem lub wspólną. Jest zewnętrznym objawem naszej wiary i czci, którą jako wyznawcy Chrystusa powinniśmy wyrażać względem Niego. To modlitwa błagalna o miłosierdzie dla świata, podczas której poświęcamy siebie na przebłaganie Boga utajonego w Przenajświętszym Sakramencie za grzechy i zapomnienie od ludzi, na wynagrodzenie Mu z nieba w tej tajemnicy miłości wyrządzanej i na wyjednanie u Niego łask potrzebnych dla ocalenia ginącego w grzechach świata. Systematyczne praktykowanie takiego rodzaju modlitwy znacznie rozwija ducha i ma moc wyrabiania charakteru. Przez wejście w żywą relację z Panem Jezusem człowiek prowadzi się do uświadomienia sobie, kim jest i jaką wielką rolę odgrywa w jego życiu Bóg. Adoracja to wreszcie zapalenie serca i naszej woli do powolnego i zupełnie wolnego oddania się na służbę Bogu i bliźniemu. Człowiek podczas tej modlitwy, zatapiając się w Bożej obecności, czerpie od obecnego w sakramencie ołtarza Chrystusa światło do dostrzegania swojego duchowego położenia. W obliczu Bożego Majestatu, w miarę postępu i wierności w modlitwie,
duszy.

0: Ta dostrzega wyraźnie wszystkie autentyczne potrzeby dla siebie
1: i innych,
0: a także podczas żywej, pełnej pokory, głęboko wewnętrznej rozmowy z samym Bogiem, czerpie od Niego wskazówki i moc do prowadzenia nowego, bliższego świętości życia. Tak o owocach odprawiania adoracji pisali pierwsi Mariewici. Atoli adoracja ta wprowadza bowiem każdego wyznawcę mariewityzmu w bezpośredni i żywy stosunek z Chrystusem. Nie ogranicza się ta adoracja do owej wspomnianej wyżej godziny modlitwy w obecności Chrystusa, ale przenika o wiele głębiej. Towarzyszy człowiekowi we wszystkich jego sprawach codziennych. Buduje tron Chrystusowi w tajnikach ludzkich serc i tam mu składa nieustanne hołdy miłości, a tak obejmuje i ożywia całe życie człowieka, umysłowe, religijne i społeczne. Drodzy bracia i siostry, cześć eucharystyczna, a w tym modlitwa adoracyjna, jest więc podanym nam z woli Bożej środkiem, niezbędnym w życiu mariewickim. Jest to praktyka religijna mająca na celu uproszenie dla pogrążonego w grzechach świata łaski Bożego ratunku i miłosierdzia. Od zrozumienia istoty i właściwego praktykowania tej modlitwy oraz od wytrwałości systematycznej jej praktykowaniu zależy przemiana i odrodzenie duchowe nie tylko poszczególnych dusz osobno, ale i całego zgromadzenia wiernych, wierzących w Chrystusa, czyli Kościoła. Do tego wzywa nas w swoim miłosierdziu sam Zbawiciel obecny w Eucharystii, który na nowo powinien stać się dla nas duchową skałą, na której można bezpiecznie budować życie całego Kościoła. Na tym fundamencie oparci czytamy w dziele Wielkiego Miłosierdzia. Na Chrystusie utajonym przy Najświętszym Sakramencie, zasileni często i godnie Jego ciałem i krwią przy Najdroższą w Komunii Świętej, złączeni z Jego ofiarą błagalną przez odprawianie adoracji, odnowicie ducha waszego. Staniecie się podobni Chrystusowi Panu, a za tym pójdą dobre uczynki, do których naglić was będzie miłość Boga i bliźniego. Pan Jezus, przebywający rzeczywiście w sakramencie ołtarza, gorąco pragnie i wzywa nas, abyśmy otwierali przed Nim swoje serca. Tym spośród nas, którzy odpowiedzą na Boże zaproszenie, obiecuje wiele łaski i sił do pokonywania trudności i podejmowania wyzwań, jakie przynosi życie codzienne. W obliczu więc różnych doświadczeń, jakich dostarcza codzienność oraz panującego na świecie niepokoju, a także w 120. rocznicę niezależności wyznaniowej mariewitów oraz 133. rocznicę objawienia światu dzieła Wielkiego Miłosierdzia, jako ostatniego już ratunku dla pogrążonego w grzechach świata, warto wytrwale przypominać, a także przyjąć głęboko do serca wezwanie do adoracji ubłagania Pana Jezusa obecnego przy Najświętszym Sakramencie Ołtarza. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

i dni nasze w pokoju Twoim rozrządził i od wiecznego zatracenia nas wybawić, a do liczby wybranych

Pan niech będzie w sercu i ustach waszych, abyście szczerze i ze skruchą wyznali grzechy swoje w spowiedzi przed Chrystusem Panem w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Łaską Twojego miłosierdzia poruszony klękam przed Tobą, Najwyższy Kapłanie Jezu Chryste, utajony w Przenajświętszym Sakramencie Ołtarza.

aby wyznać Ci moje niewdzięczności, niedbalstwa, złości i przestępstwa. Spowiadam się przed Tobą, Panie Jezu Chryste, ze wszystkich grzechów i przewinień moich, popełnionych myślą, mową i uczynkiem. Rachunek sumienia i wyznanie grzechów przed Panem Jezusem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przejęty do głębi duszy wielkością win i grzechów moich, wyrażam żal szczery i skruchę serdeczną, że Ciebie, Panie mój i Stwórco, obraziłem. Upadam do stóp Twoich, Boże miłosierny, i błagam Cię, przebacz i zapomnij wszystkie grzechy i niewierności moje. Postanawiam odtąd poprawić moje życie i nie wracać więcej do grzechów. Pragnę się odrodzić, pragnę żyć nowym życiem, ale Ty, Jezu, wesprzyj słabość mojej woli i udziel mi mocy do nowego życia. Przebacz mi więc i daruj, Boże miłosierny, i udziel mi rozgrzeszenia. Pan nasz Jezus Chrystus niech was rozgrzeszy. I ja was rozgrzeszam ze wszystkich grzechów waszych w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Męka Pana naszego Jezusa Chrystusa, zasługi Matki Najświętszej i wszystkich świętych, niech wam wskażą drogę do życia wiecznego. Pamiętajcie o tym świętym momencie w waszym życiu. Pozostańcie w pokoju i nie grzeszcie więcej. Amen. Na uproszenie sobie łaski i miłosierdzia Bożego w duchu pokuty proszę odmówić: Ojcze nasz, zdrowaś Maryjo i chwała Ojcu. Przyjęcie ciała i krwi Twojej, Panie Jezu Chryste, które ja niegodny pożywać odważam się, niechaj mi nie obraca się na sąd i potępienie, lecz dla dobroci Twojej niechaj mi posłuży do zabezpieczenia.

Oto Baranek Boży, oto Ten, który gładzi grzechy świata. Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł do przybytku serca mojego, ale rzeknij tylko słowo, a będzie zbawiona dusza moja.

Wysłuchali Państwo obszernych fragmentów mszy świętej Kościoła Starokatolickiego Maria Witów z parafii w Woli Cyrusowej. Mszę świętą sprawował i kazanie wygłosił kapłan Marcin Kolesiński, proboszcz parafii. Śpiewał chór parafii mariawickich.

Tu program drugi, minęła dziewiąta. Kłaniamy się Państwu w drugi dzień sierpnia, dziś niedziela, proszę się nigdzie nie śpieszyć. Imieninowe życzenia kierujemy do posiadaczy następujących imion: Alfons, Eusebiusz, Gustaw, Karina i Maria. Życzymy Państwu dobrego dnia. Niesolenizantom zresztą również.

0: Ponieważ już po 9:00, to pora na wiadomości kulturalne. Przed mikrofonem punktualna jak zawsze Maria Czok.
1: Dzień dobry ponownie. AUKSO, Orkiestra Kameralna Miasta Tychy, Jakub Józef Orliński czy Teotim Longlua de Swart. To oni wystąpili wczoraj na festiwalu Breaking Classic w Otwocku Wielkim. Wydarzenie zrodziło się z inicjatywy Jakuba Józefa Orlińskiego i Aleksandra Dębicza. Jak zaznaczają, ma ono przyciągać słuchaczy w każdym wieku i poszerzać grono odbiorców muzyki klasycznej. Festiwal Breaking Classic odbywa się w sąsiedztwie zabytkowego pałacu, w którym mieści się Muzeum Wnętrz. Jego kierowniczką jest dr Anna Felix.
2: Sam teren wyspy to park taki w układzie gwieździstym, z gwieździstymi alejami, taki barokowy, typowy barokowy park, a po drugiej stronie na terenie folwarku założono zapewne dopiero w końcu XIX wieku park krajobrazowy i jakieś szczątki jeszcze można odnaleźć tam także tego parku.
1: Koncertów podczas festiwalu Breaking Classic można słuchać siedząc między innymi na kocach czy odpoczywając w parku. Dziś na zakończenie trzydniowego święta w Otwocku Wielkim wystąpią między innymi Avi Avital, któremu towarzyszyć będzie Orkiestra Kameralna Miasta Tychy. Początek o 15:00. Po raz 20 warszawiacy piosenkami uczcili pamięć o powstaniu warszawskim. Na placu Piłsudskiego na koncercie Warszawiacy śpiewają niezakazane piosenki zebrało się wielu mieszkańców stolicy, ale też gości z całego kraju.
3: Tak, spod Zakopanego, tak, naprawdę. Pierwszy raz jesteśmy w sumie i w tym roku się nam udało.
4: Już od kilku lat przyjeżdżamy i duch Warszawy, połączenie różnych pokoleń.
5: No myślę, że to jest dobry moment, żebyśmy byli wszyscy razem po prostu. I razem łączyli się w czasie tych obchodów Powstania Warszawskiego i to jest naprawdę dobry czas.
6: Atmosfera jest podniosła, ale też taka przyjazna. Tutaj jest bardzo przyjemnie, ludzie się do siebie uśmiechają, jest miło, fajnie. No jest i wzruszenie i...
7: Nie no, tutaj jest po prostu no, cudowna atmosfera, tak? Wszyscy no, te powstańcze piosenki śpiewają, ale jeszcze są te wspomnień powstańców. To jest wspaniałe.
8: Zdrawicza z Wielkopolski. To było nasze marzenie, żeby przyjechać tu i śpiewać, bo przez całe lata wcześniej oglądaliśmy tylko w telewizji. No i chyba wszyscy przyjechali po jedno, żeby się może nie bawić, ale żeby oddać hołd, pośpiewać.
9: Wolny będzie, kto umiera wolnym już.
1: W koncercie zorganizowanym przez Muzeum Powstania Warszawskiego wzięły udział tłumy warszawiaków, gości, ale też powstańcy i przedstawiciele władz. W nadmorskiej filii gdańskiego Hebelianum dobiega końca trzydniowy festiwal Filmy z klimatem. Seanse odbywają się w letniej scenerii Domu Zdrojowego, zarówno w jego salach, jak i w pobliskim parku w formule Silent Cinema. Jak zaznacza Aleksandra Migdał, koordynatorka wydarzenia, w programie znalazł się autorski wybór dokumentów i fabuł, a te opowiadają o naturze i żywiołach.
10: Filmy, które wybieramy na ten festiwal, mówią o szeroko pojętej ekologii, naturze, a w tym roku skupiamy się na dobrostanie. Chcieliśmy przedstawić widzom filmy, które mówią o relacji człowieka z naturą, z samym sobą, z otoczeniem, żeby wprowadzić ich w taki slow format kina, ale też odczuwania miejsca i życia. Przed filmami zapraszamy na rozmowy z ekspertami. Są to zarówno osoby, które zajmują się ekspercko jakimiś dziedzinami nauki, przyrody.
1: Na widzów czekają dziś dwa ostatnie pokazy. O godzinie 18:00 zaplanowano dokument Agent Szczęścia. Z kolei o 20:00 projekcja islandzkiego filmu fabularnego Miłość, która zostaje, zamknie festiwal Filmy z klimatem. Upały zmieniają rytm życia w Rzymie. Gdy w ciągu dnia temperatury są trudne do zniesienia, mieszkańcy i turyści chętniej wychodzą z domów dopiero wieczorem. Niektóre placówki kulturalne także wydłużają godziny otwarcia.
11: W wakacje w stolicy Włoch to nikogo nie dziwi. Tłumy wieczorową porą pojawiają się zwłaszcza w historycznym centrum miasta i na Zatybrzu. Można spacerować, zwiedzać i podziwiać miasto po zmroku. Rano nie ma czym oddychać, wieczorem jest tyle ludzi i wspaniała atmosfera. Ja podziwiam właśnie pełnię księżyca i te światła odbijające się w wodzie. Zdecydowanie wolę Rzym nocą. Jest bardziej romantyczny i pięknie oświetlone są zabytki, mówią Rzymianki i amerykańska turystka. Na wieczorne zwiedzanie stawia też włoskie Ministerstwo Kultury. Od 1 sierpnia przez cały miesiąc pilotażowo wydłużone zostaną godziny otwarcia niektórych zabytków, między innymi Koloseum i Panteonu, a w Mediolanie Zamku Sforców. Wszystko po to, by zwiedzanie było możliwe także po zachodzie słońca, gdy temperatura

0: Temperatury są znacznie niższe. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
1: I tą gorącą wiadomością kończymy niedzielne wiadomości kulturalne. Szczegóły informacji można znaleźć jak zawsze na stronie Dwójki i w aplikacji Polskiego Radia. Dobrego dnia i do usłyszenia.
2: Pogoda.
3: Teraz w okolicach 20 stopni w całym kraju, a jak będzie w najcieplejszym momencie dnia? Właśnie około 20 nad morzem, około 25 w centrum i na zachodzie, do 30 stopni Celsjusza na południowym wschodzie. Jutro znów ponad 30 stopni w wielu regionach, szczególnie na południu, ale dziś powyżej 30 termometry nie powinny pokazywać. Za to może być trochę chmur. W Karpatach przelotne opady deszczu i burze.
4: Reklama.
5: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
6: Zbliża się 19. Festiwal Wawel o Zmierzchu, festiwal muzyki w Królewskiej Scenerii. Od 30 lipca do 9 sierpnia Zamek Królewski na Wawelu zaprasza na koncerty pełne emocji, od kameralnych recitali i muzyki symfonicznej po arcydzieła Chopina i romantyków. Wieczory, które poruszą i zostaną z Wami na długo. Sprawdź program i kup bilet na wawelkrakow.pl. Patronem medialnym jest Polskie Radio. Mecenasem festiwalu jest Tauron.
7: Tu Polskie Radio Warszawa.
6: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
3: Już za niespełna godzinę nasze studio odwiedzi Elżbieta Stefańska, więc jeśli jeszcze nie pili Państwo porannej kawy albo herbaty, to można chwilę poczekać i wypić w tak doskonałym towarzystwie. Na audycję Cafe Muza zapraszam w imieniu Andrzeja Sułka. Program realizuje Zofia Kruszewska, a przed mikrofonem Roch Siciński. W duecie będziemy Państwu towarzyszyć do 10 właśnie. Przed nami już niebawem krótka wycieczka na południe Francji. To w związku z gombrowiczowską zapowiedzią audycji Las Książek. Natomiast o 9.30 kolejny odcinek Kunstkamery, audycji Aleksandry Łapkiewicz, w której powrócimy do wczorajszej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Tym razem opowiemy Państwu o prasowych sprawozdawcach wojennych. Dziś powiedzielibyśmy fotoreporterach powstania. A za chwilę kącik sportowy w poranku Dwójki, bo czemu nie?

To jeden mazurek, którym na razie możemy się podzielić. Cały album z kompozycjami Fryderyka Chopina w interpretacjach tria RGG ukaże się jesienią. Ale czas tak pędzi, że to praktycznie za chwilę. W dwójce śledzimy dla Państwa doniesienia ze świata kultury, to przede wszystkim, ale chwilę temu zaciekawiła mnie sportowa depesza Polskiej Agencji Prasowej, więc pomyślałem, że się nią z Państwem podzielę. W końcu sport to zdrowie, prawda? Nie wiem, czy Państwo słyszeli, ale MKOL ogłosił powrót krykieta do programu letnich igrzysk olimpijskich. Te najbliższe, przypomnę, w 2028 roku w Los Angeles. No i sprawa jest o tyle ciekawa, że krykiet zadebiutował w olimpijskiej rywalizacji w 1900 roku. I jak czytamy w depeszy, był to zarazem początek, jak i koniec historii tej dyscypliny w igrzyskach, bowiem już nigdy więcej nie pojawiła się w programie. No, mogą się Państwo zastanawiać, czemu po prawie 130 latach powróci do programu krykiet. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o, no właśnie, Międzynarodowy Komitet Olimpijski widzi potencjał na pozyskanie milionów nowych widzów w Indiach i tym samym potencjał na rozwój imprezy, co jednocześnie oznacza większe zyski. Indie nie tylko są najludniejszym państwem, ale też absolutną potęgą, jeśli chodzi o krykiet. No więc faworyta już znamy, więc może wróćmy do muzyki, która zaprowadzi nas do Francji.

0: kwartet smyczkowy G-moll op. 10 Claude'a Debussy'ego w wykonaniu Jerusalem Quartet. Teraz w poranku zapowiadamy dość daleką wycieczkę, na którą w audycji Las Książek zabierze dziś państwa Monika Zając. Mowa o miejscowości Vence na południu Francji w pobliżu Nicei. Tamtejsza willa Alexandrine była ostatnim przystankiem życia Witolda Gombrowicza. Sam Gombrowicz tak opisywał to miejsce w swoim dzienniku.
1: Rok z górą mija, odkąd osiedliłem się w Vence, o 20 kilometrów od Nicei na zboczu Alp Maritim. Miejscowość szykowna, nie brak rezydencji wykwintnie ukrytych w kępach palmowych, za murami z róż, w gęstwinie mimozy. Nieraz z okna widzę na placyku po kilka Rolls-Royce'ów, których właściciele kupują na targu mleko lub krewetki. A oprócz Rolls-Royce'ów jaguary.
2: Wchodzimy właśnie do mieszkania Gombrowiczów na drugim piętrze willi Alexandrine, pięknie położonej w samym centrum Vence. Widzimy po lewej stronie tapiserię, wiszący dywan, plamy kolorystyczne, zielenie, czernie, beże. I ten wiszący dywan Gombrowiczowi służył rzeczywiście za tło do opowieści, do odgrywania, żeby tylko nie wejść do kuchni, która jest tuż obok. Gombrowicz codziennie odwracał Rity uwagę, recytując Mickiewicza. Skąd wracali Litwini? Z nocnej wracali wycieczki, po czym drugimi drzwiami tuż obok czmychał do salonu, który nie mógł być burżuazyjnie nazywany salonem, więc był nazywany jadalnią, żeby czekać na obsługę, kiedy Rita gotowała w kuchni. Jemu samemu zdarzyło się Ricie raz zrobić steka z sałatą, kiedy była chora. Natomiast mamy inną piękną anegdotę, skoro już jesteśmy w kuchni, do której tak naprawdę dopiero dojdziemy, że kiedy Rita pojechała do Polski, jej się udało w latach 60., to Gombrowicz został, że tak kolokwialnie powiem, sam na chacie. Wiemy, że miał dwie lewe ręce do gotowania. Była osoba, która tutaj robiła zakupy, która służyła pomocą, gotowała coś. Natomiast akurat gośćmi u niego byli Sławomir Mrożek i Kazimierz Głaz, w sumie 6 lewych rąk. Natomiast Kazimierz Głaz przepięknie opisuje tę sytuację, jak to Gombrowicz, piszący akurat wtedy operetkę, powiedział: panowie, możecie zostać, ale musicie się

0: przyłożyć do tej kolacji. Sławomirze, domrożka, zmieszaj makarony, tylko tak, żeby nie było banalnie. Ten zmieszał nitki, świderki, kokardki. Wtedy zapewne nie było na opakowaniach instrukcji gotowania, więc Mrożek cały spanikowany nad tym garnkiem stojąc, co chwila powtarza, ale już, ile jeszcze, daleko jeszcze? W każdym razie Gombrowicz mu mówi, próbuj, próbuj. Metodą prób i błędów, próbowawszy wiele razy, nie wiemy, jak udaje się tak naprawdę, co jest rozgotowane, co jest niedogotowane. Natomiast panowie spożywają kolację, mięso na szczęście było już przygotowane, ale mamy piękną anegdotę, że Gombrowicz Mrożek gotował tu makaron. Ten Mrożek, który nic nie pisał i to nie raz, że Gombrowicz był największą przeszkodą w jego życiu. Ja zawsze mówię, dobrze, że dodał, że przeszkodą potrzebną, bo jak się sięga do dziennika Mrożka, to o innych pisarzach, innych ludziach sztuki wspomina raz, dwa razy, przy czym indeks pokazuje przynajmniej dwie kolumny odnośników do Gombrowicza, więc jednak ta przeszkoda była dosyć obecna. No przeszkoda rzeczywiście, bo chyba w momencie, kiedy Gombrowicz wydał Transatlantyk, Mrożek planował wydanie Emigrantów, więc troszkę tam musiał wstrzymać, ale ja zawsze powtarzam, że te ich żywoty są dosyć równoległe. Tak jak Gombrowicz, 24 lata w Argentynie, Mrożek kilka lat w Meksyku, skąd przywozi sobie dużo młodszą, egzotyczną żonę, Susanę Osorio Mrożek. Wiemy, że Witold ma swoją 30 lat młodszą indiańską księżniczkę Ritę. No i końcówka życia. Gombrowicz w Wąs, a Mrożek w Nicei. Więc no bardzo dużo podobieństw i takie rzekome niesnaski, natomiast widzimy, że rzeczywiście oni są w wielu rzeczach bardzo do siebie podobni.
1: A ciąg dalszy opowieści Katarzyny Kuli o Gombrowiczu, o przestrzeni muzealnej zlokalizowanej w dawnym mieszkaniu pisarza w Wąs już dziś o 11:00. To wszystko w audycji Las Książek, na którą zapraszamy w imieniu Moniki Zając.

Sunny i Errol Garner, bezbłędny jak zawsze. Kto tęsknił za słońcem, ten tego lata narzekać nie powinien. Przed nami ciąg dalszy ciepłych dni, żeby nie powiedzieć upalnych. Słonecznej muzyki natomiast w dwójce nie brakuje przez cały rok, szczególnie w niedzielę. Akurat dziś w audycji Za Słońcem, czyli od 17, nie będziemy ani w Afryce, ani w Ameryce Południowej. Będziemy w Żywcu w ramach Tygodnia Kultury Beskidzkiej i Festiwalu Górali Polskich. W Żywcu dzieje się bardzo wiele, działo się do tej pory, ale dziś także. I właśnie z tego miejsca na żywo Magdalena Teichma poprowadzi audycję Za Słońcem, czyli możemy powiedzieć, że na żywo z Żywca. Za nieco ponad 3 minuty Kunstkamera, wcześniej Wołosi.

0: Kunstkamera.
1: Prasowi sprawozdawcy wojenni dokumentowali powstanie warszawskie od początku. Byli wszędzie, gdzie działo się coś ważnego. Niemieckie zbrodnie, uliczne walki, pierwsze zwycięstwa, powstańcza codzienność. Niestety nie zachowały się negatywy zdjęć. Tym cenniejsze są odbitki wykonane w powstańczej Warszawie, na

0: świetlone i opisane przez samych fotoreporterów. O ich pracy opowiedzą Aleksandra Trzeciecka z działu ikonografii i fotografii Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Joanna Jastrzębska-Woźniak, kierownik działu ikonografii i fotografii z tej samej placówki.
1: Jedno właśnie z bardziej żartobliwych ujęć, takich można powiedzieć bardziej rodzajowych, obyczajowych z powstania, a mianowicie chłopcy, którzy kąpią się w zbiorniku przeciwpożarowym na placu Napoleona. Widać na drugim planie nieistniejącą już, bo bardzo zniszczoną pocztę główną, jeszcze w czasie powstania zniszczoną pocztę główną. I taki komentarz fotoreportera na rewersie: obstrzału nie ma, można się wykąpać.
2: Dzień dobry, Aleksandra Łapkiewicz. Są kolekcje, które choć niepozorne, kryją w sobie wielkie emocje. Gdy 1 sierpnia 1944 roku na ulicach Warszawy wybuchło powstanie, fotoreporterzy Biura Informacji i Propagandy dokumentowali przebieg walk i codzienne życie mieszkańców. Zdjęcia prasowych sprawozdawców wojennych są świadectwem pracy grupy fotoreporterów w okresie Powstania Warszawskiego.
1: To jest taki materiał, który fizycznie możemy wziąć do ręki, a wiemy, że został wykonany, naświetlony, odbity właśnie w okresie w sierpniu lub we wrześniu.
2: Joanna Jastrzębska-Woźniak, kierownik działu ikonografii i fotografii Muzeum Powstania Warszawskiego.
1: I również prezentuje bardzo ciekawy wybór różnych podpisów i pieczęci na odwrociach, jak to mówią historycy sztuki, a inni ludzie nie posługujący się jakimiś dziwnymi terminami mówią po prostu rewersy. Więc na rewersach mamy różne podpisy wykonane ręką samych fotografów. No i właśnie dla nas muzealników takim najcenniejszym materiałem jest z jednej strony negatyw fotograficzny. No bo z niego jesteśmy w stanie wydobyć najwięcej dzisiejszymi technikami digitalizacji. No i wiemy, że jest to ten pierwotny materiał, który został naświetlony przy wykonywaniu zdjęcia. Tutaj w większości negatywy prasowych sprawozdawców wojennych, właśnie fotografów, zaginęły. Zostało po nich wiele odbitek wykonanych w tamtym czasie i jest to taka pamiątka, taka historia zaklęta fizycznie w przedmiocie.
3: To są zdjęcia, które wywołano w czasie powstania, więc są takie naprawdę unikalne.
2: Aleksandra Trzeciecka, dział ikonografii i fotografii Muzeum Powstania Warszawskiego.
3: I w naszych zbiorach znajduje się kilkaset takich fotografii. Jeśli mogę powiedzieć o tym, skąd one się u nas wzięły, to taki największy zbiór, bo 403 fotografie pochodzą z daru pana Edmunda Koczywąsa, który w 1945 roku wrócił do Warszawy i w swojej kamienicy na Szpitalnej 8 znalazł właśnie takie odbitki rozsypane, sponiewierane i on je zebrał. Przechowywał je jako coś takiego naprawdę cennego, częściowo wkleił do albumu, częściowo przechowywał je luzem i jego wnuk oddał te zdjęcia nam.
1: Warto dodać, że przy ulicy Szpitalnej 8 mieściła się siedziba i laboratorium referatu filmowego Biura Informacji i Propagandy. Współpracował ten referat z referatem fotograficznym, o którym dzisiaj właśnie będziemy mówić. W związku z tym stąd może to znalezisko właśnie przy Szpitalnej 8.
2: Leżą przed nami te fotografie, wybór, którego dokonałyście. I one są na bardzo różnym papierze, w bardzo różnym formacie.
3: Dużo mamy w zbiorach zdjęć o formacie 8,5 na 5,5 cm, czyli takich malutkich i można podejrzewać, że tej wielkości odbitki były przygotowywane na potrzeby prasy powstańczej. Tam były zamieszczane, drukowane, natomiast takie duże odbitki, takie 13 na 18 cm, ewentualnie 12 na 17, były przeznaczone do prezentacji na gazetkach ściennych. One były ogólnodostępne, przytwierdzane na murach kamienic i tam można było obejrzeć, co się dzieje w dzielnicach, które były opanowane przez powstańców, jak wygląda życie codzienne. I tak jak mówiono, były ogólnie dostępne i były takim najlepszym źródłem wiedzy o tym, co się dzieje w powstańczej Warszawie.
2: Tutaj jest zdjęcie takiej gazetki. To jest właśnie też zdjęcie z tamtego czasu.
3: Nie, sama odbitka jest wykonana po 1945 roku, ale jest to zdjęcie o tyle ciekawe, że nawet przyglądając się tym zdjęciom, można się pokusić o ich identyfikację. Ja się tak bawiłam kiedyś, że patrzyłam na te zdjęcia, wyszukiwałam oryginały i mniej więcej wiemy teraz, które konkretnie ze zdjęć są na tych gazetkach.
1: No tak, takie gazetki ścienne, one były wykonywane właśnie przez serwisy prasowe, przygotowane przez serwisy prasowe tego Wydziału Propagandy Armii Krajowej. Były robione głównie dla cywilów, tak trochę ku pokrzepieniu serc i też po to, żeby ludzie byli poinformowani o tym, co dzieje się w innych miejscach. Trzeba pamiętać, że cywile siedzieli w ukryciu, w piwnicach,

0: odcięci od kontaktu z resztą miasta, w ogóle nawet z sąsiednimi ulicami nieraz. W związku z tym no, te serwisy fotograficzne no, były dla nich takim źródłem informacji, no, ale właśnie również takiej nadziei, którą niosły ze sobą te zdjęcia pokazujące powstańcze sukcesy. A odpowiedzialny za to ten dział właśnie Armii Krajowej no, starał się im jakoś to życie od tej strony właśnie pokrzepienia, można powiedzieć, ułatwić.
1: Mamy tutaj zdjęcia, mamy je przed sobą. Możemy obejrzeć właśnie, tak jak wspomniałyście, awers i rewers.
2: Można powiedzieć w dużym uproszczeniu, że dzięki temu rewersowi można rozpoznać zdjęcia PSW. One były opatrzone pseudonimem autora i często jakimś komentarzem, czasami takim niemalże poetyckim. To była na przykład zdrożona łączniczka. Poza tym te zdjęcia na ogół były stemplowane pieczęcią z datownikiem. Dzięki temu wiemy dokładnie, kiedy zostały wykonane. I część tych opisów na odwrocie czy też na rewersie zdjęcia jest autorstwa właśnie samych fotografów.
0: Bardzo często opisywane były te zdjęcia pseudonimami, no bo każdy z tych prasowych sprawozdawców wojennych jako żołnierz Armii Krajowej równocześnie, oni w ogóle wszyscy otrzymywali takie zaświadczenia specjalne z Wydziału Propagandy o tym, że są żołnierzami Armii Krajowej i jednocześnie fotoreporterami, a również też szereg przepustek, które ułatwiało im poruszanie się po mieście. No ale te pseudonimy dzisiaj są w bardzo dużym stopniu rozszyfrowane.
2: Jedną ze sprawozdawczyń polowych, bo wiemy o dwóch kobietach póki co, które działały w ramach referatu, była Halina Bala, pseudonim Małgoszata. Mamy w naszych zbiorach 37 oryginalnych odbitek właśnie z okresu powstania jej autorstwa. No jest to o tyle niesamowita historia, że prasowymi sprawozdawcami wojennymi byli i dwaj jej bracia i przyszły mąż, czyli bracia Władysław Bala, Stanisław Bala i mąż Leszek Ryger, pseudonim Grzegorz.
0: Rodzeństwo Balów i Leszek Ryger bardzo często gdzieś w ogóle razem się przemieszczali, funkcjonowali w powstańczej Warszawie. Rodzeństwo przeszło właśnie szkolenie w referacie fotograficznym już w czasie okupacji, bo trzeba wspomnieć o tym, że te wszystkie takie terminy, którymi się posługujemy, czyli Wydział Propagandy, Biuro Informacji Propagandy Komendy Głównej AK, to są wszystko struktury wojskowe, które powstały w okresie okupacji niemieckiej właśnie w ramach Armii Krajowej i ci fotografowie bądź byli wyszkoleni w referacie fotograficznym Biura Informacji i Propagandy w czasie okupacji, bądź dołączyli w powstaniu właśnie do struktur BIP-u, jak my to w skrócie Biuro Informacji i Propagandy nazywamy.
2: Jeśli chodzi o zdjęcia Haliny Bali, Małgoszaty, to ja osobiście najbardziej lubię zdjęcie, gdzie główną rolę gra barykada po prostu, dlatego że ona jest bardzo interesująca. Wystaje z niej szereg takich podłużnych przedmiotów i nie od razu było oczywiste, co to jest, bo wygląda to jak zupełnie egzotycznie. Okazuje się, że są to butle tlenowe, którymi właśnie dodatkowo wzmocniono konstrukcję.
1: Jakbyśmy mogły powiedzieć trochę o tematach, co takiego mieli fotografować ci fotoreporterzy?
0: Pierwsze takie tematy, które były faktycznie, dowództwo chciało, by były gdzieś tam zilustrowane, pokazane, to były zniszczenia Warszawy niemieckie i zbrodnie niemieckie. W związku z tym faktycznie najpierw gdzieś na pierwszy taki set rozkazów to były właśnie te zagadnienia. No oczywiście zniszczenia były od początku obecne, wszechobecne. Zbrodnie niemieckie właśnie, no te największe, można takie najbardziej drastyczne, dokonywały się w tych pierwszych dniach sierpnia i na Woli, i w Śródmieściu Południowym, w różnych miejscach Warszawy. Oczywiście one trwały przez całe powstanie, natomiast to są najbardziej takie kojarzone właśnie te ogromne zbrodnie na ludności cywilnej w pierwszych dniach powstania. Oczywiście na tyle, na ile ci PSW mogli dotrzeć w te miejsca i faktycznie bez takiego ewidentnego narażania własnego życia je udokumentować, no to stąd dzisiaj taką dokumentację mamy. Ale potem z czasem, nie wiem czy Ola się ze mną zgodzisz, no to było chyba też po prostu działalność służb powstańczych, życie cywilne.
2: Tak, jest bardzo dużo zdjęć takich z zaplecza frontu i to zdjęć, na których są zarówno żołnierze w takim swoim codziennym życiu, jak i cywile.
1: A propos tych zniszczeń, tutaj taka fotografia, sama też zniszczona, sama jest takim wstrząsającym dokumentem.
2: To jest zniszczony Prudential.
0: To jest przed 28 sierpnia, tak, była taka znana seria zdjęć Sylwestra Browna, Chrisa, który

0: sfotografował właśnie Prudential w momencie uderzenia pociskiem TORS, takiego moździerza niemieckiego. To jest jeszcze wykonana odbitka sprzed tego czasu. Prudential już jest uszkodzony, a jeżeli chodzi o samą odbitkę, została odnaleziona czy w gruzach, czy w jakiejś wilgoci. Są na niej widoczne ślady i takich fizycznych uszkodzeń, ale też mocnej ingerencji grzyba. No oczywiście od wilgoci. W związku z tym właśnie taka odbitka musiała zostać najpierw poddana tak zwanemu truciu gazem w specjalnych komorach, którymi dysponują różne archiwa, biblioteki. Dlatego, żeby po pierwsze ten grzyb dalej się nie rozprzestrzeniał, nie uszkadzał takiej odbitki, ale też dlatego, żebyśmy my mogli ją dalej właśnie poddawać zabiegom konserwatorskim, mieć z nią kontakt.
1: Tutaj taką fotografię wzięłam. Krzyż, na którym jest napis gestapowiec.
2: Tak, to jest właśnie zdjęcie Joachima Joachimczyka. Jedna z tych odbitek, które były przez niego osobiście podpisane. Jest tam właśnie ten komentarz, taki mało ładny, grób Szkopa. Ale Szkopa jest pisane z dużej litery, więc i tak nieźle. Powstańcy, zwłaszcza w początkowej fazie powstania, wyprawiali takie godne pogrzeby zabitym Niemcom i często właśnie na ulicach, poza tymi licznymi setkami grobów powstańczych, zdarzały się groby takie bardzo godne żołnierzy niemieckich.
0: Te podpisy wykonywane ręką fotoreporterów, a przedstawiające jeńców niemieckich, no były takie dosyć kąśliwe i ironiczne, złośliwe. Mamy również taką fotografię, która pokazuje dwóch jeńców niemieckich schwytanych. Jeden zasłaniający sobie oczy w takiej pozycji, no osoby, która nie wie czego się spodziewać i jest podpisany. Ten to się ma nad czym zastanawiać.
1: Te zdjęcia z jakiego okresu powstania są?
2: To są głównie zdjęcia z sierpnia, ponieważ laboratoria numerowały zdjęcia w bardzo charakterystyczny sposób, czyli numerem filmu i potem numerem poszczególnej klatki. I patrząc na numery tych filmów, możemy sobie odtworzyć mniej więcej chronologię. I tak wiemy, że w naszych zbiorach ostatni film ma numer 314, a zdjęcia zostały zrobione 3 września. Czy potem działo się coś? Na pewno też, ale to są zaginione materiały, tu możemy tylko gdybać. My wiemy, że 3 września została wykonana rolka 314.
0: Też ten tryb pracy był ważny i ciekawy z dzisiejszego punktu widzenia się historyków, którzy mówią o tym aspekcie właśnie dokumentacji fotograficznej w czasie powstania, bo wszyscy ci prasowi sprawozdawcy wojenni, fotografowie byli umówieni w ten sposób, że po naświetleniu negatywów, te negatywy w kasetkach miały odbierać od fotografów, od fotoreporterów zarejestrowanych właśnie w Armii Krajowej, łączniczki. I to się działo w sierpniu. Była ta łączność, były przekazywane rozkazy co do tego, jakie tematy są pożądane właśnie z tych serwisów prasowych od dowództwa. Oni przekazywali naświetlone filmy, łączniczki niosły je do laboratorium. Tam powstawały odbitki właśnie w tych różnych formatach, o których Ola wspomniała. Często na początku te odbitki, taki był zamiar, wracały do fotografa i ten fotograf je właśnie na odwrociu podpisywał. Opisywał data, najczęściej swój pseudonim i temat, który sfotografował. Natomiast potem właśnie z biegiem czasu, kiedy ta łączność była mniejsza, kiedy to powstanie już zaczęło wchodzić w taką fazę też nie tylko tych pierwszych zwycięstw, ale również no, braku aprowizacji, jedzenia, wody, również elektryczności. Tak, 6 września upadła elektrownia po Wiśle. To wówczas oni zostali pozostawieni sami sobie. Bardzo często po prostu potem fotografowali już na własną rękę, więc było kilku fotografów, którzy dzięki temu, że zabezpieczyli te swoje filmy we wrześniu, no i dzięki temu takie filmy się zachowały. Ale reszta fotografów, która właśnie zdążyła przekazać te negatywy do laboratoriów, no to gdzieś one musiały w pewnym momencie, tych laboratoriów było zresztą kilka, takie główne na Mazowieckiej 8, no one musiały ulec zniszczeniu lub zostały po prostu nie do tej pory nieodnalezione. No mam nadzieję, że może kiedyś ktoś natrafi na takie, nie wiem, słoiki Weka, jak to oni mieli wtedy w zwyczaju, tak i Hahnemann i Chris zabezpieczyli właśnie w ten sposób swoje wywołane negatywy, które się świetnie zachowały dzięki temu. No a tutaj właśnie dzięki temu, że te odbitki były powielane, że one się rozchodziły do różnych źródeł, w różne ręce, no to właśnie dzięki temu wiemy tak naprawdę, czym się zajmowali ci prasowi sprawozdawcy wojenni i jaka była tematyka, jaki był poziom tej dokumentacji powstania.
1: Zdjęcia prasowych sprawozdawców wojennych można teraz oglądać nie tylko na stronie internetowej Muzeum Powstania Warszawskiego, ale także w galerii plenerowej Muzeum

Zofia Bielak i kompozycja Wind z jej wciąż debiutanckiej płyty z 2024 roku Therapy. Czekamy chociażby na zapowiedź płyty drugiej, jeśli chodzi o tę pianistkę i kompozytorkę. Czekamy z nadzieją. Podejrzewamy, że prace nad drugim krążkiem trwają, ale to nic

pewnego. Pewne jest natomiast wykonanie koncertu skrzypcowego A-moll. Sięgniemy po trzecią część tego bachowskiego arcydzieła w interpretacji Ann-Sophie Mutter. Towarzyszy jej Trondheim Soloists.

I tak powoli nasze poranne spotkanie dobiega końca. Dziękujemy za Państwa wspaniałe towarzystwo od godziny 7. Zofia Kruszewska i Roch Siciński. A na koniec niedzielnego poranka wybrałem dla Państwa taką muzyczną perełkę. Kompozycja Sir Paul McCartney. Wykonanie Garth Nielsen Acoustic Unity.

0: Autopromocja.
1: Tuż po 57. rocznicy śmierci, na dwa dni przed 122. rocznicą urodzin Witolda Gombrowicza, w audycji Las Książek zaprosimy Państwa do przestrzeni muzealnej w willi Alexandrine w Wons na południu Francji, do mieszkania, w którym pisarz spędził ostatnie lata. To będzie okazja do rozmowy o życiu, zwyczajach i twórczości jednej z najbardziej wyrazistych postaci polskiej literatury, a także o ludziach, którzy go otaczali. Do usłyszenia już dziś o 11:00. Monika Zając.
0: Autopromocja.
2: Polskie Radio Program Drugi, minęła 10:00.
0: Kafe Muza.
2: Dziś gościem audycji, gościem Państwa i moim jest pani profesor Elżbieta Stefańska. Dzień dobry, pani profesor.
3: Dzień dobry. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
2: Bardzo
3: mi
2: cieszę.
3: Miło tutaj z panem rozmawiać o muzyce.
2: Bardzo się cieszę, że pani przyjęła zaproszenie do naszej radiowej kawiarenki, a wraz z nami są Zofia Kruszewska, która realizuje naszą audycję, Maciej Długosz, który zajmuje się warstwą wizualną, no i Roch Siciński, który jest naszym wydawcą i który będzie także odbierać od państwa telefony, co stanie się pewnie za jakieś 20 minut. Pani profesor, bardzo po pierwszy raz jeszcze chcę podziękować za to, że przyjęła pani zaproszenie na tą

0: umowną kawę. Natomiast ja muszę powiedzieć, że jestem trochę skonfundowany faktem, jak wielki ogrom kulturowego kontekstu wnosi pani do tego studia. Miałem ogromną przyjemność odwiedzić panią w pani krakowskim mieszkaniu i właściwie otworzyły się przede mną drzwi do jakiegoś takiego magicznego świata. I poczucie metafizycznej obecności wielkiej historii, wielkiej tradycji pianistyki, muzyki w ogóle stało się dla mnie niemal namacalne. Chciałem panią po pierwsze zapytać o to, jaka była pani droga w tym domu do klawesynu, do muzyki? Kiedy to się zaczęło i w jaki sposób? Bo właściwie chyba trudno było, czy w ogóle mogło się zdarzyć, że pani by nie została muzykiem, mając takich rodziców i taką historię, i taką tradycję rodzinną?
1: To się mogło zdarzyć, dlatego że ja miałam w dzieciństwie i młodości bardzo różne pomysły na potem. Jak każdy młody człowiek, w ogóle inne marzenia. Natomiast pewnie nie mogło się zdarzyć dlatego, że w bardzo głębokim dzieciństwie ja słyszałam, jak mama ćwiczyła. I to w takim bardzo maleńkim mieszkaniu z jednym fortepianem. Ja się urodziłam właściwie koło fortepianu, a potem pod fortepianem leżałam i słyszałam muzykę, która okazała się później moją muzyką. To znaczy Rameau Scarlatti. I to chyba był ten moment, w którym już coś zostało we mnie nadane, a może jeszcze wcześniej, bo mama w czasie ciąży w ogóle koncertowała i podobno grała w 9 miesiącu Rapsodię węgierską Lista, którą ja uwielbiam. Więc pewnie to wszystko już słyszałam. Natomiast później to miałam bardzo różne pomysły i bardzo sportowe. Chciałam występować w cyrku, potem byłam w UKS Wawel jako gimnastyczka i w tamtym okresie bardzo kochałam muzykę, ale jakby nie dla siebie. Natomiast było cudowne to, że moi rodzice nigdy nie naciskali na moje decyzje i po prostu spokojnie czekali. Poza tym bardzo dużo pracowali, bardzo dużo jeździli i ja z doświadczeń mogłam wiedzieć, jak wygląda życie koncertującego muzyka i jak wygląda życie pedagoga. I to się jakoś u mnie połączyło jedno z drugim w którymś momencie, ale wcale nie tak wcześnie. Już wiedziałam, że na pewno nie ma innej dla mnie drogi, a właściwie wiedziałam to w momencie, kiedy poznałam klawesyn.
0: Była pani cudownym dzieckiem?
1: Nie. A skądże? Koło mnie było bardzo dużo cudownych dzieci i bardzo dużo cudownej młodzieży, dlatego że moi rodzice, znaczy mama, jak wyjeżdżała i gdziekolwiek spotkała bardzo utalentowanego pianistę na konkursach, to natychmiast zapraszała do domu. I ja w związku z tym miałam braci i sióstr, którzy robili to samo co ja, tylko że dużo lepiej. I to było wspaniałe doświadczenie, bo po prostu miałam młodych, debiutujących, moich rówieśników, potem już trochę młodszych, trochę starszych, jednocześnie pokolenie moich rodziców, artystka jeżdżąca po całym świecie, tylko dla mnie to była najcudowniejsza i najwspanialsza mama, która wydobywała z fortepianu przepiękne dźwięki. Ojciec, pedagog, od rana do wieczora zachłyśnięty swoimi uczniami i w ogóle fortepianem i słuchaniem w nocy muzyki i dziadek i babcia, która zaczęła mnie uczyć, no to rzeczywiście jakby musiało to pójść w tym kierunku, ale miałam taki ogląd, kim jest człowiek zajmujący się muzyką. Od bardzo głośnych, szeroko koncertujących wydarzeń do uczenia dzieci w Nowej Hucie. I w tym momencie pomyślałam sobie, nie wiem, jaka jest moja droga, ale jeżeli mnie na przykład wystarczy to, że będę u muzyka

0: zwalniać choćby jedno czy dziesięcioro dzieci, to zostaje przy muzyce na pewno. I w tym momencie zadecydowałam, że jednak nie będą jakieś inne studia, bo też marzyłam o medycynie, tak prawdę mówiąc. Ale później okazało się, że muzyka leczy, tylko że duszę.
1: No właśnie,
0: i tak. Nawet moją duszę leczy aż do dzisiaj.
1: Przypominam, gościem audycji Cafe Muza jest pani profesor Elżbieta Stefańska. Mówimy o pani rodzicach. No, powiedzmy, przypomnijmy, Halina Czerny-Stefańska, laureatka pierwszej nagrody konkursu Chopinowskiego, tego pierwszego powojennego w 1949 roku, i profesor Ludwik Stefański, pedagog legenda, i to właśnie ten dom, i pani babcia, to dom, z którego pani wyniosła podstawy swojego muzycznego przygotowania. To jeśli już mówimy, bo wspomniała pani tutaj, wymieniła pani dwa nazwiska i zarazem pewnie pewien klimat muzyki. Czego pani słuchała w najwcześniejszym dzieciństwie?
0: W najwcześniejszym dzieciństwie słuchałam mazurków Chopina, ale też dzieł Jean-Philippe Rameau na fortepianie i Scarlatiego. I muszę powiedzieć, że wszystkie te utwory mam w sercu i je po prostu kocham.
1: A co w sercu, to i na antenie.

0: To Halina Czerny-Stefańska w studiu NDR, w studiu radia NDR w Hamburgu, rok 1963. Sentymentalne wspomnienia. A jakie wrażenia estetyczne? Czy pani jako klawesynistka, przede wszystkim, choć przecież nie tylko, bo też o tym bym chciał z panią rozmawiać, klawesyn jest z panią niemal utożsamiany, ale przecież grała pani i gra na innych instrumentach także, klawiszowych. Czy z punktu widzenia pani klawesynowego przygotowania, estetyki instrumentu, czy to nagranie spełnia kryteria stylowości?
1: Absolutnie spełnia. Jest elegancja, jest piękne brzmienie instrumentu. Tu nie zawsze instrument dyktuje, jak to należy zagrać. Instrument czasami bywa przypadkowy, a u Scarlattiego, no to raczej też był przypadkowy. Życie go zmusiło do pisania tylu sonat, więc wyobraźnia czasami sięga znacznie dalej niż instrument. Instrument nie podpowiada, może coś ułatwić. Natomiast tu jest ta cudowna elegancja, cudowna śpiewność, piękna artykulacja, lekkość i wdzięk. Akurat dla tej sonaty idealne, bo te sonaty Scarlattiego są przecież bardzo różne między włoskim a hiszpańskim stylem. A hiszpański jest zupełnie znowu inny. Więc ja bym bardzo chciała kiedyś zagrać w podobny sposób na klawesyn jak moja mama, ale to jest dla mnie troszkę nieosiągalne.
0: Pani grała zresztą z mamą w duetach i no, chciałam właśnie zapytać o ten repertuar, który sobie panie dobierały do tego wspólnego grania.
1: My grałyśmy przede wszystkim Mozarta, ale też Schuberta i też Matwiejewskiego. To była taka wspaniała dla mnie nauka, bo tak blisko słuchać i widzieć równocześnie i odczuwać no jakby wspólnie razem z mamą jakiś utwór, to była dla mnie bardzo wielka nauka, ponieważ ona dysponowała wyjątkowym dźwiękiem, bardzo osobistym, bardzo wspaniałym, bardzo intuicyjnym i jednocześnie umiała mówić na fortepianie, umiała opowiadać. A w klawesynie jest to po prostu bardzo ważne, tym bardziej, że jest to instrument niedynamiczny, więc opowiadanie na nim, czy stworzenie aury jakiejś, czy retoryka, czy taniec, czy jakieś bardzo głębokie, przejmujące, smutne lamenta, no to tych wszystkich rzeczy na klawesynie znacznie długo trzeba szukać, żeby ten instrument
0: oddał te emocje.
1: Oddał te emocje, bo na pewno dla tamtych mistrzów nie było to żadną sztuką. Ale dla nas, ludzi XX czy XXI wieku, może być wielkim wyzwaniem. Natomiast właśnie kolor i narracja mamy była dla mnie bardzo dużym drogowskazem.
0: To teraz chciałbym za moment, bo złamaliśmy trochę konwencję, zaczynając audycję od nagrania nie naszego gościa w studiu, tylko, no, tylko pani mamy, ale zanim posłuchamy pierwszego z nagrań, które przygotowaliśmy na to spotkanie, chciałbym troszkę przeskoczyć w czasie do roku 74, bo to będzie nagranie sonaty Scarlattiego z 74 roku w pani wykonaniu. A od 74 roku, czytam, pani była etatową solistką Polskiego Radia i Telewizji. Dzisiaj coś takiego jak etatowy solista, muzyk, zatrudniony w Polskim Radiu czy w Telewizji Polskiej, to brzmi zupełnie abstrakcyjnie i wręcz egzotycznie. Co to tak naprawdę oznaczało?
1: To oznaczało, że musimy 120 minut muzyki rocznie nagrać. Może się mylę co do ilości tych minut, ale to było w umowie coś takiego, żeby było kilka osób zaproszonych. Byli to przeważnie laureaci jakichś poważnych konkursów. Ja wiem, że był pan Piotr Paleczny i pan Andrzej Kulka i ja byłam tak rozentuzjazmowana.

mowana, że jestem w takim towarzystwie, że po prostu byłam po prostu szczęśliwa, że mogę nagrywać i że muszę nagrywać, dlatego że w moim domu i dla mnie samej nagrywanie nie było ideą taką najważniejszą. Dla nas zawsze był najważniejszy kontakt z człowiekiem poprzez uczenie

0: sali, choćby w bardzo małych pomieszczeniach dla małej grupy osób. Nie jakaś obca sala, która ma bardzo dużo ludzi i jest głośno. I nie, właśnie ta intymność. I również u mamy była też ta chęć, żeby grać dla człowieka. Mikrofon raczej nie był jej największym przyjacielem. Największym przyjacielem był słuchacz, do którego grała i przemawiała. I u mnie właściwie jest też to samo, jak również muzyki muszę słuchać. Jeżeli mam mieć autentyczne przeżycie, muszę słuchać z żywym człowiekiem i na sali.
1: No, teraz, kiedy słucham pani siedzącej przed mikrofonem, to wydaje mi się, że mikrofon jest pani największym przyjacielem, ale to jest oczywiście trochę inna sytuacja niż nagrywanie muzyki.
0: To jest inna sytuacja, rzeczywiście. Tak.
1: To dobrze, to skoro obiecaliśmy, to posłuchajmy. To po sonacie D-moll w wykonaniu Haliny Czerny-Stefańskiej, teraz sonata A-moll Scarlattiego i Elżbieta Stefańska. Nagranie z roku 1974.

0: Elżbieta Stefańska w nagraniu sonaty Scarlattiego, sonaty Amol. Podkreślam tę datę, rok 74, bo to jest pół wieku. I oczywiście od razu nasuwa się pytanie, czy to nagranie sprzed pół wieku to jest takie nagranie, pod którym teraz się pani podpisuje oburącz, czy...
1: Pod tym nagraniem tak, dlatego że hiszpańskość bardzo tutaj zagrała jednak jako pierwsza i zasadnicza rzecz, jak również acekatury, jak również moja bardzo wielka chęć do pokazania tej strony Scarlattiego, jak również żywotność tej muzyki. Instrument był inny, ale nie był taki martwy, jak niektóre amery i noimperty w tamtym okresie. Mówimy o goblu. Mówimy o goblu, który stał w Filharmonii Narodowej i był naprawdę dobrym instrumentem, tylko typu instrument Wanda Landowska,

0: czyli instrument mający pewne takie elementy z fortepianu i mający takie możliwości. Poza tym on miał szesnastkę, ale to już nic nie ma dziwnego, bo
1: mówimy
0: są znowu o rejestrze szesnastkowym, który to akurat tutaj bardzo pasował. Poza tym Scarlatti rzeczywiście komponował na jednomanualowym instrumencie, który miał u siebie w domu, ale do dyspozycji miał na dworze bardzo dużo różnych instrumentów, i pianoforte, i cembalo, grał cembalo i dwumanualowe, i dużo innych.
1: No cembalo, czyli klawesyn.
0: Czyli klawesyn, tak, tak. Ale były również duże możliwości registracyjne już w tym okresie, więc nie, w moim odczuciu nie odbiega to bardzo, natomiast są takie rejestry, których w tych instrumentach może i nie było, ale za to brzmią bardzo świetnie i bardzo szybko już zmieniłam oczywiście instrument na instrument tak zwany historyczny, czyli na kopię.
1: Padło nazwisko Wandy Landowskiej, które w kontekście klawesynu no, jest ikoniczne. No, w ogóle jest to wielka postać muzyki. Pani jest poprzez swoją profesorkę Janinę Wysocką-Ochlewską na taką pianistyczną, klawesynową wnuczką Wandy Landowskiej, bo pani profesorka studiowała, uczyła się u Landowskiej, jeśli to się wszystko zgadza z faktami historycznymi, prawda?
0: Tak, w ogóle klawesyn w Polsce zawdzięczamy właśnie Wandzie Landowskiej, bo pani Wysocka-Ochlewska i pani Emma Alberg i pani Trąbini-Kazuro wszystkie miały styczność z Wandą Landowską na kursach. To nie były jakieś może regularne studia, ale wszystkie były tam i były świadkami. Ja niestety już nie
1: poznała pani.
0: Nie poznałam. Nie mogłam.
1: Ale
0: po prostu.
1: Kiedy rozmawialiśmy przed tym dzisiejszym spotkaniem w studiu, pani mi uświadomiła rzecz, która jakoś nigdy wcześniej do mnie nie docierała, że historia klawesynu w Polsce jest stosunkowo krótka. O ile Wanda Landowska wprowadziła, czy wyprowadziła klawesyn z lamusa, cokolwiek powiemy o stylistyce tego instrumentu, jego pokrewieństwie z fortepianem, to już bardzo szeroki temat, no to były przecież lata 20. A w Polsce klawesyn zaczął funkcjonować no, grubo po II wojnie światowej.
0: Po wojnie światowej, grubo, no troszkę czasu minęło, ale jednocześnie wieść o Wandzie Landowskiej dla melomanów polskich była przez cały czas, dlatego że Wanda Landowska przyjeżdżała ze swoim instrumentem, tak. I w okresie międzywojennym moja babcia ją słyszała w Teatrze Starym. Grała pół recitalu na klawesynie i pół recitalu na fortepianie i babcia stwierdziła, że to jest największa polska artystka. I mam taki program, gdzie właśnie jest adnotacja mojej babci i to już mnie zafascynowało. To był ten sygnał znowu, że te utwory można grać na jakimś innym instrumencie. A ponieważ jakimś cudem jednak mimo wojny i różnych zawirowań w Polsce zostały klawesyny przedwojenne, między innymi plejele zostały i też był taki w Filharmonii Krakowskiej i również były jakieś bardzo dawne amery, bo ja sama miałam amera z okresu międzywojennego z Berlina, który dał mi po prostu za darmo mój profesor Hans Pischner, cudowny. I to już było wcześniej. No oczywiście wojna przerwała to i zanim to się, to życie muzyczne w Polsce odrodziło, to jednak trochę musiało potrwać, ale już mieliśmy jakiś dostęp do historii, do tych instrumentów i były właśnie te trzy profesorki, prekursorki klawesynu, które grały właśnie na tych instrumentach jak plejel, no później amer czy Neupert. I tak byliśmy wtedy też uczeni. Ale dość szybko przeszedł ten drugi kierunek, który szedł

0: właściwie, no prawdę mówiąc, ze Stanów Zjednoczonych od Ralpha Kirkpatricka, który już w 69 roku, 1969, zapowiedział koniec klawesynu Wandy Landowskiej. I już było granie tylko na jednym manuale i bardzo historycznie i bardzo wiernie z każdym przeczytanym na ten temat traktatem, z dawnych traktatów, zdaniem.
1: Padło nazwisko Hansa Pischnera. W wywiadzie, którego pani udzieliła Ruchowi Muzycznemu, jest taka, no, chciałoby się powiedzieć, anegdota. Dzisiaj się możemy śmiać, chociaż pewnie pani nie było wtedy do śmiechu, kiedy po kursach u Hansa Pischnera pani stanęła w swojej uczelni w Krakowie. Powiedziano pani, że tak to sobie może pani grać u Pischnera, i dzień później już nie była pani studentką uczelni.
0: No, no było coś takiego. Ja już teraz nie przeżywam tego tak boleśnie jak wtedy. Ale
1: to musiała być jakaś przepaść estetyczna. O co chodziło? Co się takiego zdarzyło, że no właściwie wywołała pani jakiś skandal?
0: Tak.
1: Tak.
0: Ale to był skandal chyba nie z jednego powodu. Mhm. To był wtedy taki, ja myślę, że trochę cała rodzina denerwowała niektórych.
1: I nie mówimy
0: muzyków.
1: O rodzinie Hansa Pischnera.
0: Nie mówimy o rodzinie Hansa Pischnera, ale mnie się wydaje, że takie bardzo zakochane w tym, co robią rodziny i które nie planują jakby pewnych rzeczy, tylko idą, nie kombinują, nie starają się niczego ukryć, tylko idą w jednym kierunku. Muszę robić to, co kocham, no to może popełniają jakieś błędy, albo to nie są błędy, tylko pewnego rodzaju wyzwolenia. Może to jest ten moment, w którym właśnie trzeba było mnie wyrzucić z Akademii Muzycznej Kraków. Terapia wstrząsowa, bo może bym po prostu spokojnie sobie studiowała. I miałabym te piątki, może nawet szóstki, ale przecież to nie o to chodzi. Nie było szóstek. Mogły być wyróżnienia. Tak. Ja miałam zawsze czwórkę, więc musiało mi wystarczyć. Ale krótko miałam tę czwórkę, bo mnie szybko wyrzucili. No i wtedy ja nie jestem człowiekiem, który uwielbia w ogóle konkursy i jakieś takie wyścigi. Uważam, że dla każdego artysty jest miejsce i nie musimy się tak strasznie wyścigować. Ale nie widziałam żadnego innego sposobu, żebym mogła grać na klawesynie, jak iść w tym momencie poprzez konkurs zagraniczny, żeby móc to zrobić. A poza tym zauważyłam na tym kursie u Pischnera, że zbyt wiele rzeczy nie wiem po prostu. To może jeszcze było za wcześnie, żebym wiedziała zbyt dużo, ale miałam bardzo złe wydania, nie wiedziałam już, że są kopie, różne takie rzeczy. Dowiedziałam się na tym kursie i przyjechałam taka euforyczna, taka szczęśliwa, że pracowałam całe wakacje,
1: tak.
0: Zagrałam program, może za szybko, może zbyt euforycznie, no i właśnie usłyszałam, tak, to może sobie grać u Pischnera, i się skończyło. I myślę, że to było bardzo emocjonalne. Też mogę zrozumieć profesorów, którzy wtedy nie tak bardzo mogli w ogóle jeździć. Byli no jednak zamknięci w swoich szkołach,
1: tak.
0: W swoich... Więc młody człowiek, który gdzieś wyjeżdżał i przynosił jakieś inne wieści, mógł zdenerwować. Mógł. Ja się z tym zgadzam. No nie musiałam wylecieć, bo można było jakoś, bo ja...
1: Załatwić sprawę
0: bardzo chętnie, ale oczywiście, ja bardzo chętnie bym się dalej uczyła u pani profesor, a w tym momencie była dla mnie autentyczna tragedia, ponieważ ja nie miałam gdzie się uczyć. Po prostu nie miałam gdzie. I mogłam dojeżdżać tylko prywatnie do Pischnera.
1: I tak się to potoczyło.
0: I tak się to potoczyło. Ale potoczyło się o wiele lepiej dla mnie, ponieważ to wzbudziło moją wielką pasję do szukania wszystkiego,

0: co dotyczy klawesynu, jak również to, że jednak miałam sukces w Genewie, no to pozwoliło mi jeździć trochę dalej i ja jeździłam właściwie na koncerty tylko po to, żeby kupić traktaty, nuty i płyty.
1: To jeszcze uporządkujmy, bo to jest też niezwykłe. 64 rok, konkurs muzyki dawnej w Łodzi i tam pani otrzymuje dwie nagrody. I w sekcji fortepianu, i w sekcji klawesynu, pierwszą i drugą. I to był ten moment, kiedy pani zdecydowała jednak, że to będzie klawesyn tą pani drogą artystyczną.
0: Oczywiście, że tak.
1: I potem właśnie, to jest ten konkurs w Genewie, o którym pani wspomniała. Rok później dostaje pani drugą i najwyższą w tym konkursie
0: i najwyższą nagrodę. I nagrodę imienia Henri Guest dla najlepszego klawesynisty konkursu. I możliwość poznania innych kolegów z bardzo różnych stron, bo słuchałam ich wszystkich.
1: Tak, i to jest chyba bardzo ciekawa konstatacja, bo my, mówiąc o konkursach, skupiamy się na nagrodach, na rozmaitych korzyściach natury, powiedzmy, prestiżowej, które wynikają z konkursu i które otwierają drogę do kariery, ale pewnie teraz mniej niż wtedy docenia się tę wartość poznawania ludzi, wychodzenia ze swojego ze swojej niszy, ze swojego świata i pani chyba potrafiła to znakomicie wykorzystać.
0: Tak, dlatego, że ja byłam po prostu zafascynowana każdym człowiekiem, którego poznałam, a on na przykład miał coś wspólnego z klawesynem albo w ogóle z muzyką dawną. Więc wszystkie te moje spotkania starałam się wykorzystać na ile to tylko było możliwe. Również jeździłam na kursy, również jeździłam do Czerlina, jeździłam do Zuzanny Różyczkowej. Natomiast nie było takiego miejsca, żebym mogła rzeczywiście spokojnie studiować. Ale w momencie, kiedy właśnie udało mi się coś zdobyć i to dość wcześnie, że po prostu uznano, że mogę to robić, że jestem do tego zdolna, bo ja tego w Krakowie nigdy nie czułam. Że, to znaczy moi rodzice w ogóle nie rozmawiali na ten temat, czy ja mam talent, czy nie. No, po prostu byłam muzykiem i koniec. Natomiast otoczenie raczej mnie zniechęcało do... No jak widać, bo wylecywałam kolejno ze wszystkich szkół, ale w tym momencie ja poczułam, że ja to kocham i jednak ktoś uznał, że ja to mogę robić i tylko tyle. Do tego mi to było potrzebne. No i wtedy to już zabrałam się do tłumaczenia, czytania, słuchania, chodzenia na koncerty, zbierania płyt. I tutaj płyty są bardzo pomocne. Dlatego, że ponieważ nie mogliśmy wyjeżdżać, nie mogliśmy w każdej chwili być na recitalu wielkiego klawesynista. Nie mogliśmy, ale w końcu go poznałam. No oczywiście.
1: Ojciec panią w nocy budził, żeby słuchać Pujany
0: przez radio.
1: Budził
0: mnie w nocy o trzeciej. Słuchaj, słuchaj, bo ktoś gra fandango.
1: O, właśnie.
0: Rafael Pujana. I jak ja to usłyszałam, no to już musiałam grać to fandango.
1: No to teraz posłuchamy, jak Elżbieta Stefańska, która gości dziś w audycji Cafe Muza, gra fandango Solera, a państwa zapraszam do rozmowy. Otwieramy naszą kawiarnię na oścież 22 645 22 22. Zapraszamy do rozmowy z Elżbietą Stefańską, a tymczasem słuchamy fandango.

0: Fandango Solera, Elżbieta Stefańska w studiu radiowej dwójki, a przy telefonie pani Barbara z Łodzi. Dzień dobry, pani Barbaro, zapraszamy do rozmowy.
1: Moje nazwisko Barbara Talmasut. Miałam przyjemność z panią stawać do konkursu muzyki dawnej. Zajęłam 3. miejsce, pani zdobyła wtedy 1. miejsce jako pianistka, a 2. miejsce jako klawesynistka, co było dla nas wszystkich w ogóle zadziwieniem. Potem pani pojechała do Genewy i zdobyła 1. miejsce. Podziwiam panią i zawsze podziwiałam. Miałam to szczęście, że brałam w tym konkursie obok pani. Pamiętam, byłam w sali koncertowej, jak w pierwszym rzędzie siedziała pani mama, a pani grała i konsultowała się z mamą. To było wzruszające, zachwycające. Pozdrawiam i zachwycam się pani grą i pani sukcesami i wszystkiego dobrego.
2: Ja bardzo serdecznie dziękuję pani za te przemiłe słowa i mam nadzieję, że pani była bardzo blisko klawesynu przez cały ten okres, skoro pani dalej słucha takich utworów i pewnie pani bardzo dużo grała. To jest instrument fascynujący i bardzo pani dziękuję za to, że pani przypomina ten czas w Łodzi, który był dla mnie bardzo ważnym czasem, bo wtedy po raz pierwszy zrozumiałam, że jednak ja mogę na tym grać, na tym instrumencie, chociaż jednocześnie było mi bardzo miło, że mam 1. miejsce na fortepianie, bo to był ukłon, taki ostatni ukłon w stosunku do mojego ojca, mojego profesora wtedy. A wtedy już mu powiedziałam, wiesz, ale ja na teraz muszę się zająć klawesynem i na chwilę przynajmniej zostawić fortepian, ponieważ to jest tak fascynujący instrument, że muszę mieć teraz tylko uszy dla niego przez jakiś czas. I tak właśnie zrobiłam. Bardzo serdecznie panią pozdrawiam. I ja mam nadzieję na spotkanie jakieś w Łodzi z panią. Bardzo mi będzie miło.
0: Bardzo dziękujemy pani Barbaro za telefon i tak ciepłe i serdeczne słowa. A jest jeszcze przy telefonie pan Piotr, tym razem z Krakowa. Dzień dobry, panie Piotrze.
3: Jestem, kłaniam się. Piotr, panie profesor pewnie mnie kojarzy, drybla z Filharmonii, który często bywał w Saloniku państwa na koncertach. To też warto wspomnieć o tym, że pani Elżbieta, mimo że już czas na spoczynek, to nigdy nie ustaje, daje koncerty w swoim mieszkaniu, na które przychodzi niesamowita ilość ludzi, po prostu niewyobrażalna do zmieszczenia w takiej malutkiej pojemności. Ale co innego chciałem zapytać, panie profesor. Czy panie profesor wie, jakie były dalsze losy eksperymentalnego studium muzycznego i czy pani miała jakiś związek, czy uczyła tam, czy później ze względu na to, że uczyła pani w Hucie, to tam zdaje się uczyła córka Lorina pani Druszkiewiczowej. To jakoś tak mi znikło. I to taki, bo to jest taki współczesny rys, także chciałem ten rys chciałam poruszyć.
2: Oczywiście obie panie znam, i mamę, i córkę, i bardzo cenię ich działalność. Natomiast ja nigdy nie miałam przyjemności być w ich szkołach i wiem, że miały fantastyczne wyniki, a pani Lorina, to córka, dalej uczy i też żadnego spoczynku nie respektuje, bo muzyk to jest dożywocie.
0: Dziękuję.
2: Ale

0: Wiem, że miały bardzo wspaniałe wyniki, natomiast nie wiem właśnie, co się z tym studio stało. Niestety nie wiem, ale to jest bardzo również dla mnie ciekawa rzecz i postaram się dowiedzieć.
1: Dziękujemy bardzo, panie Piotrze. Państwa zapraszamy do telefonowania 22 645 22 22, ale także mogą państwo pisać maile andrzej.sulek@polskieradio.pl. Gościem audycji Cafe Muza jest pani profesor Elżbieta Stefańska. Jak zareagował pani tata na wiadomość, że pani jednak w stronę klawesynu, a nie fortepianu się kieruje?
0: Możliwe, że mu ulżyło.
1: A nie zmartwił się troszkę, że to taka nisza w niszy?
0: Nie, nie zmartwił się, ponieważ był sam zafascynowany tym instrumentem, ponieważ bardzo dużo czytał w tym momencie, znał perfekt język włoski, więc dużo rzeczy było dla niego dostępnych i bardzo mi pomagał właśnie czytając, słuchając radia Rzym, RAI, gdzie nieraz mnie w nocy właśnie wzywał, że coś, a przecież Włosi no, są cudownymi wykonawcami dla muzyki dawnej i nie tylko. Więc mieliśmy bardzo świetną współpracę, ponieważ z kolei on czerpał z tego, co ja się dowiadywałam u Pischnera i z innych z kolei źródeł. I powolutku też zmieniał się jego sposób uczenia Bacha, no bo przyszły nowe rzeczy. No, on był w innych szkołach i jeszcze w tamtym okresie cały świat kochał Mugellini'ego. No i chwała Mugellini'emu za to, ale chwała również tym, którzy dogrzebali się urtekstów i którzy no, w inny sposób traktują wykonawstwo.
1: Bruno Mugellini to był redaktor między innymi das Wolten per Irte Klavier Bacha. Wszyscy w szkołach muzycznych graliśmy w Polsce z wydań PWM-owskich, ale właśnie z tej redakcji Mugellini'ego. I ja pamiętam, że u mnie w średniej szkole nie wolno było właściwie przynieść nic innego, tylko Mugellini i absolutnie żadnych innych wydań.
0: No tak było, ale się skończyło.
1: Tak, wracamy do takich zamierzchłych czasów. Ale pan Piotr powiedział o rzeczy, o którą ja nie mogę pani nie spytać, zresztą to jest fascynujące, te domowe koncerty. Biorąc pod uwagę, ile fortepianów stoi u pani w domu, plus dwa klawesyny, jeśli dobrze policzyłem, to nie jest taka mała powierzchnia, ale mimo wszystko koncerty, w których może uczestniczyć, czy których może słuchać nawet 200 osób, to nie jest taka kameralna impreza domowa.
0: To nie jest kameralna impreza domowa.
1: Proszę
0: opowiedzieć
1: historię tego całego wydarzenia tak naprawdę.
0: Moi rodzice byli wiecznie zajęci muzyką, naprawdę. Jeżeli chodzi o życie towarzyskie prowadzili, ale właśnie w ten sposób, że zawsze musiała być muzyka. Mieliśmy wspaniałe święta, ale zawsze było scherzo hamol grane z oczywistych powodów, a z kolei na Sylwestra my robiliśmy bardzo duże, wielkie zabawy. Ale w którymś momencie takiego życia towarzyskiego i takich zabaw muzycznych to jakoś było za mało i ponieważ w latach 60. właściwie to, co było na terenie Krakowa, to była głównie filharmonia i to, co filharmonia proponowała, czyli piątkowe i sobotnie koncerty. I na tych koncertach oczywiście była uwertura, koncert fortepianowy i symfonia. Mógł być skrzypcowy, ale bardzo rzadka. Wiolonczelowy to już bardzo, to raz. Więc i mama jeżdżąca po całym świecie i kochająca muzykę, bo jednocześnie w momencie, kiedy ona jechała, to zawsze chodziła na wszystkie koncerty, które tylko były dla niej dostępne i wieczór wolny. Była zafascynowaną słuchaczką, nie tylko wykonawczynią, która jest zamknięta w swoim kręgu, tylko słuchała wszystko i wszystkich i każdego działu muzycznego. Obie kochałyśmy też operę. I zauważyła, że po prostu w Krakowie nie ma w ogóle muzyki kameralnej. I wtedy powiedziała, Lusiu, to my to zrobimy tutaj w domu i już. No i jak mama puszczała takie hasło, no to my wszyscy, bo wtedy mój mąż pianista, ja zaczęłam te koncerty jako pianistka, ale już skończyłam jako klawesynistka, bo to było po drodze mniej więcej w

0: W tym okresie i mój ojciec, który miał mnóstwo wspaniałych studentów. I jednocześnie wiedzieliśmy dokładnie, kto jest w Krakowie naprawdę świetnym muzykiem młodym. I to była promocja dla ludzi młodych, bardzo młodych, tuż po studiach albo i studentów, jak również promocja dla muzyki kameralnej, bo jej praktycznie nie było gdzie
1: można wykonywać
0: ani posłuchać po prostu. Także to z takich powodów. I w ogóle mama dbała o to, żeby ten dom był domem muzycznym, nie domem spokoju, tylko właśnie przyjeżdżali i pomieszkiwali sobie rok, dwa i pięć różni pianiści ze świata. Tatuś ich uczył. Karmiliśmy ich, śmialiśmy się, bawiliśmy się wspaniale i koncerty domowe też wyszły z tej wielkiej chęci dzielenia się radością muzykowania i radością pozyskiwania słuchaczy dla muzyki. No i tutaj właśnie Kraków odpowiedział bardzo tłumnie, bo na koncercie Wolfgang Amadeus Mozart było 200 osób i byliśmy raczej przerażeni.
1: Ciekaw jestem, jaką drogą rozchodziły się zaproszenia na te koncerty u państwa. Przez znajomych do znajomych?
0: Oczywiście, od znajomych do znajomych, ale ja wykonywałam mniej więcej 200 telefonów, albo i 300 do wszystkich znajomych i wypisywaliśmy do niektórych zaproszenia, ale jednocześnie, jak to się zrobiło głośne, to jeżeli ktoś na ulicy, a kiedy są, kiedy można przyjść, to był wstęp właściwie zupełnie dla każdego dostępny. Jak ktoś o tym wiedział, to mógł wejść. I to zawsze było w niedzielę po południu.
1: Jak wyglądały pani powroty do klawiatur innych instrumentów? Znaczy, mam na myśli fortepian tak naprawdę, bo powiedziała pani swojemu ojcu, że może wróci pani do fortepianu i potem pani grywała z mamą także na fortepianie w duecie. Ale też jest w pani dyskografii rzecz bardzo szczególna, o którą nie mogę nie zapytać, no, ponieważ mój wielki sentyment, bo to chyba nawet mało powiedziane, do historycznych fortepianów, nie pozwala mi nie zauważyć nagrania, pani nagrania kompletu sonat Mozarta na fortepianie historycznym. Jak do tego doszło? Czy ten fortepian historyczny z Mozartem to taki epizod, który z jakichś powodów nie miał swojego ciągu dalszego? Czy jakieś rozczarowanie tym instrumentem, czy może brak możliwości? Dlaczego tylko raz? A może nie raz, tylko może nie wiemy o innych podejściach?
0: Rzeczywiście, niestety, był to krótki okres w moim życiu, ponieważ nagrywałam dla Pony Canyon i tam nagrywałam na klawesynie i oni, budowniczy, pokazał mi instrument, który zrobił.
1: Czyli to w Japonii się działo.
0: To w Japonii się działo wszystko. I ponieważ oni byli bardzo do przodu w tym momencie akurat z budownictwem instrumentów w porównaniu z Polską. I jeżeli chodzi o klawesyny i jeżeli chodzi właśnie o fortepian historyczny. I robili kopie i po prostu pan, który jeździł i konstruktor budowniczy i klawesynów i fortepianów, a to był Andreas Stein akurat, kopia, no więc do Mozarta idealny. On mnie namówił na to, żebym poznała ten fortepian, jeżdżąc ze mną przez 3 tygodnie z klawesynami, też bardzo świetnymi. I żebym się nim zainteresowała, a po nagraniach panowie z Pony Canyon na tyle byli zainteresowani moją grą, że uznali, że powinnam nagrać wszystkie sonaty Mozarta, ale na fortepianie, na Andreasie Steinie, na kopii. I ja, ponieważ już znałam ten instrument, no to się zachłysnęłam, zachwyciłam, tylko moja droga do tego była bardzo trudna, ponieważ ćwiczyłam to na klawesynie, nie mogłam siedzieć. Ja się pół roku przygotowywałam do tego, mentalnie i praktycznie. Tylko że to było trochę utrudnione, ponieważ ja nie miałam do dyspozycji fortepianu. To nie w tym okresie. Po prostu nie było absolutnie żadnego. Były

0: tylko ewentualnie fortepiany stołowe XIX-wieczne albo...
1: To ale zupełnie i to inny też, rodzaj.
0: No, zupełnie inny rodzaj, ale też. Tak. Ale też grałam na nich i był taki jeden rzeczywiście w Bydgoszczy, tylko w stanie katastrofalnym, więc nie dało się na nim grać. Nie wiem, jakie są dalsze losy tego pianoforte. Więc przygotowywałam się na pojedynczych instrumentach starszych niż XIX wiek nawet udawało mi się dojść, jak również na klawesynie i również na fortepianie. Więc było to trudne. A potem po przyjeździe, no to już miałam możliwość przygotowywania się na instrumencie historycznym. Byłam nim zresztą zachwycona, tylko jednak to jest instrument niesłychanie delikatny, jeżeli chodzi o jego konstrukcję. I podczas nagrania było bardzo dużo przerw w związku właśnie z delikatnością tego instrumentu. A ja sama byłam też na koncertach, gdzie coś tam przestawało i trzeba było w trakcie naprawiać. I to mnie troszeczkę
1: zniechęciło. Znaczy, chce pani powiedzieć, że grała pani koncerty też na tym fortepianie?
0: Tak,
1: publicznie,
0: bo później
1: tak?
0: Też.
1: Nie tylko to
0: tak,
1: nagranie studyjne.
0: Tak, ale to później tam na terenie Japonii. Tam już była taka promocja płyty, więc też. Ale po prostu pomyślałam, że nawet jeżeli ja to kupię, no to to nie jest instrument, z którym ja chciałabym jeździć. Klawesyn to wytrzyma, ale przynajmniej ten bardzo wczesny fortepian, a mnie by interesował nie XIX-wieczny, tylko XVIII-wieczny, do Karla Filipa Emanuela, a może i nawet do Beethovena, czyli Walter. Ale pomyślałam, że nie przewidziałam, że za jakiś czas będą już te instrumenty w Polsce.
1: No tak, i że w ogóle to, ta świadomość...
0: I że ta świadomość...
1: Że to nie jest zepsuty fortepian, ale inna jakość estetyczna.
0: Właśnie, bo to jednak trzeba było trochę czasu.
1: To
0: a natomiast ja się nim zachwysnęłam.
1: To cudownie. To posłuchajmy teraz fragmentu finałowej trzeciej części, czyli Allegretto z sonaty D-dur numer 576 w katalogu Koechla na tym właśnie instrumencie Andreasa Steina. Płyta została wydana w 1991 roku, czyli to jest koniec lat 80. pewnie nagranie.

0: Ja obiecuję Państwu, że do tych nagrań Sonat Mozarta będę jeszcze wracać w rozmaitych audycjach na antenie dwójki. I ostatni króciutko wątek to Pani działalność pedagogiczna, bo mamy na pożegnanie taką bardzo szczególną, taki szczególny przykład, który dokumentuje Pani działalność jako pedagoga. Jest Pani w tej chwili profesorem uczelni w Warszawie. Związana jest Pani oczywiście także z Uczelnią Krakowską. Pedagogika sprawia Pani satysfakcję?
1: To jest moja bardzo wielka pasja i bardzo lubię uczyć w średnich szkołach, dlatego że wtedy się właściwie wszystko w człowieku ustawia, jak również jego zamiłowanie na potem. Także jest to moja bardzo wielka pasja i bardzo lubię grać z moimi byłymi studentami i aktualnymi studentami. Także nagrywałam nieraz z nimi, jak również bardzo chętnie gram z moją byłą studentką Mariko Szioja, duety czteroręczne i bardzo się cieszymy różnymi pomysłami, które nam przychodzą.

0: W sferze improwizacyjnej i przystosowania wspaniałych utworów na cztery ręce przy klawesynie. Ale również bardzo lubię grać utwory oryginalne i bardzo lubię koncerty na 2, 3 i 4 klawesyny.
1: Słowo się rzekło. Koncert Bacha na 4 klawesyny. Pani profesor Elżbieta Stefańska, która była gościem audycji Cafe Muza w towarzystwie swoich studentów Andrzej Zawisza, Urszula Stawicka, Agnieszka Chabowska, konsortium Jagiellonikum. A ja już dziękuję Państwu za to spotkanie. Pani profesor również bardzo serdecznie. Zofia Kruszewska nasz program realizuje. Maciej Długosz jest odpowiedzialny za warstwę wideo, a Roch Siciński był naszym wydawcą, opiekunem i odbierał od Państwa telefony. Dziękuję. Do usłyszenia.

0: Reclame.
1: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
2: Halo, halo, czy nas słyszycie?
1: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
3: Abemus Papa.
1: Plebiscyt Polskie Radio.pl. Marcin Masecki w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Jeden z najważniejszych artystów swojej generacji w specjalnym programie. Suita bluesowa łącząca klasyczne bluesowe tematy z autorskimi kompozycjami Marcina Maseckiego. Pianiście towarzyszyć będzie nonet złożony z czołówki młodego polskiego jazzu. Studio imienia Witolda Lutosławskiego. Piątek, 14 sierpnia, godzina 18. Bilety do nabycia na stronie bilety24polskieradio.pl. Na koncert zaprasza sponsor, firma Emitel, dostawca rozwiązań multimedialnych dla organizatorów koncertów, festiwali i wydarzeń sportowych.
4: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
0: Reklama.
5: Dwójka jesteś na miejscu. Max Emanuel Cencycz.
6: Tu program drugi Polskiego Radia, minęła 11:00.

0: Las książek.
1: Poniedziałek ja, wtorek ja, środa ja, czwartek ja, piątek. Piszę ten dziennik z niechęcią. Jego nieszczera szczerość męczy mnie. Dla kogo piszę? Jeśli dla siebie, dlaczego to idzie do druku? A jeśli dla czytelnika, dlaczego udaję, że rozmawiam ze sobą? Mówisz do siebie tak, żeby cię inni słyszeli? Jakże daleko jestem od pewności i rozmachu, które grają we mnie, gdy, wybaczcie, tworzę. Tu na tych kartkach czuję się, jakbym z nocy błogosławionej wydostawał się na twarde światło poranka, które wypełnia mnie poziewaniem i wywleka na jaw moje usterki.
2: Przed mikrofonem Monika Zając, dzień dobry. Przywitał nas w tej audycji głos samego Witolda Gombrowicza, który będzie głównym bohaterem

0: naszego spotkania. 4 sierpnia przypadnie 122. rocznica urodzin jednego z najbardziej wyrazistych pisarzy w historii polskiej literatury. Wśród miejsc, które kojarzą się z Gombrowiczem, są Wsola, Warszawa, Paryż czy Buenos Aires, ale ja dziś zabieram Państwa na południe Francji, do Vence, miejscowości położonej w pobliżu Nicei. To tam, w 1964 roku, pisarz odnalazł swój dom i ostatni przystanek swojego życia. W jego dawnym mieszkaniu w willi Alexandrine mieści się dziś przestrzeń muzealna Espace Gombrowicz, którą opiekuje się Katarzyna Kula. Nasze spotkanie rozpoczęłam od pytania o to, czy można się tam natknąć na ducha Witolda.
1: Wszyscy mnie o to pytają, natomiast nie, Gombrowicz ani mi się nie śni. Na wiedza, sami przed chwilą byliśmy świadkami tego, że Gombrowicz zrzuca przedmioty, ale ja się go nie boję. Gospodarzymy tutaj razem, przygląda się nam też z daleka, bo z Paryża, Rita Gombrowicz i jakby w przyjaźni z nią, w porozumieniu z nią i z moimi kolegami z Muzeum Gombrowicza we Wsoli w Polsce. Rządzimy tu, organizujemy, robimy co możemy, żeby promować Gombrowicza i kulturę polską w ogóle.
0: Witold Gombrowicz spędził w Vence 5 ostatnich lat swojego życia. Jak tutaj trafił i czy ta historia jest nierozerwalnie związana z postacią Rity Gombrowicz?
1: Historia jest troszkę skomplikowana i przy oprowadzaniu po muzeum to wszystko nam też wyjdzie. Natomiast jak wiemy, Gombrowicz był obywatelem świata, urodzony w Polsce, chociaż to było dużo bardziej skomplikowane, bo w 1904 to urodził się w Polsce, czyli nigdzie, jakby powiedział Żary. Natomiast jako świadek epoki rzeczywiście widział pierwszą wojnę światową. Tuż przed drugą wojną światową wielka ręka przeznaczenia, jak on sam mówił, przeniosła go do Argentyny na dwutygodniową misję promocji polskiej kultury, literatury i polskiej pierwszej kompanii. Pani Titaników. Popłynął tam na pokładzie Bolesława Chrobrego. Ja zawsze mówię, jaki kraj, taki Titanik. Natomiast znajduje się w Buenos Aires. No i niestety w tak zwanym międzyczasie wybucha wojna i z tych 2 tygodni robią się prawie 24 lata jego życia. Nie może do Polski już po wojnie wrócić z powodów politycznych, bo otwarcie krytykuje marksizm, komunizm, jak wszystko wiemy. Natomiast właśnie jego losy z powrotem potoczą się w Europie. Na zaproszenie Fundacji Forda trafia do Berlina Zachodniego na miesięczny pobyt w 1963 roku. No i w tym Berlinie spędza rok. Problem jest tylko taki, że to jest rok bardzo trudny. Jak się czyta dziennik, to taki bardzo dojmujący jest ten okres berliński. To jest smutek, to jest melancholia, to jest trochę tęsknota nie wiadomo za czym. Trochę za Polską, u tego rzekomo antypolskiego Gombrowicza. Mam nadzieję, że zwalczymy ten stereotyp. Natomiast nie może wrócić do Polski, bo w tym czasie, kiedy jest w Berlinie, rozpętuje się nagonka w komunistycznej prasie przeciwko niemu. Zamyka mu to politycznie drogę powrotu do Polski. A zdrowotnie on zawsze strasznie chorował w sposób psychosomatyczny. Wszystko, co się działo mu, że tak powiem, na sercu, w głowie, na wątrobie, wszystko przekładało się na problemy z sercem. I tę nagonkę w Polsce i tę trudną sytuację bycia blisko i bycia tak daleko, niemożności odwiedzenia braci, niemożności powrotu do ojczyzny po niemalże 24 czy prawie wtedy już 25 latach odchorowuje. 1/4 tego rocznego pobytu spędza w takim parasanatoryjno-paraszpitalnym ośrodku. Zaczyna mieć znowu poważne problemy z astmą, na którą cierpiał od dzieciństwa tak naprawdę. Zaczynają się poważne problemy z sercem. I po prostu zdrowotnie, fizycznie on nie będzie w stanie do Argentyny wrócić. Do tej Argentyny, której był obywatelem, miał paszport argentyński, miał obywatelstwo. Zresztą po części tutaj na tym argentyńskim paszporcie właśnie funkcjonował. No i właśnie w Berlinie znajduje się trochę w kropce, dlatego że nie wiadomo co z nim zrobić. Do Polski nie może, do Argentyny nie może. Żadnego, jak to mówią Francuzi, pied de terre, żadnego swojego miejsca w Europie czy gdziekolwiek na świecie poza tym nie ma. Więc no, gdzie się udaje, do kultury paryskiej, bo oczywiście od lat 50. jeszcze z Argentyny współpracuje z Jerzym Giedroyciem, zresztą rok Giedroycia, rok Czapskiego, przypominamy tylko. Jedzie do kultury i tam na piśmie do tej pory listownie świetnie się z Giedroyciem dogadując. Nagle pierwsza konfrontacja na żywo, okazuje się, że Litwin Gombrowicz, bardzo dumny z litewskich korzeni ze strony swojego ojca, przegrywa z księciem litewskim Giedroyciem. Giedroyc, z którym normalnie w listach był na ty, nagle go wita na pan z wielką jakąś taką podniosłością i no niestety się panowie nie dogadują, ale przede wszystkim Zofia Herz podobnież, Zofia Herz trochę herszt bandy tam w kulturze.

0: że Gombrowicza nie lubiłam, więc cała reszta ekipy trochę też. Zresztą nikt nie byłby w stanie się Gombrowiczem zajmować. Dlatego w Kulturze spędziwszy kilka dni, piszę list do jakichś swoich znajomych. No, polepszyło mi się tutaj, klimat mi tu służy, chyba zostanę dłużej, a w tym czasie Jerzy Giedroyć pisze do kogoś innego w liście, już teraz nie pomnę. Bardzo nam przykro, że pan Gombrowicz nie może tutaj u nas dłużej zostać, ale klimat mu tu nie służy i mu się pogorszyło. No więc było ciężko, ale oczywiście z kulturą związany Konstanty Kot-Jeleński, przyjaciel Gombrowicza, tłumacz, już pomijając fakt, że partner Leonor Fini, też wielkiej artystki, i Stanisława Lepriego też, znajduje Gombrowiczowi, tak trochę na gwałturety, rezydencję literacką nieopodal Paryża, w Royaumont, w takim dawnym 12 czy 13 bodajże wiecznym opactwie, gdzie Gombrowicz znowu jak śliwka w kompot musi trafić, gdzie musi go przenieść ta wielka ręka przeznaczenia, bo musi tam spotkać niejaką Marie Rite Labrosse, przyszłą Rite Gombrowicz, kanadyjską doktorantkę, która za wszelką cenę chciała w Europie zostać, więc kiedy Gombrowicz zaproponuje jej, żeby została jego asystentką lub sekretarką, zgadza się na to. Propozycja jest taka, żeby jechać może do Barcelony, wiadomo, hiszpański też się stał kolejną ojczyzną Gombrowicza po tym pobycie w Argentynie, może na południe Francji. No i lądują w końcu, bo jeszcze jedna rezydencja literacka się nadarza w nieopodal tutaj, w La Messuguière. Zresztą w miejscu, które było i dla Gombrowicza znaczące, ale i dla innych polskich pisarzy, bo bywali tam i Zbigniew Herbert, i Czesław Miłosz. Ale Gombrowicz bardzo się cieszył, że mieszka w tym samym pokoju, w którym mieszkał wcześniej André Gide. Zresztą gdyby nie dziennik Gide'a i gdyby nie Giedroyć, to prawdopodobnie ten jego wspaniały, monumentalny dziennik by nie powstał. No i są tutaj niedaleko. Rita trochę zajmuje się Gombrowiczem, trochę korzysta z życia, jeździ do Włoch, ale szuka też mieszkania, trafia na ogłoszenie o mieszkaniu w takiej dosyć urokliwej willi przy głównym placu w Vence. To jest niecałych 20 kilometrów od Nicei. Jak Gombrowicz przekroczył sam po raz pierwszy ten próg i zobaczył te sufity, które my też, pod którymi my siedzimy, które my teraz widzimy, to powiedział: Rita, to jest przeznaczenie. My musimy tu zamieszkać, dlatego że to był jedyny sposób dla niego, żeby móc wrócić do Polski. Kiedy patrzył na te sufity, był znowu w Polsce, w posiadłościach rodzinnych, głównie w mieszkaniach. We Warszawie było takie 7- czy 8-pokojowe w wystroju na pewno mieszkanie przy Służewskiej. Niestety wojna zdmuchnęła chyba nie tylko mieszkanie, nie tylko całą kamienicę, ale i całą ulicę. Natomiast 7-8-pokojowe mieszkanie. Tutaj znowu odnajduje trochę swój pałac secesyjny, takie Art Nouveau, rzeczywiście piękne sufity. Jak na nie patrzy, jest w Polsce, jak patrzy na podłogę, my widzimy tutaj takie płytki, to jest produkt, że tak powiem, lokalny. Kiedy patrzy na te tutejsze prowansalskie płytki, to oczywiście jest we Francji, tu na południu. Kiedy patrzy na góry, które my też widzimy tutaj za szybą, to jest w polskich Tatrach, a kiedy patrzy na stronę morza, to jest w Buenos Aires. Więc to gombrowiczowskie pomiędzy, które od lat nastoletnich uwielbiam, i brak sprzeczności w sprzecznościach, nie widział tego Gombrowicz, moim zdaniem jest cudownie oddane w tym miejscu. I tu naprawdę czuł się jak u siebie, tutaj trochę odżył po, jak to sam mówi, poście argentyńskim, bo w tej Argentynie nie zawsze było łatwo, nawet było bardzo trudno, ale tutaj mieli trochę taką namiastkę życia. Gombrowicz sam z siebie trochę się śmieje, oczywiście pamiętamy tego trzydziestaka, ten próg trzydziestki, jak się przekroczy, to już jest początek końca. W Werdydurce zresztą widzimy, jak się próbuje odświeżyć Józia i wysyła się go do szkoły i wszystkie te jakieś paranoiczne i dziwaczne sytuacje pamiętamy. Natomiast on mówi, że w wieku lat 60 ma w końcu to, co powinien mieć w Polsce w wieku lat 30. Ma mieszkanko, pieska, kotka, samochodzik i żonkę na końcu. Więc to wszystko miał znowu w Wąstu, miał namiastkę Polski. To był jego pałac. My tu widzimy ilustrację, rysunek zrobiony przez samego Gombrowicza, gdzie pokazuje właśnie pokój Rity, łazienkę, mój pokój, teraz mój pokój, bo w pokoju Gombrowicza mamy biuro i tu właśnie siedzimy akurat. Tu Gombrowicz grał w szachy, tutaj spał, natomiast opowiadał swoim braciom: 4 pokoje, 5 balkonów, to jest mój pałac, więc zapraszamy do tego pałacu.
1: No ten pałac wygląda z zewnątrz naprawdę imponująco. Kilka słów o Vence, bo gdy Gombrowicz z Ritą tu trafiają, to jest już miasteczko o takiej renomie artystycznej. Taka artystyczna atmosfera zaczęła się tu tworzyć, zdaje się, jeszcze w międzywojniu, ale jeśli chodzi o samą tę willę, to ona nawet na warunki Vence czy tego regionu Francji była chyba wyjątkowa, prawda?
0: Jest kilka takich

0: takich budynków, ale one są ukryte. Jeśli chodzi o sam plac, to jest jednak najpiękniejszy budynek. I aż trudno sobie wyobrazić, że ten budynek, w którym teraz siedzimy, w którym jest Espace Gombrowicz, mógł zniknąć. Dlatego, że, mam nadzieję, że Francuzi nas nie słyszą, tu na południu Francji, no, liczą się trochę pieniądze, które można zarobić. Ceny, jeśli chodzi o nieruchomości, są takie dosyć paryskie, powiedziałabym. Natomiast no, były plany po tym, jak ten budynek udało się po latach z rąk prywatnych odzyskać, żeby po prostu go zburzyć i postawić tu jakiś blok, na którym można byłoby zarabiać większe pieniądze. Ta willa, jeśli ktoś tutaj był wcześniej, ja pierwszy raz w 2018 roku, więc już tego nie widziałam, ale wiem ze zdjęć i z opowieści ludzi, którzy tu przyjeżdżają, że była w koszmarnym stanie. My widzimy zdjęcia, bo częścią ekspozycji jest nawet pokazanie renowacji, pozapadane schody, na to drugie piętro nie dało się właściwie wejść przez lata. W którymś momencie Francuzi się jednak obudzili i stwierdzili, że ratują. Gombrowicz bynajmniej nie widział tego, co teraz my możemy zobaczyć z okien Espace Gombrowicz. Nie widział takiej kostki budynku z lat 70. On widział XVIII-wieczny prowansalski hotel, Hotel Falcoz. Nie widział betonu, który my teraz mamy przed oczyma. Nie widział budynków wokół, które teraz zasłaniają mu widok na te jego polskie Tatry. Natomiast bardzo się cieszymy, że Francuzi jakby się zdecydowali na ratowanie tego budynku, ale nie ukrywajmy, my, Polska, bardzo w tym też pomogliśmy, bo Ministerstwo Kultury wkroczyło całe na biało z milionem euro i przede wszystkim specjalistami, którzy te wszystkie dekoracje, nie tylko te freski, czy też al secco, odnowili wszystkie lamperie, kiedy wchodzi się do Gombrowicza po tej klatce schodowej. Ja zawsze mówię, nie warto odpukiwać w niemalowane drewno, bo to, co wygląda na drewno, te lamperie, to wszystko jest namalowane i to tak udatnie przez polskich artystów, że nikt by się nie zorientował. Więc wszystkie dekoracje w środku, na zewnątrz. No i oczywiście dostaliśmy też możliwość w tym dawnym mieszkaniu Gombrowicza. Najpierw nie wszystkich pomieszczeń, ale od 2022 już mamy całą przestrzeń tego mieszkania, zorganizować tutaj właśnie muzeum Gombrowicza. No bo gdzie indziej, jeśli nie tu.
1: No i to muzeum będzie w przyszłym roku świętowało swoje dziesięciolecie. Domyślam się, że będą Państwo tutaj planowali różne działania. Wracamy do momentu, w którym Gombrowicz dociera do Wąs, w którym znajduje tutaj swój dom. I to także jest miejsce, w którym może swobodnie tworzyć, prawda? A nie zawsze miał takie możliwości.
0: Tak, Wąs to jest takie miejsce, gdzie z czasem oczywiście, bo to wszystko jakby zabiera kolejne miesiące, kolejnych tłumaczeń, współprac z kolejnymi wydawnictwami w kolejnych krajach. Natomiast tutaj w Wąs w końcu znajdzie taką pewną swoją małą stabilizację, bo już w Argentynie próbował przeżyć z samego pisania, z jakichś tantiem wydawniczych i tak dalej. Natomiast tutaj w Wąs w końcu mu się to uda. Kiedy mieszka tutaj między 64 a 69 rokiem, kilkakrotnie jest na krótkiej liście do Nagrody Nobla w dziedzinie literatury. I takie mamy sztandarowe przykłady, że tak powiem. W 68 przegrywa jednym głosem, wygrywa wtedy japoński pisarz Kawabata, muszę się pilnować po francusku, Kawabata. W 69 archiwa noblowskie, ujawnione po 50 latach, mówią po szwedzku, że gdyby Gombrowicz nie umarł w lipcu 69, to prawdopodobnie tego Nobla by dostał. No niestety umarł, ale pewnie musiał się też przewracać w grobie, kiedy się dowiedział, że jesienią Nobla dostał Beckett. Dlatego, że on porównań do Becketta i do Ionesco nie znosił, bo po pierwsze sam zaczął pisać, no tylko, że po polsku i w Polsce. Trochę na marginesach wtedy takich literackich. Zresztą Francuzi uważają naszą kulturę węgierską, czeską za takie literature mineure, czyli takie literatury mniejsze, no bo języki też mniejsze i małej liczbie osób niestety dostępne. W każdym razie jest już za życia tłumaczony na 12 języków i tutaj rzeczywiście ma szansę współpracować z wielkimi nazwiskami świata wydawniczego, z wielkimi wydawcami, takimi jak Dominique de Roux, takimi jak Christian Bourgois, z czasem Gallimard, ale jeszcze François Bondy, który też go bardzo wspierał, nie zapominając o Maurice Nadeau, wielkim promotorze literatury, który zmarł całkiem niedawno w wieku 106 lat. W każdym razie, kiedy tu mieszka, tak blisko Nagrody Nobla, porównywany do Becketta, do Ionesco, sam mógłby iść w ich ślady, bo mógłby pisać jak Rumun, Ionesco, jak Beckett, Irlandczyk po francusku, francuski świetnie zna, no i to historia tej szlacheckiej rodziny o ważnych koneksjach, francuskiej guwernantki, Szwajcarki, francuskiej przede wszystkim, wakacje spędzane we Wsoli, dzisiejszym Muzeum Gombrowicza nieopodal Radomia, gdzie oczywiście bardzo serdecznie zapraszamy u brata.
1: Ale też ten epizod paryski.

0: I studia, które może za bardzo go nie pochłaniały, ale pochłaniało go na pewno życie towarzyskie.
1: Tak, w Paryżu. Bardzo, bardzo polecam zresztą Wspomnienia Polskie, które najwięcej informacji na ten temat dostarczają. Gombrowicz głównie się włóczy, nawet włóczeniem tego nie można nazwać. Na uczelni pojawia się rzadko, oczywiście tatuś mu płaci za studia. Raz idzie do Luwru, potem jeszcze raz mu się zdarzy do Luwru iść, po czym po tych wizytach pisze tylko, że stoi przed tą Monalizą i on zupełnie nie rozumie, o co chodzi. Patrzy na ludzi przed obrazem, patrzy na obraz, ci ludzie są piękniejsi niż ta Monaliza. Albo po raz kolejny idąc

0: do Luwru, mówi jeszcze, że tu jest taka kakofonia, te obrazy na siebie szczekają, jedne na drugie, tutaj tyle tego jest, Tycjan po mordzie daje Rubensowi bodajże. W każdym razie no widzimy. No ale Gombrowicz właśnie znany był z tego, że był przeciwko poetom, przeciwko poezji, przeciwko sztuce i przeciwko artystom i właśnie dlatego zamieszkał w Wąs. La Cité des Arts, czyli mieście sztuki, mieście artystów. Jak wchodzi się do jego mieszkania, to też od razu widzimy po lewej stronie, tam gdzie wisiała w latach 60. tapiseria, ten wiszący dywan Józefa Jaremy, Marii Sperling, tego Jaremy od siostry Jaremianki, tego Jaremy od Kantora, od Teatru Cricot 2 i tej Marii Sperling. Oboje byli uznani tutaj na południu Francji, organizowali biennale w nieopodal w Cannes-sur-Mer, biennale artystyczne. Drugi obraz, który wisi przy wejściu, to jest Kazimierz Głaz, który nie tylko popełnił ten obraz z dedykacją dla Gombrowicza. Też bardzo polecamy, żeby przyjechać i rozszyfrować. Ale i napisał książkę Gombrowicz w Wąs. Opowiadającą o anegdotycznie, to jest 100 stron naprawdę takich smakowitych anegdot, o wizytach u Gombrowicza. Mrożka, Lenicy, Liebensteina, Le Clézio i o różnych innych dziwnych spotkaniach. No ale właśnie, zastanawia nas od razu, dlaczego ten Gombrowicz mieszka pośród dzieł sztuki, otacza się artystami jako przyjaciółmi i dlaczego mieszka w Wąs. Wszyscy się pukali w głowę, mówili, przecież mógłby pan mieszkać gdzie indziej, dlaczego w mieście sztuki? On odpowiadał ze stoickim spokojem. No jak to? Przecież chyba trzeba umieć żyć pośród swoich wrogów. I tych wrogów artystów za pomocą lornetki, którą my zaraz zobaczymy, a którą dostał z Berlina wyjeżdżając, od Günthera Grassa, Ingeborg Bachmann, od Tosiliego, Suzanny Fels z Polaków i Tadeusza Kulika, z tą lornetką stawał na balkonie ze swoim psem psiną, mamy tu nawet takie zdjęcie, które to pokazuje, i prowadził osiedlowy monitoring. Podglądał w kawiarniach po drugiej stronie placu swoich wrogów artystów, a mieszkał tu wtedy choćby Chagall między 49 a 66. Do Chagalla jak przyjeżdżał Picasso, no to już było widowisko, co oni robią, co oni jedzą. Dufy, Dubuffet, Papazov, znane wtedy niektórym do dzisiaj nazwiska. Z Dubuffetem polecam świetną korespondencję, gdzie Gombrowicz, rzekomy wróg sztuki, oczywiście mówił to, żeby prowokować, sam sobie zaprzeczał, no ale musiał wszystkich zmuszać do myślenia, gdzie rzeczywiście nawiązuje współpracę i korespondencję przede wszystkim z Dubuffetem, artystą par excellence, brutalistą, trochę rzeźbiarzem, trochę malarzem i obaj odnajdują w sobie braci, wgryzają się w to samo zielone jabłko, ja od razu myślę o Magritte, bo obaj są przeciwko kulturze w ogóle.
1: Dwa słowa jeszcze o tym Noblu. Czy zastanawiałaś się kiedyś, co Nobel mógłby zmienić w życiu Gombrowicza, nawet gdyby tego życia nie przedłużył znacząco, nie powstałyby kolejne znane dzieła? To czy może zamiast na jednym piętrze tej willi siedziałybyśmy teraz w wielkim muzeum Gombrowicza?
0: Gombrowicz miał bardzo mieszane uczucia. Oficjalnie pogardzał nagrodami, natomiast chętnie, że tak powiem, przytuliłby pieniądze z nimi związane, no ale nie ma co ukrywać, że to też było takie samo zaprzeczanie. Myślę, że cieszyłby się, przyjąłby inaczej niż Sartre nagrodę Nobla. Na pewno by to ułatwiło nam mówienie o nim, na pewno byłby bardziej obecny i byłby bardziej pisarzem już przytulonym, że tak powiem, przez Francuzów, ich francuskim pisarzem też. Chociaż w latach 60. i 70. głównie jako autor teatru, był jednak dosyć znany we Francji, w Szwajcarii, we Włoszech, w Niemczech. No później troszkę rzeczywiście to opadło. W Polsce był ciągle bardzo znany. My teraz próbujemy trochę zresuscytować tego Gombrowicza. On takim gronom intelektualistów ciągle jest rzeczywiście bliski. Ostatnio zresztą pewien psychiatra, pan Maurice Korkos, psychiatra, psychoanalityk, przyszedł do mnie i zaskoczył mnie dziwnymi pytaniami. Spytał mnie, czy wiem, kto zabił Gombrowicza. Ja powiedziałam, kto, to nie wiem, ale wiem, co zabiło. Niewydolność oddechowa, astma, problemy z sercem. Natomiast pan mi obwieścił, że zabiła go matka. Ta relacja z matką była dosyć specyficzna, trochę jak ta relacja Gombrowicza do nagród. Myślę, że cieszyłby się z tego Nobla, bo on zawsze walczył o uznanie. I to uznanie już trochę go tutaj na południu Francji dotknęło. Bo rzeczywiście doceniali go krytycy, doceniali go wydawcy. Był wydawany w coraz lepszych wydawnictwach. Był tłumaczony już na te różne języki. Nie dostał Nobla, ale dostał nagrodę wydawców. Prix Formandor w 67 roku za Kosmos, za tę swoją powieść. I to była tak naprawdę nagroda. Dzisiaj my byśmy ją porównywali do Bookera, tego międzynarodowego. Zresztą nazywała się ta nagroda Prix International, czyli nagrodą międzynarodową. Natomiast była nazywana małą nagrodą Nobla. Więc to już było pewne uznanie i duży zastrzyk gotówki. Bo Gombrowicz bardzo lubił liczyć i bardzo dobrze liczył. był.

0: Co jeśli ktoś kiedyś sięgnął po jego Kronos, cudownie widać w podsumowaniach każdego roku. Tyle i tyle kochanek, tylu i tylu kochanków, tyle wydanych książek, tyle pieniędzy na koncie. No więc bardzo dobrze liczył i na pieniądze też by chętnie liczył, ale rzeczywiście te pieniądze z nagrody Formentor im się przydały. Kupili jeden samochód, drugi samochód. Jeśli ktoś kiedyś widział Gombrowicza siedzącego za kierownicą samochodu, to jest, przepraszam, ale ściema. Dlatego, że Jaśnie Panicz nigdy nie nauczył się ani gotować, ani prowadzić samochodu, to Rita obwoziła go tutaj. Zresztą czasami w towarzystwie takich polskich artystów właśnie jak Lenica czy Lebenstein zwiedzali sobie okolice i mimo tego, że Gombrowicz mówi, no teraz, kiedy wylądowałem tutaj na tym południu Francji, po tym argentyńskim poście, kiedy mam dostęp do tej kuchni, do tych krajobrazów, do tej wspaniałej pogody, do tej sztuki, ja jestem trochę uwięziony w tym swoim pałacu, co prawda, ale jak w wieży z kości słoniowej. W tych ostatnich miesiącach spędzonych w tym mieszkaniu, ale co jest bardzo istotne, w tym mieszkaniu on nie umiera. Przenoszą się z prozaicznego względu, że jemu po prostu trudno było wychodzić na te swoje spacery dla higieny, godzinę z zegarkiem w ręku po to, żeby uprawiać trochę sportu, czy też wyprowadzając psa, czy chodząc tutaj albo przez Stare Miasto na zakupy trochę z Ritą, albo przez dawną drogę krzyżową. Tak, ten Gombrowicz, żeby zakończyć spacer w takim dziwacznym parku Parc de la Conque. Natomiast schodzenie, a przede wszystkim wchodzenie na to drugie piętro przy jego astmie, przy problemach z sercem, no bo niestety dozna tutaj też zawału pod koniec 68 roku, więc my już wiemy po czasie, że kilka miesięcy przed śmiercią. I to wchodzenie na to drugie piętro było wchodzeniem na Mount Everest. Rita mu zaproponowała, no bo tu wtedy nie było windy. Dzisiaj mamy windę, tam gdzie wtedy była toaleta u Gombrowicza. Natomiast proponowała, żeby taki dźwig tutaj zainstalować i żeby przez balkon Gombrowicz jakoś mógł wchodzić, ale on, esteta, absolutnie się na to nie zgodził. W związku z tym musieli po prostu to mieszkanie opuścić, zamieszkali w innym mieszkaniu, w którym miałam okazję być, bo tu się dzieją różne rzeczy w tym mieszkaniu. Przychodzą ludzie z dziwnymi hasłami. Albo ktoś przychodzi i od wejścia mówi do mnie, że ma patelnię Gombrowicza. Ja mówię, tak, na pewno mają państwo patelnię Gombrowicza, tego mistrza kuchni po prostu cordon bleu. A się okazało, że to rzeczywiście była patelnia, z której on jadł raz steki w Argentynie, z tej sławetnej wołowiny ze swoich przyjaciółek krówek, a kiedy indziej polskie pierogi, bo to była patelnia odziedziczona po pani Polce w Buenos Aires, prowadzącej bar wtedy, kiedy Gombrowicz tam był. Kiedy indziej przyszedł właśnie pan, powiedział, dzień dobry, ja mieszkam u Gombrowicza. Ja mówię, tak, oczywiście, kolejna historia. I okazało się, że rzeczywiście to był pan, który mieszka w ostatnim mieszkaniu, które wynajmowali Gombrowiczowie, więc miałam okazję tam być. Tam co prawda jest piękny taras, po którym Gombrowicz te swoje spacery dla higieny mógł robić, bo ten taras okala całe mieszkanie, więc widok stamtąd rzeczywiście miał na morze. Natomiast Rita zawsze podkreśla, no w tym mieszkaniu ostatnim spędziliśmy raptem kilka miesięcy, bo oni pod koniec marca 69 roku tam się przeprowadzają. Wiemy, że w nocy z 24 na 25 lipca Gombrowicz umiera we śnie, chociaż Ricie zapowiadał jeszcze tego samego poranka, że musi się przygotować na trudny rok, może półtora roku, dlatego że no, on będzie chorował no i niedługo umrze. Rita, kiedy widzi, że tej samej nocy praktycznie umiera, mówi o tym, no tak, nawet nie zdawałeś sobie sprawy, jak ciężki ten rok się okaże. W każdym razie zawsze podkreśla, że Gombrowicz zmarł w tamtym mieszkaniu, a to mieszkanie było ich pałacem i to mieszkanie na zawsze pozostanie życiem, więc muzeum musiało powstać tutaj.
1: To co, może wybierzemy się na wspólne zwiedzanie?
0: Zapraszam.
2: Rok z górą mija, odkąd osiedliłem się w Vence. O 20 kilometrów od Nicei na zboczu Alp Maritim. Miejscowość szykowna, nie brak rezydencji wykwintnie ukrytych w kępach palmowych, za murami z róż, w gęstwinie mimozy. Nieraz z okna widzę na placyku po kilka Rolls-Royce'ów, których właściciele kupują na targu mleko lub krewetki. A oprócz Rolls-Royce'ów jaguary.
0: Wchodzimy właśnie do mieszkania Gombrowiczów na drugim piętrze Villa Alexandrine, pięknie położonej w samym centrum Vence. Widzimy po lewej stronie tapiserię, wiszący dywan, plamy kolorystyczne, zielenie, czernie, beże. I ten wiszący dywan Gombrowiczowi służył rzeczywiście za tło do opowieści, do odgrywania, żeby tylko nie wejść do kuchni, która jest tuż obok. Gombrowicz codziennie odwracał Rity uwagę, recytując Mickiewicza. Skąd wracali Litwini? z nocnej wracali wycieczki, po czym drugim

0: I drzwiami tuż obok czmychał do salonu, który nie mógł być burżuazyjnie nazywany salonem, więc był nazywany jadalnią, żeby czekać na obsługę, kiedy Rita gotowała w kuchni. Jemu samemu zdarzyło się Ricie raz zrobić steka z sałatą, kiedy była chora. Natomiast mamy inną piękną anegdotę, skoro już jesteśmy w kuchni, do której tak naprawdę dopiero dojdziemy, że kiedy Rita pojechała do Polski, jej się udało w latach 60., to Gombrowicz został, że tak kolokwialnie powiem, sam na chacie. Wiemy, że miał dwie lewe ręce do gotowania. Była osoba, która tutaj robiła zakupy, która służyła pomocą, gotowała coś. Natomiast akurat gośćmi u niego byli Sławomir Mrożek i Kazimierz Głaz, w sumie 6 lewych rąk. Natomiast Kazimierz Głaz przepięknie opisuje tę sytuację, jak to Gombrowicz, piszący akurat wtedy operetkę, powiedział: panowie, możecie zostać, ale musicie się przyłożyć do tej kolacji. Sławomirze, do Mrożka, zmieszaj makarony, tylko tak, żeby nie było banalnie. Ten zmieszał nitki, świderki, kokardki. Wtedy zapewne nie było na opakowaniach instrukcji gotowania, więc Mrożek, cały spanikowany nad tym garnkiem stojąc, co chwila powtarza: ale już, ile jeszcze, ale daleko jeszcze. W każdym razie Gombrowicz mu mówi: próbuj, próbuj. Metodą prób i błędów, próbowawszy wiele razy, nie wiemy, jak udaje się tak naprawdę, co jest rozgotowane, co jest niedogotowane. Natomiast panowie spożywają kolację, mięso na szczęście było już przygotowane, ale mamy piękną anegdotę, że Gombrowicz Mrożek gotował tu makaron. Ten Mrożek, który nic nie pisał, i to nie raz, że Gombrowicz był największą przeszkodą w jego życiu. Ja zawsze mówię, dobrze, że dodał, że przeszkodą potrzebną, bo jak się sięga do dziennika Mrożka, to o innych pisarzach, innych ludziach sztuki wspomina raz, dwa razy, przy czym indeks pokazuje przynajmniej dwie kolumny odnośników do Gombrowicza, więc jednak ta przeszkoda była dosyć obecna. No przeszkoda rzeczywiście, bo chyba w momencie, kiedy Gombrowicz wydał Transatlantyk, Mrożek planował wydanie Emigrantów, więc troszkę tam musiał wstrzymać, ale ja zawsze powtarzam, że te ich żywoty są dosyć równoległe. Tak jak Gombrowicz, 24 lata w Argentynie, Mrożek kilka lat w Meksyku, skąd przywozi sobie dużo młodszą, egzotyczną żonę, Susanę Osorio Mrożek. Wiemy, że Witold ma swoją 30 lat młodszą indiańską księżniczkę Ritę. No i końcówka życia. Gombrowicz w Wąs, a Mrożek w Nicei. Więc no bardzo dużo podobieństw i takie rzekome niesnaski, natomiast widzimy, że rzeczywiście oni są w wielu rzeczach bardzo do siebie podobni.
1: Opowiedziałyśmy o tapiserii, ale jeśli mowa o eksponowanych tu dziełach sztuki, to musimy chyba wspomnieć o tym obrazie.
0: Tak, tutaj nieopodal jest dzisiaj bardzo znana fundacja. Fundacja MAC, Fundacja Sztuki Współczesnej, gdzie nie tylko Giacometti, Miro, wielu artystów amerykańskich, ale zanim ta fundacja istniała, tutaj w Wąs istniała Fundacja Karolis, założona przez węgierskiego księcia, polityka, a właściwie nawet przez jego wdowę. I tu bywali polscy artyści, między innymi Kazimierz Głaz właśnie, między innymi Teresa Stankiewicz, z którymi Gombrowicz, wbrew temu, co mówił o tych wrogach artystach, zadawał się i to bardzo blisko i bardzo, bardzo jeszcze raz polecam tę książkę Gombrowicz w Wąs, bo tam widzimy, że Gombrowicz, rzekomy, nieprzyjemny, niemiły człowiek, nigdy nie patrzący nikomu w oczy. Kiedy pojawia się Kazimierz Głaz, to nie tylko zaprasza go z herbatki na kolację, ale po prostu toczą się długie dyskusje, a nawet odbywają się i odgrywają się koncerty. Kazimierz Głaz wspomina bardzo, bardzo dziwną sytuację, jak kiedyś po kolacji Gombrowicz zaczyna stukać w stół. I tutaj widać, że to jest jakiś rytm, który rzeczywiście się rozwija. Nagle Gombrowicz zaczyna nucić, śpiewał bardzo fałszywie. Do tego włącza się nagle jako chór Rita i na to Kazimierz Głaz mówi: ja nie wiem jakim cudem, ale ja rozpoznałem, jakie to było dzieło. To była jakaś wielka symfonia na jeden fałszywy, na dwa głosy, w czym jeden fałszywy. Natomiast widać, że się tutaj nie nudzili i tu było bardzo synestetycznie. Wszelkie formy sztuki rzeczywiście miały tutaj miejsce. Gombrowicz zresztą był wielkim melomanem, uwielbiał muzykę klasyczną. Nie zawsze umiał ją oddać własnym głosem, natomiast słuchał bardzo dużo, pod koniec życia głównie Beethovena. Ale sztukę nauczył się doceniać w momencie, kiedy dowiedział się na jakimś spotkaniu towarzyskim z artystami, że za jeden obraz można dostać bodajże 1 000 000 franków wtedy. Dostał z wrażenia ataku astmy i od tej pory zaczął od znajomych artystów wyłudzać w prezencie albo jako pożyczkę dzieła sztuki, żeby mógł się obwieszać, że tak powiem, w mieszkaniu i zaznajamiać ze sztuką. I ten obraz jest cudownym świadectwem takiego aktu wyłudzania, dlatego że ten cytat, który my tutaj na obrazie widzimy, ja zawsze wszystkich zapraszam, żeby odczytać to, co na tym obrazie Kazimierz Kazimierza Głaza jest napisane: to potężne dzieło sztuki.

0: Witoldowi Gombrowiczowi, autorowi genialnych książek, Ferdydurki, Transatlantyku, Pornografii, Kosmosu. Z nabożnym i należnym respektem te słowa wpisuje Kazimierz Głaz, Wąs.
1: Ale skoro mówimy o tych gościach, polskich artystach, którzy się tutaj pojawiali, to czy istotne dla Gombrowicza było to, że może mówić z nimi po polsku, rozmawiać, używać swojego ojczystego języka? Bo domyślam się, że dla kogoś, kto połowę życia spędził za granicą, to nie pozostaje bez znaczenia.
0: Tak, to było dla niego bardzo istotne. Na pewno bardzo korzystał z każdej możliwości rozmowy. I Rita nawet specjalnie prowokowała takie sytuacje. Można trochę to zobaczyć w spektaklu Deprawator, gdzie Rita niestety przez swoje niezrozumienie języka polskiego w czasie rozmów z Czesławem Miłoszem, z jego pierwszą żoną Janiną, czy z graną przez Magdalenę Zawadzką, Izabelą de Lusternik, aktorką, która tutaj na południu Francji nie tylko mieszkała, ale czasami Gombrowiczowi gotowała bigos albo pierogi. Widzimy, że po prostu Rita przez to niezrozumienie stała się taką postacią na poły komiczną. Obejrzawszy ten spektakl w Paryżu, Rita powiedziała: no tak, to jest wasza wizja, was, Polaków, mnie. Rita absolutnie taka nie jest. Jest przecudowną osobą, tryskającą młodością mimo swoich 92 lat. Przecudowna inteligencja, poczucie humoru. No nie mógł Gombrowicz lepiej wybrać, bo rzeczywiście byli razem niecałych 5 lat, a Rita już ponad 11 razy dłużej, 11 razy więcej zajmuje się dziełem Gombrowicza, tłumacząc go, wydając go w różnych krajach, próbując rzeczywiście zresuscytować to jego dzieło. No i jak zawsze mówię, w momencie śmierci Gombrowicz był tłumaczony na 12 języków. Wiadomo, że dzieło by się obroniło, bo ono jednak jest i uniwersalne, i ponadczasowe. Natomiast niemała praca Rity była też w tym, żeby dzisiaj był tłumaczony na 41 języków, w tym kaszubski.
1: To może przejdziemy do pokoju Rity.
0: Pokój Rity, oczywiście po gombrowiczowsku zupełnie paradoksalnie, musiał stać się polską. Polską z polskimi sufitami, ale i z drzewami, bo widzimy je tutaj aż 3. My stoimy teraz przy drzewie genealogicznym, gdzie widzimy małego Itka albo Itę, bo tak na niego mówili w domu, wcale nie Witek. Widzimy siostrę Renę, zaczęły o niej powstawać, zresztą na antenie Państwa Radia. Całkiem niedawno była audycja o książce Starsza siostra o Renie Gombrowicz. Więc nie tylko stała się bohaterką książki, i doktoratów na poły socjologicznych, ale i takich książek obyczajowych, bo cała rodzina w ogóle była bardzo artystyczna, bo Rena pisała tak naprawdę także dzieła sztuki, pracowała w księgarniach, była czynną działaczką w kołach nie tylko ziemianek, ale i jedną z młodych wtedy jeszcze bardzo osób, które przyczyniły się do tego, że my Polki miałyśmy czynne prawo wyborcze praktycznie od razu po odzyskaniu niepodległości w 1918 czy 19. Francuzki mogły iść do urn w latach 40. i to pod koniec, a Szwajcarki w latach 70., więc ta siostra rzeczywiście nie była tylko taką siostrą w cieniu i miała rzeczywiście duże znaczenie, ale dla Gombrowicza jeszcze większe znaczenie miały dwie osoby, które my tutaj widzimy, czyli ojciec i matka, po ojcu, tym ojcu o litewskich korzeniach, więc kolejny po Miłoszu, po Mickiewiczu, nasz rodzimy litewski pisarz. Po ojcu Gombrowicz mówił, że odziedziczył bycie poważnym, wiemy, jak bardzo czasami poważny był Gombrowicz, uporządkowanym człowiekiem, i obok mamy matkę. Po matce odziedziczył skłonność do absurdu. Matka była bardzo żywą inteligencją, to ona wprowadziła pewnie te literackie ciągoty i czytelnictwo, i podróże po Europie. Trzecie drzewo, które my tutaj widzimy, to jest drzewo filozoficzne, bo lekcje filozofii Gombrowicz dawał i w Argentynie, i na koniec życia Ricie Dominikowi Duru. I z tego powstała książka Kurs filozofii w 6 godzin i kwadrans, z której, choć my ją dosyć mało w Polsce znamy, licealiści w WOS uczą się do matury obowiązkowej z filozofii.
1: Bardzo to ciekawe, ale też ciekawe było to, dlaczego Gombrowicz nie zdecydował się na studia filozoficzne. Był wykształconym prawnikiem. Stwierdził, że na filozofię nie pójdzie, bo może sobie kupić kilka książek i je przeczytać i będzie chyba jeszcze lepszy efekt.
0: Tak jest, zwłaszcza, że nawet tutaj mamy te cytaty wygrawerowane, że tak powiem, w ramach ekspozycji, to i po polsku, i po francusku. Widzimy, że od 15 roku życia czytywał Kanta i ta filozofia była dla niego rozrywką. Natomiast myślę, że jego ojciec był tak pragmatyczną osobą, zarabiającą, nie tylko będącą ziemianinem i tak dalej, ale zarabiającą w przeróżnych biznesach, w tym jakimś biznesie złomiarskim. Jeszcze do niedawna istniała w Polsce, nazwana zresztą od imienia Witolda, Witulinem, fabryka tektury, także na wielu różnych polach ojciec Gombrowicza umiał zarabiać.

0: i umiał sobie radzić, i umiał rzeczywiście utrzymywać rodzinę. Zresztą w spadku zostawił Witoldowi, umierając w 1933 roku, dwie kamienice w Warszawie, więc Witold, Itek, Ita do niemal 1943 roku życia nie musiał nigdy mieć żadnej pracy na etat, mógł sobie pisać, tatuś mu zapłacił zresztą za wydanie pierwszej książki, brat za wydanie drugiej, czyli Ferdydurki. Natomiast jeszcze do momentu wybuchu wojny czerpał zyski jako administrator tych dwóch kamienic, no i później troszkę się utnie w Argentynie do tego stopnia, że zazna biedy, zazna głodu, ale jakiekolwiek miałby warunki, to umiał się w nich odnaleźć i to jest zaskakujące i to mnie kiedyś wzruszyło, kiedy Rita opowiedziała, że ten rzekomo antypolski Gombrowicz, ja myślę, że to jest ciągle pokłosie tej komunistycznej nagonki, nie tylko kiedy nie miał co do garnka włożyć i za co zapłacić czynszu, to uciekał przez okno pokoju, zwykłego pokoju po tych 7- czy 8-pokojowych mieszkaniach. Uciekał przez balkon z jedną walizką białą, drugą czerwoną, ale przede wszystkim nawet dawał ogłoszenia do prasy, szukając kontaktów z Polakami, z Polonią.
1: Szachy, rozumiem, to jest także wyraz pasji Gombrowicza?
0: Tak jest. Gombrowicz grał w szachy, był świetnym szachistą. Zresztą jest piękna anegdota mówiąca o tym, jak równoległym do tego chrobrego Gombrowicza statkiem płynącym do Argentyny płynęła ekipa polskich arcymistrzów szachowych. W październiku razem z miastem Wąs organizujemy od kilku już lat turniej szachowy poświęcony właśnie tej i Gombrowiczowi i tej jego pasji, bo wielkim szachistą był. Natomiast zapytana zostałam kiedyś przez Andrzeja Tkacza-Kordowina, który jest szefem klubu szachowego w Saint-Tropez, który nam tutaj bardzo pomaga w tej kwestii szachów. Czy Gombrowicz po pierwsze zostawił jakieś zapisy szachowe, po drugie czy znał wybitnych szachistów jak Paulino Friedman na przykład, tych polskich szachistów, czy z nimi grał. Gombrowicz nie pisnął nigdzie słowem, więc wszyscy myśleli, że nie znali się albo byli wrogami i tak dalej, po czym rzeczywiście w relacjach tych szachistów mówią oni sami, no ale gdzie, no przecież my się znaliśmy, my się przyjaźniliśmy, regularnie graliśmy w szachy, bo rzeczywiście te szachy, kiedy znajdzie się w tej Argentynie i po wybuchu wojny no będzie bardzo cienko finansowo, no to będzie jego pociecha.
1: Przeszłyśmy do kolejnego pomieszczenia, ale w pewnym sensie też przeniosłyśmy się na inny kontynent.
0: Tak, nawet przepłynęłyśmy, dlatego że my poczułyśmy te 2,5 tygodnia podróży na pokładzie Bolesława Chrobrego, tak jak Witold ląduje na 2-tygodniową misję literacką, kulturalną, promocję tych polskich Titaników, bo to było przez nich, przez tę pierwszą kompanię Titaników sponsorowane. W argentyńskiej prasie Gombrowicz miał robić właśnie reklamę kulturze, transatlantykom, zachęcać, żeby przyjeżdżali do Polski i wydawali tu pieniądze Argentyńczycy. Natomiast my już wiemy, że to się potoczy troszkę inaczej. Pieniądze Gombrowicz ma na 2 tygodnie. Natomiast najpierw jest pakt Ribbentrop-Mołotow. Gombrowicz już wstępnie podejmuje decyzję, że może jednak zostanie, jeśli jakaś wojna wybuchnie. Natomiast to było dużo bardziej skomplikowane. On już był na pokładzie okrętu, który miał go zawieźć z powrotem do Polski. Gdyby został i w jakimś amoku nie zbiegł, szaleńczo chwytając sam, chociaż wcześniej boj mu wnosił walizki, nie Żeleński, w każdym razie zbiega z pokładu tego okrętu w amoku, patrząc dziko w oczy czy ludzi, którzy go odprowadzali, mówiąc po prostu nie mogę, nie mogę. Potem po latach powie, że to był moment jakiejś najtragiczniejszej decyzji w jego życiu, w sensie takiej decyzyjności. Nie to, że konsekwencje były tragiczne, absolutnie nie, chociaż nie zawsze było łatwo. Natomiast gdyby pozostał na pokładzie tego okrętu, to dowiedziałby się, że w tak zwanym międzyczasie wybucha wojna i do Polski na pewno by nie dopłynął. Dopłynąłby najdalej do Wielkiej Brytanii. Natomiast znamy historię żołnierzy RAF-u. Gombrowicz absolutnie na żołnierza się nie nadawał, ale stawiał się dzielnie w tej Argentynie, zostawszy do konsulatów, do ambasady, nie tylko szukając pieniędzy, co pięknie możemy zobaczyć na poły autobiograficznym Transatlantyku. Natomiast stawiał się też na komisję wojskową, no ale nikt go nigdy na front nie wysłał, na szczęście. Natomiast w Argentynie rzeczywiście nie będzie łatwo.
1: Znał hiszpański?
0: Nie znał hiszpańskiego i nie bardzo miał ochotę znaleźć normalną pracę, bo wiemy, że nie był do tego przyzwyczajony, więc na początku nie miał pieniędzy i rzeczywiście było ciężko. My wiemy, że zaznaje biedy, zaznaje głodu do tego stopnia, że nie tylko ucieka przez okno z tych pokoi, ale wyjada psów właścicielki pensji z misek albo chadza na trupa. Nigdy żadnego prawdziwego trupa nie zjadł, natomiast ze znajomymi Argentyńczykami wkręcali się najpierw do znajomych znajomych, a potem znajdując ogłoszenia w prasie o pogrzebach obcych zupełnie ludzi, udawali zasmuconych żałobników po to, żeby wkręcić się na stypę. Więc mimo trudności radził

0: sobie. Radził sobie i korzystał z życia. My tutaj teraz patrzymy na zdjęcia argentyńskich pamp. Na tych pampach Gombrowicz spotykał krowy, które gdzieś potrafiły wychynąć z eukaliptusa. My mamy krowy przed oczyma z jednej i z drugiej strony. Patrzą na nas tak, jak patrzyły na Gombrowicza, głęboko w oczy. I Gombrowicz, obserwując je, tak mówił bardzo filozoficznie, że krowiość krów zaskakiwała jego ludzkość, ale po tych filozoficznych spotkaniach, jeśli tylko miał trochę pieniędzy, zdarzało się czasami, pierwsze, co robił, to było pójście do baru i zjedzenie z tej sławetnej patelni steków z tych swoich ukochanych przyjaciółek filozoficznych. Więc wołowina argentyńska także bardzo ją doceniał, ale doceniał też polskie pierogi. Więc widać, że było rzeczywiście trudno. Dostaje potem tę pracę w latach 40., w której spędzi kilka lat, natomiast najbardziej w życiu będzie świętował odejście z Banco Polaco. Praca mu pozwala wrócić do literatury, nie tylko do stolików szachowych, do stolików literackich, bo ucząc filozofii czy literatury argentyńskich czy kubańskich młodych ludzi, czasami to byli nastolatkowie, 16, 17, 18-letni, którzy Gombrowicza uznawali za mistrza, czego on z jednej strony nie chciał, z drugiej strony chciał. Wielu z tych ludzi, młodych ludzi, potem stanie się troszkę sobowtórami Gombrowicza. Natomiast, co jest bardzo istotne, tłumaczą, najpierw trochę przez francuski, bo Gombrowicz już coraz lepiej z tym hiszpańskim, tłumaczą Ferdydurkę na hiszpański i to jest wow. W końcu ludzie mówiący innym językiem niż polski są w stanie przeczytać Ferdydurkę i to jest wielkie odkrycie. To już ostatnia rzecz przed wypłynięciem z Argentyny, czyli dawnej łazienki Gombrowicza. Tutaj do 2017 roku stała wanna. Ta wanna, w której kąpał się Gombrowicz. Polscy artyści wiszący pod sufitami, renowujący te freski, zobaczyli, że Francuzi stojącą tutaj jeszcze rzeczywiście wannę Gombrowicza, zawalili gruzem i chcieli ją wyrzucić. I oni powiedzieli do siebie, przecież, bo to byli, tak, to byli artyści, ale to byli też fani Gombrowicza, którzy powiedzieli, przecież to jest wanna najważniejszego naszego pisarza. Musimy ją porwać. Porwali, zabrali do swojej ciężarówki, przewieźli z drabinami, z farbami. Tutaj wyrzucona do Polski trafia, wielkie wydarzenie, przyjęte jak gwiazda, rozpościerają się przed nią czerwone dywany i dzisiaj rzeczywiście jest gwiazdą we Wsoli, w sali, która się nazywa Czystelnia. Na sucho można się w tej wannie Gombrowicza położyć i oczyścić intelektualnie, poczytać, książki są na wyciągnięcie ręki, a do oczyszczania jeszcze jest drugi nielegalny imigrant, tym razem z Argentyny, jest to Nocnik.
1: Zapraszamy do Wsoli, ale tymczasem mówimy do Państwa z Wąs, z willi Aleksandrine, w której mieszkał Gombrowicz przez ostatnie 5 lat swojego życia, która jest rzeczywiście przepięknie odnowiona. Te freski widać w każdym pomieszczeniu na suficie, także w pomieszczeniu tym, które było salonem.
0: Nie, w salonie będziemy zaraz, zresztą z tego salonu musiał być lepszy widok. Tutaj też jest co prawda balkon, natomiast stoimy chyba pod najpiękniejszymi sufitami rzeczywiście. W tym pokoju, który był niby niecharakterystyczny, bo to był pokój gościnny. Natomiast dzisiaj to, co my widzimy, to jest kwintesencja Gombrowicza. Sala nazywa się Autokreacje. To, co ja zawsze tu pokazuję, to jest, bo mamy tutaj ekrany, na których pokazujemy fragmenty realizacji teatralnych. My teraz patrzymy na ekran, gdzie wyświetlana jest Ferdydurkę Macieja Wojtyszki, spektakl Teatru Telewizji z 1985 roku. My sobie podpatrzymy pojedynek na miny, który zawsze pokazuje, oczywiście tłumacząc Francuzom, o co chodzi z tą gębą i pupą, bo też mają gueule i cucu i tego cucu, tej pupy i cuculisation, upupiania, używają tak jak my w sensie infantylizacji.
1: A tutaj na ekranie Jan Frycz, także Jerzy Radziwiłowicz. O, chyba już tak, zaawansowany moment przygotowań do tego pojedynku na miny.
0: Potem dostaję maile, że dzieci w przedszkolu opowiadają kolegom o Gombrowiczu i organizują pojedynki na miny. Gombrowicz nie tylko skrytykował wszystkich polskich pisarzy, niemalże, poza Miłoszem może, natomiast pisał o pisarzach francuskich. Ja nie lubię Flauberta, ja nie lubię Balzaka, ja jestem ze szkoły Rablego i Montaigne'a. I pojedynek na miny jest wprost wzięty z rablezjańskiego Gargantui czy Pantagruela, a to gombrowiczowskie ja jest bardzo ja Montaigne'a, to jest ja humanisty, ja człowieka w centrum, ja człowieka rozdartego, nie tylko od środka rozdzierającego bardzo wisceralnie, fizycznie patrzącego na życie, bo cierpiącego, tak jak Montaigne cierpiał na chorobę kamienną, tak Gombrowicz, wiadomo, astma i różne inne przypadłości, problemy z sercem, był naprawdę człowiekiem bardzo cierpiącym. Zresztą uważał, że cierpienie jest kwintesencją, jest istotą ludzkości, człowieczeństwa i uważał, że jednak on, ten niby niewierzący Gombrowicz, na koniec życia przyznawał, że jakaś wyższa siła chyba musi za tym stać. No ale właśnie, jeśli nie kupujemy ja artysty, ja humanisty, przeszkadza nam to.

0: Jak? To patrzymy, stoimy zresztą przed kolejnym zdjęciem, takim portretem, autoportretem Gombrowicza, bo widzimy wielką gębę Gombrowicza i obok drugą wielką gębę odbijającą się w lustrze. To są wielkie, my już to widzimy, to są wielkie puzzle, to jest kilka elementów. I tu możemy dokonać aktu iście gombrowiczowskiego, bo jak chcemy zniszczyć ten prawie że autoportret Gombrowicza, obracamy te ekrany, ale jak zamykamy jedną gębę...
1: Tu znowu Gombrowicz, no właśnie.
0: Ale są cytaty po polsku, po francusku, jest mnóstwo zdjęć. Francuzi zachwycają się tymi cytatami, mówiąc, on jest mistrzem Maksymy, on jest jak de la Rochefoucauld. Ale mamy tutaj też zdjęcia Gombrowicza siedzącego w kawiarniach po drugiej stronie Place du Grand Jardin, tam gdzie podglądał tych wrogów artystów. Widzimy kota autostopa, kota, ukochanego kota Gombrowicza. Autostop, bo znaleźli go na poboczu drogi, był jeszcze pies psina. To, co jest cudowne rzeczywiście, to to, że każdy znający, nieznający Gombrowicza, kiedy sobie rozbroi te gombrowiczowskie puzzle, nie tylko doznaje tego aktu deformacji, forma, deformacja, tak znajome i tak bliskie z Ferdydurki, to każdy może wyjść z innymi zdjęciami i z innymi cytatami w głowie. I to jest genialne. Te różne gęby Gombrowicza, różne oblicza Gombrowicza, każdy z nas może poznać po swojemu zupełnie. A cytaty są tu naprawdę czasami bardzo, bardzo ciekawe, jak ten, który zawsze lubię przytaczać, zależnie od niej, miejsca, osób, okoliczności. Byłem mądry, głupi, prostak, wyrafinowany, milczek, kozer, niższy, wyższy, płytki lub głęboki. Byłem lotny, ociężały, ważny, żaden, wstydliwy, bezwstydny, śmiały lub nieśmiały, cyniczny albo szlachetny. Czymże nie byłem? Byłem wszystkim.
1: I ten... Cały Gombrowicz.
0: Ale to właśnie zastanawia, to jest paradoks, ludzie się obruszają słuchając albo czytając ten cytat. Natomiast czy to nie jest prawda? Czy każdy z nas nie odgrywa innych ról, czasami nieświadomie? No i zwłaszcza jeszcze jak usłyszymy dalszy ciąg tego cytatu, gdzie Gombrowicz mówi, ja jestem aktor, akrobata, linoskoczek, wszystko robię, żeby się podobać. No i widzimy tego Gombrowicza, zresztą za chwilę zobaczymy. Przechodząc do salonu, zobaczymy Gombrowicza za kierownicą samochodu. My wiemy, że nigdy nie prowadził, ale my jesteśmy w salonie, który nie mógł być burżuazyjnie nazwany salonem, więc był nazwany jadalnią. W każdym razie my tu widzimy mnóstwo ekranów, nawet tutaj Gombrowicz proszę nas podgląda, uchylając ciemnych okularów. I teraz nam troszkę pomacha. Tu Gombrowicz odpoczywa w czasie wywiadu robionego przez francuską telewizję, francuskie radio Dominika de Roux, Michela Polaka, Michela Wieny, bo się te telewizje i radia z całego świata zaczęły zjeżdżać po nominacjach do Nobla. No my widzimy, że tutaj leży pod kocykiem na kanapie w tych ciemnych okularach i będzie właśnie do nas machał. Rita zawsze mówi, no zobaczcie, jak patrzy na ten filmik. No czy przecież Gombrowicz jakby dzisiaj żył, to byłby pierwszym użytkownikiem Instagrama i Facebooka, TikToka i nie wiadomo czego.
1: Ale był też bardzo fotogeniczny, co rzeczywiście można zaobserwować dzięki licznym prezentowanym tu fotografiom.
0: Tak, Francuzi przychodzą i mówią, o, ona wygląda jak François Hardy, on wygląda jak Yves Montand, więc każdy tam znajduje bliskie sobie postacie, ale my stoimy jeszcze przy innym zdjęciu. Widzimy Gombrowicza na takim pięknie zdobionym balkonie. Za kraty wygląda na nas psina. My stoimy przy tym pięknym balkonie, dekoracji pięknych rzeczywiście nie widzimy, bo jesteśmy w środku, natomiast mamy piękny widok, nie tylko na Stare Miasteczko, na ten plac, tutaj pod spodem główny plac miasta, Place du Grand Jardin, ale widzimy w tle za platanami. Gombrowicz oczywiście zdecydowanie wolał zimę, bo nic nie przesłaniało widoku. Widzimy te kawiarnie. La Régence, gdzie siadywała większość artystów i która do dzisiaj jest taka trochę en. Widzimy tam w tle czerwone parasole, gdzie Gombrowicz grywał w szachy. Select, paryski wystrój kawiarni, gdzie rzeczywiście Gombrowicz bywał. Oczywiście jak się tutaj pojawiał, trzymał się z dala od artystów. Niektórzy mu zarzucają, że był niesympatyczny, nawet nie przychodził się przywitać. Ale jeśli siadał i jadł na tym konserwatywnym południu, gdzie pory jedzenia są bardzo wyznaczone, gdzie kolejność jedzenia jest bardzo wyznaczona, przystawki, pierwsze danie, drugie danie, sery, desery, kawa, nie wiadomo co. Gombrowicz co robił? Zaczynał od kawy i od deseru, żeby jeść zupełnie w drugą stronę, zmierzając ku przystawce, więc wszyscy na niego patrzyli jak na wariata, nie wiemy jak świadomie prowokował. Natomiast no, postrzegali go tutaj dziwnie, ale on uwielbiał te spacery po mieście i z psiną, i ten sport godzinny rzeczywiście po starym mieście, w tych starych uliczkach, gdzie no czas jakby się zatrzymał i to jest piękne miejsce. Było jeszcze piękniejsze. Po naszej prawej stronie my widzimy rzeczywiście ten budynek z lat 70. Nie było też tego budynku, który my z kolei której widzimy po lewej stronie, który nam zasłania cały widok na te jego ukochane góry, więc tu wyglądało zupełnie inaczej, no i było dużo bardziej wielkopańsko na pewno dla Gombrowicza, więc nie dziwmy się, że tak mu tutaj było dobrze.
2: Wstąpiliśmy wczoraj.

0: Wczoraj zrito w rok 1967. We dwoje, bez szampana, przyglądając się z okna ciszy, pustce naszego pięknego placu Grand Jardin, z dachami spiętrzonymi starego wąs, z wieżą katedry, ze skalistymi ścianami gór w głębi, które księżyc zalewał mistycznym światłem. Księżyc był tak silny, że widać było z drugiej strony taflę morza za Cap d'Antibes. Prawie nic mi się nie zdarza. Nieszczególny stan zdrowia stał się dla mnie czymś w rodzaju klasztoru. Żyję jak mnich. Nie brak wizyt, bo to jednak jest salon Europy. Ciągle się ktoś zjawia. Z Ameryki, z Australii, ze Szwecji, z Polski. Na święta zatrzęsienie królów, finansistów, maharadżów, admirałów, gwiazd filmowych. Ale nic się nie zdarza.
1: Tu była kuchnia, o tej kuchni już sobie co nieco opowiadaliśmy, ale my dzisiaj tu widzimy teatr. Są czerwone dywany, są czerwone pluszowe pufy. Można podpatrzeć realizację na ekranach spektakli teatralnych, w tym dziwaczną realizację, do której zrobiła scenografię Krystyna Zachwatowicz, realizację paryską Ślubu z 1963 roku, bardzo dziwną, przyjętą z jednej strony bardzo dobrze, z drugiej bardzo źle. Natomiast właśnie różne realizacje teatralne, bardzo często Gombrowicz jest w Polsce grany, jest też grany za granicą i dużo młodych ludzi po Gombrowicza sięga, zwłaszcza w teatrze. I to jest niesamowite i to trochę zatacza krąg, tak jak on był rzeczywiście znany głównie jako autor teatru, chociaż o dzienniku mówiono i o Gombrowiczu w kategoriach dziennika, że to jest jeden z najbardziej, z najważniejszych dwudziestowiecznych twórców dzienników, memorialistów. Więc no naprawdę był bardzo blisko tego Nobla. Ale my tu widzimy, a propos teatru, nie tylko widzimy sami siebie, bo oczywiście muszą być lustra, ale widzimy pośród tych plakatów też cytaty, fragmenty ostatniego wywiadu. Ostatnie pytanie w ostatnim wywiadzie, w którym już pokazuje, że nie ma zielonego pojęcia o tym, jak powinien wyglądać teatr, w którym realizowane są jego sztuki. Mówi tylko o dobrej akustyce i jakiejś odpowiedniej scenie, ale i tak najlepsze jest ostatnie pytanie w tym wywiadzie. Jakie są pana plany na przyszłość, panie Gombrowicz? Grób, odpowiada wprost Gombrowicz. I rzeczywiście, chociaż czuł to widmo śmierci, myślał, że jeszcze trochę pożyje i przede wszystkim, że jeszcze trochę sobie ugra i dostanie tego ciasta uznania literackiego, chociaż już nie było źle. Natomiast za wszelką cenę chciał być wydawany w książkach, po prostu w wersji kieszonkowej. Jego wydawcy chcieli jakieś prestiżowe serie i tak dalej. On się buntował, oni nie rozumieli, po czym powiedzieli, już rozumiemy, dlaczego miał taką presję. On po prostu czuł, że niedługo odejdzie. No właśnie, grób. Gombrowicz konfabulował na temat jakiegoś pogrzebu wielkiego państwowego. Wiemy, że był zakazany od 58 do lat 80. i głosem wolności to pozostawał jedynie w postaci wydań kultury paryskiej, szmuglowanej z Maison Lafitte, czy w postaci reprintów w drugim obiegu. Był jednak ważnym pisarzem. On spocznie tutaj w Wąs, na cmentarzu w centrum miasta i to jeszcze spocznie w miejscu niezwykłym, bo nie tylko pod cyprysami, rzeczywiście ten cmentarz jest urokliwy i zupełnie inny niż polskie cmentarze, ale spocznie, i tu właśnie dobrze też teraz stoimy, z widokiem na góry. Jeśli cokolwiek widzi ze swojego grobu, to widzi tę pierwszą z czterech wencjańskich gór, nazywanych Bau. Jeśli cokolwiek widział ze swojego balkonu, to było to. Jeśli cokolwiek widzi ze swojego grobu, to jest Bau de Blanc, a przede wszystkim pod piękną, bardzo charakterystyczną, surową płytą, zrobioną właśnie z kamienia z Bau de Blanc. Więc no myślę, że po pierwsze miał piękne ostatnie lata życia, zaznał troszkę uznania. No i jedna z ostatnich rzeczy do tego świadka epoki. Bardzo lubię o tym wspominać, zwłaszcza kiedy się ogląda zdjęcia Gombrowicza spacerującego po Col de Vence, takiej przełęczy, którą my tam widzimy pośród gór, która była dla niego bardzo ważna i która ma niesamowity księżycowy krajobraz. Rośnie tam dziki tymianek, którego nie wolno zrywać, ale wszyscy to robią. Ten kamienisty pejzaż księżycowy zawsze mi przywodzi na myśl jedną z ostatnich nocy Gombrowicza na tym padole, bo bodajże 20 lipca to było lądowanie człowieka na księżycu. Gombrowicz, bardzo już chory, w emocjach, całą noc nie mógł spać, oglądał w telewizji, słuchał w radio. On, który tak się interesował

0: wszystkim, co nowoczesne. Był zafascynowany i miał świadomość, że to jest naprawdę krok w przyszłość. Być może sam teraz po tym księżycu chodzi albo gra w szachy z panem Twardowskim. Natomiast no myślę, że to był rzeczywiście piękny koniec życia. Ale koniec, mówiąc o końcu, to jeszcze chciałam Państwu pokazać Ritę. Mamy piękny ekran, na którym Rita opowiada w krótkim filmiku o tym, jak wyglądało ich życie. My widzimy piękną Ritę, no i kota autostopa oczywiście, ale w tle widzimy zdjęcie Gombrowicza pomiędzy Janem Lenicą a Sławomirem Mrożkiem. Naprawdę Rita jest wszystkiego, co najlepsze warta i bardzo jej dziękujemy, że chciała się zająć tym dziełem, że wzięła to na siebie, chociaż to było bardzo ciężkie i ona sama, jak Gombrowicz, nieraz przymierała głodem i że jest tak, jak jest, a będzie jeszcze lepiej.
1: Tak kończymy zwiedzanie tej gombrowiczowskiej przestrzeni w Wons na południu Francji. Naszą przewodniczką była gospodyni tego miejsca Katarzyna Kula. Bardzo serdecznie dziękuję.
0: Dziękuję serdecznie i zapraszamy tutaj.
1: Żegnam się już z Państwem. Monika Zając, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Maska i superbohater zdają się czymś nierozłącznym. Pytanie, czy skrywa ona oblicze, czy tworzy nowe, nie znajduje jednak łatwego rozwiązania. W świecie Batmana, Jokera i Moon Knighta tożsamość okazuje się jedną z największych zagadek. Spróbujemy ją rozwikłać dziś o 14:30. Do usłyszenia. Michał Nowak.
0: Autopromocja.
2: Tu program Drugi Polskiego Radia, minęła 12.
3: Quodlibet niedzielny.

Przy mikrofonie Michał Dębski. Dzień dobry. Spotykamy się w niedzielę, w samo południe. Domyślam się, że większość z Państwa jest już przynajmniej po porannej kawie, a może nawet po śniadaniu, czy tuż przed obiadem. Ale na nasze dzisiejsze spotkanie przygotowałem zestaw utworów, które powstawały z myślą o nieco późniejszej porze. Nokturny i serenady. Jednak jak się Państwo za chwilę przekonają, ta nocna muzyka jak najbardziej nadaje się do słuchania także w środku dnia. Zaczniemy od kilku drobnych utworów Jana Sebastiana Bacha, które miały pomóc na bezsenność. Cierpiał na nią hrabia Hermann Karl von Kaiserling i wtedy, gdy właśnie nie mógł zasnąć w nocy, prosił swojego nadwornego muzyka Johanna Gottlieba Goldberga, by zagrał mu na przykład

Być może nie spodziewali się Państwo takiego brzmienia. To były dwa klawikordy. Bardzo drobne instrumenty, przynajmniej jeśli chodzi o konstrukcję, a wyglądają one jak stoły. Mogą być zarówno pięknym meblem, jak i domowym instrumentem klawiszowym. A taki można postawić na przykład w sypialni i grać na nich, gdy ktoś z domowników cierpi na bezsenność. Dziś oczywiście można przygrywać sobie na jeszcze mniejszych instrumentach, ale kilkaset lat temu takie wynalazki pozwalały nieco zwolnić i uspokoić się. Zresztą dzięki temu nagraniu można zrozumieć, jak bardzo ciche są te instrumenty. Mikrofony musiały być bardzo blisko strun, by móc zarejestrować ich dźwięk. Arii i pierwszych pięciu wariacji z cyklu wariacji goldbergowskich Jana Sebastiana Bacha słuchaliśmy w wykonaniu Michaela Calka, znawcy muzyki dawnej i pomysłodawcy zarejestrowania kompletu wariacji goldbergowskich Bacha właśnie na klawikordach. Dziś w Kwodlibecie słuchamy muzyki nocy, na przekór porze, o której się spotykamy, ale być może niektórzy z Państwa sypiają w innym rytmie. Na przykład bardzo możliwe, że Johann Gottlieb Goldberg o tej właśnie porze odsypiał całonocne domowe recitale dla hrabiego Hermana Karla von Kaiserlinga. Według anegdoty, wariacje, których słuchaliśmy, miały pomóc przetrwać bezsenne noce hrabiemu. Cofniemy się teraz nieco w czasie, do drugiej połowy XVII wieku. Wtedy Alessandro Scarlatti pisał swoje serenaty. Sera to po włosku wieczór. I właśnie o tej porze, na zewnątrz, przy blasku świec, jeśli pogoda na to pozwalała, księżyca, wykonywano serenaty. Można określić je jako kameralne dzieła muzyczno-teatralne. Angażowano w nie mniej wykonawców, na przykład ta, której za chwilę posłuchamy, została rozpisana na jeden głos solowy, dwoje skrzypiec i basso continuo. W tym przypadku główną bohaterką jest Amarilli, pasterka, która, podobnie jak hrabia, o którym Państwu wspominałem, ma problemy ze snem. Ich powodem jest tym razem wielkie pożądanie względem innego pasterza, Tirsiego. A tak o tym śpiewa głosem Elizabeth Scholl, sopran. Towarzyszy jej zespół Modo Antiquo, dyryguje Federico Maria Stardelli.

Vieni o notte, przyjdź o nocy, śpiewała Amarilli, młoda pasterka, która chce choć na chwilę zasnąć i zapomnieć o ukochanym Tirsim. W jej rolę wcieliła się Elisabeth Scholl, sopran, towarzyszył jej zespół Moda Antiquo pod kierownictwem Federica Mali Sardellego. Wykonali oni serenatę Notte in Carro d'Ombre Alessandra Scarlattiego. Utwór, który mogliby Państwo usłyszeć wieczorem, na przykład w Neapolu w latach 80., ale XVII wieku, na placu albo polanie i prowizorycznej scenie. Oczywiście w blasku księżyca i świec. Dziś w Quod Libecie słuchamy serenat, albo jak w przypadku tym, serenat i nokturnów. Ale muzyka nocy opowiada nie tylko o kojeniu zmysłów albo próbach zasypiania. Dla niektórych noc była dopiero momentem przebudzenia, a w każdym razie chwilą, w której słuchało się uważniej. Było tak w przypadku Luigiego Boccheriniego. Mniej więcej w 1780 roku popełnił on dzieło, które dla mnie należy do najciekawszych muzycznych fenomenów tamtych czasów. Napisał kameralny utwór, który opisuje ulicę Madrytu nocą. To Quintettino nazwał La musica notturna delle strade di Madrid, czyli muzyka nocna ulic Madrytu. Bardzo polecam Państwu wysłuchanie tego utworu, szczególnie, że istnieją jego bardzo różne odczytania, ale dziś posłuchamy orkiestrowego opracowania ostatniej części tego dzieła, czyli Ritiraty. Opisuje ona, jak nocna straż wycofuje się z miasta i zamyka je aż do wschodu słońca. Mówiąc krótko, rozpoczyna się cisza nocna. Boccherini sam skomponował kilka wersji tego ostatniego ogniwa swojego kwintetu i w 1975 roku Luciano Berio postanowił nałożyć je na siebie, tak by orkiestra grała je jakby jednocześnie. Posłuchajmy efektu tego bardzo ciekawego zabiegu dwudziestowiecznego kompozytora. Orkiestrę Symfoniczną Radia Fińskiego prowadzi Hannu Lintu.

To były Ritirate Luigiego Boccheriniego. Można powiedzieć, że było to bardzo efektywne słuchanie, bo w nieco ponad 6 minut poznaliśmy od razu 4 wersje oryginalnego ogniwa quintetina włoskiego kompozytora o tytule Musica Notturna delle Strade di Madrid. Tę zwielokrotnioną wersję skomponował w 1975 roku Luciano Berio. Usłyszeliśmy ją w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Radia Fińskiego, dyrygował Hannu Lintu. Ritirata być może tak nie brzmi, szczególnie w tej wersji, ale opowiada o tym, że straże nocne miasta Madrytu zamykają tą właśnie stolicę obecną Hiszpanii i ogłaszają ciszę nocną. W takim razie nie pozostaje nam nic innego niż posłuchać kilku nokturnów. Wybrałem te spod pióra Erika Satiego. Powstały one po kryzysie

twórczym francuskiego kompozytora. Krytycy nie przepadali za twórczością Satiego, on odwzajemniał tę niechęć. Wszystko to poskutkowało tym, że zaczął zamykać się w sobie i być może właśnie to zgorzknienie, melancholia popchnęły go do napisania kilku nokturnów. Wzorem były dla niego bez wątpienia utwory z tego gatunku, które pozostawił po sobie Fryderyk Chopin. Satie nie byłby jednak sobą, gdyby nie chciał napisać czegoś na kształt antynokturnów. Jak to miał w zwyczaju, dodał do nich zabawne, ironizujące wierszyki, ale ostatecznie zdecydował się jednak je usunąć i napisać całkiem poważne, jak na niego, utwory. Posłuchajmy. Przy fortepianie Aldo Ciccolini.

Wysłuchaliśmy pierwszych trzech z pięciu nokturnów Erika Satiego. Jak się okazuje, kompozytora, który lubił nie tylko zgrywę i ironię, ale także pozwalał sobie na muzyczną introspekcję, na nieco bardziej melancholijne i refleksyjne dźwięki. Dziś zagrał je dla nas Aldo Ciccolini. Słuchają Państwo niedzielnego kwodlibetu w dwójce. Króluje w nim muzyka nocy, ale o wielu odcieniach. Za chwilę usłyszymy serenadę szwedzkiego kompozytora Wilhelma Stenhammara. W 1906 roku udał się do Włoch i ta wyprawa zrobiła na nim wielkie wrażenie. Trudno się dziwić. Jako człowiek północy zobaczył tam zupełnie inne krajobrazy, oddychał innym powietrzem, świeciło tam inne słońce. Ten silny kontrast sprawił, że Stenhammar poczuł potrzebę podzielenia się swoimi wrażeniami. Miał nawet napisać w jednym z listów, że będzie to poezja o południu, do której zdolny jest tylko mieszkaniec północy. Niezależnie od tego, czy była to kwestia zauroczenia, czy bardziej zarozumiałość 35-letniego kompozytora, efektem tej podróży była właśnie serenada. I w tym kontekście warto też wspomnieć o pochodzeniu tego słowa. Serenus w języku łacińskim oznacza pogodny, bezchmurny. I faktycznie serenady odnosiły się do pieśni śpiewanych wieczorem przy rozgwieżdżonym niebie,

blasku księżyca. Ale w tym przypadku Stenhammar prezentuje dużo więcej niż tylko taką miłosną pieśń po zmroku. To cały pejzaż Włoch, który podziwia nordycki artysta. Usłyszymy więc zarówno beztroskie, jak i nieco mroczniejsze fragmenty. Już w uwerturze pojawią się śpiewne partie instrumentów, które nawiązują do tradycji serenad. Usłyszymy też dionizyjski akcent, to będzie część trzecia, scherzo, w której trudno nie oprzeć się szalonym rytmom. Co ciekawe, Stenhammar umieścił w swojej serenadzie także nokturn, to będzie część czwarta. Moment, w którym kompozytor przenosi nas do swojej rodzinnej Skandynawii i tylko momentami przypomina o wcześniejszej włoskiej przygodzie. I w końcu w finałowym piątym ogniwie budzi nas z tego pięknego snu, snu na pograniczu północy i południa. Serenadę op. 31 Wilhelma Stenhammara wykonają symfonicy z Göteborga, prowadzi ich Herbert Blomstedt.

To była serenada na orkiestrę op. 31 Wilhelma Stienhammara. Według kompozytora jest to florencki dytyramb do wiosny, coś jednocześnie zmysłowego i duchowego z silną wonią kwiatów, która unosi się w czystym, gorącym powietrzu. Tutaj trzeba dodać jeszcze powietrzu włoskim. Jestem ciekawy, jakie odczucia wzbudził w Państwu ten utwór szwedzkiego kompozytora. Ja na przykład mam wrażenie, że świetnie słuchałoby się go podczas lotu samolotem, na przykład z Florencji do Sztokholmu. Może mają Państwo inne propozycje na taką trasę? Z chęcią je poznam. Proszę pisać na michal.debski@polskieradio.pl. Tymczasem w Kwodlibecie posłuchamy jeszcze utworu, który napisał prawdziwy król serenad. Co najmniej kilkanaście ich w jego dorobku możemy odnaleźć, a mowa o Wolfgangu Amadeuszu Mozarcie, dla którego ten gatunek, serenada, był okazją do tego, by stworzyć coś nieco lżejszego, ale jednocześnie nie banalnego. Z pewnością znają Państwo jego jeden z najsłynniejszych utworów w ogóle, czyli serenadę G-dur Eine kleine Nachtmusik. Ta powstała w 1878 roku, gdy kompozytor miał mniej więcej 30 lat. Ale nie wiem, czy znają Państwo utwór starszy o dwie dekady, czyli spod pióra małego, 10-letniego Mozarta. Wtedy napisał Ganz kleine Nachtmusik, czyli nawet nie małą, a malusieńką muzykę nocną. To tytuł, który nadano mu niedawno. Był on nieznany do 2024 roku, bo wtedy odkryto go w Lipsku. Posłuchajmy więc tej mozartowskiej nowości. Serenady C-dur. Grają Leonhard Baumgartner, skrzypce, Margarita Poczebut, skrzypce, Svenja Duse, kontrabas, Oskar Jokel, klawesyn.

Wolfganga Amadeusza Mozarta, jego młodzieńcza kompozycja odnaleziona niedawno. Nadano jej podtytuł Ganz kleine Nachtmusik, tak jakby miała być zapowiedzią jego Eine kleine Nachtmusik, serenady, którą Mozart napisał dwie dekady później. I faktycznie można usłyszeć tam pewne podobieństwa między tymi dwoma kompozycjami. Grali Leonhard Baumgartner, skrzypce, Margarita Poczebut, skrzypce, Svenja Dose, kontrabas i Oskar Jokel, klawesyn. Dzisiejszy kwadlibet powoli dobiega końca, ale w naszym zestawieniu nokturnów i serenad pojawi się jeszcze jeden przykład niecodziennego nocnego utworu. Będzie to nokturn Johna Fielda, 12 w jego zbiorze w tonacji E-dur. Ten irlandzki kompozytor nazwał go nokturnem charakterystycznym o podtytule Południe. Czy czeka nas więc muzyczny paradoks? Nokturn przeznaczony do grania w środku dnia, a może to tylko nocne wspomnienie tego, co wydarzyło się wcześniej. Posłuchajmy go w interpretacji Alice Sary Ott.

I tak Alice Zara od klawiszami fortepianu wybiła południe, a może była to północ. Słuchaliśmy bardzo charakterystycznego, jak zresztą wskazuje jego nazwa, nokturnu Johna Fielda w tonacji E-dur i pod tytule Noontide, czyli południe. Tymczasem zbliża się już godzina 14 i kończymy nasze spotkanie w niedzielnym Quodlibecie. Słuchaliśmy dziś serenad i nokturnów, niecodziennych oraz dziennych. Taki wybrzmiał przed chwilą. Dziękujemy i życzymy Państwu dobrego popołudnia, później równie dobrego wieczoru. Audycję zrealizowała Zuzanna Wawro, Michał Dębski. Do usłyszenia. Żegnamy się z Państwem muzyką kompozytora, którego oczywiście nie mogło zabraknąć w dzisiejszym zestawieniu. Nokturny Fis-dur op. 15, numer 2 Fryderyka Chopina w wykonaniu Maurizio Poliniego.

0: Autopromocja.
1: To się czyta.
2: Wojciech Lada. Za chlebem. Polacy przejechali pół świata tylko po

0: żeby dostać kawałek własnej ziemi. Nieważne, że leżącej pośrodku nietkniętych od milionów lat przez człowieka gęstych i nawet do dziś w większości dzikich lasów Ameryki Południowej. Ważne, że własnej. Zachęcam Państwa do słuchania. Fabian Kocięcki.
1: Zapraszamy codziennie do piątku o 9:30. W tym tygodniu w Zapiskach ze Współczesności zapraszamy do wysłuchania wspomnień Marka Ławrynowicza, autora słuchowisk radiowych, pisarza, poety i scenarzysty.
2: Ja zawsze od liceum chciałem być pisarzem. Tylko były dwie rzeczy, które mi przeszkadzały. Pierwsza rzecz to ja byłem zawsze specjalistą od małych, krótkich form. A tu trzeba napisać książkę, żeby być pisarzem. Po drugie, nie bardzo wiedziałem o czym. I tu mi się przypomniały wszystkie te opowieści zasłyszane w dzieciństwie o Wilnie, o Wileńszczyźnie i tak dalej. I zacząłem robić Diabła na dzwonnicy.
1: O radiowej satyrze, słuchowiskach z Malinówka i swojej prozie Marek Ławrynowicz będzie opowiadał codziennie kwadrans przed 13:00.
0: Autopromocja.
3: Tu program Drugi Polskiego Radia. Zbliża się 14:00.
1: Co ma w środku lalka?

0: Małgorzata Szymankiewicz, dzień dobry. Serdecznie witam w kolejnej audycji z cyklu, w którym rozbieramy lalkę Bolesława Prusa, a naszym ekspertem jest profesor Ryszard Koziołek z Uniwersytetu Śląskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Dziś będziemy rozmawiać o Warszawie, która w powieści Bolesława Prusa nie istnieje jednak bez Paryża, więc będzie to audycja o dwóch miastach, Warszawie i Paryżu, bo jednym z najważniejszych elementów konstrukcji świata przedstawionego w lalce jest to zestawienie dwóch miast. One nie są jedynie miejscami akcji, najpierw Warszawa, a potem Paryż, lecz no, symbolami takich dwóch odmiennych modeli świata, można by powiedzieć.
1: Tak, to jest znowu coś, co w Prusie zachwyca, a w lalce najbardziej, że on nam wniósł miasto do literatury polskiej tak naprawdę na skalę, w której do tej pory ono w literaturze polskiej, zwłaszcza klasycznej, miejsca nie miało, a jak miało, to najczęściej jako antyteza wsi i to antyteza niekorzystna. My Sławianie, my lubimy sielanki, słynny emblemat polskiej, słowiańskiej duszy narodowej, jednoznacznie wydaje się dyskwalifikować miasto jako przestrzeń właściwą i dogodną dla życia człowieka. I kiedy zrobimy szybki przegląd polskiej literatury klasycznej od Reja Kochanowskiego po nawet Gombrowicza, paradoksalnie, chociaż najsłynniejsza powieść Ferdy Durkę miasto także ma za swoje centrum, to ostatecznie wszędzie lądujemy gdzieś na wsi. Miasto ma generalnie złą prasę w literaturze. Jest przestrzenią zepsucia, ryzyka, samotności, izolacji. To wszystko, o czym rozmawialiśmy przy okazji pieniędzy w lalce, zyskuje właściwą sobie alienującą przestrzeń miasta. I nagle pojawia się powieść, która jest hymnem miłości do miasta.
0: Apoteozą tego miasta.
1: Apoteozą tego miasta, nie przestając być wobec tego miasta krytyczną. A jeśli komuś za mało byłoby krytyki Warszawy albo chciałby zobaczyć, co jest źródłem wielu scen warszawskich, Kroniki Prusa, czyli jego felietony, przynoszą istną ferię refleksji na temat współczesnej Warszawy, od ludzkich fizjonomii po przeróbki ulic, po rozwiązania jezdne i hydrauliczne. Właściwie wszystko, co w Warszawie się dzieje, istotnego i nieistotnego, trafia pod pióro Bolesława Prusa.
0: Bo można powiedzieć, że Bolesław Prus stworzył taką niezwykle dokładną mapę Warszawy końca XIX wieku. Gdyby Warszawa nie była zniszczona w czasie II wojny światowej, prawdopodobnie w dużej części chodzilibyśmy po tym mieście, nie tyle stworzonym, co przepisanym przez Bolesława Prusa na karty powieści.
1: Tak, myślę, że gdybyśmy rekonstruowali Warszawę, czy odbudowywali ją wedle wzorca XIX wieku i zniknęłyby nam wszystkie mapy z tego czasu, to

0: Prus mógłby w dużej mierze posłużyć urbanistom i architektom za przewodnika. Śladami Prusa podążyli wybitni badacze lalki, maniacy lalki, nie waham się powiedzieć, szlachetni. Słynna książka Śladami Wokulskiego, przewodnik literacki po warszawskich realiach lalki, która ma trzech autorów, czyli Stefana Godlewskiego, Ludwika Grzenieskiego i Henryka Markiewicza, no dostarcza lalkomaniakom niezwykle wyczerpującej topografii miasta, przechadzając się, czy wędrując, katalogując wszystkie ulice, miejsca, sklepy, na czele z tymi najważniejszymi, jak kamienica, w której mieszka Wokulski, którą zresztą dzisiaj warszawiacy, będąc na krakowskim przedmieściu, mogą sobie mijać i widzieć stosowną tablicę, jak i sklep, którym prowadzili swoje interesy, którym rządził najlepszy z subiektów pod słońcem, i wiele, wiele innych miejsc. Ulica Krucza odgrywa w lalce niezwykle ważną rolę, i no i teatr oczywiście, i wiele innych rzeczy. Choć, jak już wspominaliśmy też nie tak dawno, są miejsca, których spodziewalibyśmy się w lalce, a ich nie znajdujemy, jak choćby Belweder czy Zamek, no bo te są związane z władzami okupacyjnymi i Prus jakby gumkuje te miejsca z topografii Warszawy. No a z drugiej strony mamy oczywiście i Nalewki, mamy Tamkę, mamy Powiśle, czyli tą mroczną, ciemną, przestępczą Warszawę, ale też Warszawę, która jest emblematem zapóźnienia cywilizacyjnego kraju, podwójnego zapóźnienia, zarówno tego wynikającego z okupacji po prostu rozbiorowej, która sprawia, że wszystkie istotne nadwyżki gospodarcze i finansowe wędrują do Moskwy, a nie pracują dla rozwoju kraju, ale także, czego Prus nam nie szczędzi, ze względu na zapóźnienie społeczeństwa, na
1: właśnie ten społeczny marazm.
0: Tak, na marazm społeczny. Mhm. Jeśli patrzymy na literaturę europejską, to co najmniej od XVIII wieku, a XIX wiek jest wręcz królewskim wiekiem, jeśli chodzi o tematykę miasta w literaturze europejskiej, no to takie powieści, właściwie gdzie byśmy nie sięgnęli, czy powieści Dickensa, czy powieści Goncourtów, Flauberta, rzecz jasna, Balzaka, czy Dostojewskiego, mają za swoją przestrzeń, za swoje terytorium wielkie miasta, Londyn, Paryż, Petersburg, ale jednocześnie pojawia się coś z niezwykłą intensywnością bardzo ważnego. Te miasta nie są wyłącznie tłem, nie są sceną dla akcji bohaterów, ale stają się samodzielnymi bohaterami, stają się wręcz postaciami. Nie chodzi o proste zabiegi antropomorfizacyjne, ale o taką intensywność oddziaływania, generowania zachowań, generowania relacji, przenikania swoją energią, częściej mroczną niż jasną, sceny powieściowej, że właściwie należy mówić o miastach jako swoistych bohaterach powieści XIX wieku.
1: No i w polskiej literaturze chyba Prus był pierwszy.
0: I polskiej literaturze. On nie był pierwszy, ale kto dzisiaj pamięta, nie wiem, Małe tajemnice Warszawy Karola Rusieckiego, Dagerotypy Warszawy Edwarda Bogusławskiego, Nowe tajemnice Warszawy Adolfa Dygasińskiego, Tajemnice Nalewek Henryka Nagiela. To już jest rupieciarnia. To szeleści starzyzną, to jest domena historyków literatury, żeby o tym czytać. Warszawa ma swoją literaturę miejską, trochę kryminalną, trochę sensacyjną. To są w dużej mierze inspiracje wielkiego przeboju XIX wieku, jakim były Tajemnice Paryża Eugenii Szasu, ale dziś to nie ma dla nas żadnego znaczenia. Jeśli chodzi o przeniesienie Warszawy do literatury klasycznej, czyli przeniesienie jej do polskiego uniwersum symbolicznego, co oznacza, że każdy Polak, który przechodzi przez edukację szkolną, jeszcze zanim, albo po, albo nawet jeśli nigdy, co jest niezwykle rzadkie, nie odwiedzi Warszawy, będzie miał jej obraz zapośredniczony, w jakimś sensie ukształtowany przez lalkę, mimo że tej Warszawy w tym kształcie już nie ma, choć któż, jeśli nie przybędzie do Warszawy, nie przejdzie się krakowskim przedmieściem, czyli najważniejszą ulicą lalki, gdzie mieszka główny bohater i gdzie jest sklep.
1: Kiedy rozmawialiśmy o tematach naszych audycji, pan profesor mówił, że dla osób nieurodzonych w Warszawie lalka Prusa jest takim narzędziem do uczenia się Warszawy. Proszę rozwinąć ten wątek.
0: Przede wszystkim miasto jako temat literacki narzuca nam zupełnie nowy rodzaj ludzkich relacji. Dzięki powieści my uczymy się czasem nawet także doświadczać, zdawać sobie z tego sprawę, co jest udziałem nas jako ludzi miejskich. Jednym z tych przejawów jest poczucie, bycie samotnym w tłumie, czy też raczej bycie incognito w tłumie. Walter Benjamin zanotował kiedyś takie zdanie,

0: przejęte z jakiejś paryskiej kroniki policyjnej, iż w tłumie jednostka nie musi się wstydzić. I to jest nowe doświadczenie ludzkie, jednostkowe, że jesteśmy na oczach wielu ludzi, a jednocześnie jesteśmy nieprzenikalni, jesteśmy incognito. Wszystko jedno, czy jesteśmy mieszkańcami miasta, to poza swoją dzielnicą, jeśli zanurzymy się w tłumie, właściwie jesteśmy anonimowi. Cóż powiedzieć o kimś, kto przybywa do miasta. I to bycie wśród ludzi, przechadzanie się wśród nich staje się nowym fenomenem, nową aktywnością poznawczą, ale także nową przyjemnością, któremu francuska eseistyka, francuska antropologia miasta w XIX wieku nadała imię flâneur, a więc ten, który się flanuje. Było kiedyś takie w polszczyźnie takie spolszczone słowo, flanować się, czyli przechadzać się bez celu, wałęsać się. I bohaterowie lalki odczuwają z tego powodu przyjemność. Przechadza się Rzecki, przechadza się Wokulski. Nawet jeśli gdzieś zdążają, to czasem zmieniają drogę, czasem po prostu Wokulski wychodzi ze sklepu po to, żeby się przejść, żeby odreagować, żeby zapomnieć o przykrości, która mu się zdarzyła. Miasto jest jakimś takim wielkim salonem. I to jest jakby drugi wymiar.
1: A to też tutaj wrócę jeszcze jednym komentarzem do pierwszej audycji, czyli Warszawa jest tym Teatrum Mundi.
0: Otóż to. I jeśli połączymy ze sobą te dwie perspektywy, to nagle ta scena świata się nam rozszerza i konkretyzuje. Ponieważ dopóki jesteśmy w sklepie Rzeckiego i patrzymy na rozstawione figurki, mamy do czynienia z czystą alegorią, w gruncie rzeczy abstrakcyjną. Ale kiedy nazwiemy sceną świata, sceną życia, scenę krakowskiego przedmieścia, czy salonów w kamienicy Łęckich, czy wyścigów, no to wtedy już jesteśmy w bardzo konkretnym teatrze, z konkretną scenografią, kostiumami, o które trzeba zadbać, trzeba założyć cylinder, trzeba wypożyczyć albo kupić powóz, trzeba kupić konia wyścigowego. Zaczynamy razem z bohaterem uczyć się tego, że życie w mieście polega na byciu częścią spektaklu. Oczywiście najlepiej, jeśli ta nasza pozycja jest pozycją aktora pierwszoplanowego i Wokulski, choć go mierzi to i chwilami irytuje, chce być aktorem pierwszoplanowym, nie chce być aktorem epizodycznym.
1: Zanotowałam sobie w trakcie pańskiej wypowiedzi słowo moda, bo miasto to także moda, jak się człowiek paradnie przechadza, jak rozumiem, nie po prostu idzie w celu załatwienia jakichś spraw, to musi się właśnie odpowiednio ubrać. Akurat Warszawa XIX wieku bardzo korzystała z wzorców europejskich, jeśli chodzi o ubiory. No i sam Wokulski jako bohater też się stroi, mimo że ma te czerwone dłonie, ale tym ubiorem próbuje swój status podnosić.
0: On już wie, że musi się ubierać elegancko. Co prawda czasem wierzga, czasem stara się robić rzeczy, które wydają się być niepopularne albo dowodzić jego złych manier, jak choćby słynna scena podczas obiadu u Łęckich, kiedy atakuje rybę nożem i widelcem, budząc zgorszenie panny Florentyny. No, ale z pewną arogancją i wyższością powiada, że w okopach jadł ryż palcami, czy ryż i mięso palcami. No więc pokazuje jakby rodzaj lekceważenia ścisłych manier, czy jakiegoś kodeksu, ale tak czy inaczej dostosowuje się do tego. Natomiast oczywiście lalka daje nam cały przegląd damskich toalet, ale także ubiorów panów. Jedną ze scen, która wzbudzała ogromne zainteresowanie czytelników odcinków prasowych, to scena kwesty wielkanocnej.
1: Kościele Świętego Krzyża, czyli też bardzo warszawskie miejsce.
0: Absolutnie, więc to jest to ikoniczne miejsce dla Warszawy. Więc Prus, to też jest ważna rzecz, że Prus właściwie nie bawi się peryferiami. Trzyma nas w centrum Warszawy. Jesteśmy rzeczywiście głównie w sercu miasta. Tak jak już wspomniałem, najważniejsze warszawskie sceny lalki rozgrywają się na krakowskim przedmieściu. No i też nieprzypadkowo jesteśmy w Kościele Świętego Krzyża. Ale ten Kościół Świętego Krzyża i kwesta wielkanocna, one były bohaterkami relacji reporterskich, relacji prasowych tego czasu, ponieważ te kwesty były niezwykle popularne, były wydarzeniami towarzyskimi, właśnie tym teatrem miejskim i prasa z całą starannością opisywała, kto stał z tacami czy z koszykami na nadatki. Najczęściej były to matki i córki. No, one były znane publiczności z imienia i nazwiska, opisywano jak wyglądały, opisywano jaka była wielkość pozyskanych datków i tak dalej. Więc kiedy Wokulski przybywa ze swoimi 25 imperiałami, no,

0: No to widzi oczywiście, spostrzegł hrabinę Karolową i pannę Izabelę. Obie również siedziały nad tacą z pieniędzmi i trzymały w rękach książki, zapewne do nabożeństwa. Za krzesłem hrabiny stał służący w czarnej liberii. Wokulski podszedł ku nim, potrącając klęczących i omijając inne stoły, przy których pukano na niego za wzięcie. Zbliżył się do tacy i ukłoniwszy się hrabinie, położył swój rulon półimperiałów. Boże, pomyślał, jak ja głupio muszę wyglądać z tymi pieniędzmi.
1: Jak zejdziemy z karpą w dół w stronę Wisły, to jest Powiśle, takie szare, brudne i biedne po prostu. I tak sobie myślę, że ta Warszawa zyskuje właśnie dlatego, że Bolesław Prus w tym sensie zyskuje, że jest autentyczna, że Prus nie ukrywa całej tej brzydoty, którą ma miasto w sobie i to sprawia, że my o tym mieście, o bohaterze myślimy jako o żywym organizmie. Także kontakt z takim miastem ma duży wpływ na psychikę i też decyzje bohaterów. Jak to miasto pracuje w ludziach.
0: Scena wędrówki Wokulskiego po Powiślu została narysowana i przemyślana, nie waham się tego powiedzieć. Ona wydaje się być niezwykle precyzyjnie przygotowana, dlatego że Wokulski wychodzi ze sklepu wzburzony, ponieważ to jest moment, kiedy Izabela przychodzi wytarmosić za ucho tygrysa, odwołując się do wcześniej omawianej sceny. I żeby podrażnić Wokulskiego, właściwie wdaje się w jakiś rodzaj flirtu, czy w każdym razie kokietuje subjekta Mraczewskiego, który bawi się tą rozmową, sprawia mu przyjemność. Oboje nie zdają sobie sprawy, że Wokulski osiąga stan wrzenia, wściekłości, zazdrości, urazy, że oto jego bogini może być przedmiotem takiego taniego emablowania. Wychodzi ze sklepu i wędruje po Powiślu. Jego odraza do świata zaczyna korespondować z tym, co tam ogląda. Widzi świat, który jest, nie powiem, zdegradowany, tylko który nie ma najmniejszych szans na pozytywną przemianę. To jest scena, która musiała być dla samego Prusa bardzo bolesna, bo to jest argument, którego Prus używa, mówiąc, pozytywizm jest niemożliwy, czyli pozytywna ewolucja człowieka w tej kondycji, w tej biedzie, w tej nierozumności, w tej nieświadomości, w tym życiu fizjologicznym i instynktownym, bliskim zwierzęciu, sprawia, że tam się nic nie wydarzy. W pewnym sensie Wokulski patrzy z perspektywy Powiśla na cały kraj. Pojawia się znamienna figura drabiny, która leży. To też pokazuje, jak Prus umiejętnie czy uważnie posługuje się językiem symbolicznym, bo przecież to jest ta sama drabina. To jest znowu drabina, którą Wokulski miał się wydobyć z piwnicy u Hopfera, ale mu ją zabrano. No więc on sobie poradził, prawda? On sobie poradził i wyskoczył z tego dołu społecznego. Natomiast na Powiślu drabina, która ma być tą drabiną społeczną stopniowego doskonalenia się poprzez edukację, poprzez pracę, poprzez przedsiębiorczość, doskonalenia jednostki, doskonalenia społeczeństwa, ona leży, ona jest płaska, a więc przesuwanie się w gruncie rzeczy niczego w kondycji tych postaci nie zmienia. Bardzo ponura wizja.
1: Ale tej Warszawy nie ma bez Paryża. Paryż tutaj się jawi jako miasto idei, miasto migających świateł, stolica migających świateł. W powieści Bolesława Prusa jako rewers tej Warszawy takiej pogrążonej w społecznym marazmie się jawi Paryż. Wokulski podejmuje decyzję o wyjeździe, oczywiście z powodów osobistych. Po tych kolejnych upokorzeniach próbuje zapomnieć o Izabeli, odzyskać równowagę i rozpocząć nowe życie. Ten Paryż właśnie jako takie miasto, które daje szansę na to. No i mówiąc wprost, Wokulski zachorował na ten syndrom paryski. Znamy to też z innych dzieł literackich końcówki XIX wieku.
0: Prus jest na pozór niesprawiedliwy, dlatego że porównuje ze sobą nieporównywalne. Porównuje kraj w rozkwicie, choć musimy pamiętać, że niedawno przecież Francja przegrała wojnę z Prusami, płaci ogromne kontrybucje wojenne, ogromne pieniądze, żeby okupić ten pokój, ale jednocześnie rozwija się fenomenalnie. Natomiast tu mamy mamy do czynienia z krajem, który ma za sobą kolejne przegrane powstanie, właściwie trzecie, licząc od insurekcji kościuszkowskiej.

nie ma żadnych nadziei na niepodległość. W związku z tym porównywanie tych dwóch miast wydaje się być rażąco niesprawiedliwe. Ale bądźmy powściągliwi z pochopną oceną. Ta opowieść o dwóch miastach, bo tak można by ten wątek miejski za Dickensem nazwać, on na początku jest oparty na niezwykle ostrym kontraście. Wracam jeszcze raz do tej sceny z Powiśla. Patrząc na nędzę, na brud, na degradację tego,

0: Miłosierdzie hoduje bezczelnych próżniaków, a ubóstwo niemogące zdobyć się na sprzęty otacza się wiecznie głodnymi dziećmi, których największą zaletą jest wczesna śmierć. No, jest to jeden z najbardziej brutalnych fragmentów w lalce. Bezwzględna krytyka społecznego, już nawet nie zacofania, tylko po prostu skrajnej degradacji.
1: Ten kontrast służy do tego, żeby pokazać takie odmienne modele cywilizacji, a przecież nie po to, aby jakoś tę wyższość Francji nad Polską pokazać.
0: Myślę, że tak, że rzeczywiście trzeba zadać pytanie i Prus każe bohaterowi go szukać. To znaczy, dlaczego im się udaje? Dlaczego im się udało i nie zadowala go wcale odpowiedź, bo my moglibyśmy wzruszyć ramionami, no hej, no przecież tu są rozbiory, tu jest wolny kraj, no jak to można porównywać? Ale Prus wydaje się ryzykować tę krytykę ze strony czytelnika i odpowiada tak, a cóż oni robią? Myśli o Francuzach, a właściwie Paryżanach. Przede wszystkim nadzwyczajnie pracują po 16 godzin na dobę, bez względu na niedzielę i święta. Dzięki czemu spełnia się tu prawo doboru, wedle którego tylko najsilniejsi mają prawo do życia. Chorowity zginie tu przed upływem roku, nieudolny w ciągu kilku lat, a zostają tylko najsilniejsi i najzdolniejsi. Ci zaś dzięki pracy całych pokoleń, takich jak oni, bojowników, znajdują tu zaspokojenie wszelkich potrzeb.
1: No i znowu ten Darwin.
0: Czysty, prawda? Czysty. Prus był darwinistą społecznym. Trzeba sobie to jasno powiedzieć. My to dzisiaj nazywamy ten model życia, ten model pracy kulturą i tu pojawia się brzydkie słowo, państwo pamiętają, ale warto mieć to w pamięci, ponieważ kiedy pytamy, kiedy to się rodzi, skąd się bierze w ogóle ten pewien model życia, którego istotą jest niezwykle intensywna, czasem ponad siły, czasem kosztem życia prywatnego praca, to macie swojego proroka kultury ciężkiej pracy. Praca po 16 godzin na dobę, bez sobot, bez niedzieli świąt. Po co? Oczywiście, żeby osiągnąć te wszystkie sukcesy cywilizacyjne, ale także dlatego, żeby odsiać tych, którzy przed chwilą zalegali na Powiślu jako jałmużnicy, czy żebracy, czy jakieś zdegenerowane postacie. Apologia Prusa, bo Prus nie pisze, to nawet nie jest utopia, choć tak nazywamy te epizody utopią paryską, to jest apologia, właściwie bezgraniczna apologia miasta. Tu zakochani nie rozpaczają, ale tańczą i śpiewają i w ogóle najweselej pędzą życie. Gdy nie mogą zdobyć się na małżeństwo, urzędowe tworzą wolne stadło. Gdy nie mogą przy sobie chować dzieci, oddają je na mamki. Tu miłość nigdy chyba nie doprowadziła do obłędu rozsądnego człowieka. Jestem człowiek szalony, w pewnym momencie powie, ale cywilizacja mnie uleczy. I tu zaczyna się coś, co mnie z kolei fascynuje, mianowicie Prus zaczyna delikatnie podminowywać tę opozycję, która wydaje się być ustabilizowana i krańcowo odmienna. Mianowicie jestem człowiek dziki, czyli przyjechałem z dzikiego kraju, gdzie nic nie działa, gdzie zasady nie działają, gdzie nie ma reguł, ale cywilizacja mnie uleczy. Ta dzikość nie dotyczy zapóźnienia cywilizacyjnego. Ta dzikość dotyczy jego doświadczenia, jego przeżyć, jego choroby miłosnej, jego niedopasowania, jego alienacji, prawda? Dziki, czyli ktoś, kto nie pasuje do społecznego porządku i nagle w tym świecie, gdzie panują czyste, jasne reguły przetrwania, które on jest w stanie się fantastycznie wpasować, bo to są zasady jego życia, ma go z tej dzikości wyzwolić.
1: Ale to nowoczesne miasto też go przeraża. Zauważa, że jest tłok, hałas, że właściwie wszyscy są anonimowi, co akurat w jego kondycji psychicznej ówczesnej może było dobre, ale że ten świat jakoś charakteryzuje chaos, że pozorny porządek uzyskany wielką przebudową Paryża, tą osmanowską, jest tylko właśnie pozorem, bo miasto, i to są takie wątki, wydaje mi się, prekursorskie w kontekście myślenia o mieście, miasto też może zjadać człowieka. I akurat wydaje mi się, że to ten Paryż migających świateł, Paryż naukowy, przedsiębiorczy, ale przez to też bardzo głośny, jest tym miastem pożerającym jednostkę taką, która się nie może tam schronić.
0: A właśnie, że nie. Choć na pozór tak. Na początku jest dokładnie tak, jak pani redaktor mówi, kiedy Wokulski wchodzi po raz pierwszy samodzielnie do miasta, wychodzi do miasta, jest zagubiony, jest przytłoczony, jest zdezorientowany, jest zawstydzony, ma poczucie, że wszyscy wytykają go palcami. Ale to bardzo szybko mija. Rozważając, zwalnia kroku i zaczyna nie ustępować z drogi.

0: I kiedy myśli, że dopiero teraz Francuzi zaczną go wytykać palcami, spostrzega ze zdziwieniem, że już coraz mniej zwracają na niego uwagę. Po jednogodzinnym pobycie na ulicy stał się zwyczajną kroplą paryskiego oceanu.
1: Czyli on docenia tę anonimowość.
0: Tak. Uczy się walczyć. To znaczy tym pierwszym gestem, poza tym, że się uczy topografii Paryża, że już nie musi chodzić z przewodnikiem, to przestaje ustępować z drogi przechodniom. Idzie. Staje się zdecydowany, staje się twardy i przestaje być osobny, przestaje być odrębny. Podoba mu się. Tam jeszcze jedna rzecz się dokonuje, za chwilę do tego wrócimy. W każdym razie wydaje się, że już mamy sprawę załatwioną. Sprzedam sklep, myślał. Wycofam moje kapitały i osiądę w Paryżu. Nie będę zawadzał tym, którzy mnie nie chcą. Będę tu zwiedzał muzea, może wezmę się do jakiejś specjalnej nauki. Życie upłynie mi, jeśli nie w szczęściu, to przynajmniej bez boleści.
1: No ale ostatecznie ten plan nie ma sukcesu, nie ma realizacji. Czy to wynika z tego, że miasto jest felerne, mówiąc kolokwialnie, czy dlatego, że Wokulski nie jest na to gotowy?
0: Przyznam, że dość dużo czasu jako czytelnikowi i badaczowi zabrało mi zidentyfikowanie, jak Prus rozegrał ten kryzys. Kiedy on się zrodził, kiedy od afirmacji, od tego zachwytu, dokładnie tego samego, który przeżywa Rzecki, najpierw bawiąc się i śmiejąc się z mechanicznych lalek, a potem doświadczając frustracji i jakiegoś egzystencjalnego kryzysu. Nie, Paryż pozostaje wspaniały. Paryż będzie miał jeszcze jeden etap w pracy, w tej peregrynacji Wokulskiego, który będzie spełnieniem. Otóż Wokulski nie tylko chce poznać Paryż, jak opisują go mapy i przewodniki, ale chce jeszcze zrozumieć wewnętrzny, ukryty ład Paryża. On zadaje takie pytanie, właśnie pytanie ewolucjonisty, ale społecznego, cywilizacyjnego. Jaki jest ład w Paryżu? Przecież to miasto powstawało 1000 lat. Budowali je ludzie nie wiedzący o sobie nawzajem. I w końcu, patrząc po raz kolejny, mówi, Paryż przypomina gąsienicę. No i pokazuje w topografii miasta strukturę tej gąsienicy. Ten przykład zabawny i trochę absurdalny, on jest jednak bardzo właściwy. To znaczy, on mówi, miasto podobnie jak roślina, jak drzewo, jak zwierzę, ma swój genotyp, ma swój ewolucyjną historię. Nie muszą o sobie wiedzieć jednostki budujące to miasto. Siła doskonalenia, siła ewolucji dba o to, aby następował ten proces właśnie ewolucyjnego doskonalenia się, który obserwujemy w naturze. To jest moment spełnienia poznawczego. Wokulski jest szczęśliwy. No, przesadzam.
1: No tak, ale tutaj
0: uspokojony. I teraz jest ten moment kluczowy. To znaczy, skoro tu jest tak wspaniale, skoro rozumiem ten świat, skoro podzielam jego wartości, te związane z pracą, sztuką, nauką, skoro spotkałem Geista genialnego i jest nadzieja na uczestnictwo w przełomowym odkryciu naukowym.
1: Metal lżejszy niż powietrze, przypomnijmy słuchaczom.
0: To właściwie dlaczego? Bądźmy ostrożni z odpowiedzią, bo przychodzi list od prezesowej Zasławskiej, w którym ona wspomina Izabelę i Wokulski rzuca wszystko w diabły, pakuje się, zdaje pokój hotelowy i wraca do Warszawy. Ale wtedy sprowadzamy wszystko w gruncie rzeczy do melodramatu, do konwencji romansowej. Ale tam się dzieje coś innego. Otóż Wokulski uświadamia sobie, że nie odczuwa z tego radości, co się dzieje w Paryżu. Ten sposób spędzania czasu wyczerpywał go znakomicie, ale nie dawał ani kropli radości. Godziny wlokły mu się jak doby. Dnie nie miały końca, a noce spokojnego snu. Dajcie mi jakiś cel albo śmierć, mówił nieraz, patrząc w niebo, a chwilę później śmiał się i myślał. Otóż ten świat bezdusznych sił cywilizacyjnych, czystej mechaniki natury, sprężyn, które kręcą tym światem, powoduje w nim kryzys. Kryzys, czy początki kryzysu egzystencjalnego. Owszem, może to społeczeństwo działa dobrze, może gospodarstwo to jest super, ale co z sensem życia jednostkowego, mojego własnego? Gdzie tu jest miejsce na mój los, na moje życie, na moje szczęście? Nie jako kropli paryskiego oceanu podobnej do wszystkich innych. I nagle sobie uświadamia, że tym, co go wyróżnia z kropel paryskiego oceanu, jest kropla goryczy, którą jest miłość do Izabeli, która czyni go człowiekiem rzeczywistym. On zresztą w pewnym momencie mówi, że wydawał się sam sobie widziadłem, widmem w tym mieście podobnych do siebie ludzi, a tym, co mu przypominało, że jest prawdziwy, jest miłość. I wracając do naszych rozmów o miłości, kiedy pytamy, jak Prus filozofuje literacko na temat miłości, to można by tutaj powiedzieć, że uczucie Wokulskiego jest jakby gwarancją jego osobowości.

0: osobności, odrębności, jego unikalności ze względu na miłosną traumę.
1: Jako bohater Wokulski stał się człowiekiem z właściwościami po prostu.
0: O tak, o tak.
1: Warszawa i Paryż, dwa miasta przedstawione w lalce przez Bolesława Prusa, przeglądające się w sobie, dzięki temu bohaterowie lalki, a szczególnie Stanisław Wokulski, sam może się przejrzeć i zobaczyć siebie prawdziwego. Profesor Ryszard Koziołek opowiadał nam o lalce Bolesława Prusa w cyklu Co ma w środku lalka? Bardzo serdecznie dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Małgorzata Szymankiewicz, do usłyszenia.
2: Program Drugi Polskiego Radia, minęła 14:30.
3: W 79 dni dookoła multiversum.
2: Michał Nowak.
4: Jakub Dymiańczuk.
2: Dzień dobry. Wśród wszystkich pytań, jakie stawiają opowieści o superbohaterach, być może najbardziej fundamentalne nie dotyczy mocy, sprawiedliwości ani walki dobra ze złem. Być może najistotniejszą kwestią jest problem tożsamości. Kim właściwie jest człowiek pod maską? Albo odwrotnie, kim jest człowiek, który tę maskę zdejmuje? Od samego początku komiks superbohaterski był gatunkiem rozdwojenia. Clark Kent i Superman, Bruce Wayne i Batman, Peter Parker i Spider-Man. Bohaterowie żyją w dwóch światach, noszą dwa imiona, odgrywają dwie role. Maska jednak nie tylko ukrywa twarz, czasem potrafi przejąć władzę nad człowiekiem, który ją nosi. Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, gdy spojrzymy na Moon Knighta i Jokera. Pierwszy nie wie już, która z jego osobowości jest prawdziwa. Drugi nieustannie zmienia własną historię, jakby nie posiadał żadnego trwałego ja. W obu przypadkach tożsamość nie jest fundamentem, jest polem niespójności i napięć, a być może nawet i walki. To właśnie dlatego superbohaterowie stali się tak ważnymi figurami współczesnej kultury popularnej. Opowiadają o świecie, w którym coraz mniej wierzymy w stabilną osobowość. W świecie mediów społecznościowych, odgrywania ról, tworzenia rozmaitych profili, pytanie kim jesteś, okazuje się znacznie trudniejsze niż dawniej. Superbohaterowie właściwie nie znajdują na nie odpowiedzi. Batman nie potrafi przestać żyć w rozdwojeniu. Moon Knight nie potrafi ustalić, kim jest naprawdę. Joker być może jest nikim. Patrząc na to w ten sposób, opowieści superbohaterskie okazują się nie tyle historiami o odnajdywaniu siebie, co niepokojącymi obrazami niespójności naszego ja.
4: Słuchałem tego, co mówisz i zastanowiłem się nad tym, że tych osobowości, nie mówimy o takich przypadkach jak Moon Knight, który dzisiaj tu nam służy za jeden z przykładów, czyli superbohater z osobowością mnogą. Ale tych osobowości nawet w postaciach takich jak Spider-Man czy Batman, takich ikonicznych superherosach, często jest więcej niż dwie. To nie jest tylko Peter Parker i Spider-Man. To jest Peter Parker przed Spider-Manem. Spider-Man i Peter Parker, ukrywający się już pod maską Spider-Mana, to jest, są tak naprawdę w jakimś sensie trzy różne postaci. Przyjęcie tożsamości superbohatera sprawia, że człowiek się radykalnie zmienia. I nie chodzi tylko o to, że dostaje czy kształci sobie jakieś nadludzkie moce. Sam fakt posiadania mocy wpływa na jego osobowość. Zmienia ją, kształtuje na nowo. Te postacie, o których wspomniałeś, Moon Knight i Joker, to są skrajne przypadki i rzeczywiście warto się nad nimi zastanowić, ale tak, opowieści superbohaterskie to są opowieści o różnych twarzach człowieka, o różnych maskach i nie tylko tych maskach, które symbolizują moc, ale też maskach zakładanych w innych sytuacjach prywatnych, nie superbohaterskich.
2: Jeśli w pierwszym odcinku pytaliśmy, skąd się biorą superbohaterowie, a w drugim, kto dał im władzę, no to tutaj trzeba byłoby zapytać, kto właściwie tę władzę sprawuje. Będziemy się przyglądać tej sprawie na podstawie dwóch komiksów. Batman, trzech Jokerów, Jeffa Jonesa i Jasona Faboka oraz Moon Knight, część pierwsza, z martwych, Warrena Ellisa i Declana Shalveya. Będziemy też rozmawiać o filmie Mroczny Rycerz Christophera Nolana, no ale zanim przejdziemy do tego, jak superbohaterowie i superłotrzy godzą lub nie godzą sobie te rozmaite osobowości, powraca pytanie, dlaczego właściwie poza względami bezpieczeństwa superbohaterowie noszą maskę? No bo jeśli przyjrzymy się historii, to zazwyczaj maskują się złoczyńcy. Anonimowy tłum z kolei staje się taką

0: pozbawioną odpowiedzialności masą, która wyzwala w sobie pierwotne instynkty. Jeśli z kolei przyjrzymy się temu, co dzieje się w internecie, no to tam panoszy się hejt właśnie dlatego, że ludzie są anonimowi. Czy to nie jest niepokojące, że superbohaterowie swoje ideały, swój sposób działania, swoje metody nie popierają imieniem i nazwiskiem, że działają niejako w ukryciu? Przecież na tym właściwie polega nasza spójność, na powiązaniu tego, co głosimy, z tym, co robimy. Te koherencje także zakłada odpowiedzialność. A na niej wspiera się prawo. Trzeba ustalić, kto jest sprawcą. A jeśli sprawcą nie jest ktoś, kogo znamy z imienia i nazwiska, to co wtedy? Czy można na przykład sądzić Batmana albo Ironmana, a nie osoby, które się za tymi postaciami ukrywają? Czy można obciążyć odpowiedzialnością figurę, legendę, mit? To jest pytanie, które stoi przed nami, kiedy przyglądamy się superbohaterskim opowieściom.
1: A komiks zdołał znaleźć na nie odpowiedź nawet. Przywołam jeden tytuł, o którym nie wspomniałeś, ale on odpowiada dokładnie na to pytanie, czy można sądzić mit. Otóż w komiksach Marvela, w serii o Daredevilu, o niewidomym superbohaterze Nowego Jorku, był kilka lat temu wątek, w którym Daredevil, człowiek wyjątkowej prawości, wychowany jako gorliwy katolik, przypadkiem zabija kogoś i postanawia zgłosić się sam, poddać się wymiarowi sprawiedliwości. I Daredevil staje przed sądem jako Daredevil, ponieważ popełnił to przestępstwo jako Daredevil. I oczywiście w komiksowym świecie wszystko jest możliwe, więc sąd zgadza się na to, żeby sądzić go w masce, co więcej, żeby wyrok również odsiadywał w masce, więc on siedzi w więzieniu jako Daredevil, a nie jako Matt Murdock, którym w rzeczywistości jest. Ale to jest interesujące pytanie o to, dlaczego ta tożsamość jest ukrywana. Względy bezpieczeństwa, o tym już mówiliśmy i wspomniałeś o tym dzisiaj też, to jest jedno. Myślę, że w bardzo wielu przypadkach superbohaterowie, którzy są bardzo skoncentrowani na sprawiedliwości, czasami wymierzanej w naginający prawo sposób, ale jednak ta sprawiedliwość musi być wymierzona, mają to podświadome poczucie, że jednak to, co robią, jest moralnie naganne. Służy dobrej sprawie, ale wciąż jest jakimś problemem, także etycznym, do rozważenia we własnym sercu. Są superbohaterowie, którzy swojej tożsamości nie ukrywają i to było dobrze pokazane w pierwszej części filmowego Ironmana, gdzie Iron Man, czyli Tony Stark, genialny wynalazca i człowiek ultra bogaty, na końcu filmu przyznaje się, że on to on. I daje to mu, wbrew pozorom, większą władzę. Są antyherosi, którzy nigdy nie mieli tajnej tożsamości, tak jak Punisher, ale to jest też skrajny przypadek człowieka, który nie ma nic do stracenia. Po śmierci rodziny wytacza wojnę przestępcom i właściwie jedyne, na czym mu zależy, to to, żeby ich sukcesywnie niszczyć i nie dać się złapać.
0: On się ukrywa, także to nie jest...
1: On się ukrywa...
0: W sensie fizycznym, nie za maską, ale ukrywa się, nie wiadomo gdzie przebywa.
1: Tak. Ta maska... To ciekawe, ja właściwie niewiele razy nad tym się tak zastanawiałem, nad tym pytaniem, które ty sformułowałeś, że właściwie ta maska być może też daje części tych superbohaterów poczucie większej bezkarności, poczucie większej siły, ale też pozwala się ukryć przed samymi sobą. Łatwiej być może sobie spojrzeć w oczy w lustrze, gdy się ma maskę Batmana i za tą maską Batmana można wycedzić przez zęby, że jestem zemstą. A trudniej jednak zmierzyć się z jakimś tam jednak złem, czynionym co prawda w imię dobra, ale złem, gdy się tej maski nie ma.
0: Być może też chodzi o to, że oni jednak chcą mieć takie podwójne życie. Nie chcą zrezygnować ani z jednego, ani z drugiego. Chcą być prawymi, powiedzmy, obywatelami za dnia i tymi mścicielami naginającymi prawo nocą. Jeśli przyjrzymy się postaci Moon Knighta, no to w samym tym komiksie czasem on jest postrzegany jako Pan Knight, a czasem jako Moon Knight. I to rozdwojenie mówi nam o czymś, czego też sami doświadczamy. O tym, że możemy roić sobie, że istnieje pewna zgodność pomiędzy tą naszą tożsamością, którą sobie przypisujemy, a tym, jaką tożsamością obdarzają nas inne osoby, ale ta sprawa wcale nie jest oczywista i najczęściej przekonujemy się pod wpływem tego, jak działamy, że inni myślą o nas nieco inaczej, niż my sobie wyobrażamy. Jest jeszcze inna ciekawa postać w tym komiksie, mianowicie ciachacz. To jest taki wyrzutek, człowiek, który był kiedyś żołnierzem, w wyniku odniesionych ran został porzucony. No i co on robi? On zbiera części ciał osób, które zabija, po to, żeby się na nowo skonstruować. Jest takim stworem Frankensteina, tylko że nie ma własnego stwórcy, to on siebie kreuje. On jest i Frankensteinem, i tym potworem.

0: Jest w tym jakiś rodzaj grozy, ale też metafora posklejanej, wielorakiej i potwornej osobowości. Kształt, jaki widzą inni, może przerażać, może być na tyle obcy, że inni nie są w stanie tego zaakceptować.
1: Tak samo jest z superbohaterami. My możemy widzieć w takim umownym Batmanie czy Spidermanie obrońcę uciśnionych, ale możemy właśnie widzieć kogoś, kto nie cofa się przed użyciem przemocy, żeby osiągnąć swój cel. My nie do końca, przynajmniej na początku działalności każdego z superbohaterów, wiemy, jaka jest jego motywacja. Czy on jest altruistą? Czy robi to, żeby osiągnąć jakiś konkretny cel? A może ktoś nim manipuluje? Więc rzeczywiście wizja spójnej tożsamości, Bruce Wayne jest Bruce'em Wayne'em, jest jednocześnie Batmanem i w jego głowie, nawet jeśli budzi to czasami konflikty, co również przez te kilkadziesiąt lat historii komiksu było opisywane, to jednak wciąż jest to spójna postać. To zdecydowana większość statystów drugiego planu w takim komiksie wie o istnieniu dwóch postaci. Tu rzeczywiście nawet sklejenie ich w całość niekoniecznie musi owocować takim samym spojrzeniem na Bruce'a Wayne'a Batmana, jak sam Bruce Wayne Batman by to widział.
0: Te szale dobry, zły zresztą wychylają się raz w jedną, raz w drugą stronę. Dodatkowo jeszcze obraz komplikuje to, że jeśli przyjrzymy się tym superbohaterom, nie wiem, chociażby Batmanowi, to zawsze istnieje możliwość podejrzeń, że właśnie on być może nie działa w imię dobra, że może kieruje się własnym interesem. Trochę to w związku z tym zależy od tego, kto patrzy na tego superbohatera. Być może nawet kieruje się tym, jak sam działa w świecie rzeczywistym. Ale jest jeszcze jeden poziom, z którym mamy do czynienia i z którym jesteśmy zaznajomieni jako ludzie żyjący w świecie. No bo przecież każdy z nas ma wiele ról. Rolę dziecka, rodzica, pracownika, członka jakiegoś klubu. Jakoś próbujemy to ze sobą godzić. No ale co się dzieje wtedy, kiedy wchodzą w konflikt te nasze postawy? Kiedy są skrajnie różne? Czy da się je pogodzić? Czy można w ogóle w ten sposób funkcjonować? I czy jedna nie wpływa na drugą? Czy się nie mieszają? To jest właśnie też podejrzenie w stosunku do superbohaterów, że ich tożsamości niby rozdzielone wpływają jedna na drugą. Ale być może błędem jest tutaj doszukiwanie się jakiejś takiej jednej spójnej tożsamości, która jest ukryta pod tą warstwą. Tego Bruce'a Wayne'a, który nie jest ani Bruce'em Wayne'em za dnia, ani nie jest Batmanem w nocy. Że jest jeszcze jakiś taki poziom, który łączy te dwie postawy. Ale może wcale nie o to chodzi. Ja bym postawił nawet taką tezę, że tożsamość dzienna w superbohaterskich opowieściach traktowana jest po macoszemu. Liczy się tylko ta nocna. I jeśli w tej dziennej dzieje się coś, dochodzi do jakichś istotnych wydarzeń, to zazwyczaj w wyniku działania tej nocnej osobowości. Ewolucja, zmiana w sposobie postępowania zachodzi wtedy, kiedy nocny mściciel, superbohater spotyka się z jakąś trudnością, którą musi też rozwiązać na gruncie dnia codziennego. Osoba, która ma nazwisko i twarz, okazuje się wtedy właściwie maską dla bohatera, który objawia się w nocy. Więc nie ma konfliktu. Jest jedna mocna, superbohaterska tożsamość, która to wszystko spaja.
1: A może jest konflikt, tylko ta superbohaterska tożsamość po prostu bardzo szybko bierze górę. To nie jest Bruce Wayne kontrolujący Batmana, czy nie wiem, Matt Murdock kontrolujący Daredevila. Na odwrót, Batman może istnieć bez Bruce'a Wayne'a, co zresztą też pojawiało się w komiksach, gdy kostium i maskę Batmana przywdziewali inni ludzie. A w pewnym momencie Bruce Wayne nie może już istnieć bez Batmana. Osobowość superbohaterska z różnych względów, poczucia władzy, czy poczucia misji, czy uzależnienia, staje się tą dominującą. Rzeczywiście jest tak, że to życie prywatne superbohaterów często w komiksach jest sprowadzane do sztampy, do rutyny. Są wyjątki, ale zanim nadejdzie ten moment, w którym zwykły człowiek staje się herosem, to ten zwykły człowiek to jest odpowiednik nas jako czytelników. A tajna superbohaterska tożsamość oraz to, co się dzieje pod maską, jest w jakimś sensie projekcją naszych marzeń o tym, żeby być szlachetnym, niezwyciężonym, pomocnym, potrzebnym.
0: A jednocześnie super silnym. Można na to patrzeć w języku psychologii, powiedzmy, a można też w języku religijnym. Ja jak myślałem sobie o tym, jak przejmuje kontrolę superbohaterska warstwa nad tymi zwykłymi ludźmi, myślałem o tym właśnie w kontekście opętania. Na swoje usprawiedliwienie zawsze mówią, że zostali wybrani i wezwani do tego, żeby wykorzystać swoje zdolności. Niezależnie, czy to chodzi o jakieś supermoce, czy chodzi o dostęp do gadżetów i do techniki, czy polega to na treningu umysłu i ciała, tak

0: Człowiek powinni wykorzystać to dla dobra ogółu. Język religijny bardzo dobrze się rymuje z opowieściami superbohaterskimi.
1: No, powołanie, mesjanizm, a w przypadku Moon Knighta to jest wprost wyciągnięty z religii staroegipskiej. Tam są wątki wykorzystane w sposób bardzo pobieżny i dosyć umowny, ale ten religijny aspekt jest istotny. Czasami dosłownie, tak jak w przypadku Daredevila, który jako rzeczywiście bardzo gorliwy katolik, nieustannie zmagający się ze swoim sumieniem, postrzega swoją misję jako, no nie wiem, czy dar, ale jako coś, czego nie mógł uniknąć, coś, co było mu pisane. A jednocześnie, skoro już wcześniej wspomnieliśmy, że będziemy mówić także o Jokerze, Joker, który nie ma żadnej potwierdzonej osobowości, co jest świetnie pokazane w Mrocznym Rycerzu Christophera Nolana i w tej kreacji Heatha Ledgera oscarowej, on nie jest opętany. On po prostu jest czystym złem. Jest tym demonem, który nawet nie potrzebuje ciała, żeby czynić zło, czy wodzić ludzi na pokuszenie. Po prostu jest wcieleniem chaosu.
0: Na pewno tkwi w tym ambiwalencja. No bo z jednej strony to, co on robi, to jest działanie, które ma obnażyć hipokryzję ludzi. Jak bardzo oni sami racjonalizują własne wybory i własne działania. Jak ich obraz siebie właśnie jest niespójny z tym, co czynią. W sytuacji zagrożenia zawsze wybiorą siebie, własne potrzeby, zachcianki, własne istnienie. No ale z drugiej strony można patrzeć na Jokera tak, że to jest rzeczywiście, jak powiedziałeś, postać diabelska, nihilistyczna, bo jest przepełniona nienawiścią do świata. On chce, żeby ten świat płonął. Z równą zaciekłością walczy z policją, co z przestępcami. Dla niego to jest żadna różnica. Chodzi mu o zamazanie wszelkich granic, wszelkich hierarchii, wszelkich kształtów. I najlepiej to pokazują ofiary Jokera, które same zarazem są oprawcami. Brak rozróżnień, chaos rozrasta się wokół Jokera niczym komórki nowotworowe. Wydobywa na wierzch mrok, który tkwi w ludziach. I najlepszym tego przykładem jest Harvey Dent z filmu Mroczny Rycerz. Pod wpływem działań Jokera on z prawego prokuratora, który niczego się nie boi i staje do walki z przestępczością pod własnym imieniem i nazwiskiem, okazuje się przepełnionym nienawiścią do świata i wymierzającym sprawiedliwość przez rzut monetą osobnikiem. Nie jest już prawym człowiekiem, jest kimś, kto w gruncie rzeczy stał się sojusznikiem Jokera.
1: Tak, to jest nie przypadek, że Joker jako postać jest tak popularny. Jest jakimś ucieleśnieniem najskrytszych, niewypowiedzianych pragnień. Ta chęć wyrwania się z jakichś moralnych, społecznych, prawnych okowów gdzieś tam prawdopodobnie tkwi bardzo głęboko w każdej jednostce. W komiksach Joker ma niezliczonych naśladowców. Jego diabelski magnetyzm działa, dlatego pojawiła się Harley Quinn, czyli psychoanalityczka, która próbowała Jokera zrozumieć, ale to on nad nią zapanował, sprowadził ją na złą drogę. I nawet w komiksach, w których Jokera już nie ma, bo przestał istnieć z takich czy innych powodów, jego złowieszcze dziedzictwo żyje wciąż.
0: W świecie superbohaterskim granica pomiędzy dobrymi a złymi postawami moralnymi jest cienka, dlatego oni mogą przechodzić z jednej na drugą stronę, ale ona jest dość wyraźnie zaznaczona. Być może rdzeniem tożsamości jest osobowość moralna. Dość łatwo możemy określić, kto jest po której stronie w tej walce dobra ze złem, chociaż czasem jest to zamazywane. I właśnie bardzo ciekawą figurą jest figura Mrocznego Rycerza, pokazana w filmie Christophera Nolana. Na czym polega ten mrok? On niesie nienawiść i złość zwykłych ludzi, którzy nie wahają się w imię swoich interesów poświęcić kogoś innego, złożyć go w ofierze niczym kozła ofiarnego. I tożsamość Batmana jako Mrocznego Rycerza jest niezwykle ciekawa, bo on jest zarazem dobry, szlachetny, mesjanistyczny wręcz, ale tylko on o tym wie. Ludzie go postrzegają zupełnie inaczej, jako tego, który przekroczył granicę, którego raczej trzeba ścigać niż mu pomagać.
1: Ciekawe, co powiedziałeś o tym gniewie zwykłych ludzi, bo to by też w jakimś sensie sugerowało, że Batman jest rodzajem bohatera ludowego. On by chciał chyba siebie tak postrzegać, a jednocześnie ma świadomość tego, że ta figura budzi strach nie tylko w przestępcach. To jest oczywiście bardzo złożona postać. Przez lata Batman był pokazywany i jako właśnie taki typowo ludowy bohater, który staje w obronie tych najbardziej wykluczonych, ale też jako w jakimś sensie figura establishmentu. Niby walczy ze złem, ale jednocześnie sankcjonuje w jakimś sensie polityczny, społeczny układ, który panuje i w

0: wpływa na jego efekty, ale nie robi nic, by zmienić kół podstaw.
1: Tym większą popularnością cieszy się Joker, który jest właśnie rewolucjonistą, kimś, kto chce ten świat, zły świat, zburzyć. Inna rzecz, czy chce doprowadzić do tego, żeby był lepszy, no ale spójrzmy na konkretną stronę.
2: Plansza odcinka.
1: Poglądamy na konkretną planszę. W polskim wydaniu jest ona zamieszczona na stronie 149. Joker, którego można zidentyfikować, ktoś z nazwiskiem, z tożsamością, przecież to psuje samą definicję mnie. To jest właściwie taki manifest postaci. W klasycznej opowieści tożsamość jest czymś, co trzeba odkryć, a Joker uważa, że każda odpowiedź jest dla niego zagrożeniem. Każde wyjaśnienie go pomniejsza, każda biografia go oswaja. Nie tylko retorycznie mówi, że jest nikim, tak jak Odys w stosunku do Polifema. Być może chodzi w tym o to, że zło nie potrzebuje tożsamości. Joker nie jest osobą właśnie dlatego, żeby mógł działać z większym rozmachem. Przyjmuje tożsamość absolutną, staje się niby zasadą, ideą czy siłą natury i brak twarzy zapewnia mu w pewien sposób nieśmiertelność, no bo bohaterowie, którzy mają twarz, giną, umierają, a on dzięki temu być może staje się wieczny, staje się nieumierającym nigdy symbolem.
0: Co więcej, w jednym z komiksów, których osią fabularną był kolejny pojedynek Batmana z Jokerem, Joker wręcz odcina sobie twarz. Przepraszam Państwa za te makabryczne opowieści, takie, miejmy nadzieję, sympatyczne popołudnie, ale rzeczywiście on jest stopiony z tą tożsamością i to w tym komiksie, o którym mówimy, trzech Jokerów jest bardzo mocno podkreślone, bo kto jest prawdziwym Jokerem, my jako czytelnicy tego nie wiemy, a jednocześnie wiemy doskonale. To jest Joker, nie trzeba nic więcej. Nie musimy znać jego historii, nie musimy wiedzieć, kim był kiedyś. W jakimś sensie dzięki komiksom stał się symbolem czystego zła i czystej anarchii. Chociaż trzeba zaznaczyć, że ta postać przez lata ewoluowała. Kiedyś rzeczywiście na samym początku historii o Batmanie był to po prostu barwny przestępca, ignorujący zasady, nie wahający się przed użyciem broni, ale jednak nie aż tak okrutny. Ta postać się zmieniała z czasem i jest, myślę, w dużej mierze odbiciem zmieniającej się rzeczywistości. Im bardziej nieprzewidywalna i okrutna staje się rzeczywistość, ta realna, nie komiksowa, tylko tak, którą oglądamy w newsach każdego dnia, tym bardziej nieobliczalną, chaotyczną i niepowstrzymaną postacią w komiksach staje się Joker.
1: Tym ciekawsze jest to powiązanie czy splot Batmana i Jokera. Wracam do planszy. Batman przechodzi z klasycznym pytaniem. Dlaczego stworzyłeś nowego Jokera? Chce dowiedzieć się prawdy. Chce też usłyszeć motywy, które stoją za postępowaniem Jokera. A co robi Joker? Odwraca ten kierunek relacji. A może to on stworzy mnie, a nie ja jego? Czyli już od razu zamazuje kwestię sprawstwa. To jest jedna z najważniejszych rzeczy dotyczących Batmana, no bo bez Batmana nie byłoby Jokera być może, a bez Jokera Batman także nie byłby tym, kim jest. Obie postaci istnieją jak osobowość i jej cień. Joker jest ucieleśnieniem karnawału, ale karnawał istnieje jednak tylko wówczas, gdy codzienność jest uporządkowana i ten ład reprezentuje Batman. Superbohater musiałby się stać kimś zupełnie innym, nie tym, kim jest, żeby wygrać wojnę. I dlatego ten uścisk Jokera i Batmana, ich zmagania są nieskończone. Można byłoby nawet zaryzykować taką tezę, że to one ustanawiają świat takim, jakim jest. Jedna figura, jedna osobowość go próbuje rozmontować, a druga za wszelką cenę usiłuje scalić te klocki i tylko dzięki temu ten świat wygląda ostatecznie tak, jak wygląda.
0: Ying i Yang w takiej bardzo komiksowej wersji, może tak. Pomyślałem jeszcze o tym, jak mówiłeś teraz o tym, co jest w komiksie, też w tej planszy, o której rozmawiamy, kto kogo stworzył, że to też jest jakiś wątek pojawiający się w komiksach superbohaterskich. To pytanie, czy ta superbohaterska persona nie była w danym człowieku zawsze na jakimś poziomie, a jedynie super moc, jakieś wydarzenie, czy po prostu finansowe i techniczne możliwości pozwalają jej zaistnieć. Czy w Peterze Parkerze zawsze był Spider-Man ten odważny, gotowy do poświęcenia i gotowy do nadludzkich działań, tylko po prostu jako zwykły człowiek nie miał możliwości. I takim przykładem jest, sięgaliśmy jeszcze w naszych rozmowach po tę postać, jest na przykład Kapitan Ameryka. Chłopak z Nowego Jorku, który w czasie II wojny światowej chce się zaciągnąć do wojska, ale jest za słaby fizycznie i dlatego godzi się na eksperyment, który polega na podaniu mu żołnierskiego serum, które zmienia go w obdarzonego nadludzką siłę.

0: siłą i sprawnością atletę. Ale ten Kapitan Ameryka w nim był, tylko nie miał jak zaistnieć jakiś katalizator, w tym przypadku specyfik, który wyzwala przyrost mięśni i wzrost zdolności atletycznych, pozwolił temu bohaterowi się objawić.
1: Chociaż jeszcze za tym kryje się jedna rzecz. Żeby mogło dojść do tego wydarzenia, musiała być II wojna światowa, czyli coś negatywnego prowadzi do tego, że ktoś się decyduje na to, żeby na przykład wstąpić do armii.
0: W jakimś sensie większość superbohaterów, być może wyjąwszy Supermana, no ale ten jest zupełnie innym przypadkiem, bo jest po prostu kosmitą. Większość superbohaterów musi stać się w jakimś sensie ofiarami, zanim stanie się herosami. Ofiarami bardzo bezpośrednimi, czyli śmierć kogoś bliskiego, utrata rodziny, albo reprezentantami większej grupy ofiar, tak jak Steve Rogers, chłopak, który czuje, że świat został zbezczeszczony przez hitlerowskie wojsko, więc on musi stanąć z nimi do walki. Bez takiej mniej lub bardziej osobistej ofiary prawie nie ma superbohaterów. Oczywiście nie mówimy tu o narracjach takich, które dekonstruowały te mity i o narracjach takich, które pojawiały się w późniejszych latach, że po prostu jakiś bohater stał się bohaterem, bo bardzo tego chciał. Mówimy o tych mitach założycielskich.
1: Trauma pojawia się również na tej planszy. Joker mówi do Batmana: nigdy nie zadam ci bólu większego niż ten, który wciąż czujesz. To zdanie wydaje się niezwykle okrutne, bo Joker pokazuje, że zna odpowiedź na pytanie, kim jest Batman. I jego odpowiedź jest bezlitosna. Batman nie jest milionerem, nie jest detektywem, nie jest symbolem. Joker sugeruje, że Batman wcale nie wyszedł poza traumę, po prostu nadał jej kostium. I jedyną trwałą rzeczą w związku z tym w kontekście tożsamości okazuje się trauma, która się skrywa pod maską. Ale zauważmy, kto wypowiada te słowa. Te słowa wypowiada Joker. A można by o jego tożsamości opowiedzieć oczywiście w stylu Todda Phillipsa, jako o takim nieudaczniku, osobie postrzeganej przez otoczenie jako dziwadło, z której się świat naśmiewa, którą się pogardza, ale można na to spojrzeć też z innej strony. To jest taka właśnie aktywna siła negacji. Człowiek, który jest niesiony rozpaczą, który nienawidzi świata i chce go zniszczyć. Cała jego działalność zmierza ku temu, by przeciągnąć innych na swoją stronę, by wciągnąć ich w to bagno, z którego nie będą mogli się wydostać i w którym będą tak samo nienawidzić świata. Zauważmy też, że kompanii Jokera, te wszystkie osoby, które z nim współpracują, nie są partnerami. Stają się takimi przedmiotami. Doskonale to pokazuje Christopher Nolan w pierwszych scenach swojego filmu, gdzie kolejni współpracownicy Jokera zostają odstrzeliwani w miarę jak akcja napadu na bank się toczy. Traktowani są przedmiotowo, są takimi posłusznymi wykonawcami planu Jokera. W związku z tym, jeśli trauma łączy superbohaterów, a czasem i superłotrów, bo być może za postacią Jokera też kryje się swego rodzaju trauma. On przynajmniej to sugeruje. No ale jest istotna różnica pomiędzy rdzeniem ich tożsamości, mianowicie sposób, w jaki radzą sobie z traumą. Można zakażać tą swoją traumą świat, można nigdy się z niej nie podnieść i tylko próbować zniszczyć wszystko dookoła, a można próbować przekształcić to w taki sposób, żeby jednak stać się pożytecznym. Ważne słowo dla kultury amerykańskiej, pożytecznym dla ogółu.
0: A gdyby spojrzeć na to jeszcze z innej strony, wszystko o czym mówisz, to jest racja, że Joker jest takim rodzajem demiurga, złego boga, który chce poustawiać świat według swoich własnych zachcianek, bo nawet nie zasad, bo tam nie ma żadnych zasad. I rzeczywiście traktuje, tak jak w filmie Nolana, ludzi jak marionetki. Ale z drugiej strony Batman też próbuje ustawiać świat na sposób, który on uważa za słuszny. Tak, masz rację, skleja to, co się rozpada na skutek działalności Jokera i innych łotrów, stara się utrzymać to w ryzach, ale jest jednak jakimś reprezentantem z góry ustanowionego porządku. Co więcej, on też wciąga w to kolejne postaci. Tak zwana Bat Family, w komiksach się tak mówi o rodzinie Batmana, z biegiem czasu się powiększa. Pojawia się jego pomocnik Robin, Nightwing, Batgirl. Zresztą nawet w tych trzech Jokerach pojawia się wątek Red Hooda, czyli byłego Robina, który teraz już pod innym pseudonimem i pod inną maską toczy swoją walkę ze złem na troszkę innych zasadach niż Batman. Jest gotów tę maskę porzucić z miłości i ostatecznie to się nie wydarza. Batman, czyniąc dobro, wciągając do tego czynienia dobra kolejne osoby, jednocześnie urządza ten świat na własnych zasadach. Więc to jest też starcie demiurgów, demiurga porządku i demiurga chaosu. Tych dwóch wizji rzeczywistości, które no,

0: nigdy nie będą miały wspólnie miejsca. Albo jedna, albo druga może istnieć.
1: Kwestia tożsamości nie znajduje rozwiązania w komiksach, no bo wydaje się, że tutaj znowu raczej mnożą się jej warianty, niż żeby to prowadziło do jednego ostatecznego wniosku, jednej zasady, którą moglibyśmy przyporządkować do opowieści superbohaterskich. Być może to się w jakiś sposób łączy z naszym światem, w którym zadajemy sobie pytanie, kim jesteśmy, i też niekoniecznie tak łatwo znajdujemy na to pytanie odpowiedzi. Na tym, myślę, że polega między innymi siła opowieści superbohaterskich. Bardzo dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia za 2 tygodnie. Michał Nowak.
0: Jakub Dymiańczuk.
2: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Już za chwilę i już za moment minie godzina 15:00.

Nasz program realizuje Magdalena Wojtulanis, a przed mikrofonem Grzegorz Dąbrowski. Tak, dziś jestem sam za sterami naszego muzycznego promu. Redaktor Mariusz jest na zasłużonych wakacjach. Pozdrawia Państwa z Kaszub, ale na szczęście za tydzień już do nas wróci. Dziś mam dla Państwa dużo muzyki polskiej, muzyki, w której brzmieniom akustycznych instrumentów towarzyszy subtelna elektronika. Ale zanim przejdziemy do właściwego tematu naszego spotkania, zacznę od uhonorowania pamięci wspaniałego artysty. Glenn Hansard, znakomity irlandzki gitarzysta, śpiewak, kompozytor, laureat Oscara. W minioną środę zginął w wypadku komunikacyjnym w wieku 56 lat. Jeden z moich bliskich znajomych, zresztą także świetny gitarzysta, powiedział mi wtedy, że czuje się tak, jakby odszedł jego bliski przyjaciel. I faktycznie chyba sam lepiej bym tego nie ujął. Dlatego też nie mogę zacząć inaczej niż od tego właśnie utworu.

Falling Slowly. Glenn Hansard i Marketa Irglowa. Piosenka z filmu Once, za którą ci artyści otrzymali Oscara. Nie wiem, czy są wśród państwa miłośnicy filmu Once i czy pamiętają państwo tę szczególną sytuację podczas ceremonii wręczenia Oscarów w roku 2008. Otóż Marketa Irglowa przez pomyłkę nie dostała szansy powiedzenia kilku słów podziękowania. Zagłuszyła ją muzyka. Na szczęście prowadzący tamtą ceremonię John Stewart był czujny, zwrócił na to uwagę i zaprosił ją z powrotem na scenę, dając jej ten zasłużony czas na wypowiedź. Artystka wówczas powiedziała słowa, które myślę dzisiaj powinny wybrzmieć szczególnie głośno. Ta piosenka, powiedziała Marketa Irglowa, została napisana z perspektywy nadziei, a nadzieja ostatecznie łączy nas wszystkich bez względu na to, jak bardzo się od siebie różnimy. Glenn Hansard pozostanie z nami poprzez swoją muzykę, no a my możemy być tylko wdzięczni, że z tą twórczością możemy na co dzień obcować. A media, takie jak nasze, mają tę specjalną moc, że mogą w świat puścić nie tylko utwory dobrze znane i uznane, ale także te, które na odkrycie przez szeroką publiczność dopiero czekają. No i takim jest właśnie kolejny utwór, który dla państwa dziś przygotowałem. Zespół GH+, to kwintet świetnych muzyków jazzowych, na co dzień występujących pod szyldem Grzeczni Chłopcy. I na co dzień ci artyści prezentują między innymi autorskie opracowania polskich piosenek sprzed lat. Natomiast w projekcie GH+, a jest to projekt poboczny, w pełni artystyczny, no panowie dali się ponieść swojej jazzowej inwencji, swojemu muzycznemu temperamentowi. I tak oto z tej wybuchowej mieszanki pięciu muzycznych osobowości powstał album Timelapse. Płyta ta jest muzyczną opowieścią o podróży. Podróży jako metaforze życia, to oczywiste, ale to nie powinniśmy o tym zapominać. Podróż bardzo często jest też codziennością muzyków, dla których koncerty w różnych, odległych od siebie punktach na mapie są podstawą pracy zawodowej. No a to oznacza, że podróżowanie, przemieszczanie się z miasta do miasta jest istotną częścią życia. Płyta ta ukazała się w roku 2022, a ja wybieram dla państwa utwór zatytułowany El Mini.

Bogactwo instrumentarium akustycznego i elektronicznego, przesunięcia rytmiczne, zmiany metrum, a to wszystko w płynących wartkim nurtem wariacjach na krótki, początkowy temat. To był utwór El Mini grupy GH+, w składzie Piotr Iwański, klawisze, Grzegorz Duszak, gitara elektryczna, Łukasz Jankowski, flet, Michał Mościcki, bas i Radosław Mysłek. Perkusja. Piotr Iwański o genezie tego utworu pisze tak. Jest on odniesieniem do twórczości Bolesława Leśmiana, z którą jesteśmy jako zespół bardzo związani. W przeszłości nasz zespół akompaniował w muzycznym spektaklu do tekstów Leśmiana, a całość muzyki napisał wtedy nasz gitarzysta Grzegorz Duszak. El Mini inspirowany jest naturą, jej żywiołowością, wielką siłą życia, co znakomicie pasuje do twórczości polskiego poety. Dodam jeszcze, że zespół GH+ z materiałem z płyty Timelapse wystąpi już niebawem na festiwalu Jazz nad Bugiem. Będzie to 22 sierpnia w Kamieńczyku nad tą właśnie rzeką, czyli nad Bugiem. Jest to już kilkuletnia oddolna inicjatywa Michała Mościckiego i lokalnej społeczności, więc jeśli tylko mają Państwo taką możliwość, proszę koniecznie wpisać to miejsce na mapie swoich koncertowych, festiwalowych peregrynacji, tym bardziej, że wstęp jest bezpłatny. A ja kiedy myślałem o subtelnym wykorzystywaniu elektroniki w muzyce akustycznej, od razu przyszedł mi do głowy album Piano Horizon Bartka Wąsika. Stosunkowo nowa rzecz sprzed roku, wydana nakładem wytwórni Mystic. Bartek Wąsik, no chyba mogę śmiało powiedzieć, przyjaciel programu Drugiego Polskiego Radia, jest, mam nadzieję, naszym słuchaczom doskonale znany, więc tylko gwoli ścisłości i z kronikarskiego obowiązku, no ale także dla tych z Państwa, którzy mogą nie wiedzieć, bo to przecież nie grzech, dopowiem, że Bartek Wąsik to członek znakomitych zespołów takich jak Lutosławski Piano Duo czy Kwadrofonik, autor i wykonawca piosenek z albumu Nowa Warszawa, nagranego razem ze Stanisławą Celińską i Royal String Quartet. To naprawdę tylko między innymi to, czym Bartek Wąsik się zajmuje. Ale jest on także artystą solowym. A Piano Horizon to jego pierwszy w pełni autorski album. Sięgam po utwór zatytułowany Calling You. No i proszę posłuchać, jak niesamowicie czuła, pełna bezpiecznej przestrzeni jest ta muzyka.

0: Calling You z płyty Bartka Wąsika Piano Horizon. Muzyka Bartka Wąsika jest pełna wolności, czułości. Jest w niej także coś filmowego. Może to ze względu na pewną plastyczność tej tkanki muzycznej, w której kompozytor pokazuje głębie ludzkich uczuć. Teraz pozostanę jeszcze w kręgu skojarzeń z muzyką fortepianową, fortepianową muzyką improwizowaną, także z muzyką filmową. No a jakby wyfiltrować spośród tych trzech atrybutów nazwiska kompozytorów, to jako pierwszy na pewno pojawi się nam Krzysztof Komeda. Artysta, który znaczną część swojej muzycznej kariery związał z filmem, współpracował z wieloma polskimi reżyserami, z Romanem Polańskim na czele oczywiście, ale także z Januszem Morgensternem, Jerzym Stefanem Stawińskim, Januszem Nasweterem czy Leonardem Buczkowskim. Choć sam Komeda twierdził, że jego muzyka filmowa ma sens wyłącznie w zestawieniu z obrazem, to jednak coraz więcej artystów, muzyków jazzowych dostrzega w nich potencjał do opracowań i do nowych odczytań. No i nie mówię tu o takich oczywistych przebojach, takich jak Crazy Girl, Ballad for Bernd czy Cherry. Mówię o filmach i ścieżkach dźwiękowych dużo słabiej znanych, czy wręcz w ogóle nieznanych. 9 lat temu, w roku 2017, powstała debiutancka płyta grupy EABS, czyli Electroacoustic Beat Sessions, zatytułowana Repetitions Letters to Krzysztof Komeda. Artyści poddali na niej twórczemu opracowaniu właśnie te mniej znane ścieżki dźwiękowe Komedy, jak na przykład ta z filmu Janusza Nasfetera, Niekochana. Elektronika dalej w służbie, ale wybijająca się mocno na niepodległość, zyskująca charakter bliższy kręgom hip-hopowym niż jazzowym, no ale świetnie się tutaj sprawdza, zwłaszcza w tych fragmentach wyciętych prosto z filmu, w których nawoływanie ulicznego sprzedawcy staje się melorecytacją, a ta melorecytacja płynnie przechodzi w fortepianowy temat z filmu Niekochana.
1: Tak bym chciała, żeby ci się spodobał ten pokój. Jest bardzo jasny. Wcale nie gorszy od tamtego.
2: Szmaty, szmaty kupuję.

0: Kiedy naprawdę odlatują ptaki?
1: Jesienią.
0: Chciałbyś być królem? Wiesz, co najbardziej pamiętam z nadmorza? Kolor piasku.

0: Дай папиросы.
1: Нет.
0: Дай.
2: Меланхолия, trip-hop, free jazz, to wszystko miesza się w kompozycji Niekochana zespołu EAPS z płyty Repetitions Letters to Krzysztof Komeda z roku 2017. Sam film Niekochana, no to film, który ma już 60 lat, uważany jest za najważniejsze osiągnięcie Janusza Nassfettera. Opowiada on historię trudnej miłości Noemi i Kamila pod koniec lat 30., tuż przed wybuchem II wojny światowej. Słuchają Państwo audycji Dwójka na fali, 29 minut po 15. W dzisiejszej audycji słuchamy bardzo różnorodnej muzyki, ale spaja ją

wspólna idea. Otóż jest nią elektronika w służbie muzyki akustycznej. I przed nami utwór, od którego zacząłem rozwijanie tego pomysłu. No, bo tutaj dzieją się rzeczy absolutnie niesamowite. Marcin Cichy i Igor Pudło to członkowie duetu nu-jazzowego Skalpel. Zespół ten zasłynął bardzo ciekawą metodą tworzenia muzyki. To, co ci artyści robili, no przede wszystkim na swoich dwóch pierwszych płytach, czyli płytach Skalpel i Confusion, to było wycinanie niczym przy pomocy właśnie skalpela poszczególnych ścieżek, fraz instrumentalnych z najróżniejszych kompozycji jazzowych, polskich kompozycji jazzowych lat 60. i 70. Następnie te wycięte elementy, partia basu z tego utworu, perkusja z innego, solo saksofonu z jeszcze innego nagrania, to wszystko łączyli ze sobą, tworząc coś zupełnie nowego. Ale nie są to zwykłe sample, które brzmią jak wycięte na potrzeby muzyki elektronicznej. W muzyce duetu Skalpel wszystko oddycha i brzmi, jakby było grane przez żywych muzyków. No, to złudzenie jest tak doskonałe, że jeśli nie zna się dobrze repertuaru i metod tworzenia muzyki duetu Skalpel, no to nie sposób stwierdzić, że są to zmiksowane, istniejące już nagrania. Co więcej, ta ich twórczość weszła nawet na metapoziom, bo parę lat temu w Poznaniu powstał Skalpel Big Band, kilkunastoosobowy zespół jazzowy, który właśnie na żywych instrumentach ponownie gra no, już aranżację kompozycji duetu Skalpel. Dziś natomiast w oryginale z płyty Confusion z roku 2005 wybieram dla Państwa utwór zatytułowany Flying Officer.

wziąć stare nagrania, dotrzeć do taśmy matek, pociąć ścieżki i złożyć z nich coś zupełnie nowego. No, jest to pewien wyczyn, ale bez przesady. Ale zrobić to tak, by miało się wrażenie, że to nie jest sampling, a prawdziwi muzycy, no to już jest prawdziwa sztuka. Wysłuchaliśmy kompozycji Flying Officer z płyty Confusion duetu Scalpel, w skład którego wchodzą Marcin Cichy i Igor Pudło. Pozostaje jeszcze w kręgu sampli, wykorzystywania fragmentów nagrań i przetwarzania ich na potrzeby innych utworów muzycznych. W takim podejściu do muzyki oczywiście króluje hip-hop i proszę wierzyć lub nie, taki przykład dziś w naszej audycji się jeszcze pojawi. Ale najpierw koniecznie chcę się z Państwem podzielić kompozycją oryginalną, tą, która zainspirowała ścieżkę muzyczną naszego następnego utworu. Czy znają Państwo kanadyjskiego pianistę Chili Gonzalesa? Niezależnie od tego, jaka jest odpowiedź, słuchacze programu drugiego na pewno kojarzą jedną jego kompozycję, Dot, z płyty Solo Piano. A kojarzą doskonale, ponieważ jest to sygnał audycji Małgorzaty Szymankiewicz, czytelnia. Proszę sprawdzić. Ja natomiast sięgam po znajdujący się na tej samej płycie, a będący inspiracją do jeszcze innego przeboju, utwór CM Blues.

Chili Gonzalez C.M. Blues w wykonaniu kompozytora z płyty Solo Piano z roku 2004. No, zatem obiecany utwór hip-hopowy. No, ale to tylko łatka, kategoria, w której z której akurat ci artyści doskonale się wymykają. Fish Amade Tworzywo. Część z Państwa pewnie już doskonale wie, po jaką piosenkę tego zespołu teraz sięgnę. Trudno powiedzieć o śladach z płyty Mammut, że jest to utwór hip-hopowy. Muzycznie, przez użycie sampli, skreczowanie, pewnie tak. Sam Fish jednak nie rapuje, bliżej mu do śpiewu czy do melorecytacji, z czego zresztą jest dobrze znany. Fish Amade Tworzywo i ślady z gościnnym udziałem Justyny Święs.

Bartosz Waglewski, Fisz, Piotr Waglewski, Emadę, czyli Fisz, Emadę, Tworzywo z gościnnym udziałem Justyny Święs. To był utwór Ślady z płyty Mamut, rok 2014. W audycji Dwójka na Fali dziś dominowali artyści z Polski, ale jest jeszcze jedno nazwisko, które wprost kojarzy mi się z tym subtelnym, czułym wykorzystaniem warstw elektronicznych. Artysta niepochodzący z naszego kraju i też, myślę, nie należący do twórców bardzo dobrze znanych. Nils Frahm to niemiecki pianista, wykorzystujący w swoich kompozycjach najrozmaitsze instrumenty klawiszowe. Słuchaczom Dwójki, czy ogólnie melomanom, może szczególnie jeszcze zawęźmy tę grupę osób, osobom lubiącym fizyczne nośniki z muzyką, krótko mówiąc płyty, lepiej może się kojarzyć nazwisko ojca. Klaus Frahm jest bowiem fotografem przez lata projektującym okładki płyt wydawnictwa ECM Records. Ja dziś mam dla Państwa fragment z wydanej w 2013 roku płyty Spaces Nilsa Frahma, której materiał składa się w całości z fragmentów koncertów niemieckiego pianisty. Przed nami medytacyjny, repetytywny, bardzo intrygujący i wciągający niczym wir utwór Seis.

Nils Fram i utwór Says z płyty Spaces z roku 2013. Dobiega końca kolejny rejs Dwójki na Fali. Za tydzień ponownie usłyszymy się w duecie z redaktorem Mariuszem Gradowskim, a tymczasem żegnam się z Państwem fragmentem jeszcze jednego utworu Nilsa Frama, A Place. Program zrealizowała Magdalena Wojtulanis. Ja nazywam się Grzegorz Dąbrowski. Bardzo Państwu dziękuję. Do usłyszenia.

0: Tu dwójka, minęła 16.
1: Dwójka, jesteś na miejscu. Andreas Polizogopoulos.
2: Słuchowisko.
3: Małgorzata Szymankiewicz, dzień dobry. Zapraszam na słuchowisko Marka Ławrynowicza z satyrycznego cyklu o Malinówku, miasteczku, jakich wiele, z wyrazistymi, nieco przerysowanymi typami ludzkimi, które pozwalają nam śmiać się z samych siebie. Słuchowisko niech zapowiada spotkania z autorem w Zapiskach ze współczesności, które rozpoczniemy jutro o 12:45. Tymczasem słuchowisko, w którym usłyszymy m.in. Krzysztofa Kowalewskiego, Izabelę Bukowską i Mariana Opanie.
2: Marek Ławrynowicz.
4: Eksperyment teatralny w Malinówku.
2: Reżyseria Janusz Kukuła.
5: Panie burmistrzu, przyszedł do nas jakiś dziwny mail.
4: Z powiatu?
5: Nie.
4: Z województwa?
5: Nie.
4: Od rządu?
5: Też nie.
4: No to kto?
5: No właśnie, ja sama nie wiem. Tu jest napisane Asociacion du Kulturę, no coś takiego, no.
4: No to dobra, i co oni piszą?
5: No, że tego to... To znaczy, ja nie bardzo rozumiem.
4: To my pani to pokażę. To.
5: Proszę.
4: Dear sir.
5: Co to znaczy?
4: To znaczy wielce szanowny panie burmistrzu.
5: To aż dziwne, że u nich jest takie krótkie, a po polsku aż takie długie.
4: Nie, bo nasz język jest bardziej rozwinięty. I dalej jest na szczęście po polsku. Asocjacja to taka
5: aha,
4: postanowiła zaprezentować Europę od strony mało znanej.
5: To my jesteśmy ci mało znani?
4: Nie, my pani Zasiu, chyba pani nie mówiła o mnie. Mało znany, czyli przez obraz miast kameralnych.
5: Aha, to my?
4: Aha.
5: Ale to znaczy, że nas chwalą, czy będą nakładać na nas procedurę?
4: No tak, bo ja wiem, z Europą nigdy nic nie wiadomo. Ale zobaczymy, co dalej piszą.
5: Aha.
4: Miasta kameralne nie odgrywają wielkiej roli w świecie, ale w nich, jak w soczewce, widać problemy społeczne. Problemy te często stają się przedmiotem spektakli teatralnych. Postanowiliśmy wylosować 20 niewielkich miast europejskich i pokazać na wspólnym festiwalu spektakle teatrów z tych miejscowości. Festiwal odbędzie się w Paryżu, a twórcy najlepszego spektaklu otrzymają nagrodę w wysokości... 100 tysięcy euro.
5: 100? Ale kasa!
4: Ej. Miło nam poinformować, że Malinówek znalazł się na liście w wylosowanych miejscowości. Prosimy o zgłoszenie do biura organizacyjnego scenariusza przygotowanego przez państwa spektaklu.
5: Aha.
4: No kurczę. To jest dla nas szansa, pani Zosiu.
5: Tak.
4: I my tę szansę wykorzystamy.
5: Tak. Oczywiście, panie burmistrzu. Tylko jest jeden kłopot.
4: Jaki?
5: No taki, że u nas nie ma teatru.
4: O, do licha. Zupełnie o tym zapomniałem.
5: No,
4: ale nie szkodzi, niech pani pisze. Dear sir.
5: Dobrze.
4: Nasz teatr...
5: Ten, którego nie ma?
4: Ten sam.
5: Aha.
4: Właśnie przygotowuje premierę.
5: Aha. Której nie przygotowuje.
4: A to niech mnie pani nie rozprasza. Przygotowuje premierę, a scenariusz jest w opracowaniu.
5: Aha.
4: I prześlemy go w określonym czasie.
5: Mhm.
4: Podpisano burmistrz Malinówka. A teraz niech pani zwoła w trybie natychmiastowym Radę Miejską.
5: Malinówka. Jaki podać temat obrad?
4: Powołanie do życia Miejskiego Teatru w Malinówku. Zrobimy taki spektakl, że tym wszystkim zagranicznym asocjacjom kapcie pospadają z wrażenia.
5: Tak się

0: Szanowni Państwo, z wielką radością informuję, że nasze miasto zostało wylosowane do europejskiego przeglądu teatrów z miast średniej wielkości.
1: To znaczy posiadających dworzec kolejowy.
0: Niech pan nie zawraca głowy, panie zawiadowco. Każde porządne miasto w Europie posiada dworzec kolejowy.
1: No, właśnie to chciałem powiedzieć.
2: Ja poproszę o głos.
0: No.
2: Panie burmistrzu, ja się oczywiście bardzo cieszę, a nawet ogarnia mnie entuzjazm, tylko chciałem zwrócić uwagę, że u nas nie ma teatrów.
0: Zapewniam pana, panie Ziutku, że jest.
3: Naprawdę? A ja nic nie zauważyłem.
4: Pan burmistrz w dniu wczorajszym specjalnym dekretem powołał do życia miejski teatr w Maninowku.
0: W skrócie MTM.
1: Brzmi prawie jak PKP.
2: Poproszę o głos. Znaczy, ja się oczywiście bardzo cieszę, ale chciałbym spytać, kto jest dyrektorem?
0: Pełniącym obowiązki dyrektora jest organ założycielski, czyli ja.
3: Słusznie.
2: A reżyserem?
0: Reżyserem też jestem ja.
3: Bardzo słusznie.
4: A ja jestem asystentką reżysera.
0: Natomiast na kierownika muzycznego mianuję pana Józefa, naszego trębacza.
3: Dziękuję, panie burmistrzu, dziękuję. Będę trąbił ze wszystkich sił.
2: A kto w tym teatrze będzie występował?
4: Pan burmistrz.
0: Dziękuję, panie Zosiu, ale w tej kwestii postanowiłem podjąć decyzję demokratyczną. W teatrze będzie występować elita Malinówka, czyli my.
1: Ale ja koniecznie w mundurze kolejarskim.
2: A jak pan będzie grał wesołe kumoski z Windsoru?
1: No, tak samo, w Windsorze też jest kolej.
0: Teraz, moi drodzy, chciałbym, żebyśmy demokratycznie podjęli pewną uchwałę. Pani Zosiu, proszę.
4: Tak, panie burmistrzu. Uchwała. My niżej podpisani uchwalamy, że w Miejskim Teatrze w Maninówku nigdy i w żadnych okolicznościach nie wystąpi Ciumkała Alojzy z zawodu robotnik torowy.
0: Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Też nie widzę. Ogłaszam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Proszę o oklaski.
2: Poproszę o głos.
0: No.
2: Ja się oczywiście bardzo cieszę, ale w jakiej sztuce mamy występować?
1: No przecież pan burmistrz mówił o tych kolejarzach z Windsoru.
2: Jakich kolejarzach?
0: Nie do końca. Sztuka ma być o nas, o naszym mieście i naszym życiu, które chcemy pokazać całej Europie. No.
3: Tak, żeby się ucieszyła, przyjechała tu do nas i zamieszkała w Malinówku.
0: No nie o to chodzi. Nie. Przedstawiona przez nas sztuka ma być wkładem Malinówka do kultury europejskiej.
2: Jaka sztuka?
0: Sztukę trzeba dopiero wymyśleć. To jest zadanie dla państwa. Idziemy do domu i myślimy. A jak ktoś wymyśli, przychodzi do mnie i przedstawia propozycję.
2: I zostaje drugim reżyserem, tak?
0: Istnieje taka ewentualna możliwość. Do pracy, szanowni państwo. No i do pracy. Do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W związku z rozpoczęciem w Malinówku intensywnej działalności teatralnej zwracam się z uprzejmą prośbą o przyznanie naszemu miastu jednorazowej dotacji w wysokości, jak pani myśli, pani Zosiu, ile mogą nam dać?
4: No bo ja wiem, milion.
0: Trochę za mało, taki poważny projekt. 5 milionów?
4: Ale tu w ankiecie jest rubryka dotychczasowa działalność teatralna.
0: No to co?
4: No żadnej do tej pory nie było.
0: Jak to nie było?
4: No nie było.
0: Pani wpisze cykliczne pokazy sztucznych ogni, występ strażackiej orkiestry dętej OSP Malinówek, regularne odgrywanie hejnału przez trębacza miejskiego, otworzyć nawias?
4: Tak.

0: wybitnego kompozytora. Zamknąć nawias.
1: Tak jest.
0: Rekonstrukcja odparcia przez mieszkańców Malinówka nawały bolszewickiej w 1920 roku.
1: Ale ostatecznie się okazało, że nawała tu nie doszła.
0: W ministerstwie nie muszą o tym wiedzieć. A, no, no. Mamy taką działalność teatralną, że po prostu powala. O, jeszcze no, no,
1: tak?
0: Występ połykacza ognia. Pani dopisze.
1: No. Dopisuję. Już. Dalej, panie burmistrzu, jest rubryka opis wydarzenia teatralnego.
0: Opis.
1: Aha.
0: Opis.
1: Opis.
0: No nie, no, no na razie nie mam pomysłu.
1: Ja może bym miała tylko... No tylko nie wiem.
0: Ja nie, niech pani powie, pani Zosiu. To może jak raz się przyda. No,
1: no więc jest miasto, a w tym mieście jest burmistrz.
0: Aha, aha, aha.
1: Wszyscy bardzo burmistrza lubią. Można powiedzieć... Uwielbiają. A on jest zawsze uśmiechnięty.
0: Zaczyna mi się podobać.
1: Ale gdy nadchodzi wieczór i nikt go nie widzi, burmistrz staje się smutny i zamyślony. Czegoś mu brakuje.
0: Ja rozumiem go. Ma za niską pensję?
1: Nawet nie. No, brakuje mu miłości.
0: Nie, zresztą to mówiła pani, że wszyscy go kochają.
1: Ale zbiorowo, natomiast indywidualnie. No, na szczęście ten burmistrz ma sekretarkę. Taką cichą, skromną, której uroków nie zauważa.
0: A to jakiś kretyn. Po co sobie wziął taką sekretarkę? To...
1: No bo ona jest niezwykle kompetentna.
0: Pani Zosiu, przecież pani wie, że tu nie chodzi o kompetencje.
1: No to powiedzmy, że to był dziwny przypadek. Pewnego wieczoru burmistrz siedzi w biurze i czeka na miłość. Sekretarka też tam jest. I nagle on... dostrzega, że sekretarka jest piękna i seksowna.
0: No to bzdura jakaś. Przedtem nie była, teraz jest.
1: Kobieta może się przeobrazić z poczwarki w motyla. Burmistrz zakochuje się w niej, a wtedy okazuje się, że i ona go od dawna kocha, a potem żyją długo i szczęśliwie. I co pan na to?
0: Ja nie, to jak żyję, nie słyszałem takiej bzdury. To...
1: Bo pan to nigdy nic nie rozumie.
0: Ale pani mi tu nie płacze, dobrze?
1: Bo pan jest taki przyziemny.
0: Nie jestem przyziemny, tylko jestem realistą. A to jest jakaś cholera poezja. A to, że póki ja jestem burmistrzem, żadnej poezji w Malinówku nie będzie. Sama proza. Rozumie pani?
1: Rozumiem.
2: No więc, panie burmistrzu, długo myślałem i mam znakomity pomysł.
0: No, słucham.
2: Scena przedstawia dworzec kolejowy w Malinówku. Do zawiadowcy przychodzi dalekopis. Zawiadowca jest bardzo przejęty. Odczytuje go całemu personelowi. Do Malinówka ma przybyć błękitna lokomotywa.
0: Białe gwiazdki?
2: A dlaczego pan o to pyta?
0: Bo jak gwiazdki... To jest dramat o Unii Europejskiej, a jak bez gwiazdek, to nie wiem, o co chodzi.
2: No, w mojej koncepcji jest bez gwiazdek, ale można domalować. Obywatele Malinówka zaczynają przygotowywać uroczyste powitanie.
0: A nie wiem, dlaczego mają witać jakąś tam lokomotywę?
2: No bo jest błękitna.
0: A nie, to rozumiem.
2: Czekając, rozmawiają o najgłębszych sprawach egzystencjalnych.
0: Na przykład?
2: No, zastanawiają się, dokąd pędzą pociągi ich życia i kiedy zjadą na boczny tor.
0: Cały czas?

0: czekają?
1: No, no tak, tak, tak, tak, tak, tak. Napięcie rośnie.
0: No i przyjeżdża ta lokomotywa i co?
1: Nie przyjeżdża.
0: To jakaś katastrofa?
1: Nie, nie, nie. Okazuje się, że błękitna lokomotywa nie istnieje.
0: Jak to? A ten dalekopis?
1: No, to była pomyłka. W istocie chodziło o pociąg towarowy wiozący rudę żelaza.
0: Aha, no rozumiem. Mieszkańcy budują szubienice i wieszają się na niej.
1: Nie, nie. Stoją na peronie i patrzą w dal.
0: I co?
1: No, i kurtyna powoli opada.
0: Rozumiem, panie zawiadowco. Chce pan pokazać co? Europie Malinówek jako miasto ponurych kretynów.
1: No, ale takie jest życie. Niech pan sobie poczyta Beckett'a albo Kawkę.
0: Wie pan co? Niech pan idzie do domu i wyleje sobie wiadro wody na głowę. A jak panu nie pomoże, niech pan idzie do lekarza. Niech pana wyśle do jakiegoś sanatorium.
1: Ale to taka piękna historia.
0: Po moim trupie mowy nie ma, wykluczone. Żegnam, panie zawiadowco.
1: Panie burmistrzu.
2: Panie burmistrzu, przyszedł pan Ziutek.
0: No, może wreszcie jakiś dorzeczny pomysł. Zapraszam, dzień dobry, panie Ziutku. Wymyślił pan coś?
3: Mógłby pan spławić panią Zosię?
0: Co? A tak, pani Zosiu.
2: Tak, panie burmistrzu.
0: Czy mogłaby pani się przejść? Pospinacze, no.
2: Mamy bardzo dużo spinaczy.
0: Te, które mamy, nie odpowiadają normom Unii Europejskiej. Niech pani idzie i poszuka zupełnie innych spinaczy.
2: Dobrze, panie burmistrzu.
0: No to niech pan mówi.
3: Panie burmistrzu, po pierwsze, primo, to rzecz nie w tym, żeby wziąć udział, tylko żeby ten festiwal wygrać. W grę wchodzi 100 tysięcy euro.
0: No, załata się trochę budżet miejski. Ja, no.
3: Od razu wiedziałem, że pan nie skumał. 100 tysięcy jest dla twórców spektaklu, czyli dla autora i reżysera. No to będzie scenariusz i reżyseria. Pan i ja. Podzielimy się 50-50.
0: No nie bardzo, panie Ziutku. Ja 70%, a pan 30%.
3: Ale ja mam pomysł.
0: A ja jestem burmistrzem.
3: No bez mojego pomysłu nic z tego nie będzie.
0: Jak go nie zatwierdzę, też nie będzie. No dobrze, no 60 do 40% moje ostatnie słowo.
3: No dobrze, niech będzie te 40.
0: No widzi pan, ze mną zawsze można się dogadać. No, to jaki ten pomysł?
3: Panie burmistrzu, przez cały tydzień oglądałem w internecie różne teatry i wyszło mi jedno. Żadnego pomysłu być nie może.
0: Jak to?
3: To proste. Kiedy nie chodzi o nic, to jury myśli, że chodzi o Bóg wie jakie problemy.
0: O kurczę, ale ten teatr jest teraz skomplikowany.
3: Co pan myślał? Sztuka teatralna cały czas się rozwija. Jeśli widownia coś rozumie, to proszę pana, nie klaszcze.
0: Dlaczego?
3: No jak rozumieją, to wiedzą, że to nie jest teatr awangardowy.
0: Aha. A ma być awangardowy?
3: I teraz inny się w ogóle nie liczy.
0: Ale to chyba strasznie trudno zrobić coś takiego, że się nie da nic zrozumieć. A to czy ma pan jakieś pomysły?
3: Mam już początek. Podnosi się kurtyna i na scenę na jednokołowym rowerze wjeżdża nagi trębacz, grając na trąbce. Przepijamy naszej babci domek mały.
0: Nasz pan Józef, tak? Nie, to przecież to będzie żałosne.
3: No ale o to chodzi. Im bardziej żałosne, tym lepiej.
0: Panie Ziutku, ja wiem, że chodzi o to, żebym ja nic nie rozumiał, ale dlaczego no, ten rower ma być jednokołowy?
3: Nie, pan to jak dziecko. Nie po to się robi awangardę, żeby ktoś jeździł na zwykłym rowerze.
0: Ale dlaczego nago?
3: Bo to jest teatr. Teraz, proszę pana, ubrany aktor to sobie może wystąpić w serialu dla dzieci, a nie w teatrze prawdziwym.
0: No, o rany, no.

0: No, ale dlaczego gra przepijemy naszej babci domek mały?
1: O, widzisz pan, tu jest sedno zagadnienia. Chodzi o ideę postępu. Należy odrzucić to, co było i stworzyć nowy, wspaniały świat.
0: Znaczy, pozbawiając babcię domku.
1: Tak jest. Babcia reprezentuje zbędny balast cywilizacyjny, który należy

0: Chce pan te 100 tysięcy euro, czy nie?
1: Bardzo chcę.
0: No to babcia won! Babcia, proszę pana, to się mogła pojawić u tego Ibsena, albo u tego Ruska Czechowa, a nie teraz.
1: To rozumiem, precz z babcią.
0: I wszystkim, co ona ma w tym swoim domu.
1: I słusznie, i co dalej?
0: Tego jeszcze nie wymyśliłem. Ale w scenie drugiej wystąpi pani Zosia.
1: I jak ją pan Bóg stworzył?
0: Oczywiście.
1: A wie pan, że zaczynam się coraz bardziej skłaniać ku awangardzie i co ona będzie robić?
0: No, jeszcze mi się nie skrystalizowała koncepcja. Ale to nic, idę do domu, zrobię sobie porządną kawę i będę czekał na natchnienie. A pan tymczasem przedstawi naszą wizję Trębaczowi i pani Zosi.
1: A dlaczego ja?
0: Bo pan jest burmistrzem.
1: A tak, rzeczywiście. Sądzę, że najlepsza będzie droga służbowa.
0: O, bardzo słusznie. Niech im pan odgórnie wytłumaczy, że sztuka wymaga ofiar. Już w starożytnej Grecji o tym wiedzieli.
1: No,
2: Burmistrzu, przeszedł pan Ciumkała.
1: No to pani powie, że wyjechałem w teren.
2: Ale nie mogę, on pana widzi.
1: A to co innego. Proszę, panie Ciumkała, bardzo.
3: Proszę.
1: Dziękuję. Niech pan siada. Czym mogę panu służyć?
3: Co to za przekręt?
1: A co pan ma konkretnie na myśli?
3: No, że jako jedyny na całe miasto nie mogę być w teatrze. Co to za świństwo? No.
1: Panie Ciumkała, uchwała została podjęta dla pańskiego dobra. Rada Miejska doskonale rozumie, że jako robotnikowi torowemu zagadnienia kultury są panu głęboko obce.
3: A skąd pan wie? A może ja, przykręcając taką damę na to mutrę, układam sobie poemat? No.
1: Pan?
3: A co? A co, nie wolno?
1: Nie, no, mamy demokrację, to może pan sobie myśleć, co pan chce, no, przykręcając mutrę. Władze miasta w to nie ingerują. Ale wie pan, teatr to jest kreacja zbiorowa.
3: No to co?
1: Mutry się przykręca indywidualnie. Czyli do kreacji zbiorowej pan nie pasuje.
3: Zaraz, pomału. A jak ja? Jak ja, dajmy na to, współpracuję z drużyną konduktorską, to nie jest zbiorowe?
1: Jest. Ale tu chodzi o teatr, a nie kolejnictwo.
3: A jak ten, jak teatr jedzie tym pociągiem, to co to jest?
1: Panie Ciumka, no. Przyznaję, pan się zna na mutrach, ale pan nie rozumie istoty teatru.
3: A pan rozumie, tak? Pan rozumie.
1: Ja nie muszę, bo jako burmistrz i tak stanowię organ nadzorczy.
3: Znaczy się nie dopuści pan człowieka pracy do teatru.
1: Panie Ciumka, powiem panu wprost. Pan się zajmuje mutrami, a mutry były elementem kultury w dawno słusznie minionej epoce. Obecnie przezwyciężyliśmy mutry i teatr wkroczył w inną epokę. Dziś trzeba śmiałej wizji, zerwania wszystkich tabu, doprowadzenia widowni do ekstazy i tak dalej. Teatr jest teraz awangardowy i żadne mutry nie przejdą. No pasaram!
3: Co? Co takiego?
1: A nic. To mi się tak tylko po francusku powiedział. Żegnam pana.
3: Tak pan traktuje elektorat robotniczy? No, to się jeszcze zobaczy. A ja tu panu zrobię takie przedstawienie, że wszystko będzie gwizdało.
1: Panie Ciumkała, to są groźby karalne.
3: Ja pana przerobię w starą, wyleniałą dekorację.
1: Panie Ciumkała.
3: Ja się w konia zrobić nie dam. To pan będzie jeszcze cienko krzyczał: Królestwo za konia! Królestwo za konia! Żegnam!
1: Pani Zosiu, słyszała pani?
2: No, słyszałam, panie burmistrzu.
1: Podejmuję uchwałę, że z dniem dzisiejszym Ciumkała Alojzy ma zakaz wstępu do ratusza. Pani mi to przygotuje na piśmie.
2: Tak jest, panie burmistrzu.
1: No więc, panie Józefie, sprawa się przedstawia tak. W najbliższych dniach zostanie panu dostarczony rower jednokołowy, a pan będzie w

0: godzinach pracy na nim jeździł.
1: Przepraszam, panie burmistrzu, ale to jest niewykonalne.
0: A dlaczego?
1: No bo ja, panie burmistrzu, nie umiem jeździć nawet na dwukołowym.
0: No nie, no jej, no co, to jest pan, to każdy idiota umie jeździć na rowerze, a pan nie umie?
1: Tatuś próbował mnie nauczyć, no ale mu nie wyszło. Nie mam zdolności w tym kierunku.
0: Ale musi się pan nauczyć. W scenariuszu naszej sztuki jest napisane, że pan jeździ nago na jednokołowym rowerze i gra na trąbce przepijemy naszej babci domek mały.
1: Nago?
0: No tak, to przecież pan jest artystą. Co to dla pana?
1: No, no niby tak, tylko co ludzie pomyślą?
0: Powie pan, że pan dostał polecenie służbowe i nie miał pan wyjścia.
1: O, dobrze. Nie, ale nie na rowerze.
0: Pani Zosiu, pani mnie połączy z panem Ziutkiem.
2: Tak.
0: A jakbym panu załatwił instruktora rowerowego?
1: Tatuś mnie zamykał w komórce, a i tak nie pomogło.
2: Panie burmistrzu, proszę. Pan Ziutek na linii.
0: Aha, tak. Pan Ziutek? Niech pan sobie wyobrazi, ten idiota trębacz nie umie jeździć na rowerze. Nie, nie da się go nauczyć. Aha, to bardzo dobry pomysł. Ma pan już ciąg dalszy? Bardzo dobrze. Do zobaczenia. No i jest rozwiązanie.
1: Tak.
0: Będzie pan jeździł nago na wrotkach i trąbił o babci. Widzi pan, co to znaczy potęga wizji artystycznej?
1: A tylko, że ja na wrotkach też nie umiem. Od razu się przewracam.
0: Nie, ja się zabiję własną pięścią. No dobrze, dobrze, no. Będzie pan jeździł na hulajnodze. Na hulajnodze każdy potrafi, ale na wszelki wypadek niech pan idzie do domu i ćwiczy.
1: Dobrze, oczywiście, panie burmistrzu. Dziękuję panu.
3: Panie burmistrzu, miałem przypływ natchnienia. Jestem po prostu genialny.
0: Powoli, powoli, panie Ziutku. Wczytałem się dokładnie w to zaproszenie.
3: Tak.
0: Natchnienie natchnieniem. A tu jest napisane, prosimy o wcześniejsze nadesłanie tekstu proponowanej przez Teatr Sztuki.
3: No, normalne, no, zawsze się tak robi.
0: No i co ja mam im wysłać? Informację, że na scenę wjeżdża na hulajnodze nagi trębacz i trąbi. Przepijemy naszej babci domek mały.
3: No jakie hulajnodze? Miał wjeżdżać na wrotkach.
0: Umie tylko na hulajnodze. No.
3: Niedobrze. Chociaż, wie pan co? Podciągniemy to pod głęboką traumę z dzieciństwa.
0: Panie Ziutku, ja pana pytam o tekst sztuki. Czy jest może w Malinówku jakiś autor? Bo ja o takim nie słyszałem.
3: A po co autor? Z autorami są tylko kłopoty. Namolnie domagają się, żeby ze sceny padało to, co napisali.
0: No, a właśnie dlaczego nie? No.
3: Ale nie po to istnieje teatr awangardowy, żeby w nim wygłaszać jakieś kretyjskie teksty tak zwanych dramaturgów.
0: To teraz aktorzy w teatrze nic nie mówią?
3: No oczywiście, że mówią. Zamówiłem przez internet dzieła wszystkie Szekspira. Tekstu do cholery. 21 tomów.
0: Pan chce wystawić dzieła wszystkie?
3: Nie, no co pan... Bierze się z Szekspira, mam tu jeden tom, pożyczyłem z biblioteki, otwieram na chybił, trafił. O, teraz pan uważa. Nagi trębacz jedzie na hulajnodze, trąbi, a potem mówi. Dalej, czas nagli, już dzwonka wezwanie daje mi sygnał. Nie słysz go dunkanie. Bo tego dzwonka melodia straszliwa do nieba ciebie lub do piekła wzywa, no.
0: Ale jakiego dzwonka, kiedy on ma trąbkę?
3: A tak, słusznie, zmienimy. Bo mojej trąbki melodia straszliwa do nieba ciebie lub do piekła wzywa.
0: Ja, jaka straszliwa? Przecież on grał, przepijemy naszej babci domek mały, no.
3: Słuszna uwaga, będzie tak. Bo mojej trąbki melodia ckliwa... Do nieba ciebie lub do piekła wzywa. No.
0: Ale Ten

0: Szekspir nie będzie protestował, że pan mu wszystko zmienił?
1: Szekspir dawno umarł i może się wypchać. Teraz pojawia się zawiadowca.
0: Też nagi?
1: Nie do końca. Ma na głowie czapkę służbową, a w dłoni lizak. Wychodzi na środek sceny, unosi lizak w górę i mówi. Teraz poszukam na chybił, trafił bardziej z tyłu. Mam. Zawiadowca odpowiada. Uspokój się pani i nie uwłaczaj małżonkowi. Jest on szlachetny, mądry bardziej niż ktokolwiek.
0: Panie Rzutku, to się nie trzyma kupy.
1: Dlaczego?
0: No bo jak trębacz jest nagi, to wszyscy na widowni widzą, że on nie jest pani, tylko wprost przeciwnie.
1: No, widzi pan, nie rozumie pan ducha awangardy. A gender?
0: Jaki znów gender?
1: Gender, czyli problem określenia płci. Trębacz, choć z pozoru wygląda na płeć męską, kulturowo jest płcią żeńską.
0: A wie pan, że jak tak na niego patrzę, to coś w tym jest. I myśli pan, że on w tej sztuce ma małżonkę?
1: W Polsce to jest trochę kłopot. Ale Szekspir to autor angielski, a w Anglii...
0: Nie rozumiem. A kto będzie grał tego małżonka trębacza?
1: Naprawdę powiedziawszy, to wychodzi na to, że pan.
0: To co, ja? Wykluczone, nie ma mowy. To co powie opinia publiczna?
1: Panie burmistrzu, przecież nie musimy tego spektaklu pokazywać w Malinówku. Tutaj ci ludzie nie dorośli do awangardy. Pokażemy w Paryżu. Weźmiemy nagrodę i pies z kulawą nogą się o tym nie dowie.
0: Nie, panie Rzutku, to nie. Ja rozumiem Paryż, Europa, postęp, nowy, wspaniały świat, a nie, ale małżonkiem trębacza nie będę.
1: Ale to tylko rola.
0: A to niech pan ją... Zagra.
1: Nie mogę, bo w tej scenie unoszę się nad dekoracją jako duch czasu.
0: O rany.
1: Panie burmistrzu, no co tu dużo gadać. Za 60 tysięcy euro trzeba się trochę wysilić.
0: Ale myśli pan, że nikt się o tym nie dowie?
1: No pewnie, że nie. Wszyscy będą nago, to nikt nie puści farby.
0: Zaraz. Jak to wszyscy? To ja też?
1: No wie pan, w sztuce podstawową sprawą jest konsekwencja.
0: No nie, panie Ziutku. Tu jest cienka, czerwona linia, której ja nie przekroczę.
1: No to mamy problem. Zaraz, już wiem. Wystąpi pan z poduszkami.
0: Jak to?
1: Wie pan, to będzie trochę plagiat, ale napiszemy w programie, że to celowe nawiązanie do wielkiej tradycji teatralnej. Będzie pan miał dwie poduszki, jedna z przodu, druga z tyłu. Bardzo finezyjny. Aktor jest nagi, a w gruncie rzeczy ubrany. Świetna rola.
0: No, wiem. Poduszkowiec, małżonek, którym patrzę. Nie?
1: Panie burmistrzu, świat nam ucieka. Musimy go gonić, rozumie pan?
0: Nie rozumiem. Ale trudno, panie Ziutku, jak trzeba, to trzeba. Ale jeśli pan komuś piśnie słowo...
1: Ja jestem tytanem dyskrecji.
0: A jak ktoś to wrzuci do internetu, to...
1: Wyda pan oświadczenie, że podobieństwo jest całkowicie przypadkowe. Być dobrze, panie burmistrzu.
2: A kogo tam Bóg prowadzi?
0: A to ja, proszę księdza, dobrodzieja, ksiądz proboszcz mnie wzywał.
2: Ja nigdy nikogo nie wzywam, ja tylko zapraszam. Otóż zaprosiłem cię, synu, bo dotarły do mnie niepokojące wieści. Nawet powiedziałbym zdumiewające. Niezwykle trudno czasem poznać, co człowiek ukrywa w głębi duszy. Jak mówi przysłowie, nie jeden klęczy pod figurą, a diabła ma za skórą. Bywa tak, bywa.
0: Ale o co chodzi, proszę księdza, bo ja nic nie rozumiem.
2: I mnie trudno było zrozumieć, ale Niezbadane są drogi grzechu. Owóż

0: Najsampierw zaszła do mnie pani Zosia. Jest to osoba, jak niektórzy twierdzą, niezwykle ponętna, ale równocześnie o czystym dziewczęcym serduszku.
1: No tak, ja to też to zauważyłem. No,
0: wyznała mi, że jest w głębokiej rozterce. Nie wie mianowicie, czy ma słuchać swego przełożonego, czy też bronić własnej, że tak to ujmę, niewinności.
1: No, a ten przełożony to niby ja?
0: Sam sobie odpowiedziałeś, drogi synu.
1: I ona twierdzi, że to ja rzekomo dybię na jej niewinność?
0: Wykorzystujesz relację służbową, by nakłaniać ją do grzechu. Chodzi podobno o jakiś spektakl teatralny czy coś takiego.
1: Nie, no bzdura, proszę księdza proboszcza. Pani Zosia to zwykła histeryczka i wcale nie jest taka niewinna, jeśli ksiądz proboszcz chce wiedzieć.
0: Ma czyste intencje.
1: Nie, ale to przepraszam bardzo, czystość to nie polega na donoszeniu na swojego burmistrza. Do niczego jej nie nakłaniałem. To była propozycja artystyczna.
0: A na czym ona polegała?
1: No, na razie trwa tworzenie koncepcji. Tak, jakie? Znaczy, luźne pomysły.
0: No, powiedzmy, że w naiwności swojej uwierzę. Po pani Zosi przyszedł do mnie pan Ciumkała.
1: Ciumkała? Do księdza proboszcza? Przecież to kanalia i bezbożnik. No,
0: każdego może ruszyć sumienie, nawet i Ciumkałę. Otóż opowiedział mi...
1: No, przepraszam bardzo. Ale ktoś tak poważny i mądry, jak ksiądz proboszcz, nie będzie chyba wierzył w słowa byle Ciumkały. To by było przeciwko porządkowi świata.
0: Istotnie, początkowo nie chciałem wierzyć, ale kiedy nawrócony grzesznik Ciumkała przedstawił dowody...
1: No dowody? Jakie dowody?
0: Nagrania. Mam tu jedno na dyktafonie. Posłuchaj, proszę.
2: Myśli pan, że nikt się o tym nie dowie? Pewnie, nie. Wszyscy będą nago, to ich nie puści farby. Zaraz. Jak to wszyscy? To ja też.
1: Jak?
2: Wie pan, w sztuce podstawową sprawą jest konsekwencja. No nie, panie Ziutku. Tu jest cienka, czerwona linia, której ja nie przekroczę. No to mamy problem.
1: Co?
2: Wystąpi pan z poduszkami.
1: Co to jest?
0: Ciumkała twierdzi, że ma tego o wiele więcej.
1: A to łajdak. Przyszedł niby to się kłócić i podrzucił mi pluskwę.
0: Twierdzi, że jest gotów wykonać nieograniczoną ilość kopii i je rozpowszechnić. Myślę, że w tej sytuacji, drogi synu, musisz się podać do dymisji.
1: Ja? Proszę księdza, ja nie ukrywam, uległem pokusie. To Ziutek, on mnie zwiódł, skusił mamonu.
0: Podobno chodzi o 100 000 euro. No, to teraz będzie cię to kosztować dużo więcej.
1: Proszę księdza proboszcza, ja wyznam wszystko, ja jak na spowiedzi. Nie chodziło tylko o kasę. Ksiądz wie, jak ja mam życie bez przerwy, malinówek. Chciałem choć raz pojechać do Paryża, znaleźć się w sercu kultury europejskiej, pojawić się w świetle reflektorów, usłyszeć grzmiące oklaski.
0: Nic by z tego nie wyszło. Przecież ja wiem, co żeście wymyślili. Za te głupstwa żadnej nagrody by wam nie dali.
1: Dlaczego? Przecież kombinowaliśmy tak jak wszyscy.
0: Ja się za bardzo na tym nie znam, ale na zdrowy rozum wydaje mi się, że jak ktoś chce się wyróżnić, to nie robi tak jak wszyscy, tylko inaczej.
1: To łatwo księdzu mówić, ale jak inaczej? Skąd ma samorządowiec z prowincji wiedzieć, jak podbić Paryż?
0: Tego nie wiem, ale wiem jedno. Na burmistrza raczej się nie nadajesz.
1: Owszem, człowiek ze mnie ułomny i grzeczny, ale jeśli...

0: nie ja, to kto? Zawiadowca, dla którego świat to peron kolejowy, trębacz, który jest idiotą. Ciumkał, a może Ziutek? Ten to by dopiero wszystkich urządził.
1: Ja się do spraw świeckich nie mieszam. Jeśli uda ci się dogadać z Ciumkałą, mogę zachować milczenie. Ale tej awangardy, to rozumiem, więcej u mnie w parafii nie będzie.
0: Oczywiście, że nie proszę księdza proboszcza, dopóki jestem burmistrzem, żadna taka zgnilizna moralna w Malinówku nie przejdzie. Już ja tego dopilnuję.

0: Moi drodzy, mam dla was złą wiadomość. Mieliśmy podbić Paryż, ale niestety festiwal został odwołany.
1: Jak to?
0: No to sami rozumiecie, no terroryzm islamski, no tak. Ale Malinówek się nie podda. Nasz teatr miejski mimo wszystko powstanie.
2: I zagramy sztukę o błękitnej lokomotywie w białe gwiazdki?
0: Zagramy wszystko, co się da.
3: Aha, to ja nie muszę oddawać hulajnogi?
0: Obywatele, taka poważna placówka jak teatr miejski potrzebuje odpowiedniego kierownictwa.
4: Co to za rzeczywiste?
0: Kogoś rozumiejącego istotę sztuki, mającego wizję artystyczną, słowem kogoś, kto wprowadzi nas na europejskie salony. Dlatego postanowiłem, że dyrektorem naszego teatru zostanie pan Alojzy Ciumkała.
1: Kto?
2: Co?
0: Proszę, proszę, na środek pani Alojzy.
5: Ale robotnik torowy nie może być dyrektorem europejskiego teatru.
0: Proszę o spokój. Panie Ciumkała, chciałem powiedzieć, drogi panie dyrektorze, niech pan powie, jak pan widzi swój teatr ogromny.
6: Tak. Znaczy są dwie szkoły. Falenicka i Otwocka. Falenicka mówi, jak się robi dobrze, to jest dobrze, a jak się robi źle, to jest źle. No, to ja będę robił dobrze.
0: Brawo, panie Ciumkała.
2: Dobrze, no.
6: Dziękuję bardzo.
0: Proszę państwa o oklaski.
6: Dziękuję bardzo.
0: Klaszcze, nie ociągamy się. No,
1: brawo,
0: proszę.
1: Brawo,
0: a teraz brawo, na brawo. Cześć pana Ciumkały. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Panie Ziutku, pan nie śpiewa. Niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz.

0: Było to słuchowisko Marka Ławrynowicza pod tytułem Eksperyment teatralny w Malinówku. Wystąpili burmistrz
1: Krzysztof Kowalewski,
0: sekretarka
2: Izabella Bukowska,
0: Ziutek
3: Marian Opania,
0: proboszcz
4: Stanisław Brudny,
0: zawiadowca
5: Damian Damięcki,
0: trębacz
6: Sławomir Pacek,
0: Ciumkała
7: Jarosław Boberek.
0: Opracowanie muzyczne Marian Szałkowski. Realizacja akustyczna Paweł Szaliński. Reżyseria Janusz Kukuła.
8: Do godziny 17 słuchamy muzyki Ignacego Jana Paderewskiego w interpretacji McCory String Quartet.

0: Autopromocja.
1: Słońce, palmy i tropikalne rytmy. Właśnie tak zaczyna się ta historia. A kilka lat później ten sam artysta przenosi się do świata ambientu, IDM-u, techno i muzyki trance. Jak doszło do tej niezwykłej przemiany? W najbliższej nocnej strefie prześledzimy jeden z najbardziej fascynujących wątków twórczości Haruomiego Hoffa, czyli jego podróż od egzotyki lat 70. po późniejsze eksperymenty. Zapraszam w poniedziałek o 23:00. Krzysztof Dziuba.
0: Autopromocja.
2: Dwójka. Jesteś na miejscu. Adam Struk.

0: za słońcem.
1: Magdalena Teichma, dzień dobry, witam Państwa. Witam Państwa z Żywca, gdzie trwają już w zasadzie ostatnie godziny 63. tygodnia Kultury Beskidzkiej. Jesteśmy w amfiteatrze pod Grojcem, gdzie dokładnie w tym momencie, kiedy rozpoczęła się nasza audycja, rozpoczął się także koncert laureatów 57. Festiwalu Folkloru Górali Polskich. Także w Wiśle, w Szczyrku, w Makowie Podhalańskim, w Oświęcimiu, w Istebnej trwają finałowe koncerty Tygodnia Kultury Beskidzkiej i wydarzenia towarzyszące, a w Jabłonkowie na Zaolziu w Czechach dziś ostatni dzień 79. Góralskiego Święta, które wiele lat temu było inspiracją do organizacji Tygodnia Kultury Beskidzkiej. A dziś w audycji spotkamy się z wieloma gośćmi, z muzykami, folklorystami, etnografami, osobami, które tworzą tę audycję. Spotkamy się także już za chwilę z jurorami Festiwalu Folkloru Górali Polskich, z muzykolożką, z naszą radiową koleżanką Anną Borucką-Szotkowską. Jest z nami, będzie z nami także Krzysztof Trebunia-Tutka, którzy od lat przyglądają się występom na żywieckim rynku, prezentującym różne regiony polskich gór. Porozmawiamy także z dr Małgorzatą Kiereś, przewodniczącą jury przeglądu zespołów regionalnych w ramach Folkloru Górali Polskich. No i spotkamy się oczywiście z laureatami tego festiwalu, zdobywcami między innymi Złotych Żywieckich Serc w różnych kategoriach. A na sam koniec podsumują tegoroczny Tydzień Kultury Beskidzkiej panie Aneta Legierska-Bujok, dyrektorka Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsko-Białej, i Magdalena Koim, dyrektorka programowo-artystyczna Tygodnia Kultury Beskidzkiej. Już zaraz spotkamy się z naszymi pierwszymi gośćmi, ale najpierw posłuchajmy muzyki nierozerwalnie związanej z Beskidem. Będzie to Jan Kawulok.

0: Zuzanną. Tutaj w tle trwa finałowy koncert Tygodnia Kultury Beskidzkiej, 63. edycji tej jednej z największych imprez folklorystycznych w Polsce. Jesteśmy w amfiteatrze pod Grojcem w Żywcu, a z nami siedzą tutaj także pierwsi goście. Anna Borucka-Szotkowska, muzykolożka, etnomuzykolożka, nasza koleżanka radiowa. Witam cię, Aniu, bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Także przewodnicząca jury Festiwalu Folkloru Górali Polskich. Jest z nami także Krzysztof Trybunia-Tutka, również członek owego jury.
2: Witajcie pięknie.
0: Bardzo miło mi was tutaj gościć. Słyszeliśmy przed chwilą muzykę Jana Kawuloka. Aniu, ty pamiętasz doskonale Jana Kawuloka i myślę, że to nagranie też, który to był rok?
3: 1976, pana Jana Kawuloka, nie sposób było nie pamiętać. Wspaniała postać. Twórca instrumentów, na których grał, uczył swoją córkę Zuzannę, zabytkowa kurna chata, która potem stała się taką izbą pamięci, no i obok ich dom. Cudowna w ogóle rodzina, wspaniale opowiadająca, a pan Jan Kawulok był także takim lokalnym uzdrowicielem, na przykład drogiej naszej koleżance, pani doktor Małgorzacie Kiereś, nastawiał złamaną rękę.
0: Pani Małgorzata Kiereś będzie dzisiaj tutaj z nami nieco później, to może zapytamy ją, jak było właśnie z wizytą u pana Jana Kawuloka. Moi drodzy, jesteśmy już w zasadzie na samej końcówce. Nagrody zostały rozdane. Przez te kilka dni bardzo ciężko pracowaliście na rynku w Żywcu. Musieliście wysłuchać ponad 100 prezentacji.
3: 146.
0: To rzeczywiście tytaniczna praca. Powiedzcie, na co jury zwraca największą uwagę podczas właśnie prezentacji tych tradycyjnych muzyk góralskich, zespołów, śpiewaków? Jakby co jest najważniejsze teraz, w tym XXI wieku, jeśli chodzi o muzykę tradycyjną?
3: No na szczęście jest jeszcze sporo starszych wykonawców. Tych, którzy pamiętają ze swoich młodych lat muzykę, która spełniła swoją funkcję użytkową, oprawy obrzędów, zwyczajów, wesel. No wesela do tej pory, to może Krzysztof potem dopowie, tradycyjne góralskie mają choć jeden element, prawda, we współczesnym świecie tradycyjnego wesela. Także ci wykonawcy bardzo chętnie wykonują fragmenty obrzędu weselnego, mają to w pamięci i czują, że to jest też cząstka ich tradycji. No, dla nas najważniejsza jest oczywiście zgodność ze swoim regionem, ze swoją muzyką, a tych grup etnicznych polskich górali było tu 6, 7, 8.
2: Więcej. Prawie wszystkie grupy górali polskich miały tu swoje reprezentacje. A przynajmniej tak jest w kolejnych latach, bo przecież no, festiwal już po raz 57, w tym konkurs kapel prawie od samego początku. I szukamy tych wykonań najbardziej stylowych, oryginalnych, niepowtarzalnych, związanych z miejscem, z którego pochodzą muzycy, śpiewacy. Tam, gdzie jest to przekazywane z pokolenia na pokolenie, gdzie może to pełnić jeszcze i pełni taką funkcję użytkową, gdzie na przykład na weselach góralskich wita się gości muzyką góralską, czyli ta kapela, ten skład, skrzypce, basy, grywa ciągle jeszcze nie tylko na powitanie, ale potem do tańca góralskiego indywidualnego, bo jak wiemy, na Podhalu tańczy jeden chłopak z jedną dziewczyną albo jeden krzesny ojciec z krzesną matką. Inni troszkę pomagają, kobiety wyprowadzają do tańca, ale to są właśnie te elementy, na których uczymy się tradycji góralskiej, bo przecież ta muzyka była głównie grana do tańca. Natomiast instrumenty pasterskie i ten śpiew wierchowy z tych polan taczańskich dzisiaj też jest kultywowany, bo przecież górale pasą owce i jeżeli ktoś tylko ma taką potrzebę serca, to potrafi zaśpiewać jeszcze na polanie, w lesie i wtedy ten głos najpiękniej się niesie, a potem na scenie trzeba to po prostu sobie wyobrazić i tak samo zaśpiewać jak na polanie.
3: No i rzeczywiście te grupy góralskie zostały przez nas uhonorowane wysokimi nagrodami, a to już jest to młode pokolenie.
0: Czy jest tak, że nie tylko

0: tylko zespoły góralskie się tutaj pojawiają, czy jakieś inne regiony mają odwagę tutaj przyjechać do góralskiego
1: Matecznika?
0: Przyjeżdżają
1: i występują, ale nie w ramach festiwalu folkloru górali polskich. No. To jest jeden z elementów wielkiej imprezy Tygodnia Kultury Beskidzkiej.
2: Natomiast oprócz góralskich grup są grupy pogórzan, lachów, więc mamy troszkę szerszy obraz tego polskiego folkloru. A potem, kiedy zaczynają się międzynarodowe spotkania folklorystyczne, tym razem już po raz 35, to widzimy, że ta cała praca etnografów, muzykologów, instruktorów zespołów, pasjonatów, tych ludzi, którzy po prostu kochają tradycję, nie idzie na marne i wśród zespołów zagranicznych nasze zespoły bardzo dobrze się prezentują, zwłaszcza pod względem czerpania z tradycji właściwego, naturalnego ubiorów, śpiewu, tańca, muzyki, ale też całego kontekstu przywoływania w widowiskach, które są bardzo ciekawe i co roku czekamy, kto zaskoczy nas jakim tematem ciekawym.
0: Mam tutaj przed sobą protokół tegorocznego Festiwalu Folkloru Górali Polskich. Złote Żywieckie Serce przypadło kapeli zespołu regionalnego Starosądeczanie. Czy moglibyście uzasadnić, dlaczego akurat ta kapela?
1: Sądeckie Lachy. Jedna, no oczywiście z najlepszych, bo nagrodzona. Zresztą nie tylko na tym festiwalu. Bardzo rasowi muzycy, takiego średniego pokolenia, grający we właściwych tempach, to co jest dla nas też ważne. Młode osoby często ponosi temperament i muzyka, która ma być muzyką użytkową do tańca, nie pełni tej funkcji. Jest popis sprawności technicznych, oczywiście możliwości instrumentów, wydobywanie, ale ta funkcja użytkowa gubi się. Natomiast tu było wszystko na swoim miejscu, bardzo piękny repertuar, typowe tańce. No i w punktacji tak to wypadło.
0: Krzysztof, chciałbyś coś dodać na ten temat?
2: Region Lachów Sądeckich jest bardzo mocny. Tam też ten przekaz tradycji istnieje. Istnieje taka bardzo silna tożsamość, duma z tego, że się jest właśnie Lachem, w odróżnieniu na przykład od Pogórzan czy Górali. No ale też działalność takich ośrodków kultury, które wspomagają, inspirują, szkolą, tak jak Małopolskie Centrum Kultury Soku, szkoli instruktorów, kursy specjalistyczne. To właściwie już jest wszystko dla zaawansowanych, ale służy to temu, aby potem zespoły miały jak najlepszych mistrzów tradycji, aby wiedziały, gdzie szukać, jak tą tradycję przenieść na scenę. To jest właśnie najtrudniejsze, jak to życie odświętne, lachowskie, góralskie, pogórzańskie pokazać na scenie, żeby nie, jak najmniej stracić z tego, co było kiedyś sednem tego muzykowania, śpiewania.
0: O tym właśnie, jak ma się scena do tego żywego przekazu i żywego wykonywania folkloru, porozmawiamy za chwilę, ale mam tutaj przygotowaną jeszcze jedną muzykę. Również nie powiem naszym gościom, kto to jest i co to jest. Posłuchajmy.

0: No, wspaniała kapela Brytków z Pębli Wielkiej. Nieodżałowana wzór muzykowania żywieckiego.
1: Absolutnie nieodżałowana. Czy takie kapele jeszcze w tym stylu grające można tutaj spotkać na Tygodniu Kultury Beskidzkiej? Czy młodzież właśnie szukając wzorców odnosi się do takich wzorców jak na przykład kapela Brytków, patrząc na żywiecczyznę chociażby?
2: Młodzież szuka tych wzorców. Uważam, że w obecnych czasach jest bardzo łatwo sięgnąć do takich źródłowych nagrań.
1: No, o wiele łatwiej niż,
2: o wiele,
1: tak, kilkanaście
2: niż
1: lat
2: wcześniej.
1: Temu,
2: no,
1: tak.
2: Kapela Brytków oczywiście już nie gra, nie muzykuje, nie żyją, trzej wspaniali bracia. Została siostra Władysława Gołuch, świetna śpiewaczka, której nagrania też mamy z lat 70. w radiowym archiwum w rodzinnej kapeli Brytków, jeszcze z ich ojcem.
1: Z Karolem.
2: Tak, z Karolem Brytkiem. No więc tak, czy jest ciągłość? Są młodzi. Oceniliśmy dość wysoko, ale można by mieć zastrzeżenia do tego wykonania. To jeszcze jest jakby niezupełnie ich.
1: Być może
2: ja
1: ta młodzież,
2: takie odnoszę wrażenie.
1: Być może ta młodzież nas teraz słucha, to może podzielcie się uwagami.
2: Grać trzeba.
0: I niezwykłe trudności w budowaniu instrumentu, jakim są dudy, a potem strojeniu, utrzymaniu właśnie w tej zdolności grania wtedy, kiedy właśnie trzeba, czyli no, wiele stresu, ale równocześnie instrument wspaniały, typowy. Jak słyszymy właśnie taką kapelę Brytków, to wiemy, że jesteśmy na żywiecczyźnie, to jest idiom tego regionu.
1: Jeżeli mielibyście jakieś uwagi, myśli do przekazania dla być może kolejnych uczestników Festiwalu Folkloru Górali Polskich, jakby co taka komisja, takie jury konkursowe właśnie bardzo chętnie widziałoby na konkursowej scenie? I tu też właśnie pytanie, jak oddzielić, prawda, ten występ sceniczny, prezentację sceniczną od folkloru w takiej żywej formie. Wiadomo, że żywa forma no to jest, kiedy jesteśmy wśród ludzi, wśród społeczności, kiedy ma to swoją jakąś funkcję, ale prawda, jak to najwierniej oddać?
0: No, od lat trwają dyskusje, czy konkursy w ogóle mają sens, ale powiem no już z doświadczenia swojego długiego życia, kiedy jako dziecko dostałem pierwszy raz wyróżnienie w konkursie, to mnie bardzo zmobilizowało. I ja wierzę, że tak jest z tymi młodymi, że oni się nie zrażają, ale są zachęceni. Wiedzą, że to granie jest coś warte i potem starają się być coraz lepsi. I oczywiście trzeba być ambitnym, trzeba sięgać jak najwyżej, ale to ciężka praca. Tak jak wszyscy wybitni, profesjonalni muzycy, śpiewacy mówią, talent to jest właśnie słuch, poczucie rytmu, muzykalność, ale praca, rozwój i też poszukiwanie mistrzów, bo mistrzowie są bardzo ważni. Oni nie tylko wiekiem, ale też doświadczeniem, takim spokojnym myśleniem z dystansu o tym wszystkim potrafią nas wspomagać i warto po prostu słuchać dobrych nagrań, ale przede wszystkim spotykać się z najstarszymi mistrzami ze swoich regionów.
2: No tutaj akurat i w Jeleśni, i w całym tym ośrodku żywieckim jest to tradycja obecna. Spotkania, posiady takie muzykanckie mają miejsce, więc to jest naprawdę wyjątkowe miejsce w Polsce.
0: A festiwal jest takim świętem i może zainspirować, może nas ucieszyć, zabawić, ale to nie jest tylko rozrywka. To jest właśnie kultura najpiękniejszej, najwartościowszej postaci.
1: Bardzo, bardzo dziękuję Wam za udział w dzisiejszej naszej audycji, a gośćmi byli Anna Borucka-Szotkowska i Krzysztof Trebunia-Tutka.
2: Dziękuję.
1: A my posłuchajmy jeszcze jednej kapeli związanej tutaj właśnie z Beskidami i w której gra również jeden z jurorów Festiwalu Folkloru Górali Polskich, Zbigniew Wałach, ponieważ będzie to kapela Wałasi, nagranie z roku 1994.

0: Grała kapela Wałasi, a w jej składzie m.in. Zbigniew Wałach, jeden z jurorów tegorocznego Festiwalu Folkloru Górali Polskich, 57. edycji tego wydarzenia, które także wchodzi w skład Tygodnia Kultury Beskidzkiej. Jesteśmy dziś w Żywcu, w amfiteatrze pod Grojcem, gdzie trwa koncert galowy i rozdanie nagród właśnie Festiwalu Folkloru Górali Polskich. Główną nagrodą w tym festiwalu jest Złote Żywieckie Serce. Mamy dla Państwa także fragmenty rozmów z jednymi z laureatów Złotych Żywieckich Serc. To kapela zespołu regionalnego Starosądeczanie ze Starego Sącza, a porozmawiamy także ze śpiewaczką Anną Foją, która została uhonorowana nagrodą specjalną za pielęgnowanie i pokoleniowy przekaz tradycji muzycznych swojego regionu.
1: Marek Zięba, zespół regionalny Starosądeczanie i kapela też tego zespołu.
2: Emilia Nalepa.
3: Piotr Grębiasz.
4: Piotr Bodziony, Piotr Bodziony.
1: Gramy region Lachów Sądeckich, albo tak zwany region Podegrodzki, to jest muzyka właśnie z tego regionu. Stary Sąd jest właśnie blisko Nowego Sącza, blisko Podegrodzia. No, mógłbym być dziadkiem tych tutaj grających, no ale tak się stało, że mnie chcą w kapeli, w związku z czym gram z nimi. Bardzo mi jest z tego powodu miło, że nie wybrali młodszego, tylko akurat takiego dziadusia jak ja. No ale...
2: Jest młody duchem pan.
1: Jestem młodym duchem. Tak to jest u nas, że przekazujemy z pokolenia na pokolenie. Starsi przekazali mi.
2: Kto przekazywał?
1: A to też grałem w takim zespole Podegrodzie właśnie w latach 70. I tam się nauczyłem sekundować, nauczyłem się promować, chociaż już grałem na skrzypcach, prawda? No i tą muzykę też przekazujemy tym młodszym pokoleniom. Tak samo im tutaj poprzekazywali inni i grają. I razem zeszliśmy się w zespole u nas, gramy.
2: Opowiedzcie też o tym, jak wy dołączyliście do zespołu, do kapeli, jak odbywało się wasze poznawanie muzyki tradycyjnej, tej lokalnej.
5: Może ja powiem. Ja w takich zespołach, w sumie jestem od urodzenia, nawet moja mama jak była ze mną w ciąży, tańczyła również w takich zespołach. Zostało mi to w krwi, mam to chyba w genach w takim razie i jestem w zespole od początku, odkąd się urodziłam. Babcia jest choreografem, także od początku z nią przychodziłam na próby.

0: I pierwszym takim moim nauczycielem właśnie był pan Marek. Także jemu też zawdzięczam to wszystko. I takie granie ludowe, regionalne jest tylko wyłącznie ze słuchu. Tutaj nie wplatamy w to nut. To właśnie o to chodzi, żeby młodzi umieli po prostu zagrać od kogoś, jak usłyszą, a nie nuta w nutę.
1: Ja szczerze powiem, że na początku to w ogóle nie byłem fascynatem takiej muzyki regionalnej, ale no gdzieś tam mnie przyprowadzili na ten zespół, na pierwsze próby i jakoś tak złapałem tego bakcyla. I co, na trąbce się uczę grać już od chyba czwartej klasy podstawówki. No a tutaj do zespołu Starosądeczanie się dostałem dzięki panu Markowi tutaj.
2: Gdzieś tam dzięki się. Gdzie... bratu, którego też uczę grać na skrzypcach.
1: Graliśmy, tak, pan Marek tutaj uczył mojego brata i się poznaliśmy i gdzieś tam od słowa do słowa się zgadaliśmy, żebym nie przyszedł na próbę. Jak już raz przyszedłem na próbę, to kolegę tylko jeszcze na klarnecie przyprowadziłem ze sobą i już tak zostaliśmy.
3: Jaka to jest muzyka z waszego regionu? Co ją charakteryzuje? Jakie to są melodie, jakie rytmy?
2: No tutaj są głównie walczyki różnego rodzaju. Walczyki poleczki, tramel polki, polki suwane, krakowiaki też oczywiście. No także tutaj gramy tą muzykę rdzenną z tego regionu właśnie, prawda?
3: Czy zdarza się wam grać na weselach jeszcze na przykład, czy na jakichś potańcówkach?
2: Gramy też po weselach, ja już tam gram 50 lat tylko, także tylko nie w tym składzie akurat, ale tu koledzy też grają po weselach w różnych składach i tak dalej. Także tutaj oczywiście, ale to jest na plus dla każdego grającego muzykanta, że gra po weselach, bo tutaj się ćwiczy
3: i tradycje
2: też się utrzymuje, prawda?
3: No właśnie, a chcą tak, żeby to była muzyka tradycyjna na weselach? Jeszcze dziś w waszym regionie?
2: Troszkę pomieszać. Muzyka ta ludowa może być wpleciona troszkę w wesele, w granie na weselu, ale też trzeba takiej muzyki tanecznej troszkę grać, także. Albo większość w zasadzie, prawda?
3: Jeśli chodzi o zespół, wasz zespół, to ile tam pokoleń jest obecnie w zespole? Dlaczego przychodzą nowi członkowie, czy przychodzą?
1: No tu na zespole różne pokolenia, od młodzieży, po starszą młodzież, małżeństwa, po naszych młodej krwi starostów.
2: Dodam, że tutaj są takie rodziny wielopokoleniowe, że tańczy mama, tata i tańczą dzieci. Już przyprowadzili właśnie na występ tutaj, bo jesteśmy na Festiwalu Górali Polskich, przyprowadzili swoje dzieci. Dzieci, czyli wnuki, prawda? Czyli takie już trzy pokolenia w naszym zespole, można powiedzieć, że są. Trzy pokolenia tancerzy, śpiewaków i tak dalej. Jesteśmy któryś raz już z kolei. No akurat jeżeli chodzi o kapelę, to tutaj było mówione, że kapela, że w tym składzie pierwszy raz, ponieważ są ograniczenia wiekowe. Emilka jest młodą osobą i jeszcze w tamtym roku i nie.
0: Brakowało. Tak, brakowało. 16.
3: Jak się pani tutaj czuje?
0: Wychodząc na scenę po prostu byłam tak szczęśliwa, że dotarłam do tego miejsca i że mogę wystąpić i w takim wspaniałym składzie i przed taką publicznością i cieszę się, że ludzi to cieszy.
4: Anna Foja z Sopotni Małej.
3: Które to jest TKB dla pani?
4: No to już jest 63, bo ja byłam od 68 roku byłam w zespole Romanka. I jak odeszłam od zespołu Romanka, tak teraz już występuję sama.
3: Niesamowite, czyli od pierwszego tygodnia Kultury Beskidzkiej. Tak. Gdzie to było wtedy?
4: No też było na rynku i w MDK-u. W zespole byłam już, jak wyszłam z 8 klasy, zaraz mnie wzięli do zespołu. U nas był zespół Romanka i robili wesele sopotniańskie. Potrzebowali dróżek. No i ja, jako że niby ładnie śpiewałam, to mnie wzięli jako zadróżkę. No i od tego czasu już byłam cały czas w zespole. No ja zespół tak się zakończył. No jeszcze się nie zakończył, ale to już sama jeździłam i śpiewałam. No i teraz śpiewam, tak pani powiem. I jak wesela są, no to też proszę, żeby iść znów bramę zrobić. Przy tej bramie się śpiewał tam różne takie przyśpiewki młodej pani, młodemu panu i wręcza się prezenty. Przy pogrzebach też mnie pytałem, ku pogrzebom śpiewać, no.
3: A kto pani też przekazywał tę tradycję?
4: Wiem, moja babcia, mama, świętej pamięci też była taka u nas śpiewocka, słynna Kurzyk Zofia. Ona bardzo dużo mnie nauczyła, wie pani, takich śpiewek, przyśpiewek różnych. Pasało się krowy czy gęsi, wie pani, no to się w głowie byle co się umyślało, no to się śpiewało. A ja bardzo dużo umiem, powiem pani, tak teraz wymyślić piosenkę.

0: piosenkę.
1: No. A jak to jest? Jakby panie teraz coś...
0: Niech nie bójcie się, ludzie tak brzydko śpiewała, bo już swoje gardło, bo ja swoje garło na dobre już zdarła.
1: A to pani wymyśliła?
0: Tak, no i właśnie to miałam jeszcze coś zaśpiewać. Myślę, że nie, już tego nie śpiewam, no i to takie. No powiem pani, no i wierszyków dużo też, jak są jakieś uroczystości, czy w kościele, czy jakieś, czy biskup przyjeżdża, czy mieliśmy premicję dwóch księży, no to tak samo układałam znów wierszyki. No głupoty mnie cieszą jeszcze, powiem pani szczerze, no. Pomóż mi go, no, że jeszcze jedynie do głupot to by się nadawała, tak do niczego, no i takie.
1: A jak była ta kultura tradycyjna kiedyś, ta muzyka, gdzie to można było zobaczyć, doświadczyć? Jak to było? Jak to się zmieniło do teraz?
0: Teraz się okropnie, powiem pani, zmieniło. Po prostu nie są już do tego ludzie tacy chętni przed tym, bo niby pracę mieli, widzi pani, i w polach, i mężczyźni pracowali w zakładach i to, a na wszystko mieli czas. A dzisiaj, powiem pani, no świat się obrócił do góry nogami. Na nic nie ma czasu, po prostu. Nie ma nawet jeden do drugiego, nie wie sąsiad do sąsiedzi, co się u niego dzieje. No i takie czasy nastały, taki 21 wiek, bo po prostu zwariowany. No ja tego nie mogę sobie pojąć do głowy. Prędzej, powiem pani, jeden do drugiego szedł, pierza się skubało, bo kowali gęsi. No i to takie, i ty poza okna, dzieci, jak dzieckiem jak była, to się chodziło poza okna w Wigilię. Potem chodzili chłopcy znów z gwiazdą Szczepana. Królowie chodzili u nas też, w Trzech Króli. Królowie 3 dni chodzili. Niesopuśnicy u nas też byli. No jest u nas po prostu bardzo dużo takich tradycji, powiem pani.
1: A co pani najbardziej lubi w tej muzyce tradycyjnej? Jaki okres, jakie przyśpiewki pani się podobają, jakie pieśni? Co najbardziej panią cieszy w tym?
0: No wie pani, ja po prostu tak wszystko, no lubię wszystkie te śpiewki, no najbardziej to mnie cieszą jeszcze te weselne, powiem pani. No żartowanie takie, wie pani, to tak na przykład jak przy bramie idę, dużo mnie ludzi prosi ku bramie, no bo mówię pani, jak się dowiedziałam, że w Polsce wesele, to wsiadła w samolot, nie czekała wiele. Przywiezła młodzi mochenece chleba, żeby w waszym życiu nie brakło, co trzeba. Przywiezła młodo, bo ten bukiecik ładny, co ci go dostała od Najświętszej Panny. Mostu panie młode te słodkie delicje, żebyś całą nocką miał dobrą kondycję.
1: Dużo takich śmiesznych. A jak to dziś wesele wygląda? Dużo elementów tradycyjnych jest?
0: Nie wie pani, tak pani powiem, no niby już teraz coraz częściej zapraszają takie kapele góralskie na wyprowadziny. Albo jak idą po młodego pana, czy na wyprowadzinę, no to tak zapraszają. No i jak z kościoła, no to a tak to już, a na weselu nie ma rozbożek to zaśpiewać, no i to takie. No wie pani, jacy dziś młodzi, no to się wstydzą, to, no i to takie. Może i umią, ale no nie chce się, no i to takie. Przychodziły dziewczyny, ta jak chciały się ta jakieś nauczyć śpiewki albo coś, no to te melodie, no to mnie prosiły, żeby mi podała jakąś melodię i to, no to. A tak to nie uczyłam, nie. Bo nawet mi mówili, żeby, ale to tak z dzieci. Do szkoły też chodziłam często, bo mnie zapraszali. No to też tak śpiewała dzieciom. No i...
2: Mówiła Anna Foja z Sopotni, uhonorowana nagrodą specjalną Festiwalu Folkloru Górali Polskich za pielęgnowanie i pokoleniowy przekaz tradycji muzycznych swojego regionu. A ze mną tutaj, już w naszym plenerowym studiu w Amfiteatrze pod Grojcem, jest także jedna z laureatek tego festiwalu. Osoba, która także dba o pokoleniowy przekaz tradycji muzycznych właśnie swojej okolicy, swojego regionu. Pani Monika Wałęsa Kaczmarzyk z Jaworzynki. Witam panią bardzo serdecznie.
3: Dzień dobry, witajcie wszyscy.
2: Zdobyła pani pierwszą nagrodę w kategorii Mistrz Uczeń w tym roku właśnie na Festiwalu Folkloru Górali Polskich. Ja panią zawsze właśnie spotykam na różnych imprezach folklorystycznych, bądź widzę, z młodzieżą. Tak mi się właśnie wbił pani obraz w głowę. Z kim pani przyjechała tym razem? Widzę, że tutaj jest jedno nazwisko.
3: Ja, bo to cała rodzinka jest, sióstr i braci. Jeszcze kiedyś z nami śpiewał jeden braciszek starszy, ale to jest też rodzina, która jest sportowcami. No i oni trenują. I ten najstarszy chłopiec już poszedł do szkoły, bywa w internacie, no to już inny trenuje. Już mało się udziela śpiewając albo grając, czy tańcując.
2: Proszę powiedzieć, czy w Jaworzynce jest trudno znaleźć młodzież chętną do nauki śpiewu tradycyjnego? To takie pytanie retoryczne chyba.

0: Nie jest aż tak trudno, ale coraz trudniej jest o wytrwałość, cierpliwość i o pamięć. To jest dziwne, ale dzieci coraz to mniej pamiętają i coraz mniej mogą się nauczyć, na przykład na pamięć kilku zwrotek, żeby to w jakimś krótkim czasie. To tyle się trzeba narobić na ćwiczeniu. W chałupie chyba tego nie ćwiczą, chyba nawet do tego nie zaglądają, ale akurat z niektórymi się bardzo dobrze pracuje. Z tą rodzinką Galejów to już są... takie długoletnia współpraca. Z nimi się dobrze dogadujemy. Zawsze są chętni do pracy, do grania czy do śpiewania i akurat mi się udało z nimi pięknie popracować.
1: A w jaką formę tradycji młodzież najchętniej wchodzi, najchętniej bierze udział? Czy to na przykład jest kolędowanie, czy właśnie śpiewanie tradycyjnych pieśni, czy taniec? Jak to wygląda z Pani obserwacji?
0: Bardzo różnie. Niektórzy bardzo się angażują właśnie w śpiewanie. Inni by chcieli więcej tańcować, ale głównie do mnie chodzą na naukę gry na skrzypcach. Kiedyś jeszcze, jak miałam synów, jeden grał na kontrabasie, drugi na altowce, jak się angażowali, ze mną chodzili, to więcej chłopców przychodziło na próby, bo się też chcieli nauczyć na kontrabasie czy na altowce. I było szersze grono, także i też jest współpraca lepsza, jeśli dzieci są takie wymieszane, że jest porem chłopców, a reszta dziewcząt, a jak już jest potem są babiniec, to już się nie da wydzierżyć momentami.
1: Wiem, że przyjechała Pani też, tutaj występowała Pani, brała Pani udział w konkursie i z jeszcze jedną grupą, już taką troszkę starszą.
0: Ja grupą śpiewaczą, to są przyjaciółki, koleżanki, uczniowie wcześniejsi, już z dawnych lat, bo w tym roku obchodzimy 40-lecie naszego zespołu, z którymi na przestrzeni lat ćwiczyliśmy, śpiewaliśmy, wyjeżdżaliśmy, każdy ma swoje życie jakieś tam prywatne, pracują. Angażują się w muzeum, wychowują dzieci, niektóre mają liczne rodzinki, ale zawsze gdzieś były blisko tej Etelinki i ciałem, i duchem, i zaangażowaniem, takżeśmy sobie pomyślały, żebyśmy mogły się razem spotkać, tak towarzystko, czy tam wygromy, nie wygromy, albo czy się nam uda, nie uda, ale tak, żeby się spotkać i ucieszyć się sobą.
1: Tydzień Kultury Beskidzkiej to wiele scen, wiele miejsc. Czy któreś z nich jest Pani jakoś szczególnie bliskie? Któraś z tych estrad?
0: Wie Pani co, chyba na jednako. Kany, Tany by my się nie wybrali, ale bardzo my się już przyzwyczaili przez te ileś tam lat do jeżdżenia na rynek, na małą estradę, do Żywca. I chyba to miejsce tak... chyba jest najbardziej ulubione. I jakoś tak i sentyment, i nawet się chce pojechać, nie? Bo ja potem jeszcze lubię się przejść tymi straganami, zobaczyć, co tam nowego, kto prezentuje. Czasami jakieś warsztaty są przede wszystkim chcę dzieciom pokazać. Jak już z dziećmi jademy, to już dzieciom pokazać. I jakby się dało, żeby oni się pooglądali nawzajem, żeby popatrzyli, jak inni występują, jak śpiewają z innych regionów. Na tym by mi najbardziej zależało. Ale mało jest takich okazji, no bo też jednego dnia występuje na przykład jedna grupa śpiewacza, czy dwie, trzy, ale się to wszystko zmienia, zaś tu trzeba się, bo parking, bo wołają na coś dobrego do zjedzenia, a potem zaś jeden rodzic już przyjechał, bo on już chce dzieci odebrać, bo trzeba jakaś jechać. No i takie to jest trudne, ale na tym by mi bardzo zależało, żeby dzieci miały możliwość poznawania innych regionów i takiego docenienia też pracy innych, zobaczenia na tym tle, jak oni prezentują się, żeby też nabrali wartości swojego własnego regionu i tego, co one robią.
1: Jak wygląda to z Pani obserwacji, jeśli chodzi o zanikanie różnych tradycji muzycznych? Która z nich być może najszybciej zanika? Czy to są pieśni obrzędowe, czy może religijne? Jak to wygląda tutaj w regionie?
0: Wie Pani co, że ja nie zauważyłam, żeby co zanikało u nas.
1: No to nawet, gratuluję.
0: Nawet myślę, że się odgrzebuje ciągle. My na przykład na ten występ wybrali z takiego dorobku mojego męża nieżyjącego Rafała Wałacha z pieśni, które on zbierał. Zebrał trzy śpiewniki, które wydał. Ale jeszcze jest masa, których jeszcze są niewydane. A my jeszcze z tych trzech śpiewników jeszcze nie

0: wszystko wykorzystali. Tam jest jeszcze baza jeszcze na dalsze pokolenia. I tak no, on tylko się skupił na pieśniach ludowych, ale cały szereg czasami potrzebują nas, żeby my taki program nawet żołnierski zagrali. Potem dożynkowy, potem świąteczny, wielkanocny, bo często gromy w kościołach całym zespołem. Zaś w najbliższym czasie gromy na takim nadaniu sanktuarium na Trzycatku. To zaś pieśni maryjne wszystkie i potem mamy dać krótki koncercik tych pieśni maryjnych. To cały czas się nawet się poszerza ten repertuar. Jak kiedyś się mnie spytał, wielaż też dzieciaka będą umieli tych pieśni. To, że jak ja to tak zaczynała rachować, to powiedział, no najmniej każdy z nich, najmniej musi umieć ze 300 pieśni. A potem, a jeszcze się to powiększa, bo jeszcze zaś taka okazja, to okazjonalno zaś taka pieśń, a potem, ale najbardziej ulubione są chyba świąteczne Bożego Narodzenia, te kolędy, pastorałki i potem jest ich, potem są wszyscy w komplecie. Nikogo nie brakuje, jak trzeba wyjechać albo nawet na próbę się angażują. Już tak cały rok kuleje, jeden przyjdzie, drugi nie przyjdzie, ale na święta Bożego Narodzenia są wszyscy. I to mnie też trochę cieszy i zaś zachęcę do pracy na cały następny rok.
1: To jest rzeczywiście niezwykle budujące, co pani mówi. Myślę, że nie jeden region mógłby pozazdrościć takiej żywotności folkloru i tradycji. Na koniec mam jeszcze do pani pytanie. To już jest 63. edycja Tygodnia Kultury Beskidzkiej. I czy pamięta pani swój pierwszy raz tutaj na Tygodniu Kultury Beskidzkiej? Czy pamięta pani coś szczególnego właśnie stamtąd? Kiedy to było?
0: Ja. Ja nawet odszukała ten dyplom. I ten dyplom jest z 85 roku, gdzie poprosił mnie mój przyszły mąż, żebyśmy zagrali razem. On na gajdach, a ja na skrzypcach. I to był nasz pierwszy skład kapeli, gdzieśmy tu wystąpili w Żywcu. I zdaje się, że to tam było jakieś trzecie miejsce, ale wtedy to jeszcze kobiety były źle oceniane, bo w tradycji naszej kobiety nie grały. Ale teraz już się to
1: a
0: tak
1: dopuszcza. A Zuzanna Kawulok na skrzypcach grała.
0: No tak, ale to był taki jeden wyjątek. Ale jako kapelę, jako jury nie za dobrze oceniali, jak dziewczęta brały udział w konkursie.
1: Czyli rzeczywiście mamy jakąś zmianę w tej tradycji.
0: Tak, zmieniło się na lepsze, bo widzą, że chłopów jest coraz mniej chętnych i te baby muszą ciągnąć ten wóz, albo uczyć te dziecka, albo no, coraz to więcej kobiet jest zaangażowanych. Bo są chyba bardziej cierpliwe no i długodystansowe, jeśli to tak mogę nazwać.
1: Bardzo pani dziękuję za udział w naszej dzisiejszej audycji. Gościem audycji Za Słońcem tutaj z Żywca była pani Monika Wałach-Kaczmarzyk z Jaworzynki. Dziękuję bardzo. A dla państwa słuchaczy mamy także muzykę właśnie z płyty pani Moniki Wałach-Kaczmarzyk wydanej przez Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku Białej.

0: grała Monika Wałach-Kaczmarzyk na skrzypcach, a wraz z nią Paulina Kupczyk, Karolina Kupczyk, Martin Wałach, Benjamin Wałach, Jan Kaczmarzyk i Łukasz Kukuczka. Był to fragment płyty Folklor Muzyczny Beskidu Śląskiego, która właśnie pod dyrekcją pani Moniki Wałach-Kaczmarzyk została wydana przez Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej. A z nami jest już kolejny gość, pani dr Małgorzata Kiereś, przewodnicząca jury Festiwalu Folkloru Górali Polskich. To przegląd zespołów folklorystycznych, który odbywał się w Amfiteatrze w Żywcu. Prezentowano obrzędy. Witam panią bardzo serdecznie w naszej edycji.
1: Ja też panią redaktor pięknie witam i wszystkich, którzy nas tu poczuwają.
0: Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia. Pani dr Małgorzata, etnograf, folklorystka, dialektolog, animatorka życia społeczno-kulturalnego, wnikliwa badaczka, popularyzatorka dziedzictwa kulturowego Śląska Cieszyńskiego. Czy jest pani rzeczywiście tak mocno związana ze Śląskiem Cieszyńskim? Jaki jest pani związek z tym miejscem?
1: Tak. Urodziła się, jako się to powiada, na istebniańskiej ziemi, w której to rodzinie od 1621 roku moi pradziadowie tkwili korzeniami w tej ziemi i w tej chałupie kierą przykryły szędzioły wielkich chmur, można byłoby powiedzieć. Bardzo związana jestem z moją rodzinną istebną. W chałupie w Dycki u nas rządzili po naszemu i też tak poradzim rządzić furt.
0: Bardzo pięknie pani także mówi gwarą. Tak piękny język regionalny rzadko się też na naszej antenie pojawia. Czy w pani domu rodzinnym się zawsze tak mówiło?
1: Rządziło się w Dycki od rana do wieczora, a kiedyś jak poszła do ogólniaka i nasza mama powiadali, a cóż tak dziszka rządzisz jakiś inszy słówka. Ja podobno mamo taki, kiedy nauczyciel w szkole powiadał, tuż mu wytłumacz i powiedz, że to będzie w szkole, a w chałupie się rządzi po naszemu.
0: Jest pani przewodniczącą, jedną z przewodniczących jednego z konkursów tutaj Festiwalu Folkloru Górali Polskich. To konkurs, który prezentuje obrzędy. I ja zadaję tutaj pytanie prawie wszystkim gościom, którzy przychodzą do naszej audycji. Który z obrzędów, który z elementów tradycji najszybciej zanika? Jak pani uważa?
1: Ja myślę,

0: myślę tak, teraz już jako badacz, jako nie tylko góralka, ale jako badacz obrzędowości, zresztą całej karpackiej. Mianowicie był taki okres czasu, kiedy zapominaliśmy wiele, tak nam się wydawało, ale wystarczyło, że podjęliśmy różnego rodzaju kroki zanimowania. Wiesz co, zrobimy sobie teraz wiesielisko. Nagle się okazało, że przyjechało 10 grup, które przywiozło wesele i ja nie miałam co poprawiać. Wszyscy śpiewali, wszyscy tańcowali, wszyscy grali. Okazuje się, że tak jakby może niekiedy nie wierzymy, co w człowieku jest. Ta wartość, to wzocne tego swojego ojcowskiego duma jest. Natomiast bardzo, bardzo mi się podobają te obrzędy, które tu przywożą jako w czasie świętych wieczorów od Szczepana do Trzech Króli. Fantastyczne kolędowanie, ale szczególnie zwracam uwagę, kiedy mam do czynienia z dawnymi kolędami życzącymi, które w sposób taki bardzo tradycyjny modelują, obrazują świat. Kolędują pannie, gaździnie, okolędowują pachołka. Fantastyczne stare kolędy życzące. Natomiast wydaje mi się, że taką żywotnością na nowo na scenach już od kilku lat jest jednak obrzęd weselny. I ten obrzęd weselny, który był w tym roku również prawie w 13 odsłonach prezentowany z Łuku Karpackiego, Lachów Sądeckich, Lachów Limanowskich, Pogórzan. On też pokazuje nam, że dzięki temu odtwarzaniu zaczynamy widzieć, jak ważne elementy struktury obrzędu weselnego się dzierżą. Obrywanie starostów, oczepiny, przy oczepinach stare pieśniczki oczepinowe, zatrzymanie magicznego koła, wytańcowanie, sprzedanie pani młodej, ogromna ilość rekwizytów obrzędowych, wuniączek, różnego rodzaju kwiotków, wianek weselny, uhonorowanie tego wianka. Nie na zasadzie, że go trzeba chynąć, bo się nie godzi, ale że jest to świętość, którą trzeba tu i ówdzie spotkać. Wydaje mi się, że taką ja mam w sobie radość, jaką Gosia Kieryś, jako badaczka, mam taką radość, że mam do czynienia już za mojego życia. Po pani doktor Kwaśniewicz, pani Oli Boguckiej, panu profesorze Rańfusie mam do czynienia z młodym pokoleniem. I to młode pokolenie okazuje się, że też śpiewa starodawną wiesielną pieśniczkę i wcale nie śpiewają gorzej, wręcz przeciwnie, są i tacy, którzy ją śpiewają przepięknie. Także ja jestem dobrej myśli, a szczególnie, że mamy tak dużo fantastycznych ludzi, którzy są zafascynowani tym, że trzeba projekty pisać, trzeba pozyskiwać środki i ludzi, którym się chce na próby przychodzić, biglować te stroje, robić te fryzury, wyczosać włosy, wszystko mieć przy sobie, niekiedy pół auta przywożą, żeby te 15-20 minut tu pokazać. Cudnie. A ostatnia taka moja refleksja, trzeba tu być i trzeba to przeżyć, bo bez tego to nie ma co opowiadać.
1: Mam przed sobą protokół. Złote Żywieckie Serce otrzymał zespół regionalny Świarni z Nowego Targu za program Jarmark na Świętą Katarzynę w mieście. I dlaczego właśnie ten jarmark był tak szczególny? Co tam takiego szczególnego się działo?
0: Pierwsza rzecz, że pan instruktor pokazał coś, czego na tle historii nie było. Sięgnął do źródeł. To jest bardzo ważne, że zaczynamy dotykać źródła, próbujemy go rewitalizować i próbujemy go pokazać. Druga rzecz, że odtworzył klimat jarmarku. Wie pani, na proscenium pokazał te mieszki ze zbożem, ten len, te homonta, to wszystko. My nagle, jakby pani kole tego szła, to by pani tak szła, jakoby to był prawdziwy jarmark w Nowym Targu. No a trzecia sprawa, taki finał, wie pani, takiego jarmarku, kiedy wszyscy ludzie z wszystkich dziedzin z tobołkami wchodzą do karczmy. No do jaki? Do karczmy cudownej Żyda,

0: kiedy mogą żołki, tam piwo, mogą se siednąć, mogą pojeść, mogą zatańcować, pozwala im. Przecudowne podhalańskie i góralskie głosy wyśpiewały cudownie taniec góralski ze swoimi elementami łozwodnych, krzesanych. Przepiękny program, nisko się kłaniam śwarnym wszystkim, którzy go pokazali.
1: Patrzę tutaj na inne zespoły i inne nagrody, które także zostały rozdane i jest tutaj także jedna rzecz, która zwraca moją uwagę. Zespół regionalny Biało-Dunajcanie z Białego Dunajca za stworzenie klimatu towarzyszącego powrotowi urlopników z Wojska Zaboru Austriackiego. To może nie dla wszystkich jest jasne. Ja akurat jestem z południowego wschodu Polski, więc ja wiem, o co chodziło z powrotem urlopników, ale myślę, że nasi słuchacze też chętnie by się dowiedzieli.
0: Myślę, że takie zdziwienie budzi sama kwestia tytułu, kiedy pani kierowniczka napisała urlopnicy, to by się każdemu zdało, że niby tacy ludzie, którzy pojechali
1: byli na
0: urlop.
1: W tym wojsku.
0: Nie, to nawet w słowniku dialektologicznym profesora Kąsia właśnie urlopnicy to są ci, którzy przyszli z wojska. Bardzo ciekawy również program pokazujący ten klimacik trzech rezerwistów i pokazujący, czego się na tej wojnie nauczyli. Jeden z rezerwistów, czyli tych powracających, powiadał, a jo się nauczył tańca po węgiersku, węgierskiego albo po węgiersku, jako w gwarze się rządzi. I w tym momencie on se zatańcował takiego czardasza, którego my na Podhalu nie mamy, ale chłopiec się wyuczył i pokazał, że to na wojnie było. Przecudowny też temat związany, że pokazuje się, wysłupuje się takich rzeczy, których normalnie nie ma. Wie pani, takie nowości. No są też takie chwile niekiedy, kiedy te zespoły stają na tle innych, na tle 28, a trzeba wybrać jednego, więc wtedy jest wiadomo, że my musimy kapelkiem się podwójnie dziwać, bo przez różowe okulary to my się nie dziwimy. Oni.
1: Ja zawsze też zwracam uwagę na obrzędy archaiczne i wydaje mi się, że oprócz obrzędów weselnych, to takim archaicznym obrzędem jest także stawianie moja, prawda?
0: Na Orawie stawianie moja jest do dnia dzisiejszego, a już właśnie na konsultacjach tłumaczyłam, że ten moj jeszcze sprzed czasów bardzo dawnych, przedchrześcijańskich, bo to kwestia wielkiego symbolu drzewa, którego tak cudownie Mircea Eliade nam opisał. Natomiast tu jest fenomen orawski, polega na tym, że ten mój tutaj jest indywidualnie dedykowany specjalną tabliczką danej osobie. To jest coś fantastycznego i jeszcze fantastyczne w tym było to, że ten mój został tak cudownie obtańczony, wyśpiewany, taki, widziała pani, jak grupa 30 młodych ludzi, no mających 25-30 lat, potrafiła obtańcować, obśpiewać, pokazać, że ten mój był dla młodego, dla młodej dziewczyny i my młodzi tu chłopi to śpiewamy i tańcujemy. Także wie pani, fantastyczne było stawianie mojki, tak. Natomiast tam może niepotrzebnie pokazany był ten kontekst stawiania dziada, bo on musiałby być inaczej pokazany.
1: Zastanawiam się jeszcze, jak właśnie połączyć prezentację sceniczną folkloru z folklorem żywym, z folklorem po prostu w obecności, w społeczności lokalnej. Czy to nie jest czasami takie ryzyko, że coś po prostu się zakonserwuje aż za bardzo w takiej scenicznej formie, jak pani uważa?
0: Myślę, że na scenie, pani redaktor, ja mogę pani powiedzieć, ja dokładnie widzę, czy ci ludzie to mają w sercu, czy się tego musieli uczyć. Bo to tak widać, bo wie pani, jak mąż kolędnika, kiedy stanie i zaspiwo, dej pan Bóg wieczór, dzień wiesioły i to on se zaspiwo, to on nie jest sztuczny. To tak, jakoby to w tym jego domu było. Natomiast jak masz takie rzeczy, że kiedyś wychodzi i powiada, dej pan Bóg wieczór.

0: albo coś, no to jest wiadomo, że go tego uczyli. I mnie się wydaje, że my w Karpatach, odpukać niemalowane, jako starzy ludzie powiadali, my jesteśmy ludźmi szczęśliwymi, bo my jeszcze mamy zaplecze, ho, ho, ho! Naprawdę. I w dzieckach, i w dorosłych mamy duże zaplecze jeszcze. I wydaje mi się, że ta różnica jest widoczna, ale ja wierzę w młode pokolenie, że ono se dorady. Wierzę. Głęboko.
1: Jak zmienia się Tydzień Kultury Beskidzkiej? To już jest 63. edycja tej imprezy i wiadomo, już niektórych z wykonawców nie ma wśród nas, to jest zmiana pokoleniowa. Przede wszystkim mamy XXI wiek, to już jest zupełnie inna rzeczywistość, czas płynie szybciej.
0: I właśnie pani redaktor, to jest tak, że Tydzień Kultury Beskidzkiej nie ma zegarka. Ani on płynie poza czasem i przestrzenią. No bo jak się pani spotka w Jabłonkowie czy we Wiśle z ludźmi, że są przyszli na TKB, to wypije pani po półce gorzołki, pośmieje się pani, popytają panią, co by pani zatańczyła, zjadła placki. I ta sama formuła była w 63 roku, w 64. Ja zaczynałam Tydzień Kultury Beskidzkiej już jako etnograf, taki już po studiach w 80 roku. W 1980 roku i wiele razy zapowiadałam, byłam i konferansjerką, i jurorką, i nie tylko. No to był Tydzień Kultury, był taki sum. Jedynie to, co jest piękniejsze, to teraz my są tak bogaci, że odsłoniliśmy takie bogactwo w strojach, estetykę własną, bo ludzie już mają grosz, pieniądz i se mogą kupić. A gdyby pani widziała te zdjęcia takich z roku 63-64, no takie niekiere te zespoły boroczki, krótkie, te jednakowe kozaczki, wie pani, kazaciok raz, dwa, trzy. A teraz już jednako to jest ta świadomość.
1: O wiele większa dbałość,
0: nie ulega wątpliwości, czy ja mogę raz w życiu być zarozumiała, raz.
1: Proszę bardzo.
0: No, to dzisiaj jestem zarozumiała i uważam, że jury swoją robotę w Dycki zrobiło dobrą. Bo zwróciło uwagę na to, co jest tak wzocne, co jest wartościowe, co jest konieczne, żeby było, żeby trwało. Natomiast Tydzień Kultury Beskidzkiej zygarka naprawdę mimo.
1: Ostatnie pytanie mam już do pani o osobiste wspomnienia z Tygodnia Kultury Beskidzkiej. Czy na pewno ma pani ich oczywiście mnóstwo, ale czy było jakieś jedno, jakiś może wykonawca, może jakaś grupa, może jakiś rok, który zapadł pani szczególnie z jakiegoś powodu w
0: pamięć? To powiem pani taki dwa, trzy krótki bardzo. Pierwszy to jest to, że jako młode dziewczątko, takie ogólniakowe jeszcze z Istebnego jechałam do Wisły, to powiadało się, że jademy na kulturę. Wie pani, o 13:30 był autobus, taki niebieski beczka, my wsiadali do niego, czekaliśmy, czy się zatrzyma. No to my na ceście stoli, co by nas jeszcze do tej beczki docisnął. Pełniutko jechaliśmy na kulturę. A drugi wspomnienia to mam taki, jak byłam konferansjerką, prowadziłam międzynarodowych spotkań folklorystycznych. No i jest taki moment, kiedy pytam się tych, jak oni się nazywają, pytam się Chińczyków, co się im w Polsce podoba, co im smakuje, jako się im w tej Polsce podoba. A on mi powiadał tak, nigdy w życiu nie wolno jeść zupy z chlebem. To jest wielki tu błąd, który robicie. A drugi błąd, który robicie, to, że nie umiecie ryżu uważać.
1: Naszym gościem w audycji była dziś pani doktor Małgorzata Kiereś, przewodnicząca jury Festiwalu Folkloru Górali Polskich, przeglądu zespołów obrzędowych. Bardzo pani dziękujemy za wizytę.
0: Ja też
1: antenie.
0: Bardzo pięknie dwójkę poczuwam. Kocham muzykę klasyczną, a jesteście w tym bardzo dobrzy, a Chopinowski koncert cały. Pozdrawuję was fest.
1: Pozdrawiamy wraz z panią doktor Kieryś z Żywca, a na antenie

Wiązanka Obyrtek z miejscowości Nieledwia, Ujsoły, Kamesznica i Rycerka. Grali muzycy związani z Beskidem Żywieckim, między innymi Marta Matuszna, Rafał Bałaś, Stanisław Bafia i jeszcze wielu, wielu innych. To był fragment płyty Muzyka Górali Żywieckich. Zaś teraz w naszej audycji Za Słońcem, którą prowadzimy tutaj z Żywca, spod amfiteatru pod Grojcem, dźwiękowe obrazki. Przygotowała je dla Państwa Mariana Krill, która była tutaj już kilka dni wcześniej. Tydzień Kultury Beskidzkiej to 9 dni muzyki, około 100 zespołów z Polski i ze świata. Dwa duże festiwale przybliżające muzykę tradycyjną górali polskich i tradycje także z najbardziej oddalonych części świata. Takim był właśnie 63. Tydzień Kultury Beskidzkiej. Jak już sami Państwo słyszeli, instrumentaliści, śpiewacy, zespoły biorące udział w tej imprezie mówią, że jest to szczególny czas w roku. Niektórzy

0: Niektórzy mówią też, że w Beskidach czas liczy się od Tygodnia Kultury Beskidzkiej do następnego. Jest to także festiwal wielopokoleniowy i teraz posłuchajmy o tego, jak Mariana Krill rozmawiała w Żywcu, w Istebnej i w Wiśle z uczestnikami festiwalu.
1: Mam na imię Szymon, pochodzę z Żabnicy, a teraz mieszkam w Kamysznicy, bo zanim się tak wybudował. No i na TKB też tu uczęszczą, bo cieszy człowieka. Ten tydzień jest taki specjalny, który ma taką w sobie taką duszę, muzyka.
2: Właśnie, co pan dzisiaj zagrał i na czym?
1: Zagrał jak taką pieśniczkę, jak się kiedyś ich słyszyło. Baciarki, Polki były. Pasterski też się pojawiły, też się zaśpiewało. To jest instrument heligunka. To jest u nas bardzo, ale to jest bardzo powszechny instrument. Dużo dzieciak się teraz uczy na tym, chcą grać i to bardzo dobrze, bo nigdy to nie zagrał.
2: Skąd to się wzięło na tym terenie?
1: Ciężko też powiedzieć, ale to też dużo przyszło od Słowacji, z tamtych rejonów. Pierwsze heligunki stamtąd się to pojawiały, przywozili to dziadkowie. Pierwsze to też uczyli się jaką mogli, bo nikt nie miał komu kto pokazać, jak to się gra na tym, bo to nie jest też łatwy instrument. No ale jakoś ich teraz pradziada, coraz więcej jest nauczycieli, uczy tych dzieci, no i młodzi już dość paradnie grają.
2: A jak pan się uczył na tym grać? Czy od razu była heligonka, czy co innego jeszcze, jakiś inny instrument?
1: Były różne próby. No i pierwsze mój brat grał na heligonce. I grał do tej pory, uczy dzieci też. No i podobało się mi to. No i pokazał mi pierwszy raz, drugi raz, trzeci raz. Potem parę razy zaś mi pokazał trochę, jak patrzył jak też na innych starszych tam muzyków. No nie wychodziło na początek, no ale potem coraz więcej ćwiczenia i jakoś ich poszło. Tutaj z prawej mojej strony jest linia melodyczna. Tylko tak, tu jest, są dźwięki, klawisze, no i to jest, że na przykład naciśniemy dźwięk, który rozciągamy w lewo, a gdy ściskamy prawo, to jest inny też dźwięk. Po mojej lewej stronie to znowu są basy. Ta heligonka to ma tonację, to jest G, C, F. Molowe tonacje, to jest A, mol, D, mol. No i ona jest ograniczona. Są różne tonacje, których można kupić, to się zamawia u producenta. Zazwyczaj tu robimy, do nas przychodzą ze Słowacji, ale też już lokalni też mają, już produkują taki Szymek Legut, którego pozdrawiam. Bardzo dobre heligonki robi. No i w końcu ktoś ich też tutaj robi taką dobrą robotę.

0: Tadek Papieżyński, zespół regionalny Istebna, ale też konferencjer tu u nas na scenie w Istebnej. No są my w Istebnej, w amfiteatrze pod Skocznią. Tu kany się odbywa 31. Festyn Istebniański. W amfiteatrze pod Skocznią, to jest to nasze miejsce w Trójwsi Beskidzkiej. Kany od 31 roków też się spotykamy w ramach Tygodnia Kultury Beskidzkiej. To jest ta impreza towarzysząca, czyli Festyn Istebniański.
1: Który ma bardzo taką dawną historię.
0: No 31 lat już jest tradycji tu tych spotkań w ramach Tygodnia Kultury Beskidzkiej, natomiast Trójwieś Beskidzka, powiedzmy, że to jest to serce, ten matecznik kultury górali śląskich, więc skoro Tydzień Kultury Beskidzkiej, no to nie może się to odbywać bez prezentacji tych zespołów i tych twórców, różnych artystów tu właśnie z Istebnej. Zresztą od samego początku, od roku 64, jak był pierwszy Tydzień Kultury Beskidzkiej w Wiśle, to z gminy Istebna trzy zespoły na tym pierwszym TKB występowały, bo i z Jaworzynki, i z Koniakowa, i z Istebnej, więc te związki są bardzo mocne. To jest tak, że to jest przede wszystkim święto tu dla mieszkańców też z gminy Istebna, też ten kontakt z folklorem całego świata, bo przez dwa dni świętowania zawsze porem zespołów zagranicznych, tych naszych gości na TKB tu w Istebnej też się pokazuje. No a my też pokazujemy z kolei nasze zespoły, nasze możliwości i to jest jakby na takiej zasadzie też zderzenia, że my tu się prezentujemy przed turystami, którzy przyjeżdżają licznie bardzo do Istebnej. To też jest czas wakacyjny, więc tych gości tu mamy mnóstwo. No a z kolei mieszkańcy przychodzą po

0: oglądać te zespoły właśnie z innych krajów.
1: Dla mnie Tydzień Kultury Beskidzkiej no to jest właśnie piękno tego folkloru, nie tylko naszego tutaj rodzimego, czy z Beskidu Śląskiego, czy Żywieckiego, czy Podhalańskiego też tutaj regionu, ale też ta różnorodność międzynarodowa. Mamy bardzo teraz taki kolorowy, można powiedzieć, różnorodny, gdzie właśnie możemy zobaczyć wszystkie te nasze kapele rodzime i wszystkie zespoły zagraniczne, także to jest to piękno, które jest nie tylko u nas, ale też poza granicami naszego kraju i warto to pielęgnować i przekazywać dalej pokoleniom.
2: No, Tydzień Kultury to jest takie nasze, można powiedzieć, wiślańskie święto narodowe, bo my jeżdżamy po rozmaitych festiwalach, występach, coś, ale tak naprawdę cały rok trenujemy na ten Tydzień Kultury i to jest taki punkt w całym roku, kiedy wszyscy właśnie się zbieramy i choćby się co robiło, to wszyscy idziemy na tę kulturę zaśpiewać, bo to jest taki nasz numer jeden.
3: Mój właściwie tato uczestniczył w pierwszym tym wiślańskim, bo to było święto gór. No i od tego momentu każdy to tak jak bardzo lubi, bo każdy się, no nie tylko tam jest ten śpiew, ale wszystkie inne imprezy też i festyny później po zakończeniu.
4: No, dla Wiślan jest to taki czas świąteczny. Pomimo natłoku obowiązków trzeba znaleźć czas i z chęcią każdy znajduje, żeby poświęcić to i rozpropagować tą naszą kulturę, bo jest to medialnie nagłaśniane na całą Europę, cały świat.
5: Z uczestnikami Tygodnia Kultury Beskidzkiej rozmawiała Mariana Kryl, między innymi w Żywcu, w Istebnej i w Wiśle. Ale podczas Tygodnia Kultury Beskidzkiej odbywały się także liczne targi sztuki ludowej, gdzie można było spotkać lokalnych twórców. Kontynuują oni tradycje bibułkarskie, koronkarskie czy rzeźbiarskie, a podczas targów sztuki ludowej w Żywcu można było wziąć udział także w warsztatach i poznać tajniki sztuki ludowej regionu.
6: Jesteśmy na targach sztuki ludowej, na Tygodniu Kultury Beskidzkiej, na Żywieckim Rynku i jest ze mną
7: Marcelina Milcz-Wróbel, jestem pracownikiem Regionalnego Ośrodka Kultury, ale jestem również twórczynią ludową.
6: Co tutaj widzimy na tych targach sztuki? Czy one się odbywają od zawsze na TKB?
7: Tak, one są zawsze współtowarzyszą Tygodniowi Kultury Beskidzkiej, targi sztuki ludowej na Żywieckim Rynku. Możemy tutaj spotkać z twórcami różnych dziedzin.
6: To są regionalni twórcy, którzy zajmują się sztuką z tego terenu?
7: Tutaj nasi regionalni twórcy, tak, z naszego tutaj terenu, z Beskidu. Bibułkarstwo, rzeźba, malarstwo na szkle, kaletnictwo, koronkarstwo.
8: Nazywam się Katarzyna Janik.
6: Co tutaj się odbywa teraz?
8: Malujemy na szkle. To jest technika ludowa, którą tutaj w Polsce najwięcej obrazów powstało tak od XVIII do XIX wieku. Bierzemy kawałek tafli szkła, rysujemy kontur. Może być wcześniej wykonany na kartce papieru. I ten kontur przenosimy na szkło, po czym wypełniamy farbą. I powstaje piękny obraz, który oglądamy z drugiej strony. Nie ze strony, którą malujemy, a z drugiej.
6: Na odwrót jakby.
8: Tak, tak. Technika była znana już w starożytności. Także rozwinęła się wcześniej, później też na Dolnym Śląsku, tam gdzie były kłuty szkła i tam głównie zostawały skrawki szkła, które robotnicy wykorzystywali właśnie malując, no najczęściej wtedy wizerunki świętych, bo tak się malowało. Teraz też się tak staramy, ale już to malarstwo jest takie różnorodzajowe.
6: Kto pani przekazał tę tradycję?
8: Pan Zbigniew Michardziński, który właśnie też tam ma obrazy, był moim nauczycielem i jemu zawdzięczam swój rozwój, że mogę to teraz robić, przekazywać dalej.
9: Nazywam się Grażyna Patera, jestem z Jeleśni. W 2008 roku zorganizowałam w Jeleśni kółko bibułkowe. Panie twórczynie ludowe z Jeleśni zaczęły się spotykać. Tak we wtorek na kawę, na ciastko. Przy okazji zaczęłyśmy się wymieniać tymi właśnie umiejętnościami robienia kwiatów z bibuły. Spotkania te trwają do dzisiaj. Mnie robienia kwiatków uczyła najstarsza bibułkarka, już nieżyjąca, Anna Kupczak, ona była laureatką nagrody imienia Oskara Kolberga, pochodziła z Sopotni Małej i uczyła mnie tych różyczek zakręcanych. 2 godziny mnie uczyła i ja nic i nie umiem. A dzisiaj robię to z zamkniętymi oczami. I to jest tak, że za każdym razem robimy jakieś inne kwiatki, stokrotki, malwy, różyczki, różne.

0: ważne. Skąd to się wzięło tutaj, w tym regionie, bibułkarstwo? Skąd ta tradycja jest?
1: No bo to tak, jak było lato, to każda gospodyni miała ogródek przy domu, zagrodzony sztachetami, żeby tam kury nie podziobały. Jak szło na imieniny Maryśki, Hanusi w lecie, to miała, nazrywała kwiatków w ogródku i poszła. No ale przyszła zima.

0: dał. Zwykła bibuła, ta marszczona na początku, bo ja znam bibułkarki, te najstarsze robiły z miękkiej bibuły, my robimy z krepiny. No i właśnie ta dostępność tego materiału, że mogły z tej bibuły robić kwiaty, no ale chciały naśladować to, jaka jest natura, więc chodziły, patrzyły, jak ten kwiatusek wygląda w ogródku. No a jakby my zrobili ten kwiatusek? Do dzisiaj mi panie tak opowiadają. No i właśnie zaczęły naśladować. No i ta tradycja, przede wszystkim nasze żywieckie, najważniejsze tutaj jest i to, co nas wyróżnia od bibułkarstwa w innych rejonach Polski, to wieńce imieninowe. Jak się dziewczynie podobał chłopak, to robiła taki, no, duży, większy niż ten wieniec imieninowy. Tutaj taka dziurecka, co by tam ćwiartkę gorzołki zawiesiła, żeby miał odwagę poprosić ją później o rękę. No i wiadomo, że to jest wyrażenie miłości. Poprosił ją o rękę, pierścionek zaręczynowy. Później było wesele. No i co? I pani młoda do ślubu. Wianek z bibuły, bukiet z bibuły. Pan młody woniackę. Jechali do ślubu parą koni. Zaprzężoną, ozdobioną koni miały u uzdy pachołki. Bukiet na siedzysku i tak dalej. Przyjeżdżali do domu, bo to wesela się odbywały w domu, na drzwiach weselnych wiecha, wszystko z kwiatów, z bibuły. Czyli taka uroczystość piękna. Później co? Wielkanoc, niedziela palmowa, robienie kwiatów do palmy wielkanocne. U nas obowiązkowo partia zielonego, partia kwiatów, partia zielonego, partia kwiatów. Święta Bożego Narodzenia, robienie pająków ze słomy, z bibuły, no co w dworach pańskich były piękne żyrandole, a gospodynie co, też chciały mieć coś takiego pięknego. Wszystkich świętych, wieńce uplecione z hojny, na to kwiatki, no ale żeby się nie zniszczyły, to te kwiaty maczały w wosku, no i wtedy nic się z nimi nie działo. Mnóstwo okazji.
1: Z twórcami ludowymi na żywieckim rynku rozmawiała Mariana Krill. A my wracamy w naszej audycji do muzyki. Twórcy, muzycy z Beskidów gościli wielokrotnie w Polskim Radiu. Nie tylko w audycjach, nie tylko byli nagrywani, gościli także na koncertach. I w roku 2018 zawitał do nas między innymi pan Czesław Węglarz, dudziarz i budowniczy instrumentów z Beskidu Żywieckiego, mieszkający w Ciścu koło Węgierskiej Górki. To między innymi laureat nagrody imienia Oskara Kolberga, bardzo znany twórca w regionie. W 2018 roku zawitał do nas ze swoją rodzinną kapelą. Miałam wówczas przyjemność poprowadzić tenże koncert i zapytać go o kilka szczegółów, między innymi budowy instrumentów. Posłuchajmy fragmentu.

0: Wielkie brawa. Katarzyna Rodak oraz Wojciech Węglarz. To były melodie pasterskie na dudach i skrzypcach, czyli w archaicznym składzie, jaki kiedyś można było usłyszeć na Żywiecczyźnie. Dzisiaj już niestety niewiele osób tak muzykuje, a kiedyś przecież Dudziarz i czy też Gajdosz, ponieważ za chwilę będziemy mówić również o Gajdach, ogrywali we dwójkę ze skrzypkiem całe wesele. Beskid Żywiecki to region szczególny, ponieważ w pewnej jego części dudy i gajdy występują równolegle. Chodzi dokładnie o Dolinę Soły. Panie Czesławie, jakie to są miejscowości i jak wygląda ten geograficzny podział?
1: No, Żywiecczyzna jak gdyby tak naturalnie jest podzielona na dwie takie krainy. Jedna to zlewisko rzeki Koszarawy, bardziej północno-zachodni teren, i tam występują właśnie dudy żywieckie. W ogóle dudy to są wszystkie instrumenty, które mają zbiornik powietrza, z którego wychodzą piszczałki, czy to jest dwie piszczałki, no nawet jedna występuje w sierszenkach, ale piszczałki wychodzą z niego i teraz w zależności od regionu mamy przeróżne nazwy regionalne. U górali, na Żywiecczyźnie, w regionie żywieckim, mamy dudy żywieckie, to jest to, które przed chwilą grało ten instrument, i gajdy. Gajdy występują w Dolinie Soły. Jak już wspominałem, zlewisko Koszarawy, bardziej część wschodnio-północna, a Dolina Soły to raczej bardziej południowo-zachodnia część. Ona się łączy z Beskidem Śląskim, gdzie też występują gajdy. Różnica między tymi instrumentami jest widoczna gołym okiem, bo do dud trzeba dmuchać z płuc, ustami. Natomiast

Gajdy mają tak zwany dymlok, czyli taki mieszek, który pompuje powietrze. Gajdosz może podczas grania również zaśpiewać, co przy dudach jest niemożliwe. Ale każdy instrument ma swoje, że tak powiem, strony lepsze i gorsze. Dudy mają może większą ruchliwość, są bardziej takie błyskotliwe, brzmienie mają. Natomiast gajdy raczej wypełniają doły, zrównują brzmienie w kapeli, dają tak zwane tuło.

0: Czesław Węglarz wraz ze swoją córką Katarzyną, tradycyjne melodie z Beskidu Żywieckiego, a był to fragment koncertu. Koncertu Muzyka Źródeł, który odbył się w studiu imienia Witolda Lutosławskiego w roku 2018. W 2018 Czesław Węglarz został wówczas także uhonorowany nagrodą Muzyka Źródeł. Była to nagroda, którą przyznawaliśmy dla zasłużonych muzyków i śpiewaków, śpiewaczek tradycyjnych, związanych w jakiś sposób z Polskim Radiem. Wówczas otrzymał ją właśnie Czesław Węglarz oraz nieżyjąca już śpiewaczka Zofia Warychowa z Myszyńca na Kurpiach. Powoli zbliżamy się już do końca naszej audycji. Przypominam, jesteśmy w amfiteatrze pod Grojcem w Żywcu, gdzie trwa koncert finałowy 63. tygodnia kultury beskidzkiej. Swoimi wrażeniami, podsumowaniem, emocjami także związanymi z tym wydarzeniem podzieliły się również dyrektorki, organizatorki właśnie Tygodnia Kultury Beskidzkiej, pani Aneta Legierska-Bujek, dyrektorka Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej, i pani Magdalena Koim, dyrektorka programowo-artystyczna. Jesteśmy już na końcu, przy finale, po finale w zasadzie w Tygodnia Kultury Beskidzkiej. Są z nami dyrektorki tegoż wydarzenia, pani Magdalena Koim i pani Aneta Legierska-Bujok. Witam was bardzo serdecznie.
1: Witamy pięknie.
2: Pięknie witamy.
0: Ogromne emocje towarzyszyły wam przede wszystkim przez ten ponad tydzień. Powiedzcie mi proszę, jak można wrócić do rzeczywistości po takim wydarzeniu, które angażuje was tak naprawdę na 24 godziny przez całe te 10 bodajże dni?
1: Nie można za bardzo wrócić. Tak naprawdę tkwimy w tej rzeczywistości cały rok, bo tyle trwają przygotowania do kolejnego święta naszego beskidzkiego. Ale bardzo się cieszymy, że trwamy i że zaczniemy już pracować nad kolejną edycją.
2: Jest tak faktycznie. Nie można jeszcze odpocząć, bo trzeba jeszcze formalności podokończać, także jeszcze z tydzień to trwa, a jak się to skończy, chwila jakiegoś relaksu, no i potem już właśnie, tak jak Magda powiedziała, zaczyna się kierę, zaś te zespoły przyjadą za rok.
0: Ja jestem tutaj pierwszy raz i rzeczywiście rozmach organizacyjny tego przedsięwzięcia jest bardzo imponujący. Jakby jak poradzić sobie z tak ogromną ilością scen, które są w różnych miejscach, jak poradzić sobie z taką międzynarodową, prawda, międzynarodowymi grupami, które tutaj przyjeżdżają z całego świata?
1: Przede wszystkim mamy fantastycznych współorganizatorów, którzy traktują Tydzień Kultury Beskidzkiej jak swoje święto. Mam na myśli tutaj wszystkie estrady, a więc Wisłę, Szczyrk, Żywiec, Maków Podhalański, Oświęcim, Ujsoły, Istebną, a także Jabłonków. Nad Tygodniem Kultury Beskidzkiej pracuje naprawdę rzesza fanów, organizatorów, wariatów, bo trzeba być wariatem, żeby zaprosić sobie na ponad tydzień 4000 uczestników, bawić się z nimi, gościć, wysypiać się jeszcze i stawać na wysokości zadania.
2: No, spotykamy się z komitetem koordynacyjnym przez cały rok. Jest to praktycznie raz w miesiącu, potem już przed festiwalem bardziej intensywnie. No, oprócz tego właśnie niezliczono ilość telefonów, maili, grup pozakładanych na wszystkich możliwych kanałach, żeby o wszystkim informować. No i przede wszystkim to, że to już jest też 63., więc jakiś sposób funkcjonowania właśnie tu programu artystycznego jest wypracowany. A potem co roku coś się zaskakuje, czasy się troszkę też zmieniają, więc trzeba się dostosowywać z roku na rok, ale ogólnie radość jest ogromna i wszyscy się do tego przyczyniają.
0: No właśnie, czasy się zmieniają, ja się może do tego troszkę odniosę, a ja, jak zmienia się publiczność tego festiwalu? Czy widzicie panie właśnie jakieś zmiany? Na przykład było tak, że przychodziło więcej młodzieży, albo może teraz przychodzi? Kogo tu jest najwięcej? Czy to są turyści, czy to są ludzie raczej z okolicy?
1: Są to i turyści, ale jest to również publiczność świadoma, czego się może spodziewać i na co przychodzi. Naprawdę posiadamy rzeszę

0: świadomych odbiorców, którzy potrafią docenić zarówno swoje korzenie, jak i to, że zapraszamy kultury z całego świata.
1: Na pewno te zespoły egzotyczne przyciągają tych wszystkich, którzy się radują, chcą potańczyć. Rynki, gdzie odbywają się koncerty i muzyka dedykowana, to już jest bardziej właśnie kwestia koneserów, tych, którzy tego potrzebują. Ale nie zapominajmy też o korowodach, potańcówkach i warsztatach. Kany zaś przychodzą całe rodziny i potem właśnie się bierze małe dziecka, żeby to widziały od tych najmłodszych lat. No i przez to mogłoby powiedzieć, że w zasadzie wiek się nie kończy tych odbiorców, a ludzie przyjeżdżają do nas z coraz dalszych miejsc, dlatego że też możemy teraz łatwiej o tym informować, co się tu dzieje. I dzisiaj łatwiej też wsiąść w samolot, w pociąg, przy okazji zrobić sobie spotkanie z rodziną i pójść na kulturę, jako się to u nas rządzi.
2: A może teraz powspominamy też troszkę, czy pamiętacie swój pierwszy tydzień kultury beskidzkiej? Kiedy to było i jak to było?
0: Mój pierwszy tydzień kultury beskidzkiej spędziłam w nogach jurorek, zasiadając pod ich stołem, ponieważ moi rodzice byli związani z Festiwalem Górali i Tygodniem Kultury Beskidzkiej, więc spędzając wakacje przyjeżdżałam na estradę pod Grojec, żeby choć na chwilę zobaczyć się z rodzicami ciężko pracującymi.
1: Ja pamiętam swoje festiwale jak przez mgłę, bo trzeba powiedzieć, że tu w Gruniach praktycznie każdy od urodzenia chodzi na te festiwale, ale mieszkam w Koniokowie, a najbliższa estrada była we Wiśle i zawsze pamiętam, że wszyscy my lecieli na ostatni autobus, a jak my nie zdążyli, to potem trzeba było godzinę po nogach wracać z Tygodnia Kultury Beskidzkiej i to nie był żaden problem. Także pamięta się to zawsze, wszędzie, że ludzie grali w każdym miejscu, śpiewali kapele, no myślę, że tak samo wszyscy wspominają jako czas ciepły, barwny, kolorowy i przede wszystkim wspólnotowy.
2: Jaki moment podczas całego tego tygodnia, w sumie dłużej niż Tygodnia Kultury Beskidzkiej, panie najbardziej wzrusza, a który was najbardziej stresuje?
0: Na pewno najbardziej wzrusza moment, kiedy zespoły otrzymują nagrody, kiedy możemy zobaczyć ich wzruszenie. To jest no niezapomniana chwila. A stres? Tam jest cały rok.
1: Tak, to już jest w dzisiejszym chyba świecie, że ciągle coś jest stresującego, ale staramy się tu całą grupą łagodzić. Natomiast ta największa radość jest też jeszcze w tym momencie, kiedy przyjeżdżają na przykład członkowie zespołu albo kierownicy, którzy nie byli już 15 lat, 10 lat i przyjeżdżają ponownie i mówią nam, że nie mogli się doczekać, kiedy zaś przyjadą w Beskidy właśnie na ten festiwal. I to są takie wspomnienia, że czasem sobie wysyłamy listy, teraz sobie piszemy przez całe lata jakieś informacje, a potem w końcu się widzimy na żywo i możemy sobie paść w ramiona i się radować.
2: Powiedzmy może kilka słów o zespołach, które zdobyły najwyższe laury w tym roku na festiwalu. Mamy trzy główne konkursy. Powiedzcie proszę, kto sięgnął po te laury właśnie.
0: W 35. Międzynarodowych Spotkaniach Folklorystycznych w Żywcu najwyższą nagrodę, czyli Grand Prix Festiwalu, zdobył zespół z Bułgarii, przepiękny, z fantastycznymi strojami, z muzyką, który tak naprawdę zauroczył radę artystyczną zaraz po pierwszym koncercie.
1: Mamy oczywiście też Festiwal Folkloru Górali Polskich i tutaj staramy się o złote żywieckie serce i o serca w ogóle żywieckie, czyli to są przeglądy na rynku, gdzie startują instrumentaliści, multiinstrumentaliści, śpiewacy, kapele, no i oczywiście także zespoły biorące udział w festiwalu i tutaj dzielimy to na te żywieckie serca.
0: W tym roku złoto przypadło dla Świarnych z Nowego Targu. Srebro to Starosądeczanie. Oni również rozbili bank w kategorii kapel na rynku, zdobywając również złote żywieckie serce. I Jakub Kowianie z Łososiny Dolnej.
1: A ja jeszcze dodam, że w grupach śpiewaczych, bo to akurat wiem, bo to moi krajanie z Koniokowa, złote żywieckie serce przypadło właśnie męskiej grupie śpiewaczej Koniokowianie.
2: Czy jest jakiś element

0: tej beskidzkiej tradycji, którego nie udało się w jakiś sposób uratować, ale można go na przykład tutaj zobaczyć na scenie.
1: Generalnie kultura ludowa podlega już przekształceniu i to, co możemy zobaczyć na scenie, to już jest odtworzone. Prościej nam bardziej mówić o tym, co jednak jest, co żyje, chociażby mając na uwadze Trójwieś, gdzie tradycja jest wciąż żywa, gdzie dzieci chodzą w strojach na wszystkie swoje uroczystości doroczne, ale także religijne. Część rzeczy jest zachowanych niestety, część podlega przekształceniom i rolą również Festiwalu Górali jest to, żeby tradycję właśnie zachować, żebyśmy mogli do niej po prostu sięgać, dowiedzieć się, jak dawniej wyglądał chociażby wesele, czy stawianie moja, czym było to stawianie moja, z czym się, z jaką tradycją się wiązało. To jest nasza rola, żeby zachować to, co było i przekazać dalej.
2: Są też takie momenty, że na przykład chladało się w starych archiwach czegoś i co było i grupa to przygotowała i nagle w społeczności zaczęło to żyć. Jakieś odpusty na świętą Jadwigę wspomniane właśnie przez Magdę stawianie moja, ale są też takie właśnie kiedy mamy nadzieję, że już nie wrócą, czyli na przykład werbunki pozyskiwani do wojska, trudne rzeczy, ale mocno pamiętające jakby historię danej społeczności. Więc te, które są piękne, niechyny wracają, odtwarzają się, nawet nieco zmienione. Tego nie unikniemy, że świat idzie do przodku, a te niekiere niech pozostaną tylko w historii i w obrzędzie odtwarzanym.
0: Ja mam pytanie tutaj do pani Magdy. Jako dyrektor programowo-artystyczna rozumiem, że tutaj na pani ręce spływa mnóstwo zgłoszeń, które trzeba przejrzeć, przesłuchać, jakoś wyselekcjonować te zespoły. Jak to się w ogóle odbywa? To jest tajemnica, czy nie?
1: Nie jest to tajemnica. Jest to festiwal oparty tak naprawdę o ruch amatorskich zespołów. Jest to formuła otwarta. Oczywiście mamy regulamin, oczywiście przestrzegamy regulaminu, ale zapraszamy wszystkie zespoły i te, które mają ambicje startować w konkursach, ale również sceny TKBowskie są otwarte dla zespołów z mniejszymi ambicjami, ale też działającymi, istniejącymi. I właśnie my jako organizatorzy chylimy czoła przed lokalną społecznością, przed lokalnymi grupami, żeby dać im możliwość zaprezentować się na profesjonalnych scenach z pełnym nagłośnieniem, oświetleniem i po prostu logistycznym zapleczem całym.
0: W natłoku całej pracy tutaj, którą panie macie, tutaj się naprawdę bardzo, bardzo dużo dzieje. Nasi słuchacze tego nie widzą, ale mam nadzieję, że mogą to poczuć. Czy jeszcze jest miejsce na to, żeby posłuchać czegoś, żeby się zasłuchać, żeby się wzruszyć w jakiś sposób, patrząc na folklor, być może mniej znany, być może jakąś muzykę, która porusza? Czy jest jeszcze na to miejsce i czas?
1: Każda wrażliwość tutaj znajdzie coś dla siebie. Jeśli wolimy bardziej kameralne spotkania z muzyką, zapraszamy na rynek, place. Jeśli wolimy większy rozmach, widowisko, zapraszamy na nasze estrady. Jeśli wolimy spotkać się z twórczością materialną, z haftem, z rzeźbą, zapraszamy na targi sztuki ludowej.
2: Są momenty takie, że człowiek właśnie nie planuje tego, ale na przykład w tym roku od lat pamiętam górali czadeckich jeżdżących do nas na festiwal i Doliny Nowego Sołońca i pana Wiktora Bryjaka. I w tym roku przyjechał zespół i po prostu się z synem popłakałam, że nie przyjechał na TKB. No jest dużo momentów takich zaś radosnych, że przychodzi kierowniczka zespołu Istebna i ona już jest trzecim pokoleniem, bo jej dziadek, tata prowadzili, a ona przychodzi jeszcze z małą siostrą na rękach i to znowu jest tak wzruszające, że już jest czwarte pokolenie, które będzie tą tradycję trzymać. tych momentów wzruszających jest dużo wśród twórców ludowych. To też są takie historie, piękne rzeczy, jak ktoś coś tworzy, przekazuje, często prezentuje.

0: reprezentowo, no, jest to po prostu czas przepiękny, wzruszający, radosny i tak jak mówimy, chyba najwięcej radości dawają te spotkania z ludźmi i to są łzy rozstań, powrotów, spotkań. No, myślę, że ci, którzy kochają kulturę, to doskonale rozumieją.
1: Czego się same panie nauczyły o kulturze tradycyjnej, o kulturze ludowej, której której też jesteście w sumie częścią, tak? Pracując tutaj przy tym festiwalu, czego by panie nie wiedziały, albo być może nie poznały, gdyby nie Tydzień Kultury Beskidzkiej?
2: Przede wszystkim szacunku. Szacunku dla ludzi, którzy przyjeżdżają, są i tworzą ten festiwal. Bez wykonawców tego festiwalu by nie było. Bez odbiorców również.
0: Przede wszystkim tego, że mogłyby się utwierdzić w tym, że ludzi szalonych, kochających kulturę jest tak dużo. Bo czasem sobie myślimy, my w takich niszowych, ten folklor tyle razy też taki przeganiany, gdzieś tam odkładany na bok albo utożsamiany tylko może ze starszymi pokoleniami. A tu jak się przyjeżdża na Tydzień Kultury Beskidzkiej, to człowiek się zaś w tym utwierdza i przekonuje, że to żyje, tych ludzi jest mnóstwo i to nie w Polsce, ale na całym świecie i Tydzień Kultury Beskidzkiej na 1000% nas tym utwierdza.
1: No cóż, pozostaje mi życzyć paniom i nam wszystkim tutaj, żebyśmy spotkali się również tutaj za rok w takim bądź jeszcze większym oczywiście gronie. Dziękuję wam bardzo za rozmowę oraz za zaproszenie tutaj na to piękne święto.
2: Bardzo, bardzo dziękujemy i zapraszamy już za rok, przełom lipca-sierpnia 2027 roku.
0: Całe Radiowe Centrum Kultury Ludowej kochamy, pozdrawiamy, chcemy was jak najczęściej i dobrego słuchania zawsze tych pięknych audycji u was.
1: Gośćmi audycji Za Słońcem były panie Aneta Legierska-Bujok i pani Magdalena Koim. Dziękujemy.
3: I to była, proszę państwa, ostatnia już rozmowa w naszej audycji Za Słońcem, którą prowadzimy tutaj na żywo z Żywca, z Amfiteatru pod Grojcem, gdzie właśnie kończy się 63. Tydzień Kultury Beskidzkiej. Bardzo dziękujemy wszystkim państwu, którzy byli przez te 2 godziny z nami. Dziękujemy wszystkim gościom. Wciąż wrażenia artystyczne, muzyka z nami tutaj jest. I także chciałabym podziękować wszystkim, którzy pracowali przy dzisiejszej audycji. Wydawcą była Mariana Krill, pracowała także Julia Piecyk. W wozie transmisyjnym jest Paweł Zieja. W studiu w Warszawie realizuje audycję Magdalena Wojtulanis. Także dziękuję organizatorom, między innymi Sabinie Słowiak-Wandzel, Agnieszce Chrudzimskiej i Krzysztofowi Dziedzicowi, którzy pomagali nam tutaj na miejscu. Także dziękuję wszystkim muzykom, artystom, którzy współtworzyli to niezwykłe wydarzenie, jakim jest Tydzień Kultury Beskidzkiej. No i żegnam się już w ten sposób z państwem. Dziękuję bardzo za wspólnie spędzony czas. Na koniec posłuchajmy zespołu Skład Niearchaiczny. Magdalena Teichma, dziękuję. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: W tym tygodniu w zapiskach ze współczesności zapraszamy do wysłuchania wspomnień Marka Ławrynowicza, autora słuchowisk radiowych, pisarza, poety i scenarzysty.
2: Ja zawsze od liceum chciałem być pisarzem. Tylko były dwie rzeczy, które mi przeszkadzały. Pierwsza rzecz to ja byłem zawsze specjalistą od małych, krótkich form. A tu trzeba napisać książkę, żeby być pisarzem. Po drugie, nie bardzo wiedziałem o czym. I tu mi się przypomniały wszystkie te opowieści zasłyszane w dzieciństwie o Wilnie, o Wileńszczyźnie i tak dalej. I zacząłem robić Diabła na dzwonnicy.
1: O radiowej satyrze, słuchowiskach z Malinówka i swojej prozie Marek Ławrynowicz będzie opowiadał codziennie kwadrans przed 13.
0: Autopromocja.
3: Dwójka, jesteś na miejscu. Agata Łuczkowska.
4: Minęła 19.
1: Letni festiwal muzyczny.
4: Witam przy mikrofonie Krzysztof Dziuba. I dziś zapraszam Państwa do szwajcarskiego Verbier, gdzie 17 lipca zainaugurowano 33. odsłonę jednego z najważniejszych festiwali muzyki na świecie, czyli Festiwal Verbier. Co roku w tej alpejskiej miejscowości spotykają się najwybitniejsi soliści, dyrygenci i orkiestry, a koncert otwarcia jest zawsze jednym z najważniejszych wydarzeń całego sezonu. Program tegorocznej inauguracji został zbudowany z dwóch monumentalnych dzieł. W pierwszej części zabrzmi finałowa scena Zmierzchu Bogów Ryszarda Wagnera z udziałem amerykańskiej mezzosopranistki Michelle DeYoung, znakomitej śpiewaczki od lat związanej z repertuarem

repertuarem wagnerowskim i strausowskim. Natomiast w drugiej części orkiestra festiwalowa pod batutą Esa-Pekka Salonena wykona jedną z najbardziej niezwykłych symfonii XX wieku, czyli Turangalile Oliviera Messiana. Partie solowe powierzono francuskiemu pianiście Lucasowi Debargeowi oraz Cécile Latirgeau, jednej z najwybitniejszych współczesnych instrumentalistek grających na falach Martenota. Ale zanim przejdziemy do Messiana, wrócimy do XIX wieku i wrócimy na naszej antenie do Wagnera. Przypominam, że w tym tygodniu gościliśmy na festiwalu wagnerowskim w Bayreuth, a dziś jeszcze jeden drobny, właściwie monumentalny akcent, czyli finał Zmierzchu Bogów. Zmierzch Bogów, czyli domknięcie monumentalnej tetralogii, pierścień Nibelunga, nad którym Ryszard Wagner pracował przez ponad ćwierć wieku. To finał nie tylko tych czterech dramatów muzycznych, lecz także całego świata zbudowanego przez kompozytora, świata bogów, herosów i ludzi uwikłanych w rządze władzy. W centrum ostatniej sceny stoi Brunhilda. Dopiero ona rozumie, że przeklęty pierścień może zostać pokonany nie siłą, lecz wyrzeczeniem. Jej decyzja prowadzi do zagłady Walhalli i końca panowania bogów, ale jednocześnie otwiera drogę do narodzin nowego porządku. Wagner nie kończy swojego dramatu katastrofą, kończy go właściwie nadzieją, przekonaniem, że dopiero kres starego świata może stać się początkiem nowego. Przed nami Michel de Jong oraz orkiestra festiwalu Verbier pod batutą Esa-Pekka Salonena.

Tak kończy się finałowa scena Zmierzchu Bogów Ryszarda Wagnera. Od finału zaczęła się inauguracja 33. Festiwalu Muzycznego w Verbier. Śpiewała Michelle de Jong, a towarzyszyła jej orkiestra festiwalowa pod batutą Essy Pekki Salonena. Są dzieła, które wydają się obejmować cały świat swojego twórcy. Takim niewątpliwie jest Pierścień Nibelunga Ryszarda Wagnera. No i taką kompozycją jest bez wątpienia również Turangalila Oliviera Messiana. Utwór, w którym zderzają się głęboka religijność, fascynacja naturą, zamiłowanie do niezwykłych rytmów i dalekich kultur, ale przede wszystkim zachwyt nad życiem. To właśnie to słynne dzieło, Symfonia Turangalila, wypełniła drugą część koncertu w Verbier 17 lipca. Muzyka powstała po jednym z najtrudniejszych doświadczeń w życiu Messiana. W czasie II wojny światowej kompozytor trafił do niemieckiego obozu jenieckiego, gdzie napisał słynny kwartet Na koniec czasu. Po wojnie jego twórczość wyraźnie się zmieniła. Zamiast kameralnych, skupionych medytacji, Messiaen zaczął tworzyć dzieła o ogromnym rozmachu. Muzykę, która nie zamykała się w świecie osobistych przeżyć, lecz próbowała przemawiać do nas o sprawach uniwersalnych. Była w tym wdzięczność za ocalenie, ale też ogromna radość z samego faktu istnienia. Najpełniejszym wyrazem tej przemiany stała się właśnie Turangalila, ukończona pod koniec

lat 40. A powstała na zamówienie Orkiestry Symfonicznej w Bostonie. Jej prawykonanie poprowadził w 1949 roku młody wówczas Leonard Bernstein. Publiczność była zaskoczona, bo to była muzyka olśniewająca bogactwem barw, nieskrępowaną wyobraźnią i zupełnie niepodobna do niczego, co dotąd określano mianem symfonii. Inspiracją stała się tutaj legenda o Tristanie i Izoldzie, ale Messiaena raczej nie interesowała sama historia, lecz przede wszystkim sama idea miłości, rozumianej nie jako romantyczne uczucie, lecz jako siła zdolna przekraczać czas, śmierć i ludzkie ograniczenia. Już sam tytuł prowadzi nas w tym właśnie kierunku. Turangalila to słowo zaczerpnięte z sanskrytu. Jedna jego cząstka odnosi się do czasu, ruchu i nieustannego biegu życia, druga natomiast oznacza boską grę, nieustanny proces stwarzania i przemiany świata, ale także oznacza po prostu miłość. W tym jednym słowie zawierają się więc czas, rytm, życie, śmierć, radość i miłość. Właściwie cały świat Oliviera Messiaena. Kompozytor ubrał tę ideę w niezwykłe brzmienia. Oprócz wielkiej orkiestry usłyszymy dwa instrumenty solowe. Pierwszym jest fortepian. Partia napisana dla wybitnej pianistki Yvonne Loriot, która kilka lat później została żoną Messiaena i najważniejszą interpretatorką jego dzieł fortepianowych. Drugim instrumentem są fale martenota, czyli jeden z pierwszych instrumentów elektronicznych. Ich charakterystyczny, śpiewny dźwięk z płynnie przechodzącymi glissandami nadaje tej muzyce niemal nierzeczywisty wymiar. W Turangalili jest wszystko, co czyni muzykę Messiaena tak wyjątkową. Monumentalne kulminacje sąsiadują z chwilami niemal całkowitego bezruchu. Pojawiają się rytmy inspirowane muzyką indie, śpiew ptaków od lat obecny w jego twórczości, a także niezwykła paleta barw orkiestrowych. Muzyka zmysłowa i mistyczna jednocześnie, pełna energii, ale też chwil zadumy. Symfonia Turangalila w nagraniu z festiwalu w Verbier gra orkiestra festiwalowa pod batutą Essy Pekki Salonena.

Orkiestra festiwalowa w Verbier pod dyrekcją Esy-Pekki Salonena oraz soliści Lukas de Barsz, fortepian i Cécile Latirgo, Fale Martenota. Tak 17 lipca w Verbier zabrzmiała symfonia Turangalila Oliviera Messiana. Monumentalny hymn na cześć życia i miłości. I być może właśnie dlatego Turangalila do dziś pozostaje jednym z najbardziej niezwykłych, najbardziej odważnych i najbardziej olśniewających dzieł muzyki XX wieku. Właśnie poprzez ten niecodzienny język muzyczny dobrany przez Oliviera Messiana. I tak kończy się nasza wizyta w Verbier. Przypominam, że dziś w letnim festiwalu muzycznym w Dwójce słuchaliśmy koncertu inaugurującego 33. odsłonę tego szwajcarskiego, niezwykle prestiżowego festiwalu. W kontekście twórczości Oliviera Messiana często mówi się o wpływie muzyki dalekich kultur, między innymi kultury Indii. I dlatego w dalszej części dzisiejszej audycji proponuję wakacyjną podróż po najodleglejszych muzycznych zakątkach świata. Proponuję sięgnąć m.in. po muzyczne kultury Indii, Indonezji, a także Japonii. Zacznijmy od Indii i utworu, który wyrasta z dialogu kultur, choć jego język jest jak najbardziej współczesny. A mowa tutaj o kompozycji pod tytułem Swara Yantra amerykańskiego twórcy indyjskiego pochodzenia Shirisha Korde. Koncert na skrzypce, table i orkiestrę symfoniczną Swara Yantra to pełny tytuł tej kompozycji. Korde od wielu lat próbuje znaleźć wspólną przestrzeń dla muzyki klasycznej Zachodu i tradycji subkontynentu indyjskiego. Nie chodzi jednak o egzotyczny ornament, ani o proste zestawienie dwóch światów. Interesuje go stworzenie nowego języka, w którym oba te sposoby myślenia o muzyce wzajemnie się przenikają. Już sam tytuł wiele wyjaśnia. Swara w indyjskiej teorii muzyki oznacza dźwięk lub wysokość dźwięku, natomiast yantra to geometryczny symbol wykorzystywany w medytacji, pomagający skupić uwagę i uporządkować myśli. Swara yantra można więc rozumieć jako rodzaj medytacji poprzez dźwięk. Trzy części koncertu nawiązują do klasycznej formy północnoindyjskiego wykonania ragi. Tempo narasta stopniowo od swobodnego

niemal kontemplacyjnego początku, przez część środkową opartą na wyrazistym rytmie, aż po żywiołowy finał. Pierwsza część rozwija ragę pilu. Solowe skrzypce prowadzą długą, bogato ornamentowaną melodię na tle orkiestrowego brzmienia, które przypomina nieustannie obecny w muzyce indyjskiej dźwięk burdonowy. W drugiej części coraz większą rolę odgrywa rytm i tabla, a całość zbudowana jest wokół prostego, trzydźwiękowego motywu, który stopniowo przechodzi kolejne przekształcenia. Z kolei finał przynosi prawdziwy wybuch energii, inspirowany muzyką gitarzysty jazzowego Johna McLaughlina, od lat przecież tak zafascynowanego kulturą Indii, no a także który przez lata współpracował z indyjskimi muzykami, między innymi w formacji Shakti. Swarajantra to też utwór szczególny z polskiej perspektywy. Powstał z inicjatywy wybitnej skrzypaczki Joanny Kurkowicz, której został dedykowany. To właśnie ona zamówiła koncert wspólnie z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach, a prawykonanie tej kompozycji miało miejsce w 2005 roku w Katowicach właśnie. Słuchamy koncertu na skrzypce, table i orkiestrę Swarajantra autorstwa Shirisha Korde. W partii solowej Joanna Kurkowicz, towarzyszy jej Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, dyryguje Ruben Silva.

drugiej części Letniego Festiwalu Muzycznego w programie drugim Polskiego Radia. Wędrujemy po świecie w poszukiwaniu najróżniejszych muzycznych tradycji. A za nami wizyta w Indiach. To za sprawą słuchanego przed chwilą koncertu na skrzypce, table i orkiestrę Swara Yantra autorstwa Shirisha Korde. W partiach solowych usłyszeliśmy tutaj Joannę Kurkowicz, skrzypce, Samira Chatterjee, tabla. Solistom towarzyszyła Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, dyrygował Ruben Silva. Kompozycja z 2005 roku, inspirowana tradycją północnych Indii. To już za nami, a teraz cofniemy się o kilka dekad do roku 1934, bo przed nami utwór, który dla historii muzyki japońskiej może mieć znaczenie wręcz przełomowe. A mowa o symfonii Nagauta autorstwa Kosaku Yamady, kompozytora, którego często nazywa się ojcem japońskiej muzyki symfonicznej. To właśnie on, jako pierwszy Japończyk, zdobył gruntowne wykształcenie kompozytorskie w Europie, studiując w Berlinie u Maxa Brucha. Po powrocie do kraju nie tylko komponował, ale również jako dyrygent wprowadzał japońską publiczność w świat Beethovena, Brahmsa czy Wagnera. Jednocześnie przez całe życie zadawał sobie pytanie, jak pisać muzykę symfoniczną, która pozostanie naprawdę japońska? No i najpełniejszą odpowiedzią na to pytanie stała się właśnie symfonia Nagauta. Nagauta dosłownie oznacza długą pieśń. To gatunek muzyczny związany z teatrem kabuki, wykonywany przez śpiewaków z towarzyszeniem shamisenów, fletów i instrumentów perkusyjnych. Przez stulecia był integralną częścią japońskiego teatru, ale Kosaku Yamada postanowił przenieść go do sali filharmonicznej. Mamy tutaj więc dwa światy. Z jednej strony zachodnia orkiestra, która nie stara się naśladować instrumentów japońskich. No i z drugiej strony tradycyjny zespół, który nie próbuje grać po europejsku. Oba światy zachowują własną tożsamość i prowadzą ze sobą swego rodzaju muzyczny dialog. Orkiestra komentuje, rozwija i kontrapunktuje melodie wykonywane przez śpiewaków oraz zespół Nagauta. Efekt jest niezwykle oryginalny, tym bardziej jeżeli weźmiemy pod uwagę, że kompozycja ta powstała prawie 100 lat temu, w 1934 roku. Podtytuł utworu Tsurukame pochodzi od klasycznej kompozycji Nagauta z XIX wieku. Jej tekst wychwala cesarski dwór i opowiada o długowieczności oraz pomyślności, a żuraw i żółw obecne w samym tytule od wieków są w kulturze Japonii symbolami szczęścia i długiego życia. Dziś z perspektywy niemal 100 lat symfonię Nagauta można uznać za jedno z pierwszych naprawdę udanych spotkań dwóch wielkich tradycji muzycznych. Co ciekawe, słuchając dzisiejszego programu, łatwo dostrzec pewną nić łączącą wszystkie utwory. Po Messianie, który czerpał inspirację z filozofii i rytmów Indii, po koncercie Shirisha Korde, budującym pomost między Indiami a Zachodem, trafiamy teraz na kompozycję,

która równie odważnie próbuje połączyć Japonię, w tym przypadku z europejską tradycją symfoniczną. Posłuchajmy. Symfonia Nagauta Tsurukame autorstwa Kosaku Yamady. Dzieło z 1934 roku. W wykonaniu solistów Nagauta, muzyków grających na instrumentach tradycyjnych, a to wszystko w towarzystwie Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra pod batutą Takuo Yuasy.

niezwykła muzyka sprzed prawie 100 lat, która może wprowadzać niemałe zamieszanie w historii muzyki XX wieku. Przed chwilą w letnim festiwalu muzycznym w Dwójce słuchaliśmy napisanej w 1934 roku symfonii Naga Uta autorstwa Kosaku Yamady, japońskiego pioniera muzyki europejskiej w Japonii, tak można określić tego kompozytora. Solistów, a także Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra poprowadził w tym nagraniu Takuo Yuasa. Dzisiaj wędrujemy po świecie, a to za sprawą Oliviera Messiaena, którego symfonii Turangalili słuchaliśmy w pierwszej części naszego spotkania. To właśnie Messiaen wywołał nam temat wschodu. Byliśmy już w Indiach, byliśmy w Japonii, no to teraz proponuję krótką podróż na wyspę Bali, czyli wyspę bogów. Przed nami kompozycja pod tytułem Kekembangan. Utwór, który podobnie jak słuchana przed chwilą symfonia, narodził się ze spotkania dwóch kultur, w tym przypadku dwóch muzyków pochodzących z odległych światów. Pierwszym z nich jest I. Nyoman Winda, jeden z najwybitniejszych współczesnych balijskich kompozytorów, od lat rozwijający tradycję gamelanu Gong Kebiar. Drugim natomiast jest amerykański kompozytor i klarnecista Evan Zipperin, który od końca lat 70. regularnie studiował muzykę balijską, no i stał się jedną z najważniejszych postaci budujących dialog między tradycją balijską a muzyką współczesną. Punktem wyjścia dla kompozycji, której za chwilę posłuchamy, był inny utwór, utwór I. Nyomana Windy zatytułowany Kembak Pęciak, napisany jako muzyka do choreografii inspirowanej tradycyjną sztuką walki rozpowszechnioną w całej Indonezji. Razem z Windą Evan Zipperin stworzył nową wersję, w której oryginalna partytura została zachowana niemal w całości, ale wzbogacona o kwartet saksofonowy. No i ten kwartet dodaje tutaj niezwykłych brzmień. No i samo zestawienie saksofonów i gamelanu balijskiego to też absolutnie niecodzienna rzecz.

Posłuchajmy. Kompozycja Kekembangan Inyomana Wind, stworzona we współpracy z Evanem Zipporinem, gra kwartet saksofonowy oraz gamelan Sekar Jaya.

Tym razem trafiliśmy na Wyspę Bogów, czyli na wyspę Bali. A to za sprawą muzyki balijskiego kompozytora Inyomana Windy. Słuchaliśmy kompozycji Kekembangan w wersji na kwartet saksofonowy i gamelan. A grali muzycy amerykańskiego zespołu gamelanowego Sekar Jaya, który powstał w 1990 roku w Berkeley. I tak powoli dobiega końca nasza niedzielna wakacyjna podróż w letnim festiwalu muzycznym. Na koniec twórczość Williama Granta Steela i jego Enanga. Jedno z najbardziej niezwykłych dzieł tego amerykańskiego twórcy. Tytuł utworu, a więc Enanga, odnosi się do tradycyjnej harfy pochodzącej z Ugandy, jednego z najstarszych instrumentów strunowych Afryki Wschodniej. Co jednak ciekawe, Steel nie próbował odtworzyć jej brzmienia ani stylu gry. Harfa staje się tu raczej symbolem i punktem wyjścia do muzycznej refleksji nad afrykańskim dziedzictwem. Sam kompozytor wspominał, że po jednym z wykonań podszedł do niego słuchacz z Ugandy i powiedział, że muzyka przypomniała mu rodzinny kraj. Dla Steela był to chyba najpiękniejszy dowód, że udało mu się uchwycić nie tyle dosłowne brzmienie instrumentu, ile jego ducha. Posłuchajmy, kompozycja Enanga z 1956 roku, utwór Williama Granta Steela, fragment tej kompozycji.

0: ducha ugandyjskiej muzyki przywołała nam kompozycja Enanga autorstwa Williama Granta Steela. A grali na harfie Ashley Jackson i towarzyszący jej muzycy grupy The Harlem Chamber Players. I tak, proszę Państwa, dobiega końca nasza muzyczna podróż po świecie w letnim festiwalu muzycznym w Dwójce. Już za chwilę oddam głos moim znakomitym kolegom w wieczorze płytowym. A ja dziękuję za ostatnie 3 godziny. Krzysztof Dziuba, kłaniam się. Do usłyszenia jutro w Nocnej Strefie po godzinie 23.
1: Autopromocja.
2: To się czyta.

0: Wojciech Lada, Za chlebem. Polacy przejechali pół świata tylko po to, żeby dostać kawałek własnej ziemi. Nieważne, że leżącej pośrodku nietkniętych od milionów lat przez człowieka gęstych i nawet do dziś w większości dzikich lasów Ameryki Południowej. Ważne, że własnej. Zachęcam Państwa do słuchania. Fabian Kocięcki.
1: Zapraszamy codziennie do piątku o 9:30.
2: Malraux. Przed wojną widziałem go dwa razy. Po wojnie, właśnie jak przyjechałem do Paryża, prosto poszedłem do niego. Nie tylko zostałem przyjęty, ale zostałem wyssany. Wszystko, co wiedziałem o Rosji Sowieckiej, wszystko im opowiadałem. To był człowiek niezmiernej bystrości.
3: W kolejnej audycji przygotowanej z okazji roku Józefa Czapskiego o związkach artysty z Francją, jej sztuką i literaturą, a także o miejscach w Paryżu ważnych dla Czapskiego opowie Mikołaj Nowak-Rogoziński. Zapraszam w środę o 22:00. Dorota Gacek.
1: Gauthier Capuçon, Piotr Anderszewski, Fatma Said, Filip Żarski czy Jakub Józef Orliński. To tylko niektórzy z artystów, których płyty będzie można wygrać w konkursie Płyta na lato. Od poniedziałku do piątku w audycji Koncert w porze lunchu około godziny 15:30 zadamy Państwu pytanie. A od tego, jakiej udzielą Państwu odpowiedzi, zależeć będzie ewentualna wygrana. Jest o co walczyć. Płyta na lato. Regulamin dostępny na stronie internetowej polskieradio.pl w zakładce Dwójka Konkursy.
4: Autopromocja.
5: Dwójka. Jesteś na miejscu. Piotr Frączewski.
6: Minęła 22:00.

0: Audycję realizuje Magdalena Wojtulanis, a w studiu w Warszawie
1: Przemek Psikuta
0: i Tomasz Szachowski. Proszę Państwa, to specyficzny okres, nie tylko oczywiście w radiu, nie tylko w audycji Wieczór Płytowy, ale również w naszych życiorysach. Ten symboliczny przełom lata. Kończy się lipiec, rozpoczyna się sierpień. Już troszkę podsumowujemy to, co się wydarzyło. Dobrego, może nie najlepszego, ale przed nami jeszcze te zapasowe tygodnie, potem jeszcze w rezerwie wrzesień. Więc to jest piękna pora roku. I pomyśleliśmy, żeby poszukać, poszperać troszkę w archiwach i wspólnie z Państwem posłuchać płyty, która jest absolutnie bezdyskusyjna, która jest mistrzostwem świata w każdym calu, o której być może już niektórzy zapomnieli, a która była częścią młodości tych, którzy dzisiaj mają, no nie będę mówił ile, ale trochę więcej niż, też nie będę mówił ile, i myślę, że łza pojawi się w niejednym oku, wspomnienia piękne, głos wspaniały, aranżacje wspaniałe. Powiedziałbym, artysta o wrodzonej wrażliwości, wrodzonym talencie, gdzie po prostu wszyscy znawcy rozdziabili, co mogli rozdziabić? Gały, prawda? Gdybyśmy tak powiedzieli i po prostu zaniemówili w momencie, kiedy on pojawił się na scenie. A dziś przedstawimy płytę z jego najlepszego chyba okresu. To Stevie Wonder.
1: Tak, nawet nie chyba najlepszego okresu, tylko na pewno najlepszy okres Stevie'ego Wondera przypadł na dekadę lat 70. To jest oczywiste, o tym pamiętamy, ale zapominamy, jak wiele fantastycznych płyt pokazał światu wtedy. To był cały cykl albumów. Dziś sięgamy po płytę, która za chwilę, bo we wrześniu skończy 50 lat. 50 lat kończy album Song in the Key of Life. Płyta, która doczekała się wielu podsumowań, recenzji, interpretacji, ale wszyscy są zgodni, że to była kulminacja tego Wondera, klasycznego, lata 70. Cały czas rozbudowywał swoją twórczość,

0: formę swoich płyt. Stevie Wonder też bardzo ważny artysta dla nas, dla wieczoru płytowego, bo to jest przecież Stevie Wonder, wciąż jest z nami. Zawsze myślał płytami, prawda? Szczególnie w tym okresie, z którego najbardziej go doceniamy, czyli w latach 70. Lubił tworzyć takie koncepty, takie koncept-albumy, mimo że złożone z genialnych piosenek, prawda, z singli, to jednak układają się one w większe opowieści. No i album Song in the Key of Life jest tego najlepszym przykładem. Potężne wydawnictwo, które ukazało się 50 lat temu w formacie dwóch long playów i jednego singla, który tak naprawdę jest epką, ponieważ to singiel, który odtwarzamy na 33 1/3 obrotu, co daje nam w sumie godzinę 44 minuty muzyki. Nie wiem, Tomek, jak my to wszystko dziś zmieścimy, bo jest to potężna dawka. Przypomnijmy, że u nas w Polsce taki zabieg, zresztą zainspirowany albumem Songs in the Key of Life, wykonał, zrobił Czesław Niemen swoją płytą Idee Fix, która też była podwójnym albumem i dodanym singlem.
1: Tak, no ja uciekam troszkę od porównań, bo wydaje mi się, że Stevie Wonder należy do tych artystów, których ciężko porównać z innymi, ponieważ on jest wielkością samą dla siebie. To jest rzadko spotykany talent, który rodzi się ze wszystkimi atrybutami, z przepięknym, wspaniałym głosem, rozpiętym na bardzo szerokiej skali, o niesłychanych umiejętnościach też wrodzonych, aranżacyjnych. Dalej pracowitości. Jeżeli się czyta o tych sesjach, gdzie on dopracowywał co do taktu różne elementy, muzycy już szli do domu, on potrafił o 3 w nocy zerwać ich na równe nogi, powiedział, tu w tej trzeciej części musisz mi tutaj zagrać na bębnach, bo ja to troszkę inaczej słyszę. Ale chociażby opierając się na albumie, którego dziś będziemy słuchać, to powiedziałbym z zawodowego punktu widzenia, to jest niespotykana perfekcja. I powiem jeszcze o takim, bo myślę, że będziemy z Państwem wspólnie komentować w trakcie słuchania. Myślę, że znajdą się słuchacze, którzy chętnie kilka słów na ten temat napiszą. Ale to, co właśnie z punktu widzenia warsztatowego, instrumentalnego, co mnie zadziwia, że lata 70., kiedy mniej więcej wiemy, jak brzmiały te syntezatory, wiemy, jak brzmiały takie imitacje muzyki klasycznej, na przykład kwartetu smyczkowego, prawda, a wtedy, jak można było pociągnąć sekcję, używając tych instrumentów, to mnie zadziwia, jak trafił sam środek, powiedziałbym, samo sedno stylu, który zresztą sam stworzył Stevie Wonder. To rzeczywiście, chapeau, to jest talent, który się rzadko zdarza. Mówię instrumentalny, muzyczny, pomijając popularność piosenek, pomijając wszystkie wspaniałe duety z Eltonem Johnem, Paulem McCartneyem, prawda, i tak dalej, moglibyśmy wymieniać te wielkie nazwiska, które chylą przed nim czoła od dziesiątek lat. Także z każdego punktu widzenia jest postacią fenomenalną w tej branży. Branży, która jest niepokorna, która rozgląda się wyłącznie za pieniędzmi. No i często jest tak, że nawet ci wielcy, o których mówimy, to jak tam poszperać, no to próbowali, to jak mi się sprzeda ta płyta, to jak tu zrobię tak, to może się sprzeda lepiej, jak tu zrobię tak, to może będzie gorzej, prawda? Nie widać cienia w ogóle u Stevie Wondera.
0: Kalkulacji. Również.
1: Kalkulacji, o właśnie, trafiłeś w samo sedno. Prawdziwy artysta, natchniony o ogromnej wrażliwości.
0: Tak, na pewno tak. To porównanie z Czesławem Niemenem dotyczyło wyłącznie formatu, wyłącznie formatu dwóch i pół płyty, tak to nazwijmy. Stevie Wonder stworzył swój styl, to jest bardzo ważne, co powiedziałeś. Stworzył swój świat muzyczny i z całym jego wizjonerstwem, z tym, jak potrafił podporządkować swojej wizji artystycznej, no, cały sztab ludzi. Nad albumem, którego dziś posłuchamy, pracowało łącznie 130 osób. No tu możemy Wondera porównywać tylko do Prince'a, tylko do Milesa Davisa pod względem wizji, prawda? I lidera w studiu.

0: te wszystkie historie związane z tym, jakim był perfekcjonistą, jak wiele czasu poświęcał, długie godziny, noce w studiu przy prawie każdym nagranym utworze. Zresztą premiera płyty Songs in the Key of Life została opóźniona właśnie ze względu na te poprawki. No ale płyta ukazała się na tej wspaniałej fali, na której unosił się Wonder, otrzymała 4 nagrody Grammy, nominowana była w kategorii, w 7 aż kategoriach. Zatem całkowity bestseller, kilka fantastycznych singli, goście, o których jeszcze dziś powiemy. Do dziś album sprzedał się w nakładzie ponad 5 milionów egzemplarzy. Podwójny album.
1: Tak. Proszę Państwa, nasz adres bez zmian. Przypomnij,
0: Przemku. Wieczór płytowy @polskieradio.pl.
1: Jesteśmy na Facebooku?
0: Jesteśmy na Facebooku. Państwo już napisali.
1: No w wakacje to chyba
0: ciekawe.
1: Facebook jest, prawda, bardziej użyteczny.
0: Bardziej pod ręką.
1: Tak, bardziej pod ręką, tak. Ja mam taką osobistą prośbę do pokolenia, które dobrze pamięta lata 70. Kim dla Państwa był Stevie Wonder i te piosenki, które śpiewał, które no do dzisiaj nawet łapią za serce, są takie prawdziwe, są, powiedziałbym, śpiewane z taką żarliwością, z taką emocją, w sposób niesłychanie prawdziwy. Tutaj nie widać w ogóle żadnej reżyserii, że to może spróbuję tak. On to czuł, on miał wizję tego albumu.
0: On to sam wyprodukował, to jest niewiarygodne i to jest odnowienie kontraktu Wondera z wytwórnią Motown, z wytwórnią Tamla Records. Tu też liczymy na Państwa, bo to była cała wielka rodzina, cały niesamowity świat, który zaczął funkcjonować z początkiem dekady lat 60., kiedy to Berry Gordy Jr., słynny producent, właściciel wytwórni, pożyczył wtedy od swojego ojca $800, aby stworzyć wytwórnię Tamla. No a później Tamla i jej młodsza siostra Motown stały się no takim rajem dla artystów czarnych, soulowych, R&B. Dobrze o tym wszystkim wiemy. Proszę Państwa, zaczynamy. Przed nami pierwsza z 6 stron czarnych, które mamy dziś do zaproponowania, których dziś będziemy wspólnie słuchali. Od razu mówimy, dziś prezentujemy materiał z pierwszego tłoczenia Motown EMI Electrola, czyli niemieckie tłoczenie z 1976 roku, 1C 190 97 900/901. To dla kolekcjonerów, dla zbieraczy płyt. Równolegle materiał ten ukazał się wówczas, 50 lat temu, także na 2 kasetach magnetofonowych. 5 utworów na stronie A. Love's in Need of Love Today, Have a Talk with God, Village Ghetto Land, Can Tashin, to jest utwór instrumentalny, i stronę pierwszą zamyka kompozycja zatytułowana Sir Duke.

0: wieczór płytowy w dwójce. Dziś jeden album, ale za to jaki? Songs in the Key of Life Stevie'ego Wondera. Płyta, która ukazała się we wrześniu 1976 roku. Za nami pierwsza z sześciu części tego albumu. Love's in Need of Love Today, Have a Talk with God, Village Ghetto Land, Contagion, no i przed chwilą pierwszy wielki singiel z tej płyty, Sir Duke.
1: Pan Bogdan z Wrocławia pisze tak. Jest artystą, którego kariera na zawsze związała się z prezentowanym dziś albumem. Opowiadał o tym kiedyś Michał Urbaniak. Według tej relacji data premiery, Song in the Key of Life, była kilka

0: wielokrotnie przesuwana, co spowodowało wielką kulminację oczekiwań spragnionej amerykańskiej publiki. I w tej sytuacji tamtejsze stacje radiowe zaczynają prezentację singla z nowej płyty George'a Bensona Breezin, na której ten wybitny gitarzysta trochę sobie podśpiewuje, przy czym jego głos dla słyszących go po raz pierwszy wydaje się być głosem Stevie Wondera właśnie. Ta płyta w istocie świetna, ale przy tym lekka, przyjemna i przynajmniej jak dla mnie wakacyjna, trafiła idealnie w zapotrzebowanie i Ameryka oszalała na punkcie Bensona. Sukces był oszałamiający i rozpoczął popularność gitarzysty. Myślę, że takie rzeczy możliwe są tylko w Ameryce, choć może to już tylko czas przeszły, o czym donosi pan Bogdan, pisząc w postscriptum, może ze względu na bardzo okrągłą rocznicę posłuchalibyśmy Breezin w wieczorze płytowym. Ma pan 100% racji i na pewno Breezin będzie. Ja pamiętam ten moment, bo z punktu widzenia, no powiedzmy, jazzmenów i krytyków jazzowych, to było wydarzenie. Dlatego, że po pierwsze George Benson już był wtedy jakimś niewiarygodnym gitarzystą o fantastycznej technice, a jednocześnie to te jego solówki, te jego pomysły, te jego frazy wychodziły tak lekko, były tak zwiewne, powiedziałbym, tak oczywiste, że to naprawdę, powiedziałbym, no, wbijało niemal w krzesło z punktu widzenia takiej gitary, gdzie no, muzycy pracują tygodniami, miesiącami na tym, żeby wypracować jakieś frazy. To George Benson pokonywał to w tempie astronomicznym i przy tym zaczął śpiewać. I okazuje się, że to jakoś zabrzmiało jedno z drugim. Oczywiście dziś bohaterem audycji jest Stevie Wonder, ale niewątpliwie Wonder miał jakiś wpływ na Bensona. Zresztą Benson pojawia się na jego różnych płytach.
1: Na tej się pojawia.
0: Na tej też, prawda? Ale wskazówka, żeby przypomnieć Breezin jak najbardziej.
1: George Benson pojawia się na tej płycie pośród wielu fantastycznych gości, takich jak na przykład Herbie Hancock. No tu długo by wymieniać tych wszystkich, którzy zagrali podczas tych wielogodzinnych sesji, wieloletnich można powiedzieć, bo w pełnym opisie płyty początki nagrań, kompletowania materiału do tego albumu sięgają roku 1974. Czwartego. Państwo zapytują bardzo konkretne pytania, z jakiego wydania dziś gramy. Z pierwszego niemieckiego Elektroli z 76 roku. Czy zabrzmi dziś również singiel siedmiocalowy? Tak, zabrzmi. Mamy kompletne wydanie z siedmiocalowym singlem, proszę państwa. A to opóźnienie, o którym napisał pan Bogdan, rzeczywiście wszyscy czekali na tę płytę, a w marcu 75 roku Wonder po raz pierwszy powiedział, że odchodzi z przemysłu muzycznego, że zamierza wyemigrować do Gany, aby skoncentrować się na pomocy dla niepełnosprawnych dzieci. Zaczęto snuć poważne plany koncertu pożegnalnego Wondera, wielkiej fety. No, ale na szczęście Stevie Wonder zmienił zdanie. Wówczas podpisał ten nowy kontrakt z wytwórnią Motown. Kontrakt siedmioletni, obejmujący no, olbrzymie honoraria, tantiemy i oczywiście pełną wolność, jeśli idzie o formę albumów. Tego zawsze zazdrościł mu Prince, który podkreślał, że on niestety nie dogadał się z Warnerem i musiał pójść na swoje, mówiąc kolokwialnie.
0: No i tak na marginesie trzeba powiedzieć, że również dzięki tym astronomicznym kontraktom mógł również pomagać w tej Ganie,
1: właśnie,
0: prawda? I to jest ta jego część działalności, nazwijmy to charytatywnej, czy popularyzującej, jakby przybliżającej problemy społeczne, jest też bardzo istotna, rzecz jasna.
1: Proszę państwa, gorąco zachęcamy do komentarzy, bo na pewno są wśród nas słuchaczki, słuchacze, którzy dziś po raz pierwszy słyszą ten materiał. No, na pewno pewne utwory, jak chociażby ten, który wybrzmiał przed chwilą, czy jak ten, który zabrzmi już za moment, wszyscy znamy, ale cały album to zupełnie inna historia.
0: To, co Przemek mówi, przepraszam ci, wtrącę, jest istotne, dlatego że nam, przynajmniej mnie, bo ja tu troszkę jestem starszy, więc mnie się wydaje oczywiste,

0: Oczywiste, że jak ja w pewnym gronie słucham takiej muzyki, no to wszyscy znają, no przynajmniej 1/3 tych przebojów, że znają to brzmienie, znają te patenty, prawda, które potem muzycy inni w innych zespołach, w innych krajach nawet próbowali przeszczepiać, prawda, i wprowadzać jakby w swoją orbitę indywidualności własnej. Ale przecież czas szybko biegnie i ja myślę, że wśród tej młodszej publiczności, młodszej mam na myśli dzisiejszych 40-latków, powiedzmy, 30-latków, to nie wiem, czy Stevie Wonder jest postacią zupełnie oczywistą. Czy on nie jest taką postacią zamgloną trochę, już taką odchodzącą, prawda, w przeszłość. Między innymi po to jesteśmy w Wieczorze Płytowym, żeby to przypominać.
1: Tak, oczywiście. Ja myślę, że jest postacią kultową i znaną także z już tego drugiego, trzeciego obiegu, to znaczy mnóstwo fragmentów płyt Wondera było samplowanych, było cytowanych, ale całe albumy, właśnie to, co robimy tutaj w dwójkowym Wieczorze Płytowym, to jest no, coś zupełnie innego. Ten album był do tego stopnia kultowy, legendarny, wielokrotnie prezentowany podczas różnych tak zwanych odsłuchów oficjalnych, a sam Wonder wykonał go na żywo w Los Angeles w grudniu 2013 roku na takim specjalnym koncercie charytatywnym. Tam pojawiło się mnóstwo oczywiście gości. No bo ten zespół, ten skład jest nie do odtworzenia. To mogło się wydarzyć tylko w warunkach studyjnych i to w kilku znakomitych studiach nagraniowych. Crystal Sound w Hollywood, Record Plant w LA, The Hit Factory w Nowym Jorku. To tylko te najważniejsze. Wieczór płytowy @polskieradio.pl. No i idziemy dalej, słuchamy dalej. Przed nami strona B, którą otwiera pierwszy wielki singiel z tej płyty, który ukazał się jeszcze pod koniec roku, ukazał się w listopadzie, przepraszam, 76 roku. I Wish. Następnie Knocks Me Off My Feet, Pastime Paradise, Summer Soft, Ordinary Pain.

świat jest okrutny. Panowie redaktorzy też, pisze pan Tomasz na naszym profilu facebookowym. Moja znajomość głównego bohatera dzisiejszego wieczoru płytowego to I Just Called to Say I Love You. Teraz dopiero słyszę, jakim był genialnym muzykiem. W sumie lepiej późno niż wcale. Wszystko tu zrównoważa.

0: zrobione i na swoim miejscu. Przemyślane. Nie ma ani jednego nieprzemyślanego taktu. No i ten głos. Aksamitny, ciepły, jakby wydobywał się nie z gardła, ale płynął prosto z duszy. Facet opowiada mi swoje historie, a ja jestem z nim. Muzyka świetna, teksty brutalnie obnażające amerykańskie realia. Chyba najlepiej pokazał swoją filozofię w utworze Sir Duke. Muzyka sama w sobie tworzy świat, mówiąc zrozumiałym dla każdego językiem. To słowa naszego słuchacza, pana Tomasza, na profilu facebookowym Wieczoru Płytowego, w którym dziś właśnie Stevie Wonder. Za nami 5 utworów ze strony B, dodam tylko. I Wish, Knocks Me Off My Feet, Pastime Paradise, Summer Soft, Ordinary Pain.
1: Pan Bartek pisze tak, wspaniale, że prezentujecie panowie tę płytę Stevie'ego. To był jego ostatni wielki album kończący cykl 5 klasycznych płyt. Później oczywiście były wielkie przeboje, ale już nie wielkie płyty. Moje ukochane utwory z płyty i singla to Joy Inside My Tears i Saturn. Wonder grał kilka lat temu Songs podczas koncertu w Hyde Parku w Londynie i do dziś żałuję, że odpuściłem. Jest to chyba ostatni z dla mnie wielkich, za którymi pojechałbym jeszcze przez pół Europy. Resztę szczęśliwie udało mi się zobaczyć. Czekamy na wersję Super Deluxe na 50-lecie Songs. Jeszcze wracając do tych dywagacji na temat sposobu, w jaki płyta jest zrobiona, pomysłów samego Stevie Wondera, to zwróćmy uwagę na to, że niektóre z nich wydają nam się już zupełnie oczywiste. Dlaczego? Dlatego, że przejęli je inni muzycy. Młodsi o 10, o 20, o 30, o 40 lat. Patenty Stevie Wondera z tego okresu są obecne w, nie tylko, powiedziałbym, w muzyce afroamerykańskiej, z tymi usmawkami, z groove'em, prawda, bo to jest w ogóle osobna dziedzina i wspaniałe osiągnięcie Wondera, ale są po prostu w ogóle obecne w muzyce pop, prawda, i trudno sobie bez jego dorobku wyobrazić funkcjonowanie współczesnych gwiazd. Zapominamy nawet, że to on właśnie wynalazł pewne patenty, pewne brzmienia, pewne skojarzenia. Na przykład państwo na pewno zwrócili uwagę, jak tu dęciaki są prowadzone.
0: No właśnie.
1: Jednocześnie oszczędnie, on nie daje im bardzo dużo grać, ale dokładnie każe grać tam, gdzie trzeba, i to są riffy mocne, prawda? Jak żyletka, jak nóż. Wchodzą, podkreślają to, co trzeba i krok do tyłu, prawda?
0: Precyzyjnie. Tak, to jest encyklopedia, to jest punkt wyjścia dla kolejnych artystów. Zresztą to, o czym mówisz, podkreślali też artyści, którzy tworzyli dokładnie w tym czasie. Na przykład Elton John wielokrotnie wskazywał na poszczególne utwory Wondera jako takie znaki jakości. Paul Simon, który kiedy odbierał nagrodę Grammy za album roku podczas jednej z gal za płytę Still Crazy After All These Days, podziękował Stevie'emu za to, że akurat w tym roku nie wydał albumu, bo
1: dzięki temu mógł odnieść sukces. Tak.
0: Pan Zbigniew pisze tak. Stevie Wonder, twórca genialny, ogromnie wrażliwy na dźwięk, a że był niewidomy i utalentowany muzycznie, to miał cudowny, wrażliwy, genialny słuch muzyczny. Pamiętajmy, że już jako 11-letnie dziecko podpisał swój pierwszy profesjonalny kontrakt muzyczny z wytwórnią Motown. On widział dźwiękiem rzeczywistość, a dźwięk muzyczny potrafił doprowadzić do doskonałości. Szukał nowych dróg artystycznych, szukał nowych barw, zestawień, muzycznych detali. Łączył różne gatunki i transformując je na swoje pomysły, jazz, pop, funk, soul, gospel. Fenomen i wizjoner muzyki, multiinstrumentalista. Potrafił też wspaniale tworzyć melodie i wokalnie wyznaczać nowe ścieżki, nowe nurty. Tak pisze pan Zbigniew. Dodamy jeszcze jedną rzecz, bo nasi słuchacze też zapytują. A propos Wondera, w Wieczorze Płytowym w roku 2019 w styczniu, dosyć dawno, prezentowaliśmy płytę Inner Visions z 1973

0: 2023 roku. Można odnaleźć to spotkanie na naszej stronie. Styczeń 2019 roku. Inner Visions Wondera zestawiliśmy wtedy z płytą Rumors Fleetwood Mac oraz z albumem Equinox Jean-Michel Jarre.
1: Mhm. Pan Piotr pisze do nas, tak, no i sprowokowaliście mnie panowie, więc muszę opowiedzieć pewną historię, która wydarzyła się dawno, niedawno temu, to był styczeń 2004. Byłem właśnie w Los Angeles na branżowych targach, tych, na których spotkałem Stevie'ego już kilka razy wcześniej i nawet zgodził się na jakieś wspólne zdjęcia. Właśnie dowiedziałem się o tragicznej informacji, że zmarł Czesław Niemen wtedy. Znaliśmy się ponad 10 lat, mimo że był w wieku mojego ojca. Jakoś tak się złożyło, że mieliśmy o czym rozmawiać i wiele godzin wspólnego czasu w tym okresie spędziliśmy razem. Kiedy tak poruszony wiadomością z Polski krążyłem między stoiskami, znów trafiłem na Stevie'ego. Minęła dłuższa chwila, zanim przedostałem się za podążające za nim tłumy. Zagadałem, mówiąc o śmierci Niemena. Zatrzymał się wyraźnie poruszony i zelektryzowany informacją. Powiedział, że go znał. W sumie do dziś żałuję, że nie pociągnąłem tego dłużej, że nie spytałem o to, czy mieli okazję razem się poznać, czy po prostu znał go z Mernes Rhapsody. Jego reakcja wskazywała na to, jakby miał okazję spotkać się z Niemenem osobiście. Pewnie już tego nigdy się nie dowiem, ale jakoś tak mi się to dziś przypomniała. Jeszcze pisze pan Piotr, taka refleksja, gdy słucham tej płyty, to jest klimat Kalifornii sprzed kilku dekad. Załapałem się na końcówkę tamtej Kalifornii na przełomie lat 90., gdy tam pierwszy raz zacząłem trafiać. Kręta droga wzdłuż oceanu i pasma gór. Piękne słońce i ta muzyka. To jest tak, jakby ktoś tworzył ją w samochodzie, patrząc na te widoki i to słońce, które świeci tam inaczej niż u nas. Dziś już Kalifornia jest inna, choć gdy tam trafiam i usłyszę w radio muzykę Stevie'ego, jakby trochę jeszcze Kalifornia wraca do tych czasów. Niestety to już tylko iluzja, ale także słoneczna i pięknie brzmiąca. Piękna refleksja, panie Piotrze. Miałem też wielkie szczęście być w Kalifornii. Co ciekawe, w większym stopniu w tych górach Sierra Nevada. To być może nie wszyscy kojarzą, że Kalifornia to nie tylko oceany, nie tylko słońce, ale również ciężka zima. Tam była zresztą olimpiada kiedyś bardzo, bardzo dawno temu. I skoro mówimy o Kalifornii, to mnie natychmiast otwiera się okienko z hasłem Beach Boys, prawda? No, ale to jest inny temat, inna epoka, inny styl.
0: Inna bajka, ale tak, jak najbardziej... Songs in the Key of Life, płyta jak najbardziej na lato, na upał, choć nie tylko. Płyta też dopracowana w najdrobniejszych szczegółach pod względem edytorskim. Książka, niemal taki obszerny buklet dołączona ze wszystkimi tekstami, z bardzo szczegółowym opisem całości. To też bardzo, bardzo ważne. Wydaje mi się, że Wonder zadomowił się i współtworzył jakość tych oficyn Tamla, Motown, które też już są zupełnie przecież czymś innym dziś, kiedy pod koniec lat 80. no, straciły niezależność, zostały kupione przez Polygram. Proszę państwa, przed nami kolejna porcja muzyki. To będzie pokaźny teraz, pokaźny set, jeśli możemy tak powiedzieć. Dodajmy, gramy stłoczenia, które ma 50 lat, a w roku 76, w ogóle w latach 70, w Stanach Zjednoczonych bardzo popularne było nagrywanie albumów dwupłytowych w układzie. Na jednej płycie strona pierwsza i czwarta, na drugiej druga i trzecia. Taki układ właśnie mamy i teraz skorzystamy z tego i połączymy ze sobą strony trzecią i czwartą finałową. No a będzie się tutaj działo wiele ciekawych rzeczy. Zaczynamy od singla Isn't She Lovely. Singla 6,5-minutowego, tak to było wtedy w przypadku Wondera. Później wspomniana, wyróżniona przez naszego słuchacza piosenka Joy Inside My Tears, Black Man, jeden z najdłuższych utworów całości, zamyka stronę trzecią i potem przechodzimy płynnie do strony czwartej, I'm

singing, If It's Magic, no i finał, na który składają się dwa wielkie utwory Wondera, S i zamykający całość Another Star.

0: Za 2 minuty wybije północ. W wieczorze płytowym dziś album Songs in the Key of Life Stevie'ego Wondera. Płyta, która we wrześniu skończy dokładnie 50 lat. Za nami strony 3 i 4. Isn't She Lovely? Joy Inside My Tears? Black Man? I'm Singing? If It's Magic? S? I przed chwilą ten wielki finał, Another Star.
1: Jedna z najdłuższych wyciszeń chyba, prawda?
0: Tak.
1: W tym gatunku muzyki.
0: Opus magnum Wondera, jak pisano, jak pisze się po latach, w kategorii R&B na szczycie przez 20 tygodni, co daje 5. najlepszy rezultat w historii muzyki popularnej. Dla porównania na miejscu 1. jest Thriller, który okupował to miejsce lidera przez 37 tygodni. Wielu gości, których słyszeliśmy akurat właśnie w tym finale, w utworach, które wypełniają stronę 4. Dean Parks na gitarze, Ronnie Foster na organach, Herbie Hancock, instrumenty klawiszowe, George Benson, gitara, partie wokalne. To tylko kilka nazwisk, kilku współpracowników Stevie'ego Wondera, jeśli możemy ich tutaj w ten sposób określić.
1: Mm-hmm. No i trzeba zawsze pamiętać

0: o tym, że sam Stevie Wonder jest tutaj spiritus movens, zarówno jeśli chodzi o pomysły, kierowanie całym tym zespołem, oraz powiedziałbym taką ingerencję w trakcie, bo nie ma wątpliwości, że taka grupa, no nawet nie nazwiemy tego chórku, prawda? To jest tak jakby grupa przyjaciół, która śpiewa i ciągnie ten finał, tę kodę, prawda? To jest taki jakby zaproszenie do wspólnej zabawy. To się nie kończy. To się nie kończy. W tym jest coś, taki aspekt ludyczny, który jest, powiedziałbym, no, wielkim walorem tego rodzaju muzyki, prawda? Gdy się udaje to stworzyć na przykład muzyką jazzową, to można powiedzieć, że to jest wielki sukces, bo przekracza się pewną granicę profesjonalizmu, prawda? Że to coś jest zapisane stąd dotąd w takiej kolejności gramy, tu kończymy, dziękujemy, oklaski, przygotowany jest bis, no góra, dwa bisy, prawda? I do widzenia. A tutaj jest jakby zaproszenie do tej wspólnej zabawy.
1: Coś, co się przeradza w jakiś rytuał, prawda? Tak. Wspólny trans, wszystko wspólne przeżywanie.
0: No i myślę, że sam rolę Stevie Wondera, który tutaj narzuca, powiedziałbym, ten timing, on jest kluczem. Kluczem również w utworach wolnych, prawda? Tam one płyną. One, powiedziałbym, są takim znakiem innego spojrzenia na życie w ogóle, prawda? To dziecko, rodzące się życie nowe, to nie jest taki częsty motyw, prawda, wśród piosenek, bo to jest przepiękna piosenka, więc powiedziałbym, on porusza nuty bardzo osobiste, takie, które większości ludzi są bliskie. Też na tym, powiedziałbym, polega fenomen Stevie Wonder, już pomijając jego ogromne zdolności czysto muzyczne, prowadzenie i zarządzanie takim zespołem, pomysły indywidualne, sam zostawał, mówiliśmy już o tym wcześniej, ale sam zostawał w studiu i absolutnie do perfekcji doprowadzał każdy takt, prawda? Słyszał to tak, że to musi być skończone od A do Z.
1: Tak,
0: nie zostawiał wątpliwości.
1: Potrafił zadzwonić do muzyków, do współpracowników, poprosić ich o powrót do studia po wielogodzinnych sesjach. Tak, produkował, aranżował, był mózgiem całości, a jednocześnie w niektórych utworach, w niektórych fragmentach, właśnie tak jak te wolne, jak pewne fragmenty instrumentalne, pojawiał się gdzieś w tle, dogrywał drugoplanowe wokale, grał na wielu instrumentach perkusyjnych, no i oczywiście świetnie na syntezatorach, na organach.
0: To plus harmonika ustna.
1: Plus harmonika.
0: Myślę, że harmonikę ustną Stevie Wondera rozpoznają wszyscy w ciągu 3 do 5 sekund, prawda, że to gra on właśnie, że brzmi ten instrument, to tylko w rękach i powiedziałem w ustach, prawda, bo tak można powiedzieć Stevie Wondera.
1: Pan Zbigniew pisze, jak na 50-letni egzemplarz płyty, to tłoczenie, dźwięk świetny technicznie i brzmieniowo. Ta płyta muzycznie i od strony produkcyjnej jest cała genialnie dopracowana w detalach, wysublimowanych smaczkach. Każde, nawet najdrobniejsze brzmienie, nuta, odniesienia między instrumentami przemyślane i dopracowane do granic możliwości. Jak to świetnie gra. Wszystko spasowane idealnie. Nie ma tu rzeczy niepotrzebnych. Nie ma niedomiaru ani nadmiaru. Majstersztyk. To prawda. A jeszcze podkreślmy, album trwa w całości 144 minuty.
0: Jeszcze na zasadzie postscriptum, ponieważ przyszła mi do głowy sprawa tej harmoniki. To jest piękny instrument, jeden z najmniejszych i jeden z najpiękniejszych. Ponieważ w tej audycji, szanowni państwo, nie tak dawno graliśmy Micka Jaggera i Rolling Stonesów. To myślę, że dwie najbardziej rozpoznawalne harmoniki ustne, prawda, to jest Mick Jagger i Stevie Wonder. Natychmiast się rozpoznaje.
1: Tak. A pan Paweł z Gdańska napisał tak. Pamiętam, że przy okazji prezentowania albumu Talking Book z wielkim przebojem Superstition było dużo mowy o wykorzystaniu nieco eksperymentalnego instrumentu klawinetu przez Wondera. Na albumie Songs in the Key of

of Life są utwory, które brzmią nieco podobnie do Superstition, na przykład I Wish czy S, ale w wykazie instrumentów nie ma już mowy o klawinecie. Minęły 3 lata między tymi nagraniami, więc może klawinet został wyparty przez lepsze instrumenty klawiszowe, ale wydaje mi się, że to niebywałe brzmienie, które pojawiło się właśnie w utworze Superstition, przetrwało. Pozdrowienia z Gdańska dla wszystkich słuchaczy Wieczoru Płytowego. Panie Pawle, powiemy na razie tak, że jest duża szansa, że klawinet i fragment płyty Talking Book pojawią się jeszcze dziś, bo jak zawsze przynieśliśmy ze sobą do studia więcej materiału. No ale przed nami teraz singiel, a w zasadzie 7-calowa epka, na której znajdują się 4 utwory premierowe, których nie ma na longplayach. No i przed nami strona pierwsza, Saturn oraz Ebony Eyes.

Se oni venen obvio.

0: trochę kuchni słychać w tych singlowych utworach, które znalazły się na tej trzeciej dodanej małej płycie. Na pierwszej stronie tej siedmiocalowej winylowej płyty Saturn i przed chwilą Ebony Eyes. Lżejsze, krótsze formy.
1: I troszkę mniej znane, a zatem jest okazja do przypomnienia.
0: Tak, dopełnienie tej dużej całości Songs in the Key of Life. Stevie Wonder dziś w wieczorze płytowym. Rozmawiamy także z Państwem o wszystkich tych, którzy później w kolejnych pokoleniach mocno inspirowali się latami 70. Stevie'ego Wondera. Michael Jackson, George Michael, Whitney Houston, która wielokrotnie powoływała się na, między innymi na ten materiał, którego właśnie dziś słuchamy. Druga strona singla przed nami, All Day Sucker, oraz utwór instrumentalny, który jakby zamyka, jest już taką kodą całości, Easy Going Evening, My Mama's Call.

0: I to już jest naprawdę koniec. Tak kończy się nasza dzisiejsza bohaterka, album Songs in the Key of Life. All Day Sucker, Easy Going Evening, My Mama's Call. Easy Going Night, moglibyśmy powiedzieć o tej porze. Instrumentalna koda z wyeksponowaną harmoniką Stevie'ego Wondera.
1: Tak, harmonika ustna jest cichym bohaterem, powiedziałbym, tego albumu. I te szczegóły, niuanse, prawda, pomysły na pojedyncze dźwięki, na takie zresztą perełki harmoniczne. Właśnie tutaj kilka chwil temu to jakby pokazywało potencjał jednego z najmniejszych instrumentów, jakie istnieją, a jest piekielnie trudny.
0: Tak, i w tych szczegółach, detalach tkwi też klucz znajdujemy do muzyki Wondera, kiedy słuchamy jego albumów, jego propozycji w całości, właśnie od początku do samego końca. Proszę Państwa, pozostaniemy dziś przy twórczości Wondera, z tym, że cofniemy się teraz do roku 1972, do momentu, kiedy Stevie Wonder zaczął sypać przebojami jak z rękawa. Album Talking Book to wyłącznie jego kompozycje, to jego pierwsza nagroda Grammy za utwór You Are the Sunshine of My Life, który ten long play otwierał. Posłuchajmy pierwszej strony tej czarnej płyty wytłoczonej w 72 roku nakładem Tamli Motown. You're the sunshine of my life, maybe your baby, you and I, Tuesday heartbreak, you've got it bad, girl. Wśród zaproszonych gości, choć tutaj tak naprawdę to nie są goście, bo to płyta o zdecydowanie bardziej kameralnym charakterze. Tutaj w poszczególnych utworach pojawia się po kilka osób, a wśród nich tacy giganci jak Jeff Beck na gitarze, David Sanborn na saksofonie altowym czy Ray Parker Jr. na gitarze.

0: Stevie Wonder, bohater dzisiejszego wydania wieczoru płytowego. Przed chwilą z albumu Talking Book, czyli rok 1972. You are the sunshine of my life, maybe your baby, you and I, Tuesday Heartbreak i przed chwilą You've Got It, Bad Girl.
1: Bardzo ciekawy utwór. Powiedziałbym taki, który nie próbuje konkurować z największymi przebojami, ale raz, że ma taki przyciszony, zagadkowy klimat, bardzo ciekawe pomysły harmoniczne, niebanalne, powiedziałbym wymagające od muzyków i świadczące już w tamtych latach, prawda, o potencjale, powiedziałbym, czysto kompozytorskim, w tym gatunku muzyki oczywiście, bo słowo kompozytor nie jedno ma imię, ale mówimy o tym gatunku muzyki, to rzeczywiście był zwiastun tego, co się wydarzy potem.
0: Tak, a także owoc współpracy Stevie'ego Wondera z Yvonne Wright, która jest współtwórczynią tego przeboju z płyty Talking Book. Proszę Państwa, bardzo dziękujemy za ten dzisiejszy długi seans z muzyką Stevie'ego Wondera. Na zakończenie, na finał, wielki przebój wywoływany tutaj, przypominany w listach słuchaczy, czyli Superstition, jeden z tych najbardziej takich bujających utworów w całej historii muzyki. I podobno żaden, nawet najzdolniejszy klawiszowiec nie jest w stanie zagrać identycznie pod względem technicznym feelingu tego, co zrobił tutaj w tym utworze Stevie Wonder. Zatem Superstition i jeszcze Big Brother z tej samej, z tego samego longplaya Talking Book, który ukazał się w październiku 1972 roku. Kłaniamy się.
1: Żegnamy się. Audycję, przepraszam, zrealizowała Magdalena Wojtulanic, a ze studia w Warszawie żegnają się
0: Przemek Psikuta
1: i Tomasz Szachowski.

0: Fantazja Polska.
1: Program Drugi Polskiego Radia, minęła pierwsza. Przed mikrofonem Marek Swyżykowski. Nocne wydanie audycji rozpocznie Suita Lubelska na małą orkiestrę Tadeusza Szeligowskiego. Potem posłuchamy małej suity Witolda Lutosławskiego, czterech tańców polskich Aleksandra Tansmana i muzyki baletowej Zygmunta Noskowskiego do sztuki według Chaty za wsią Józefa Kraszewskiego. W powstałej w 1945 roku trzyczęściowej suicie lubelskiej Tadeusza Szeligowskiego znajdziemy nawiązania do ludowych tańców i pieśni z utrzymanymi w wyrazistym rytmie ogniwami pierwszym i trzecim kontrastuje spokojna część środkowa. Utwór jest stylizacją, a nie opracowaniem ludowego materiału. Można zaliczyć go do muzyki popularnej, przystępnej w odbiorze, takiej, którą preferował socrealizm. Owa otoczka nie umniejsza w żaden sposób jego wartości, podobnie jak w przypadku małej suity Witolda Lutosławskiego czy naznaczonych ludowością kompozycji Grażyny Bacewicz. Suitę lubelską Tadeusza Szeligowskiego gra Polska Orkiestra Radiowa pod dyrekcją Łukasza Borowicza. Części Allegro Moderato, Adagio i Vivace.

Suitę lubelską Tadeusza Szeligowskiego wykonała Polska Orkiestra Radiowa pod dyrekcją Łukasza Borowicza. Przed nami mała suita Witolda Lutosławskiego, sztandarowy przykład folkloryzmu doby powojennej. Kompozytor wykorzystał melodie zanotowane na Rzeszowszczyźnie, a ściśle w okolicach wsi Machowo. Poznał je podczas Festiwalu Muzyki Ludowej w 1949 roku. W następnym roku napisał małą suitę. Pierwotna, kameralna wersja w 1951 roku otrzymała postać symfoniczną. Części utworu Fujarka, Ognista Hurapolka, Piosenka oraz Taniec oparty na temacie Lasowiaka. Gra Wielka Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia pod dyrekcją Jana Kręca.

Małą suitę Witolda Lutosławskiego wykonała Wielka Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia pod dyrekcją Jana Kręca. Posłuchajmy teraz powstałych w 1931 roku czterech tańców polskich Aleksandra Tansmana. Ogniwo pierwsze to błyskotliwa zadziorna utrzymana w ostro zarysowanym rytmie polka Vivo e ben marcato. Po niej następuje ujęty w słodkie harmonie pełen zadumy kujawiak andante. Ogniwem trzecim, najpoważniejszym, najbardziej refleksyjnym w całym cyklu jest dumka, lento. Na koniec rozbrzmiewa utrzymany w żywym pulsie siarczysty oberek, molto vivace. Gra Polska Orkiestra Radiowa pod dyrekcją Bernarda Lemonnier.

Cztery tańce polskie Aleksandra Tansmana wykonała Polska Orkiestra Radiowa pod dyrekcją Bernarda Lemonnier.

Nocne wydanie fantazji polskiej zakończy powstała w 1884 roku muzyka do sztuki według Chaty za wsią Józefa Kraszewskiego, Zygmunta Noskowskiego. Całość składa się z 24 utworów, z których dwa, taniec cygański oraz taniec ukraiński, Kołomyjka, wydane zostały jako muzyka baletowa, opus 16. Gra Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach pod dyrekcją Mirosława Jacka Błaszczyka.

taniec cygański oraz taniec ukraiński Kołomyjkę z muzyki baletowej Zygmunta Noskowskiego do sztuki według Chaty za wsią Józefa Kraszewskiego wykonała Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach pod dyrekcją Mirosława Jacka Błaszczyka. Nocne wydanie Fantazji Polskiej dobiegło końca. Dziękuję za uwagę. Kłaniam się. Marek Zwyżykowski.